0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Dymisji nie ma, szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła propozycję zmian w systemie ochrony zdrowia. Wśród pomysłów ograniczenie czasu pracy lekarzy i limit wynagrodzeń medyków.
1: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
0: O 11:00 początek spotkania kierownictwa resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot w Ukrainie, przekazał podczas rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Pokażemy im, jak to zrobić. To skomplikowane, ale szybko to opanujecie. Firmie, która je produkuje, pozwolimy zbudować teraz 4 zakłady. Wszystkie nasze firmy będą w stanie to zrobić w ciągu 2 do 3 miesięcy. Gdy teraz zamawiacie rakiety, musicie na nie długo czekać. To samo z pociskami Tomahawk. Prezydent USA ocenił też, że ukraińskie uderzenia wewnątrz Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny. W serwisie pobudka i siatkówka Polki zaczynają właśnie grę z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. To kolejne spotkanie Ligi Narodów. Ewentualne zwycięstwo przybliży biało-czerwone do występów Final Eight. Wczoraj Polki przegrały z Turcją 1-3 i spadły na 5. miejsce w tabeli ligi. Więcej sportu na naszej antenie o 8:30 w cyklu Ostra Gra. Na koniec jeszcze radość ponad 80% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Matura zdana. Wyniki przekazała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Kto oblał jeden z egzaminów obowiązkowych, będzie mógł podejść do sesji poprawkowej. Jej początek 24 sierpnia. Będziemy trzymali kciuki. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Dzięki Piotrze za serwis informacyjny. To już wiemy, co nasz wydawca będzie robił do ostrej.
0: Uczył się do poprawki?
3: Niekoniecznie to miałam na myśli, ale państwo się pewnie
0: domyślają. A jest o czym mówić w sporcie.
3: Jest, jeszcze będzie. No dobrze, ale co w pogodzie? Dzisiejsza aura wyraźnie podzieli Polskę na pół. Mieszkańcy zachodnich województw oraz Podlasia i Mazur nie obejdą się bez parasoli. Od samego rana chmurzy się tam i przelotnie pada deszcz. Lokalnie na północnym wschodzie obfite będą te opady, a w ciągu dnia może nawet zagrzmieć. Zresztą od rana już też popadało w Warszawie. Zupełnie inny poranek wita mieszkańców zachodniej części kraju. Tam od rana jest pogodnie, sucho i ze sporą ilością słońca. A jeśli wychodzą państwo właśnie do pracy lub szkoły, chociaż do szkoły to może jeszcze za wcześnie, no bo 6:03, od 7:00 się chyba zajęcia nie zaczynają.
4: Chciałem powiedzieć, ale że może, są wakacje już.
3: Może. A,
4: do szkoły właśnie może wychodzić woźny tylko o tej porze.
3: Albo dyrekcja. Masz rację. Tak. Widzisz, ja jeszcze się gdzieś tam w czerwcu znalazłam, w lipcu.
4: Ja to rozumiem, ale myślę, że tu dużo prowadziłaś w tej chwili.
3: No dobrze, ale ktoś do tej
4: dużo
3: szkoły.
4: Dużo zawałów serca.
3: Ale ktoś do tej szkoły jednak wychodzi, mój drogi. Także być może nauczyciele, być może dyrekcja, być może inny personel. Warto się ubrać cieplej. O poranku termometry wskazują średnio od 12 do 14 stopni. W ciągu dnia maksymalna temperatura wzrośnie do zaledwie 16 stopni na północnym wschodzie, 18-20 w centrum i 23 najcieplej oczywiście na zachodzie kraju. No i proszę trzymać dzisiaj mocno czapki, mocno parasole, bo będzie wiać. Wiać z północnego zachodu dość silnie w porywach do 50 km na godzinę. Szczególną ostrożność powinni zachować piesi i kierowcy w Zatoce Gdańskiej. Tam porywy wiatru rano mogą osiągać do 70 km na godzinę.
4: No to prawda. Ci, co noszą berety, żeby obciążyli to gruszkami, będzie prościej. No to poszukajmy może temperatur gdzieś poza Polską jakichś ciekawych. Wspomnieliśmy już o naszym wydawcy Jakubie. No to w Budżibie 24, w Rzymie 22, w Taorminie 22, to bardzo ciekawe. Na Hydrze 23, to szału nie ma, ale słonecznie jest. W Paryżu 21, czyli generalnie chodzą w szalikach i czapkach. Na Seszelach 26. No a z takich ciekawszych miejsc w Polsce to Święta Katarzyna koło Wrocławia, czy pod Wrocławiem, albo może Wrocław obok Świętej Katarzyny, 12 stopni. Jezu, 12. W Reykjaviku 8. O, w Reykjaviku 8. Na Sycylii 23 i w Hamburgu niestety. Jeszcze trzeba poczekać na zdjęcie dachów z kabrioletu, bo jest na razie 15 i pochmurnie, ale jeszcze 2 stopnie i na pewno zdejmą. A jeżeli chodzi o przegląd miast uzdrowisk polskich i miast kandydujących, to za godzinę o tym powiemy.
3: No widzisz, to teraz już wiesz, dlaczego zatrzymałam się w innej czasoprzestrzeni. 12-14
4: tak.
3: stopni.
4: Ja się powtarzam, nie wychodzimy do szkoły, jak ktoś nie musi.
3: No i tej wersji się trzymajmy.

0: Z racji tego, że mam przeolbrzymią dozę sympatii do pani Ksenii, przychodzę jej z odsieczą, jeżeli chodzi o tę szkołę, pani Kseniu. Wychodzimy do szkoły życia, bo każdy dzień jest szkołą życia, tak jak w wierszu Szymborskiej, nic dwa razy. Także tak, wychodzimy do szkoły.
1: No właśnie, jeszcze pan Tadeusz napisał, że chyba się właśnie ubierze, skoro na dworze 12 stopni i pójdzie do tej szkoły. Ja też bym nie marnowała tego czasu.
2: A pani Jolanta napisała, że nawet woźny tak wcześnie nie wychodzi do szkoły.
1: 9 minut po godzinie 6, bo kiedy ja ostatni raz słyszałam się z państwem, to jeszcze był rok szkolny, więc zatrzymałam się to naprawdę w innej czasoprzestrzeni.
3: Nowy świt.
1: No dobrze, że żarty żartami, ale lipiec w kalendarzu, a zatem niektórzy, bo nie wszyscy, mają wolnej wakacje. Czwartek, czwarteczek, czwartunio, czyli rozpoczynamy?
2: Poranny radiowy teatr wyobraźni, kurtyna w górę.
1: Mirosław Oczkość, Ksenia Maczczak, to my witamy się z państwem, jak zawsze w czwartek o tej porze. I przypominamy, że wkraczamy w urodzinowy... weekend.
2: Tak jest.
1: Przecież to już jutro nasze radio oficjalnie kończy 6 lat. No i z tej okazji cała ekipa pakuje walizki i jedziemy świętować do Brzezin. A państwo, mam nadzieję, razem z nami.
2: Na pewno czekamy na państwa jutro.

0: Everybody needs somebody to love. Bardzo dziękuję Patrykowi.
1: Bardzo. Oczywiście Patryk za muzykę w czwartkowej audycji porannej. Jak zawsze odpowiada i dzisiaj też ani nas, ani państwa nie zawodzi. A propos wrzesień jeszcze i tego, co urodzinowo będzie się działo, to oczywiście opowie dzisiaj redaktor naczelna Magda Jeton po 9.30. Już państwa bardzo serdecznie na to spotkanie zapraszamy. Ja mogę zaprosić państwa na jutrzejszy popołudniowy program, który poprowadzimy wspólnie z Michałem Boryckim i chyba to będzie nasza pierwsza wspólna audycja, a w niej usłyszą państwo i głos Mirka, i Kuby Jędrasa, i Klaudiusza, i Zbyszka Zamachowskiego, i Marka Napiórkowskiego, i Marcina Kedryńskiego, i wielu, wielu innych naszych redakcyjnych kolegów i koleżanek. Także tych wspomnień i historii z 6 ostatnich lat na pewno nie zabraknie. A państwo cały czas oczywiście mogą wzbogacać naszą antenę własnymi wspomnieniami do godziny 10, który moment z minionych 6 lat zapadł państwu najbardziej w pamięć. I czy to była jakaś konkretna wpadka na żywo któregoś z naszych redaktorów, a może piosenka puszczona w idealnym momencie życia, a może na przykład poruszający reportaż, przy którym musieli się państwo na przykład zatrzymać na poboczu. Jak nasze radio zmieniło państwa domową rutynę? W tym duchu dziś poranna audycja i zapraszamy oczywiście do kontaktu telefonicznego.
0: Koniecznie kontakt, wiadomo, że +48, bo to jesteśmy stacją globalną, to na całym świecie nas słuchają. 22 4 28 02 80.
1: A i można też do nas pisać, choć pierwszy napisał pan Hubert nawet, ale jest już także list od pana Tadeusza, także ten adres państwu doskonale znany, nowy.świt@nowyświatonline, i w mediach społecznościowych także jesteśmy.
0: Tak jest.

0: Bob Dylan.
1: Wow,
0: i 18
1: ale
0: minut
1: cudo,
0: po godzinie
1: cudo, cudo.
0: 6. No, były trąby, to teraz coś spokojniejszego. Ciekawe, co będzie następne.
1: Perkusja.
0: No to jeszcze przez chwilę potrzymamy Państwa w niepewności. 224-280-280 i zdaje się, że mamy telefon.
2: Piękny poranek, nieupalny i tego się trzymamy. Śpiewanej prognozy no nie było, ale trombone short nie dał czadu, także trąby zaliczone i jedziemy dalej.
0: No jedziemy, jedziemy. Oczywiście, szczególnie, że już 19 minut po godzinie 6. Jak nasze radio zmieniło Państwa domową rutynę, w tym duchu dziś poranna audycja, ale rzecz jasna, nie o tym tylko mówić będziemy, choć temat, o którym za chwilę opowie Kacper Badura, idealnie wpisuje się w poranne nawyki, a będzie o tym, jak rutyna zabija naszą uważność.
3: Ten Alzheimer jest takim lękiem wśród seniorów, gdzie obawiają się często bardziej właśnie utraty pamięci niż na przykład utraty któregoś ze zmysłów.
4: Zmiana trasy do pracy to nie jest szczepionka przeciwko demencji. Nie zatrzyma choroby Alzheimera ani Parkinsona, ale może być jednym z elementów profilaktyki.
0: No właśnie, Mirku, zdarzyło ci się jechać albo pokonać trasę z domu do naszego radia i na miejscu złapać się na tym, że zupełnie nie pamiętasz tej drogi, którą przejechałeś, pokonałeś?
1: Zapomniałem, o co zapytałeś. No właśnie, podobno ludzki umysł wręcz kocha automatyzmy, ale to gigantyczna pułapka dla naszego mózgu. Dlaczego? Dlaczego? No o tym Kacper Bardura wszystko opowie, wyjaśni za mniej więcej 10 minut. Pamiętajcie o tym, pamiętajcie za 10 minut.
0: A skoro ten nasz mózg tak rozpaczliwie kocha schematy i powtarzalność, to może zamiast z nimi walczyć, warto je oswoić?
5: Dom ma być bezpieczną przystanią, a nie przestrzenią wystawową.
6: Poczucie wpływu. I trochę tak jak sobie rozmawialiśmy o tym sprzątaniu, no to właśnie to jest nic innego jak wpływ.
1: No właśnie, bo istnieje jedna genialna w swojej prostocie rutyna, którą znają wszyscy, a która potrafi zadziałać jak najlepsza terapia, jak najlepszy terapeuta. Chodzi właśnie o sprzątanie. I to jest nasz kolejny nieoczywisty punkt poranka. Czy porządkowanie przestrzeni wokół nas to tak naprawdę sprzątanie we własnej głowie? Tym tematem postanowiła zająć się Klaudia Kowalczyk, a odpowiedź padnie kilka minut po 7. Dobrze jest mieć posprzątane w domu oraz w głowie, to prawda.
0: Tylko pytanie, czy czujemy się z tym lepiej? Do tego tematu oczywiście będziemy wracać. Za to o 7.30 Klaudiusz Slezak zrobi porządek na scenie politycznej, poukłada fakty tak, aby wszystko było jasne i czytelne. Przynajmniej jak najbardziej jasne i czytelne. A po godzinie 8.00 zastępczyni redaktorki naczelnej Rynku Zdrowia Agata Szczepańska połączy się z nami, by wrócić do wczorajszej konferencji minister zdrowia. Nie wiem, Mirku, czy oglądałeś, ale sprawdzimy.
1: Tak, ma wszystkie sezony.
0: Sprawdzimy, czy zapowiadana restrukturyzacja i nowe pomysły resortu to jest realny ratunek dla systemu ochrony zdrowia, czy jedynie gaszenie pożarów? Czy ministerstwo ma konkretny plan na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia? Czy pacjenci znowu będą musieli uzbroić się w anielską cierpliwość?
1: No właśnie, a 8.30 to jak zawsze ostra gra. I Kuba Jenras, który właśnie już rozgrzewa się przy barierkach, przy drabinkach, w blokach startowych, żeby w swoim ekspresowym i bezkompromisowym stylu odpowiedzieć na różne pytania, opowiedzieć nam o triumfach, porażkach, transferach, sagach, czerwonych kartkach, zakulisowych grach na światowych oraz krajowych arenach oraz co komu i kto komu zabrał.
0: No to do 8.30 jeszcze trochę czasu zostało, a przed 9.00 Ruda Babunga, czyli mecenas Anita Smacha, tym razem spojrzy na gorący temat ustawy o statusie osoby najbliższej, choć z nieco innej, bardziej ludzkiej perspektywy. Opowie nam o tym, jak bardzo potrzebne są te nowe przepisy w codziennym życiu tysięcy Polaków żyjących w związkach nieformalnych. No to odrzucimy na chwilę polityczne przepychanki i chłodne kalkulacje, żeby pokazać, dlaczego ta ustawa dla wielu par to kwestia elementarnej godności, bezpieczeństwa i spokoju ducha.
1: A po 9.00 sprawdzimy, jak państwa nordyckie zmieniają swoją architekturę bezpieczeństwa i Europy przy okazji. Przyjrzyjmy się ich unikalnemu wsparciu dla Ukrainy oraz militarnemu hitowi z Ankary. NATO kupi do 10, no to pewnie 8, 9 szwedzkich samolotów szpiegowskich Global A, chyba tak się to nazywa, od koncernu Saab. Saab też przekaże 10 myśliwców Gripen Ukrainie, ale te Global A zastąpią wysłużone amerykańskie Boeingi. No nie wiem, czy się Donald ucieszył, ale o tej geopolitycznej ewolucji opowie nikt inny jak nasz ulubieniec Jan Janczy.
0: Mm-hmm. Słodkie oczkość tradycyjnie wybrzmi o 9.30, tuż po nim Magdaleton odwiedzi nasze studio, by tak jak wspominałam opowiedzieć o 6 urodzinach naszego radia, na które niezmiennie Państwa zapraszamy. W tym roku wyjątkowo do Brzezin koło Łodzi, a będzie się działo. No i finansami osobistymi program będziemy kończyć. Tyle dla Państwa przygotowaliśmy. No i postaramy się te wszystkie punkty, rzecz jasna, zrealizować do godziny 10.
1: Tak będzie.

0: Hol i 6.27. Pani Hania do nas pisze, że trudno byłoby jej wybrać jedno wspomnienie związane z naszym radiem, bo to radio to nieodłączna część mojego życia. Nie wiem, jak kiedyś funkcjonowałam bez was, jesteście mi niezbędni i zmieniacie moje życie najlepsze. No i oczywiście najważniejsza informacja, widzimy się w weekend.
1: Ale super.
0: Pani Haniu, bardzo się cieszymy i pozdrawiamy. Oczywiście o poranku bardzo się cieszymy, że już o 6.28 jest pani razem z nami. Pani Karolina też do nas napisała, dzień dobry poranku i moja ulubiona ekipo znowu razem. I już od rana się uśmiecham i właśnie tak codziennie zmieniacie moją rutynę. Po prostu włączam radio, nastawiam uszy, jesteście ze mną, za co bardzo dziękuję i kłaniam się w pas. A propos porządku, to czasami wyznaję motto, porządek może mieć każdy, ale tylko geniusz panuje nad chaosem.
1: A ja mam inne motto. Bałagan ożywia wnętrze.
0: Proszę bardzo, mogą się państwo zgodzić albo nie zgodzić. Z Mirkiem na pewno o porządkach, o bałaganie, o chaosie i o tym, co robi nam sprzątanie. Po godzinie 7 opowie Klaudia Kowalczyk.

0: I już 6:32 na naszym zegarze. Niektórzy z Państwa pewnie już zaparkowali
1: pod szkołą, przed biurą,
0: tak, przed szkołą, a niektórzy nawet nie zauważyli, jak dotarli na miejsce. Którędy jechaliśmy? Nie pamiętamy. Często nie pamiętamy, bo jedziemy odruchowo, nasz mózg już się tym nie przejmuje, a właściwie chodzi o to, by czasem wybrać inną trasę, a może na przykład pojechać rowerem. No właśnie, w dniu chodzenia do pracy inną drogą, bo wyobraź sobie, że takie święto dzisiaj mamy. Kacper Badura przyjrzał się takiemu niepozornemu mechanizmowi, który, z czego możemy nie zdawać sobie sprawy, ale ma olbrzymi wpływ na starzenie się naszego mózgu.
2: Jeżeli codziennie jedziemy do pracy tą samą trasą, robimy to wręcz automatycznie. Przez lata w naszym mózgu utrwaliły się szlaki neuronalne. W ten sposób nie musimy za każdym razem zastanawiać się, którędy pojechać. I dobrze, bo nie starczyłoby nam mocy przerobowych, ale czasem warto wybrać inną trasę, mówi dr Sylwester Kowalski, autor książki Mózg. Rozwiń swój potencjał.
3: Powiedzmy więc sobie jasno, zmiana trasy do pracy to nie jest szczepionka przeciwko demencji. Nie zatrzyma choroby Alzheimera ani Parkinsona, ale może być jednym z elementów profilaktyki. Pamiętajmy, że największe znaczenie ma regularność. Mózg lubi nowości, ale jeszcze bardziej lubi powtarzalne uczenie się. Nowa droga, nowy przepis, nowe hobby to nie musi być rewolucja. To raczej małe bodźce, które podtrzymują aktywności sieci neuronalnych i przypominają mózgowi, że wciąż musi obserwować, zapamiętywać, kojarzyć czy adaptować się do świata.
2: Tylko z czym my właściwie walczymy? Co kryje się pod określeniem choroby neurodegeneracyjne? O to zapytałem dr Edytę Bąk z Uniwersytetu SWPS.
4: Alzheimer to jest jedna z postaci demencji, rzeczywiście najczęściej występująca, ale tam mamy jeszcze inne choroby neurodegeneracyjne. Jeżeli chodzi o demencję, to może być postać czołowo-skroniowa czy ciała Mielewiego, ale przy chorobach neurodegeneracyjnych możemy jeszcze myśleć na przykład o chorobie Parkinsona, tak? Więc to jest jakby takie większe spektrum tych chorób. Niemniej chyba i tak jak ja pracuję z seniorami, to rzeczywiście ten Alzheimer jest takim lękiem wśród seniorów, gdzie obawiają się często bardziej właśnie utraty pamięci niż na przykład utraty któregoś ze zmysłów.
2: Poza urozmaicaniem sobie drogi do pracy, dobrym pomysłem będzie też nauka nowego języka.
4: To takie słynne badania kanadyjskie, gdzie rzeczywiście zauważono taki związek u osób, które znają więcej niż jeden język. Mówimy wtedy o takim opóźnieniu objawów neurodegeneracyjnych, nawet jeżeli są nam pisane. Więc uczenie się języków. Ja jeszcze bym tutaj dodała koniecznie dwie rzeczy, które widać w badaniach. Ruch i relacje. Często może niedoceniane w kontekście zdrowia naszego umysłu. Na ruch mogą być jakiekolwiek umiarkowane takie czynności ruchowe, gdzie trochę to tętno nam się podniesie i to mogą być spacery, ale też ulubiony taniec, basen czy rower i to świetnie wspomaga pracę mózgu.
2: Nieoceniony jest też wpływ innych osób. O to warto zadbać, zwłaszcza w podeszłym wieku, wskazuje psycholożka i psychoterapeutka dr Agnieszka Mościcka-Teskę.
5: Jednym z czynników, które w ogóle budują dobrostan człowieka w życiu, są relacje z innymi ludźmi. To już badania pokazują od 10 lat. A jednak, gdy stajemy się starsi, to nasze grono, to społeczne, ono troszkę może się zawężać. No i to jest takie wtedy trochę samonapędzające się koło, gdzie nam są potrzebne te relacje, ale mamy ku nim mniejsze możliwości. Ale do czego zmierzam? Że warto do nich dążyć. W różnych kontekstach jakichś, nie wiem, edukacyjnych na przykład, czy społecznych, żeby poznawać jednak ludzi, być w tym środowisku społecznym, to dla nas też jest bardzo dobre ćwiczenie umysłowe, kiedy właśnie musimy się zastanowić, jak się komuś przedstawić od nowa, ułożyć sobie na przykład w głowie obraz tej osoby, właśnie przypomnieć sobie, jak się nawiązuje relacje. Więc to też jest bardzo dobre ćwiczenie, można powiedzieć, i dla umysłu, ale też dla duszy.
2: A co z rozwiązywaniem krzyżówek?
5: Rzeczywiście to pomaga, dlatego że pomaga wzmacniać płynność słowną, odświeżać zasób słów, ale rzeczywiście jest w rozwiązywaniu krzyżówek taka pułapka polegająca na tym, że te hasła jednak się powtarzają. Po prostu można się wyuczyć, jaka odpowiedź jest prawidłowa. Wtedy jest to mniej aktywność związana z tworzeniem się różnych nowych połączeń synaptycznych albo odświeżaniem się tych, które już funkcjonują, ale po prostu z taką metodą trochę próby błędów albo odgadywania i rzeczywiście to wtedy może być mniej efektywne.
2: Osoby aktywne umysłowo, fizycznie i społecznie mają większe szanse na pozostanie przy trzeźwym myśleniu mimo upływającego czasu. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: A co Państwo robią dla swojego mózgu? Więcej czytania, może nauka języka, a może na przykład nauka pisania lewą ręką, jeśli jesteśmy praworęczni, choć nie mam pewności, czy powinno się tak robić. Kiedyś słyszałam wypowiedź doktora, że jeżeli jesteśmy leworęczni, piszemy lewą ręką, jeżeli prawo, to
1: oczywiście,
0: prawo.
1: Absolutnie.
0: Ale czy dotarliby Państwo do pracy z zamkniętymi oczami?
1: To jeżeli z sypialni do dużego pokoju, jak było w tym pandemii, to myślę, że spokojnie.
0: Wiedziałam.
1: Dwa uderzenia w kolano, jedno w łeb i już.
0: I już. No, tak no to jest. Zachęcamy Państwa do dyskusji niezmiennie 224 280 280 nowy.świt@nowyświatonline.

0: Jest.
1: Jaka jest Państwa najbardziej zabetonowana taka rutyna, której za nic w świecie nie dadzą sobie Państwo odebrać? Czy jest to jakiś konkretny kubek termiczny, może butelka z wodą, z jakimiś elektrolitami? Spoglądam w prawą stronę na naszego wydawcę oczywiście.
0: No ale wiesz, może... przy drabinkach musi być nawadniany.
1: No tak, tak właśnie pomyślałam.
0: Kuba teraz wisi głową w dół i nie pije, ale jak wstanie, to się napije. Także.
1: A może to samo miejsce w tramwaju, a może punktualne włączanie naszego radia o poranku. Swoją drogą zastanawiam się, ilu z nas po zmianie siedziby przyjedzie tutaj na Ostrą pierwszego
0: połowa
1: dnia. Bo właśnie rutyna. Jedno jest pewne, coś czuję, że będziemy mieli o czym Państwu opowiadać. Pani Ewa jeszcze napisała w kwestii ruchu, relacji, plastyczności mózgu, że powinniśmy o to zadbać, zanim się zestarzejemy, bo potem może być już ciut za późno. Mój tata zmarł rok temu na Alzheimera, to nie tylko utrata pamięci, to jest paskudna i straszna choroba, o której już też wielokrotnie Państwu na naszej antenie rozmawialiśmy, opowiadaliśmy. No i jeszcze o tej rutynie Państwo piszą, że właściwie ta rutyna i powtarzalność to właśnie włączanie naszego radia o poranku.
0: O, i to jest bardzo dobra rutyna i tego się trzymajmy. I to naprawdę dziękujemy za to. Ja też tak uważam. To jest, ja też rutynowo włączam radio.
1: Mm-hmm. Ja taką rutynę mam w samochodzie. Już nie wyobrażam sobie słuchać czegoś innego.
0: Chociaż że włączasz czasem... zapłon?
1: Nie, że włączam radio.
0: Aha.
1: Dobrze. Uruchamiam aplikację.
0: A masz też takie automaty, że kierunkowskazy wrzucasz? Zapadła cisza, to może przejdziemy dalej. Rzeczywiście.
1: W jakim momencie, panie redaktorze? Ja wiem, w jakim?
0: To byłoby trudne, tak, pytanie.
1: Niektórzy mają rutynę, że włączają kierunkowskaz wtedy, kiedy już skręcają.
0: Ale po skręcie.
1: Czyli niektórym się też to zdarza, tak?
0: Nie wiem, co jest gorsze, czy to w ogóle nie włączają, czy po skręcie włączają.
1: Wiesz, jak nie. Już skręci, to może już nie włączasz.
0: Dobra rutyna nie jest zła, naprawdę. Czasami ktoś mówi, a bo tam rutynowo coś tam. Nie, czasami automatyzmy są, według mnie oczywiście, wskazane.
1: A szczególnie lubię nasz mózg.

0: Tu jeszcze Rysiek pisze w grupie patronackiej naszej, że w samochodzie ma taką rutynę, że najczęściej nim i jedzie. Ja
1: tak,
0: zaczynam
1: niech pan
0: od
1: się
0: palania,
1: trzyma, tak.
0: A przynajmniej od próby.
1: Nie, absolutnie. Jeszcze samochody autonomiczne jeszcze nie wchodzą masowo do produkcji, w związku z tym trzeba jeszcze pojechać.
0: Redaktorze Oczkosiu, po skręcie lepiej nie wsiadać w ogóle za kółko. To pan Maciej.
1: Nie wiem, o co tu chodzi.
0: Lepiej szaleć.
1: Dobra. No to ten moment, który jest teraz najważniejszy dla niektórych. Wiem, że państwo czekacie. Przegląd prasy Unplugged. I poszaleć najpierw czymś takim. I wiem, że już niektórzy rozpoznali. To jest Gazeta Wyborcza. Dużo ciekawych artykułów. Mnie zainteresował bardzo wywiad na czwartej stronie. To jest temat dnia w ogóle. Rozmowa z Bogusławem Packiem, generałem, dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego i profesorem Akademii Pożarniczej. Tak, pożarniczej. Przez dekady wojsko i obronność były świętością wyłączoną z walki o władzę. Partie potrafiły zachować minimalny instynkt państwowy. Dzisiaj te hamulce puściły. No i to jest ciekawe, bo Dorota Roman, rozmawiam z panem generałem, to są dwie szpalty i jest naprawdę ciekawie i wstrząsająco moim zdaniem, ponieważ taki śródtytuł jest na przykład. Pokazujemy światu, że w amoku walki o sondaże sami odkrywamy karty. Dla rosyjskich służb jesteśmy przerażająco przewidywalni i łatwi do manipulowania, generał Packiek. No właśnie, to jest właśnie to. To jest właśnie to. Bardzo ciekawy wywiad na czwartej stronie, bardzo polecam. Jest jeszcze oczywiście parę naście różnych ciekawych artykułów. Znów za rok matura. No w sumie 4 na 5 licealistów zdało maturę. To nie jest tak najgorzej. Najgorzej mają płacone niestety poloniści za sprawdzanie prac. W związku z tym powiedzieli, że w przyszłym roku
0: nie będą sprawdzać matury.
1: Nie będę się wyrażał, bo to brzydko się powiedzieli, ale rzeczywiście coś trzeba z tym zrobić, bo to tak być, tak dalej być nie będzie, jak mówił pewien znany Polak. No i jeszcze oczywiście jest mnóstwo ciekawych rzeczy, na przykład Stołecznej, to dla tych mieszkańców z tej części Polski, że poszerzany będzie most PKP przez Wisłę koło Góry Kalwarii, ale jak ktoś przejeżdża, to będzie też ważne dla innych. Poszeleściłem. Teraz będzie drugi szelest, uwaga. A, zupełnie inny szelest. Ten szelest to jest taki szelest szeleszczący, jest to Rzeczpospolita. Tu również o buncie polonistów, ale mnie zainteresował korespondencja z Ankary, bo wiemy, że szczyt NATO się skończył. To jest Jerzy Haszczyński i Jędrzej Bielecki, fantastyczni znawcy tematu. Donald Trump rozbija NATO. Ukrywanie głębokiego kryzysu sojuszu stało się niemożliwe i się nie udało. Na szczycie w Ankarze prezydent USA zagroził wycofaniem wszystkich wojsk amerykańskich z Europy i przejęciem Grenlandii. Czyli wraca stara śpiewka. Skoro wygrałem już 15 wojen, łącznie z Cieśniną Ormus, to teraz będę kupował Grenlandię, bo ją przejmował. Natomiast pocieszające jest to, że na szczycie w Ankarze kraje sojuszu zobowiązały się do wsparcia Ukrainy, w tym wsparcia Ukrainy w tym oraz przyszłym roku kwotą $70 miliardów, ale też potwierdzono punkt 5 traktatu, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, minus Trump prawdopodobnie, ale nie wiemy. Kiedy w nocy z wtorku na środę przywódcy krajów paktu kończyli kolację, wydano przez prezydenta Turcji oczywiście, Donald Trump rozkazał amerykańskim wojskom uderzyć na Iran. No ale to jest cała tutaj analiza i bardzo naprawdę dużo ważniejszych rzeczy jest niż spolszczenie na przykład Emmanuela Macrona. Nie wiem, co mu się stało, za dużo chyba z Donaldem Tuskiem przebywał, bo chciał pocałować w rękę panią prezydent Turcji, znaczy małżonkę prezydenta Turcji. I mu się nie udało. Dziennik Gazeta Prawna i moja ulubiona rubryka, czyli ostatnia strona A8 Świat. Michał Litorowicz tym razem. Faracz rezygnuje. Chce się oczyścić poprzez zwycięstwo. Lider populistycznej i antyimigrackiej partii Reform, Nigel Faracz, ogłosił, że rezygnuje z mandatu członka Izby Gmin i zamierza wystartować w przyspieszonych wyborach. To reakcja na kryzys wizerunkowy. No ciekawe, czy może być gorszy kryzys wizerunkowy niż gościa, który nakłamał, że 300 miliardów czy milionów, czy tam nie wiadomo ile, pójdzie na ochronę zdrowia w Anglii. Okazało się, że ci, co się przejedli fish and chipsem, nie mogą liczyć na szybkie płukanie żołądka ani na gastroskopię. W związku z tym bardzo naprawdę ciekawy artykuł. No i oczywiście, gdzie Faracz chce wystartować i jak chce pomanipulować. Tych problemów jest bardzo dużo. Dziennik Gazeta Prawna. I jeszcze jeden szelest. No tak, tego szalestu nie da się nie rozpoznać. W tej chwili wszystkie uszy w galaktyce postawiły się do pionu. To jest Fakt, Gazeta Codzienna, najlepiej poinformowana gazeta w Układzie Słonecznym. Na pierwszej stronie prezydent i szef MON-u się unikali. No, się unikali, czyli prezydent Karol Nawrocki, lat 43, oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, lat 44, szef MON-u. I donosi o tym specjalny wysłannik Faktu na szczyt w NATO w Ankarze. Tyle wypatrzył, ale już inne rzeczy. Ale pierwsza strona też jest okupowana przez taką informację oraz Michał Wiśniewski, Mandaryna. Coraz więcej ich łączy. Ta-dam. Mandaryna, lat 48, i Michał Wiśniewski, lat 53. Tym bardziej, że Michał właśnie się rozwodzi z piątą żoną. Kogo padnie na szóstą, nie wiadomo. Blady strach w Polsce. No i na drugiej stronie oczywiście jest rozwinięcie tego, jak się unikali i dlaczego się unikali. Oczywiście jest też strona czwarta. Zgrzyt między Trumpem i Meloni. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciężki rozwód i to chyba nawet nie piąty. Niech się do mnie nie zbliża, powiedział Donald Trump. Ja, naprawdę, że ja dożyłem takich czasów, że Donald Trump mówi, żeby kobieta się do niego nie zbliżała. Też blondynka ładna i tak dalej. Dobrze. No oczywiście w polityce Tusk wyszedł z kwaśną miną. Mejza musi iść na egzamin, co jest bardzo pocieszające akurat. Miejmy nadzieję, że nie zda, żeby go nie wpuścić. A propos, rutynowo mandaty zbiera, nie? I rutynowo ma to gdzieś, ale jeszcze naprawdę tutaj wstrząsającą jedną widziałem informację.
0: To po co mu ten egzamin?
1: A już wiem. Znaczy, nie wiadomo, po co. Otóż turyści rozczarowani, sprzedawcy liczą straty. Na przykład, ciężko tu coś zrobić. Znaczy robić w sensie, bo pada. W Kołobrzegu nie ma słońca, nie ma turystów. Tarnowskie Góry. Jest dobrze. Balaton. Nie, żałuję, że nie jesteśmy nad Balatonem. Krynica Morska. Ewakuacja obozu harcerskiego. Pan Andrzej, sprzedawca z Wysławowa. Nie zarobię nawet na opłaty. No po prostu drastyczne oziębienie klimatu. Ty mówiłaś o tym właśnie, żeby przesunąć te ferie, czyli wakacje. No ale jest, no, lipcopad jest jednak. Na to nie patrzę. W lipcopadzie tak to wygląda.
0: No kiedyś już taka petycja w Ministerstwie Edukacji się pojawiła.
1: No właśnie.
0: Wakacje zaczynać w połowie lipca, a kończyć w połowie września.
1: Jest wstrząsający.
0: Dużo ładniejszy.
1: Bardzo
0: niż,
1: tak. Absolutnie.
0: Tak, oczywiście.
1: Ja też tak wracam. Znaczy, dla mnie na przykład niespodzianka w TVP, i to jest bardzo fajne, Kobra powraca, słuchajcie. Teatr sensacji i fantastyki Kobra, kiedyś najbardziej rozpoznawalny, jaki w ogóle można powiedzieć, i będą znowu się mordować Agata Christie i w ogóle parę innych rzeczy. Agata Steczkowska dowiedziała się, że jest dzieckiem księdza w momencie, kiedy jakaś pani zwyzywała ją na ulicy. No, jak to w katolickim kraju, tak to jest właśnie. No, a propos właśnie Wiśniewski, Mandaryna to się rozwija, co tam się rozwija. No i dużo jest oczywiście o mundialu, kto kogo, dlaczego i z której strony, ale o tym opowie Jakub Jędra, w związku z tym ja to nie będę wyczytywał. I jeszcze jest wstrząsający artykuł na koniec, że Andrzej Bargiel po zjeździe zna Nanga Parbat, mówi Faktowi, mam teraz przesyt gór. Ciekawe, może teraz pojeździ na nartach wodnych. A na ostatniej stronie Brad Pitt pokazał ukochaną, z którą spotyka się od 4 lat. Przyznali się, że mają romans. Matko jedyna. Czego to się człowiek dowiedział o najlepszej gazecie w galaktyce? Dobrze. Przyznali się po 4 latach, że mają romans. 4 lata chyba nie romans już jest, nie?
0: Zależy, jak to do romansu podchodzi.
1: Znaczy, no, kto jest kim w tym romansie, ja rozumiem.
0: To też.

0: Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.
1: Minęła 7, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Na początek Ankara po szczycie NATO. Deklaracja końcowa potwierdza zobowiązania sojuszników do wzajemnej obrony oraz większą odpowiedzialność Europy i Kanady za bezpieczeństwo. NATO jest zjednoczone i silne, mówił w Turcji prezydent Karol Nawrocki.
2: Zasadniczą kwestią było też oczywiście wskazanie Federacji Rosyjskiej jako głównego zagrożenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tutaj również nie pozostały żadne wątpliwości co do tego, że Rosja dzisiaj jest największym zagrożeniem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ta kwestia wybrzmiewała niemal ze wszystkich przemówień.
1: Podczas szczytu NATO doszło do rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy. Jak przekazał Karol Nawrocki, było to konstruktywne, trwające około godziny spotkanie, lecz w jego trakcie nie udało się rozwiązać, cytuję, kwestii historycznych. Powyżej oczekiwań, tak szczyt NATO podsumował minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski.
3: Polska delegacja mówiła na tym szczycie jednym głosem. Różnie z tym w przeszłości bywało. Tym razem pan prezydent potraktował stanowisko rządu poważnie i Polska mówiła zgodnie ze swoimi strategicznymi interesami. I między innymi dzięki temu nasz głos był prominentny i słyszalny.
1: W trakcie szczytu w Ankarze prezydent USA ogłosił, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję pocisków przychwytujących do systemów Patriot na własnym terytorium. Teraz Bliski Wschód i nocna wymiana ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wieczorem Centralne Dowództwo USA rozpoczęło ataki, które oficjalnie miały na celu osłabienie irańskich zdolności do zagrażania żegludze w cieśninie Ormuz. W odpowiedzi Irańczycy uderzyli w bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie. Dodam, że w irańskim mieście Meszhed zakończą się dziś trwające niemal tydzień uroczystości pogrzebowe przywódcy duchowego i politycznego Iranu. Ajatollah Ali Chamenei zginął 28 lutego w pierwszym dniu wojny USA i Izraela z Iranem. Znamy 8 najlepszych drużyn. Czas na ćwierćfinały piłkarskich Mistrzostw Świata. Pierwszy mecz Francja-Maroko już dziś o 22:00 naszego czasu. Jutro Hiszpania-Belgia, pojutrze Norwegowie zmierzą się z Anglikami, a w niedzielę Argentyńczycy powalczą ze Szwajcarami. Finał Mundialu 19 lipca. Więcej o sporcie już o 8:30 w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Jeżeli właśnie parzą Państwo kawę i zerkają przez okno, to sytuacja oczywiście zależy od tego, w której części Polski się Państwo budzą. Bo dziś mamy wyraźny podział kraju. Wschodnia połowa naszego kraju od rana tonie w chmurach, w deszczu. Najmocniej leje na północnym wschodzie. Tam lokalnie spadnie dziś do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a po południu mogą pojawić się nawet burze. Za to na zachodzie kraju zupełnie inny świat. Od rana mnóstwo słońca i prawie bezchmurne niebo. No i teraz najważniejsze, jak się więc ubrać przed wyjściem z domu? Rano jest rześko, około 12-14 stopni, więc lekka kurtka na pewno się przyda, a na pewno nie zaszkodzi. W ciągu dnia najchłodniej będzie na deszczowym północnym wschodzie, maksymalnie 16 stopni, w centrum przyjemne 20, a prawdziwe lato 23 stopnie. mieszkańcy zachodnich województw takich temperatur mogą się spodziewać, no ale uwaga na silny wiatr. Mocno dmucha dziś z północnego zachodu w porywach do 50 km na godzinę, a prawdziwy sztorm mamy nad Zatoką Gdańską. Tam porywy wiatru osiągają aż 70, nawet 80 km na godzinę, więc proszę na siebie uważać. Chociaż i tak ten wiatr wieje już z mniejszą prędkością niż wczoraj, bo wczoraj porywy w Zatoce Gdańskiej do 100 km na godzinę.
4: To prawda, Bosman wczoraj zapiął pas i zaklął Heli do czorta. Dziękuję pani Roxanie za piękne zdjęcie zad Bałtyku. Rzeczywiście te kolory się tam mienią, ale zobaczmy teraz przegląd miast, uzdrowisk, kurortów, miast pretendujących pod kątem tego, jak ma być. Bo to jest zawsze fajnie, jak ma być. Przewidywanie jest bardzo trudne, szczególnie jeżeli chodzi o przyszłość. Jak powiedział pewien artysta, no to zróbmy tak. Dębogórze ma być 19. Nie wiem, to szału nie ma. W Poleńczyku ma być 15, w Wysowie Zdrój ma być 16, w Świnoujściu do 22. Nie jest najgorzej. W Jastrzębiu Zdroju do 21, w Augustowie do 16, w Nałęczowie do 18, w Czaplinku do 20, w Busku Zdrój do 20, w Wapienne do 17, w Rabce Zdrój do 17. Jeżeli chodzi o bliższe tutaj sytuacje, to ja wskażę Wszczyzna ma być do 19 i to poza Pierzyną, absolutnie. W Polanicy do 22, w Kosakowie do 19, no i oczywiście zostaje na koniec Strzegom do 22 i głównie słońce, a w Sopocie strasznie, 19 do 19, a jest 14. Jak się ubrać? Ładnie, proponuję, ładnie.
5: Myślałam, że powiesz ciepło, w zależności chociaż od regionu.
4: Zależy, komu jest w czym ciepło, wiesz.
5: No to też prawda, bo ciepłotę każdy ma z nas inną. Jeden będzie marzł przy 20 stopniach, a innemu będzie za ciepło przy 14.
4: No ja wiem, a przy 29 zakłada kurtkę. No.
5: Tak. A przy 41?
4: No to wchodzi do klimatyzowanego pomieszczenia.

0: Stevie Wonder na początek drugiej godziny naszego czwartkowego porannego spotkania.
1: Znaczy, to nie było I Just Call to Say I Love You, ale też piękne.
0: Prawda? 10 minut po godzinie 7. W sprawie rutyny się państwo rozpisali. Pan Tomasz między innymi do nas napisał, nawiązując do tych kierunkowskazów, o których wspominałam, że kierunkowskaz włączony w trakcie wykonywania manewru to już nie kierunkowskaz, a kierunkopotwierdzacz. No i pan Tomasz oczywiście apeluje, żeby używać kierunkowskazów zgodnie z ich przeznaczeniem. Wspominanie i potwierdzanie na drodze nie ma już sensu. I ja się tutaj z panem Tomaszem zgadzam.
1: Ja wiem, kiedyś jak był kierunkowskaz ręczny, amplak, to było prościej. Nie? Wystawiało się umą łapę i tam jadź, tam jedziemy. Tak, tak, ale to naprawdę to jest po to, żeby używać.
0: Rowerę?
1: Też.
0: Bo samochodem to nie wiem, w prawo to tak trzeba by było mieć taką troszkę długą tę łapkę.
1: Ale były takie samochody, że się wystawiało taki i tam wyskakiwało.
0: To ty pamiętasz coś, czego ja nie pamiętam.
1: No nie masz prawa tego pamiętać.
0: 224-280-280 w sprawie rutyny głos słuchacza.
2: Chciałem powiedzieć na temat rutyny, że pan redaktor Mirosław Oszkoś rutynowo zawsze przegląda pracę w tej samej kolejności. Więc niezależnie jak to tam szeleści, to wiadomo jaka to będzie gazeta. A co do tego, jak ja walczę z rutyną, to włączam Radio Nowy Świat o różnych godzinach. Czasami to jest za 5:06, czasami za 2:06, czasami za 10:06. No i tylko rutynowo w piątki włączam 6:10.
0: No to się teraz tłumacz ze swojej rutyny.
1: A to właśnie rutynowo jest na końcu zawsze Gazeta Wszechświatowa, czyli fakt. Ale początki nie zawsze są te same. Czasami jest Rzeczpospolita pierwsza, czasami jest Gazeta Wyborcza, ale nie jest rutynowo. Rutynowo na końcu, no bo muszę zostawić na wiadomości ze Wszechświata okolic Drogi Mlecznej, to wtedy jest fakt i to rutynowo jest na końcu zawsze. Ale początek i drugie to nie jest dokładnie tak samo.
0: No to mam nadzieję, że nasz słuchacz będzie usatysfakcjonowany twoją odpowiedzią. Wiesz co, fakt, to ja też zapamiętałam, że on zawsze jest na końcu. Ale tutaj też bym się z słuchaczem nie zgodziła, bo to czasem zaczynasz od Rzeczpospolitej, tak, czasem tak. Od Gazety Wyborczej. Tak, to tak. Chyba nie do końca tak jest. Ale
1: tak
0: wciąż
1: jest.
0: Nie umiem po twoich szelestach rozpoznać, która tam będzie gazeta i myślę, że mogłabym się pomylić. Ale kto wie, może
1: kiedyś... słuchacze już potrafią, wiesz?
0: Myślisz? No dobrze, to następnym razem naprawdę obiecuję to już ci od nie wiem ilu miesięcy, że przyniosę tutaj
1: z zamkniętymi oczami.
0: Tak.
1: I z samolotu taką.
0: Ja poszeleszczę, a ty będziesz odgadywał, która to gazeta. I
1: dobrze,
0: zobaczymy,
1: to
0: co nam
1: przyniesie to na oczy, a ja przyniosę ci krem do twarzy, żebyś mogła spokojnie odpoczywać na tej wysokości.

0: Kurczę, napisała pani Hania, jak będę miała tyle piosenek do tańczenia, to nie wyszukuję się do pracy.
1: No cóż, touch me.
0: To trzeba tańczyć i się szykować do pracy.
1: Musimy coś wolniejszego może. Chociaż no nie, może coś szybszego jednak mimo wszystko, wiesz.
0: Żeby szybciej nogi i ręce chodziły.
1: Grałaś kiedyś w rytm rock'n'rolla?
0: O, widzisz, to jest jakiś pomysł na poranek. A wracając do twojego przeglądu prasy, jeszcze pani Karolina napisała to w kontekście Michała Wiśniewskiego. A to właściwie apel jest. Kobiety w Polsce, chowajcie się lub emigrujcie, bo Wiśniewski szuka 6. żony. Ratuj się, kto może.
1: Ale jest pewna rutyna u Michała Wiśniewskiego. Żeni się, a później się rozwodzi.
0: Więc proszę się nie przejmować, drogie panie, za chwilę znów możecie być wolne. Możecie, bo oczywiście nie musicie, ale może w końcu Michał Wiśniewski trafi na tę jedną i jedyną. Kto go tam wie? No dobrze, 17 minut po 7.
1: Trafi w jedną jedyną.
0: A wracając do tematu jeszcze, którym zajmowaliśmy się w poprzedniej godzinie, no to skoro nasz mózg tak rozpaczliwie kocha tę powtarzalność, o której także państwo piszą, komentując temat, o którym opowiadał Kacper Badura, to może zamiast z nią walczyć, warto przenieść ją do własnego domu?
2: Dom ma być bezpieczną przystanią, a nie przestrzenią wystawową.
3: Poczucie wpływu. I trochę tak jak sobie rozmawialiśmy o tym sprzątaniu, no to właśnie to jest nic innego jak wpływ.
0: No i to jest nasz kolejny niezwykle ciekawy pomost. Przecież istnieje czynność, którą wykonujemy mechanicznie, a która potrafi zadziałać jak najlepszy terapeuta. Chodzi oczywiście o sprzątanie. No to zadajmy sobie to przewrotne pytanie. Czy sprzątanie i porządkowanie pomaga nam budować jakiś taki wewnętrzny spokój? Tym tropem postanowiła pójść Klaudia Kowalczyk, więc odpowiedź padnie za chwil kilka, a państwo mogą się do tego odnieść. Jak to jest z tym porządkiem? Czy on faktycznie wpływa na nasz mózg? Są państwo bardziej spokojni, wypoczęci? Czy może wręcz przeciwnie, a może to sprzątanie w ogóle nie działa na państwa?
1: To zależy, czy przed, czy po, czy w trakcie. Wiesz, to są różne fazy sprzątania. Myślę, że kurz jest przed, później kurzu nie ma w trakcie, no i później jest spokój po.
0: Ale wiesz, zanim się dojedzie do końca, to już ten kurz gdzieś tam na początku tego domu się pojawia.
1: No i tak można.

0: A to ty, Bambus, w porannej czwartkowej audycji pan Marek napisał, że z żoną osiągnęli mistrzostwo w ogarnianiu. Ogarniamy chatę, uwaga, w 15 minut. A resztę dnia, jeśli to jest na przykład słoneczna sobota, spędzamy na tarasie. Lata praktyki pokazały, że taki układ ma najlepszy wpływ na nasz dobrostan.
1: A jak nie ma słońca, to ogarniają w 35 minut.
0: Może jeszcze szybciej, skąd wiesz?
1: Od razu idą siedzieć na tarasie, rozumiem.
0: Na przykład.
1: To jest jakiś pomysł.
0: No dobrze, ale czy zauważyli państwo, że w momentach największego stresu podświadomie gdzieś czasem sięgamy po tę ściereczkę albo układamy ubrania w szafie? Jeśli tak jest, to na pewno nie jest to przypadek. Coraz więcej z nas intuicyjnie traktuje sprzątanie jako domową autoterapię. Czyste biurko, wolna przestrzeń, poukładane rzeczy mają bezpośredni wpływ na to, jak funkcjonuje nasz mózg. No to o głębokiej potrzebie kontroli biologicznych, przyczynach miłości do czystości oraz o tym, jak porządkowanie otoczenia potrafi realnie odciążyć przepełnioną głowę. Teraz opowie państwu Klaudia Kowalczyk.
2: Odkurzacz po ciężkim dniu w pracy? Coraz więcej Polaków mówi dość. Z najnowszego badania wynika, że aż 72% z nas wprost przyznaje, porządek w domu poprawia samopoczucie. Nie chodzi już tylko o sterylną, pokazową czystość i tak zwaną białą rękawiczkę. 70% badanych kojarzy porządek ze spokojem, a nie z perfekcjonizmem.
3: Zapytani o skojarzenie ze słowem porządek, ankietowani najczęściej wskazywali 54% – komfort i wygoda, 51% – miła atmosfera w domu, 49% – dobre samopoczucie oraz spokój.
2: Komentuje Małgorzata Radomska, ekspertka marki iRobot.
3: Dom ma być bezpieczną przystanią, a nie przestrzenią wystawową, bo dom ma nas relaksować, a nie generować dodatkowy stres. Szukamy rozwiązań, które zdejmują z nas ten obowiązek, działając niezauważalnie w tle, co deklaruje aż 70% badanych.
2: A jak my podchodzimy do sprzątania?
4: Poprawia jakoś samopoczucie sprzątanie?
5: W domu? No lubię sprzątać. Przyjemnie wtedy, jak posprzątamy.
4: Ładnie pachnie pewnie.
5: No tak.
4: Jak się pani czuje, jak pani tak posprząta mieszkanie do czystki?
6: Lepiej.
4: Tak?
6: No oczywiście.
4: I dużo jest tego sprzątania?
6: Nie, bo ja systematycznie sprzątam.
4: No i pewnie się pani dlatego cały czas dobrze czuje.
6: Oczywiście, oczywiście, ta cała zagadka.
2: Co wpływa na nasz dobrostan?
7: Nasze samopoczucie i ten dobrostan znacznie pogarsza się, kiedy jesteśmy długo sami, albo jesteśmy niedoceniani przez innych, albo funkcjonujemy w ciągłej presji, więc taka higiena psychiczna. Czyli co możemy zrobić? No na przykład zastanowić się, czy powinienem do kogoś się odezwać, czy powinienem napisać jakiegoś ważnego SMS-a, którego odkładam od dawna, czy może warto się z kimś spotkać, wyjść na kawę, porozmawiać, odnowić jakąś relację, albo pogłębić jakąś relację.
2: Tłumaczy psycholog Michał Grzesik.
7: Poczucie wpływu i trochę tak jak sobie rozmawialiśmy o tym sprzątaniu, no to właśnie to jest nic innego jak wpływ. I co ważne, ten wpływ się może uzewnętrzniać w bardzo małych rzeczach. Tak, to nie musi być nic wielkiego, że my zmienimy świat, będziemy mieli wpływ na losy świata. Okazuje się, że znacznie lepiej czujemy się wtedy, kiedy widzimy sens i widzimy efekt tego, co robimy i mamy chociażby jakąś małą sprawczość wokół siebie. I teraz jeżeli ja wchodzę do mieszkania i już od kilku dni czuję to w swoim ciele, jak mnie irytuje ten zakątek zła i ciemności w kącie jednego z pokojów i zrobię z tym zakątkiem porządek i posprzątam i nagle okazuje się, że czuję się znacznie lepiej. Więc te małe rzeczy, które gdzieś tam wokół nas są, które możemy zrobić, zauważyć różnicę po tym naszym robieniu czegoś, wpływają również na nasze samopoczucie.
2: Jedno jest pewne, porządek w duszy i porządek w domu, te mogą iść ze sobą w parze. Oczywiście. Subiektywnie. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: Bardzo mi się podobał zakątek ciemności. Pewnie każdy z nas taki zakątek ma.
1: No pewnie, ale tu Klaudia fajnie powiedziała, że porządek w duszy, porządek w domu, jeszcze dać porządek w głowie.
0: No i ten porządek dookoła nas podobno ma wpływ na to, co w naszej głowie się właśnie dzieje.
1: Ale absolutnie, no, trzeba mieć posprzątane w życiu oraz w głowie. Natomiast wiesz, dla każdego co innego znaczy porządek.
0: Dokładnie.
1: Ja znam te osobowości, że leży kupa śmieci na biurku i osoby dokładnie wiedzą, gdzie co mają. Wprawdzie tam śniadania chodzą, herbaty kwitną, wiesz, z tych kubków, ale jak pytasz, coś mi podaj, to wkłada rękę, miesza, wyciąga,
0: mówi,
1: proszę bardzo.
0: Tak.
1: Jak ktoś posprząta na biurku, czyli poukłada wszystko, to ta osoba przychodzi i tak, o Boże, jak ja tu coś znajdę.
0: No właśnie, no i teraz trzeba przeszukać tę stertę, która tutaj leży i za chwilę zrobi ten sam bałagan i nic z tego nie ma.
1: No właśnie, to są różne teorie na ten temat i każda jest moim zdaniem prawdziwa i każda jest nieprawdziwa, bo jeżeli masz na biurku bałagan, to masz w głowie bałagan. A jak masz pusto na biurku, to co masz w głowie?
5: Ha, ha,

0: Antony Szmirek i 7:31. To jeszcze pani Anna, która pisze, że uwielbia nasz poranny teatr wyobraźni, ale z tym sprzątaniem szaf to jakaś totalna abstrakcja. U mnie w domu panuje coś takiego, co dumnie nazywam nieładem artystycznym. No. Moje biurko wygląda jak po przejściu trąby powietrznej, notatki, 3 niedopite kawy,
1: o to próbki chodzi.
0: Tkanin i książki poukładane w wieże, które przeczą prawom grawitacji. Ale wiecie co? Jak w tym chaosie ktoś mnie o coś zapyta, to potrafię umowę z 2024 roku dać do ręki. No i o to w tym wszystkim chodzi.
1: Mam to samo, bałaganie... ja mam to samo absolutnie. Bardzo się z panią tutaj łączę i będę się upierał, że bałagan ożywia wnętrze.
0: No właśnie, grunt odnaleźć się po prostu w tym bałaganie. O duszy sprzątaczki jest coś jeszcze, ale spoglądam na zegarek. 7:32 już. To chyba powinniśmy Klaudiusza przywitać.
1: Koniecznie, koniecznie.
0: Ktoś w polityce porządek musi zrobić. Oczywiście. Klaudiuszu, czy jesteś z nami?
2: Dzień dobry.
1: Witamy cię, Klaudiuszu. Powiedz, kto sprząta w polityce i dlaczego jest taki bałagan?
2: No teraz staje się pani minister zdrowia, zdaje się. Stara się posprzątać.
1: Próbuje, no właśnie, tak.
2: Ale czy to wyjdzie, to nie wiem.
0: Czy
1: na pewno i wyjdzie, tylko czy bokiem,
0: środków.
1: Czy nie.
0: No,
2: musimy na efekty jeszcze poczekać.
1: Tak jest.
2: No ale klimat do zmian jest. Zobaczymy, co z tego klimatu się wyłoni, z tych jej prób.
1: Lato ludów się zbliża.
2: Czy ktoś sprząta? Raczej nie. I to od wielu, wielu lat, bo wiadomo, że w mętnej wodzie grubsze ryby mogą pływać. Ale to taka uwaga natury ogólnej.
1: A najlepsze łowienie to na granaty, wiem, tak.
0: Albo politycy celowo jeszcze gaszą światło, żeby nikt się nie połapał, gdzie leżą fakty.
1: No leżą tam, gdzie leżą. Dobrze, Klaudiuszu, prosimy cię serdecznie.
0: Nie poznał, no po prostu.
2: Właśnie. Zakończył się już szczyt w Ankarze, szczyt NATO i o tym chciałem powiedzieć, bo to się też odnosi do tego, co w Polsce i awantury, która w Polsce się odbywa od kilku tygodni. Awantury o przekazanie rakiet Patriot. A w jednej z wersji tychże rakiet za zgodą, wiedzą, a nawet prośbą strony amerykańskiej i NATO, bo przecież, jak słyszymy, nie można tych rakiet przekazać bez wiedzy Amerykanów. I ta dyskusja w Polsce się odbywała, a przywódcy polecieli właśnie do Ankary, do Turcji, żeby rozmawiać o tym, o przyszłości NATO także i o tym, co dalej. No i w tejże Ankarze prezydent Donald Trump spotkał się z Wołodymirem Zełańskim i chyba najważniejsza zapowiedź, która tam padła, to, że w ciągu kilku miesięcy Ukraińcy dostaną także licencję na produkcję rakiet Patriot, co chyba potwierdza wszystko, co do tej pory w tej sprawie mówił rząd. Czyli, że właśnie Amerykanie chcą, żeby Ukraińcy tą bronią operowali i tą broń u siebie mieli.
1: Tym gorzej dla rządu.
2: Dlaczego gorzej dla rządu?
1: No jak się potwierdziło, to gorzej dla rządu przecież.
2: Aha, jak się potwierdziło, to gorzej. Ja myślałem, że dla opozycji, która twierdziła zupełnie coś innego. Radosław Sikorski, wicepremier, jeden z uczestników tego szczytu. Oczywiście był tam prezydent Karol Nawrocki, był też wicepremier Kosiniak-Kamysz, ale tu Radosław Sikorski i jego wypowiedź na ten temat.
3: No ja muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony tym, że prezydent Trump ogłosił, że Ukraina otrzyma licencję, jeśli dobrze zrozumiałem, na produkcję rakiet do systemu Patriot. To jest dobra wiadomość na kilku poziomach, bo Stany Zjednoczone niechętnie dzielą się swoimi technologiami, a jeśli efektory mają być produkowane w Europie, to i Polska może na tym skorzystać. I to też pokazuje Państwu, w świetle tej niemądrej kontrowersji ostatnich dni, jak bardzo Stanom Zjednoczonym zależy na tym, aby Ukraina miała się przed czym bronić przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. To jest wyraz wielkiej solidarności ze strony Stanów Zjednoczonych i całego Zachodu wobec bohatersko broniącej się Ukrainy.
2: My z kolei, mówię o Polsce, ale też Niemczech, Holandii i Szwecji mamy utworzyć centrum serwisowe pocisków. Tych właśnie PAK-3, czyli tej najnowszej wersji do Patriotów. Będziemy je certyfikować, sprawdzać, czy są sprawne, przeprowadzać tę kontrolę jakości. Także to też jest dla nas konkretne ustalenie. Szczyt też potwierdził, że Rosja jest przeciwnikiem NATO i to takim długofalowym. Kolejne pieniądze zostały zatwierdzone, miliardy i dolarów i euro na pomoc Ukrainie. Właśnie tak, żeby w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości, taką mają nadzieję przynajmniej przywódcy, ten konflikt w Ukrainie czy na Ukrainie zakończyć. To są ustalenia tego szczytu. Oczywiście gwiazdą był Donald Trump. Tu nie mamy żadnych wątpliwości.
1: To oczywista oczywistość jest.
2: Okazji. Przed kamerami różne rzeczy opowiadał o tym, że ma dość Hiszpanów, że są okropni, że nie należy handlować w ogóle z Hiszpanami, bo nie dają pieniędzy tyle, ile on by chciał na obronność i NATO. Chociaż podobno za zamkniętymi drzwiami już handlował. Tego nie mówił. Tak. Jeszcze z jednych ważnych spotkań, trochę przy okazji tego szczytu NATO, który się odbyło, to prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Zełenskim i podobno bez większych ustaleń panowie pozostali na swoich stanowiskach, jeżeli chodzi o politykę historyczną. A jeżeli chodzi o te patrioty i tę dyskusję, która się w Polsce odbywała i te przerzucanie się odpowiedzialnością, ale też tym, kto wiedział, kto nie wiedział i czy to skandal, czy nie skandal, to rząd od początku twierdził, że prezydent na wszystko się zgadzał i od początku był informowany o tym, że te patrioty będziemy Ukrainie przekazywać. Kancelaria prezydenta w tej sprawie kluczyła. Tu minister Przydacz, który się spotykał z mediami, też w tej sprawie kluczył i został wczoraj o to pan prezydent zapytany, czy wiedział i czy zaakceptował to przekazanie patriotów w stronie ukraińskiej. Odpowiedź brzmi tak.
4: Panie redaktorze, nie ma wątpliwości, że to jest decyzja rządu. Zresztą sam mówił o tym pan wicepremier Kosiniak-Kamysz. Ja oczywiście prowadzę dyskusję, dialog na wiele różnych kwestii, ale nie można tego nazwać w żaden sposób konsultacją. Ja biorę pełną odpowiedzialność za decyzje, które podejmuję. Państwo często się interesujecie tymi decyzjami. Tam nie ma taryfy ulgowej, jeśli podpisuję albo wetuję jakąś ustawę, albo dokonuję decyzji o nominacji generalskiej, albo nie podejmuję decyzji o nominacji sędziowskiej. Każdy z polityków piastujący najwyższe stanowiska państwowe musi brać na siebie odpowiedzialność za podjęcie decyzji. Ta decyzja nie była moja.
0: No proszę.
1: Klaudiusz, ale to fantastyczna informacja jest, powiem ci, że to znalazłeś, ponieważ to znaczy, że prezydent przyznał, że rząd podejmuje decyzje w różnych sprawach, a że on nie podpisał sejfu, to bierz na siebie odpowiedzialność. To super, nie wiem, w przypływie szczerości.
0: Zostaw sobie tę wypowiedź, ona się może przydać na przyszłość.
2: Znaczy, to bardzo ciekawe, no bo w kontekście tego, że został zapytany o to, czy był w tej sprawie konsultowany, wiem, brzydkie
1: tylko
2: słowo.
1: Tylko rozmawiał, ja wiem.
2: Teraz nagle mówi, że to rząd bierze odpowiedzialność za tę sprawę.
1: Ja tylko pociągnął.
2: Tak, no właśnie. No więc tak, już przywódcy wrócili do kraju z tymi ustaleniami. Co ciekawe, sojusz na razie nie podjął decyzji, kiedy spotka się ponownie.
1: W Albanii, tak?
2: Tak.
1: A miejsce będzie, tylko że czas jest inny.
2: No właśnie nie wiadomo kiedy mają się spotkać. Jak przyjdzie taka, jak będzie taka potrzeba, to przywódcy znowu się natowscy spotkają.
1: Miejmy nadzieję, że przed rozpadem.
2: Czego? NATO. No wiesz co, właśnie sojusz potwierdził jedność. Potwierdził tą trwałość artykułu 5 słynnego i tak dalej, wszystko to tam padało. Ale czy to oznacza, że on jest trwalszy, ten sojusz?
1: No pewnie lepiej wiele tak niż nie. Nie?
2: Znaczy zależało od tego, co Donald Trump w tej sprawie i...
1: No, Klaudiusz, a jak ty sądzisz, bo jest taka, ty jesteś wnikliwym obserwatorem, jest taka plotka, że coś na kształt nowej żelaznej kurtyny ma powstać.

0: Tilt i 7.45, to jeszcze pani Małgorzata w nawiązaniu oczywiście do tego, o czym opowiadał Klaudiusz Slezak, czyli prezydent wiedział. Szok i niedowierzanie, ale jutro jego świta znów będzie kłamać. Pani Małgorzato, to co opowiada świta prezydenta w mediach, to już na osobną dyskusję i pewnie do 10 zabrakłoby nam czasu, żeby
1: tak,
0: o tym wszystkim
1: opowiedzieć. Tak, nic im nie świta tam, absolutnie.
0: A szczególnie jednemu z panów ministrów. Chociaż jest ich tam więcej oczywiście. My do polityki będziemy wracać po godzinie 8, chociaż dzisiaj to bardziej do systemu ochrony zdrowia, bo niektórzy spodziewali się dymisji w rządzie, no ale mamy konkretne rozwiązania mające uzdrowić system ochrony zdrowia. Ze słów niektórych polityków wynika, że przedstawione zmiany są odważne, że pokazują, że coś wreszcie ruszyło. No to my nie z politykiem dzisiaj, ale z dziennikarką, zastępczynią redaktorki naczelnej Rynku Zdrowia Agatą Szczepańską porozmawiamy.

0: 7:50 na naszym zegarze i jeszcze zanim pojawił się Klaudiusz na naszych łączach, wspominałam o liście od naszej słuchaczki w kwestii duszy sprzątaczki. To chyba dobry moment i mogę go zacytować. To list od pani Basi, patronki naszej, która oczywiście z serdeczności dla całej załogi i ukochanego radia przesyła. Oczywiście pani Barbaro odwzajemniamy. Pani Barbara napisała tak, że mama jej koleżanki, która była profesorem na uczelni, specjalność humanistyczna, mówiła, że nie ma duszy sprzątaczki, a ma duszę naukowca. No i jak to dusza naukowca? Spokój dawała jej praca naukowa, a nie sprzątanie. No i ja mam tak samo.
1: Ja wiem, bo jak zobaczysz, to tam siedzą takie dusze różne i mają dusze różne, mają tam już. Może być dusza taka. Teraz już nie ma żelazek z duszą, chociaż są żelazka parowe takie, wiesz.
0: A ja się zaczęłam zastanawiać, czy dusze sprzątaczki i dusze naukowca da się jakoś połączyć.
1: Słuchaj, jeżeli jest porozumienie dusz, to nie ma żadnej przeszkody, naprawdę.

0: To jeszcze w sprawie porządku pani Ela, i to trochę, Mirku, do ciebie, że troszkę przeraziłeś panią Elę, bo jeżeli zamiłowanie do porządku świadczy o porządku w naszym umyśle, to w moim jest bałagan, napisała pani Ela. Ilekroć mam do wyboru sprzątać lub robić cokolwiek, to wygrywa cokolwiek, ale z drugiej strony zawsze sobie powtarzam za Kubusiem Puchatkiem, że u mnie nie ma bałaganu. Jest tylko bardzo skomplikowany porządek i wszystko w porządku.
1: No, ja powtórzę po raz trzeci, że bałagan ożywia wnętrze i trzeba kochać ludzi zadbanych intelektualnie.

0: W urodzinową sobotę 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie: profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa Sito Druku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6. urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 8, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Strażacy usuwają skutki wichur. Mocno wiało w północnej części Polski. Działania służb podsumował w TVN24 brygadier Karol Kroć z Biura Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
2: Zgłoszeń w całym kraju otrzymaliśmy ich 2000, w warmińsko-mazurskim było ich ponad 700, na Pomorzu i Podlasiu ponad 150, ale też województwo mazowieckie dało sobie znać, tutaj zwłaszcza północna część tego województwa. W sumie odnotowaliśmy na Mazowszu ponad 400 interwencji.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami na Warmii, Mazurach, Podlasiu i Mazowszu, a także na Lubelszczyźnie. Prognoza pogody tuż po serwisie. Państwowa Inspekcja Pracy otrzymała nowe uprawnienia. Ułatwiają zmienianie pozornych umów cywilnoprawnych i samozatrudnienia w etaty, jeśli kontrola wykaże cechy stosunku pracy, mówi szefowa resortu pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
3: Czasami może być tak, że inspektor pracy, który wejdzie na taką kontrolę, no będzie sytuacja ewidentna. Nie wiem, przy taśmie produkcyjnej osoby, które wykonują stałe obowiązki, mają swojego przełożonego, pracują wedle grafiku i mogłabym jeszcze wymieniać te przykładowe cechy, no to sytuacja jest tutaj oczywista.
1: Tymczasem Senat przyjął bez poprawek nowelizację kodeksu pracy. Nowe przepisy rozszerzają definicję mobbingu, podnoszą minimalne zadośćuczynienie i nakładają na pracodawców obowiązek wdrożenia skutecznych procedur antymobbingowych. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. W serwisie tenis Wimbledon Katarzyna Piter i Anna Siskowa odpadły w ćwierćfinale gry podwójnej turnieju w Londynie. Polka i Czeszka przegrały w dwóch setach z Kanadyjką Gabrielą Dabrowski i Brazylijką Luisą Stefani. A więcej sportu na naszej antenie już za niecałe pół godziny, to w cyklu Ostra Gra. Na koniec smutna informacja ze świata komiksu. W wieku 81 lat zmarł Tadeusz Baranowski, twórca takich postaci jak Smok Diplodok czy Profesorek Nerwosolek. Wielu wychowało się na takich komiksach jak Skąd się bierze woda sodowa, czy Na co dybie w wielorybie, czubek nosa Eskimosa. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Zachodnia część Polski może dziś liczyć na całkiem sporo słońca i przyjemną aurę. Z kolei nad wschodnią częścią zbiorą się gęstsze chmury, z których okresowo popada deszcz. Szczególnie dynamiczna pogoda czeka mieszkańców północnego wschodu. Tam spodziewane są ulewy oraz burze z porywistym wiatrem. Mocniej dmuchnie również w okolicach Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. Natomiast w pozostałych regionach wiatr raczej ma być umiarkowany. A jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej zapowiada się na wschodzie i Podhalu, gdzie słupki rtęci wskażą około 14 stopni. W centrum mamy zobaczyć przyjemniejsze 20 stopni, a najcieplej cały czas na zachodzie, gdzie termometry dobiją w najcieplejszym momencie dnia do 23 stopni.
6: No jak to w listopadzie. Przegląd temperatur uzdrowisk, kurortów i miast pretendujących na dziś, znaczy na teraz, nie na dziś, na teraz. Rabka-Zdrój 13, Wapienne 14, Busko-Zdrój 14, Czaplinek 16, Nałęczów 13, Augustów 13, a Jastrzębie-Zdrój 16. W Świnoujściu, różnie mówią, czy to jest, gdzie to jest, ale tam w lewo bardziej do góry, na mapie 17. Wysowa-Zdrój 13, Polańczyk 14, Dębogórze 15, Polanica-Zdrój 16, Lądek-Zdrój 16, Kosakowo 15, Jazgarzewszczyzna już 14, naprawdę szaleństwo w Jazgarzewszczyźnie, w Strzegomiu 16 i w Sopocie 15, a na Bugu we Włodawie ubyło 4, to bardzo ciekawe. No jeszcze dla tych, co w Rzymie, ostrzeżenie przed wysoką temperaturą będzie do 33 stopni. Naprawdę, wstrząsnąłem się.
5: Jak ty tam ładnie powiedziałeś? Lipcopad?
6: Tak.
5: No, bardzo ładnie. Myślę, że tak w sam raz do tych temperatur, które za oknami.
6: Ci, co na helu, to nie bardzo tak się cieszą, ale niech ich będzie.

0: Depesz Mod, jak zwykle na początek trzeciej godziny porannego czwartkowego spotkania, 8 minut po godzinie 8. To jeszcze pani Monika, która napisała do nas, że dzień zapowiadał się słabo, bo bolała mnie głowa. To pewnie ciśnienie, ale trochę porannej audycji ból ustaje. To dzięki aksamitnym dźwiękom. Pozdrawiam moje ulubione radio. Pani Moniko, to bardzo się cieszymy, że ból ustąpił i ze zdrowiem lepiej, szczególnie, że my właśnie teraz o zdrowiu mówić będziemy.
1: Nowy świt.
0: A razem z nami dziś Agata Szczepańska, zastępczyni redaktorki naczelnej Rynku Zdrowia. Dzień dobry, pani redaktor. Mam nadzieję, że się słyszymy.
2: Tak, dzień dobry.
3: Witamy serdecznie. Jak ze zdrowiem u pani?
2: A u mnie jest znakomicie, dziękuję bardzo.
3: Super, bardzo
0: no to cieszymy. Bardzo się cieszymy. Pani redaktor, no to zacznijmy od tego, co usłyszeliśmy wczoraj na konferencji pani minister zdrowia. Limity na kontraktach do 240 zł za godzinę, zakaz umów ze spółkami, centralna e-kolejka i kary do 1 000 000 zł za wpychanie VIP-ów na zabiegi. Czy to jest systemowa rewolucja, czy tylko paniczne gaszenie wizerunkowego pożaru?
2: No zdecydowanie to drugie. Nie zgadzam się, że to jest jakakolwiek reforma. To jest po prostu odpowiedź na te patologie, z którymi ostatnio mieliśmy do czynienia. Chociaż zgadzam się, że te rozwiązania są oczekiwane i potrzebne i należy uporządkować zarobki na kontraktach i w ogóle zasady zatrudniania, no, głównie lekarzy na kontraktach. Natomiast no, trudno to nazwać reformą, zwłaszcza systemową reformą.
0: No to prześledźmy to, co proponuje pani minister. Największe emocje budzi oczywiście ten sztywny limit 240 zł brutto za godzinę na kontraktach. Ministerstwo twierdzi, że zmiana wreszcie przywróci kontrolę nad uciekającymi wydatkami szpitali, z których część przeznacza na pensje ponad 80% budżetu. No to pytanie, czy przywróci tę kontrolę?
2: Częściowo pewnie przywróci i na pewno, tak jak powiedziałam, taka zmiana jest oczekiwana, bo te bardzo wysokie zarobki lekarzy na kontraktach zatrudnionych w publicznych placówkach, czyli finansowanych de facto z naszych pieniędzy, są bulwersujące i no i nie ma naszej zgody, takiej społecznej zgody na to, żeby lekarze miesięcznie zarabiali 6-7-cyfrowe kwoty. Natomiast
0: pani redaktor,
2: łatwo w tym przypadku wylać dziecko z kąpielą, bo po pierwsze są lekarze, którzy powinni zarabiać więcej, ponieważ wykonują trudną, niewdzięczną pracę, a poza tym, nie można wszystkich, mówiąc nieładnie, wrzucać do jednego worka. A tutaj konsekwencja może być taka, że ci, którzy zarabiali bardzo dużo, nagle gwałtownie ich zarobki spadną, a ci, którzy zarabiają mniej i takich tak naprawdę też jest bardzo wielu, przyjdą po podwyżki.
0: Ale czy ten limit nie ma po prostu zadowolić opinii publicznej zbulwersowanej medialnymi doniesieniami właśnie o kominach płacowych? No bo wyobraźmy sobie, jeżeli wybitny kardiochirurg dziecięcy spędzi przy stole operacyjnym 12 godzin, zarobi około 2800 brutto. W tym samym czasie prywatna klinika zapłaci mu tyle za dwie 45-minutowe konsultacje. No to czy resort takim pomysłem nie podpisuje też wyroku śmierci na publiczną medycynę wysokospecjalistyczną? Kto za pół roku będzie operował tętniaki w publicznych szpitalach? Czy lekarze nie uniosą się honorem i nie odejdą masowo na przykład do sektora prywatnego?
2: Na pewno masowo do sektora prywatnego nie odejdą, bo przede wszystkim te najtrudniejsze, najwyżej opłacane procedury wykonywane są głównie w publicznych placówkach. Dlatego też z tymi najwyższymi zarobkami mieliśmy do czynienia w publicznych placówkach. To, co pani powiedziała, trudnych, skomplikowanych operacji kardiochirurgicznych dziecięcych nie wykonuje się w prywatnych placówkach. To są tylko publiczne szpitale. Ale oczywiście ja się zgadzam z tą argumentacją. Dlatego powiedziałam, że łatwo tutaj wylać dziecko z kąpielą. Ja przypominam, że podobne rozwiązania, niemalże identyczne, były proponowane przez Ministerstwo Zdrowia pod koniec zeszłego roku. Mm-hmm. Wtedy też mówiliśmy o tym, o tych 24-40 zł za godzinę i tam była takie zastrzeżenie, że w uzasadnionych przypadkach ten limit mógłby być zwiększony, co prawda tylko do tam chyba 48 tysięcy miesięcznie. Wydaje mi się, że to jest początek negocjacji i czuję, że skończy się na jakichś widełkach, bo trudno wszystkich tak samo opłacać. Aczkolwiek też pamiętajmy, że obecny system wynagradzania lekarzy i to, że oni często dostają tak zwany procent od procedur, co też ma być ukrócone, czyli powiedzmy, że NFZ płaci za jakiś zabieg kilkadziesiąt tysięcy złotych i lekarze negocjują jakiś procent od tej procedury i stąd ich zarobki są bardzo duże. Natomiast często te bardzo dobrze wycenione procedury pozwalają utrzymywać oddziały, które są kiepsko wyceniane. No tak jak niedawno mieliśmy do czynienia z tą aferą neurochirurgów, którzy, jak się później okazało, godzina ich pracy kosztowała około 26 tysięcy złotych. No to oddział internistyczny, jak napisał jeden z lekarzy w mediach społecznościowych, w miesiąc, musi się przez miesiąc utrzymać za takie kwoty. Mhm. Więc to nie są takie proste rozwiązania i wydaje mi się, że jeszcze przed ministerstwem bardzo duże negocjacje, bo tak z jednej strony no trzeba ukrócić te kominy płacowe, naprawdę. No tutaj narosło bardzo wiele patologii, ale jednym podpisem i jednym prostym rozwiązaniem nie da się tego zrobić.
3: Pani redaktor, nie jest tak, że jednak mimo wszystko należałoby się, znaczy politycy mogliby się porozumieć, ponieważ to nie jest, chyba się nikomu nie udało po 89, jak widać, przeprowadzić jakiejś, ja użyję tego słowa, reformy, bo to nie jest na jedną kadencję, to nie jest właśnie działanie tak jak teraz, no bo musi się coś zadziać. Raczej nie można było się spodziewać dymisji pani minister, bo przecież była mianowana przez pana premiera, wynaleziona. Zresztą chyba za to też poleciała pani minister Leszczyna, że chciała likwidować między innymi te kominy płacowe. Czy to w ogóle jest możliwe? Bo my jesteśmy już tak poróżnieni i tak nikt z nikim nie chce gadać, że bez jakiegoś porozumienia, nie wiem, czy okrągły stół musi być dotyczący ochrony zdrowia, ale to jest coś, co dotyczy każdego z nas, albo będzie dotyczyło. Jak pani przewiduje w ogóle?
2: Ja jestem tutaj bardzo dużą pesymistką, bo reformowanie ochrony zdrowia to jest, tak jak państwo mówicie, praca na lata, na pewno nie na jedną kadencję. I ja nie widzę od wielu lat w różnych rządach, nie widzę takiego długofalowego myślenia, chociaż oczywiście wszyscy eksperci, o tym też rozmawiamy na naszych kongresach, absolutnie tego wzywają. My wszyscy wiemy, którzy zajmujemy się ochroną zdrowia, że ona potrzebuje gruntownej reformy i że jakby kominy płacowe, o których rozmawiamy w tej chwili, to też jest pochodna pewnych patologii w naszym systemie. Tego, że mamy za dużo szpitali, tego, że ich rozmieszczenie, oddziały nie są tak naprawdę dostosowane do rzeczywistych potrzeb pacjenta. No ale spróbujmy zlikwidować szpital powiatowy albo nawet zmienić jego rozkład.
3: Ilość oddziałów, nie?
2: Tak, od razu się...
0: Wybory samorządowe przegrane.
3: A może to jest jakiś błąd, że jest tyle różnych jednostek, które są nadzorcami, nadzorują te szpitale.
2: Tak, i to też od dawna się pojawia ten postulat, żeby było mniej organów właścicielskich szpitali, żeby te wszystkie szpitale przeszły pod, powiedzmy, marszałka województwa. To się od dawna pojawia, to też jest w niektórych projektach, które składają, na przykład ostatnio koalicjanci, zdaje się, że to ma być i Lewica, i PSL się tego domagają. Natomiast no, brakuje politycznej odwagi i brakuje przede wszystkim tego długodystansowego myślenia. No ja od dłuższego czasu, my wszyscy widzimy, że w ochronie zdrowia dzieje się bardzo źle i mieliśmy wrażenie przez ostatnie kilka lat, że premier tego nie dostrzega albo lekceważy. Nie mogliśmy zrozumieć. Przecież to jest w przyszłym roku będziemy mieć trzeci plan NFZ-u, najprawdopodobniej bez podpisu ministra finansów i z bardzo dużą dziurą finansową. I naprawdę jest już najwyższa pora, no żeby się tym na serio przejąć. No tylko mam takie poczucie, że już jest za późno. Mamy rok do wyborów. No rok
3: i nikt nie będzie chciał teraz cokolwiek zrobić szokującego.
2: Nikt nie będzie chciał podejmować niepopularnych decyzji. No, zgodnie z przepisami, za rok powinna nam się skończyć obowiązująca sieć szpitali, czyli chodzi o to, że niektóre szpitale wypadną z tego planu, który zapewnia w miarę stabilne finansowanie i różne inne ułatwienia dla tych szpitali sieciowych. powinna być nowa kwalifikacja do sieci i to by nam wypadło tuż przed wyborami, więc co robimy? Przedłużamy tą sieć.
3: Tak jest.
2: Bo przecież
3: żeby nas sieć nie zadusiła politycznie.
2: Tak. Więc naprawdę się boję, że takie decyzje nie zostaną podjęte. Mam wątpliwości, czy kolejna ekipa, jakakolwiek ekipa przyjdzie, będzie miała tą odwagę, no bo zawsze najodważniejsze i najlepsze pomysły ma opozycja.
3: W początku albo tak.
2: Tak.
0: Pani redaktor, to ja jeszcze, przepraszam, że tutaj wejdę w słowo, ale jeszcze chciałabym o jedną rzecz zapytać, bo w tych propozycjach ministerialnych pojawia się zakaz pracy na kontraktach. No, słyszała pani, to już nie będę rozwijać tej kwestii, tak? Koniec z tak zwanymi lekarzami walizkowymi. Ale z drugiej strony sobie tak myślę, rynek nie znosi próżni. Czy pani zdaniem dyrektorzy szpitali dociśnięci trochę do muru brakiem obsady na ostrych dyżurach nie zaczną też omijać takich na przykład nowych przepisów? Czy nie grożą nam w związku z tym fikcyjne umowy cywilnoprawne na inne czynności? No jakieś doradztwo medyczne, szkolenia, byle tylko właśnie ten personel utrzymać, legalnie dopłacić lekarzom ponad limit.
2: Bardzo się tego boję, że jeśli te rozwiązania nie będą rzeczywiście dostosowane do potrzeb rynku, to na pewno znajdą się sposoby, żeby to omijać.
0: No właśnie.
2: To prawda, akurat przepisy NFZ-u są tutaj dosyć konkretne, ale mamy ostatnie przykłady, chociażby te afery, których pokłosiem są te propozycje, pokazały, że wszystko da się ominąć. I boję się trochę też, ponieważ dzień przed ogłoszeniem tych pomysłów pani minister zdrowia nie przyszła na posiedzenie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia, który bardzo się domagał jej obecności. Więc mam takie poczucie, że już po prostu to wszystko się zaczęło od braku dialogu. A mam bardzo głębokie przekonanie, że dobre rozwiązania, takie, które są akceptowane dla środowiska, które będzie tak naprawdę na co dzień z tych rozwiązań korzystać. Można wypracować tylko na drodze dialogu i na drodze jakichś kompromisów. Więc bardzo się tego boję. Rozmawiamy, dyskutujemy też o takim rozwiązaniu, które zostało zaproponowane, że lekarz będzie musiał być zatrudniony przynajmniej na pół etatu w jakiejś placówce w głównym miejscu pracy. Tak. Nie do końca wiemy, czy chodzi o to, że przynajmniej jedno takie miejsce pracy będzie musiał mieć, czy w każdym miejscu pracy będzie musiał mieć przynajmniej pół etatu. Gdyby to było to drugie rozwiązanie, no to jest zupełnie niedostosowane do potrzeb rynku, bo są takie placówki, które potrzebują danego specjalisty rzadziej. Na przykład potrzebują raz w tygodniu, żeby skonsultować jakieś przypadki albo przeprowadzić zabiegi, które są przeprowadzone rzadko. Więc bardzo musimy się postarać, i to też mówią wszyscy komentatorzy, że diabeł tkwi w szczegółach, że te szczegóły naprawdę muszą być dostosowane do potrzeb naszej rzeczywistości. Oczywiście pewne nieprawidłowości należy likwidować i tak jak powiedziałam wcześniej, że tych szpitali jest trochę za dużo, że te oddziały nie do końca są dostosowane do naszych potrzeb, no ale nim zrobimy z tym porządek, to one wszystkie muszą jakoś funkcjonować.
3: To trochę tak jest jak w nauce. Była taka kiedyś propozycja, że może mieć jeden etat, a gdziekolwiek uczyć, na innych uczelniach trzeba mieć zgodę rektora. Bo tu chyba tak to brzmiało, że minimum pół etatu, a jakiekolwiek inne prace za zgodą szefa, szefowej tej placówki, gdzie jest to
2: no
3: pół
2: tak
3: etatu.
2: Nam się wydaje, ale różne są głosy.
3: Wiem, pani parę
2: szczegóły. Praktycy się zastanawiają, jak to rzeczywiście ma być, więc w tych naszych komentarzach, które zbieramy, najczęściej powtarzającym się zdaniem jest: czekamy na projekty, czekamy na szczegóły i wtedy będziemy...
0: Czekamy na ustawy i wtedy będziemy mieli o czym rozmawiać, tak?
2: No to ważne, jeszcze się wtrącę, przepraszam, że nie wszystkie te rozwiązania muszą być wprowadzane ustawą i to jest i dobra wiadomość, i zła wiadomość, bo z jednej strony da się je przeprowadzić nawet przy sprzeciwie opozycji, przy sprzeciwie prezydenta, natomiast to, co się łatwo da wprowadzić, też się da łatwo zmienić, więc...
3: Dokładnie, to jest właśnie to. Znaczy myślę, że tutaj kłopot polega na tym, że na końcu i tak jest polityka i pytanie, a wiem jaka jest odpowiedź, że pani minister zdrowia nie ma zaplecza politycznego takiego, to mogłoby coś wymusić, mówiąc kolokwialnie.
0: A na samym końcu jeszcze jest pacjent, który tak naprawdę powinien być pierwszym.
3: Właśnie ale... to chciałem powiedzieć.
0: Tak, ale akurat jeżeli chodzi o polityków, myślę, że gdzieś tam na szarym końcu nawet. Pani redaktor, musimy postawić kropkę, ale gdyby pani jeszcze na koniec zechciała powiedzieć, co pani zdaniem dalej stanie się ze Szpitalem Południowym? No bo przecież nie oszukujmy się, ta nagła konferencja resortu i ultimatum premiera to jest bezpośredni efekt tego potężnego skandalu, który się wydarzył.
2: No ja przypominam, że Szpital Południowy powstał dlatego, że był bardzo potrzebny w tej części miasta, w której ja zresztą notabene jestem jego mieszkanką. Dotychczas mieliśmy właściwie jedyne zabezpieczenie, to był szpital na Wołoskiej, więc podkreślam, ten szpital jest bardzo potrzebny i mam nadzieję, że teraz będzie naprawdę pod lupą i skończą no, pytanie, się nieprawidłowości.
0: Czy jakaś kontrola zatrzyma to, co się działo do tej pory?
3: Myślę, że to jest kwestia zarządzania, bo słyszałem, czy czytałem na jakimś portalu, że szefową szpitala została szefowa szpitala z Czerniakowskiego. Nie pamiętam.
2: Ten szpital w ogóle, przypominam państwu, funkcjonuje jako filia szpitala na Solcu, dlatego że właśnie ze względu na
3: Solec padł, tak.
2: Że mamy sieć szpitali, no to nie może być tak, że nagle w trakcie tej sieci szpitali wchodzi jakiś nowy szpital i wchodzi do tego systemu zabezpieczenia, więc ten szpital funkcjonuje w takiej dziwnej formie prawnej, ale paradoksalnie często na gruncie takich afer i takich w takich miejscach, gdzie wszystko się działo źle, jak wszyscy zaczynają się temu bardzo uważnie przyglądać, to zaczyna to działać i często taka bardzo zła placówka ma syndrom prymusa.
3: Czyli defibrylator może być przyłożony i pacjent ożyje po prostu.
2: Znaczy to są moje pobożne życzenia, się państwu przyznam.
3: Nie, no trzymamy kciuki, no bo jak...
2: Jedna z licznych skarg na SOR Szpitalu Południowym pochodziła ode mnie, ponieważ miałam nieszczęście korzystać z tego SOR-u i zaowocowało to skargą do Rzecznika Praw Pacjenta, ponieważ ja jestem świadomą pacjentką i wiem, jakie prawa mi przysługują i co robić, jeżeli te prawa nie są respektowane.
0: No, oby więcej takich pacjentów w takim razie.
3: No właśnie.
2: Zachęcam państwa wszystkich, żebyście znali swoje prawa jako pacjenci i żebyście je egzekwowali. Są narzędzia do tego.
0: Ależ też oby takich sytuacji do interwencji było też jak najmniej. Tak. Agata Szczepańska, zastępczyni redaktorki Naczelnej Rynku Zdrowia. Bardzo dziękujemy pani redaktor.
3: Dziękujemy serdecznie i zdrowia dalej życzymy.
2: Dziękuję również.
0: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: 8:26.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Ciekawe, czy Kuba Jędras będzie nam coś o mundialu opowiadał, biorąc pod uwagę, że nie było wczoraj żadnego meczu.
2: Nie sądzę. Myślę, że będzie głównie o czymś innym. Natomiast najważniejsze jest to, że odłożył właśnie te swoje ciężarki do ćwiczeń i ostatnie 20 minut ćwiczył taktykę. Także Kuba, witamy cię bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, jestem świeżo po odprawie taktycznej.
2: No właśnie, widziałem, jak rysowałeś tam na tym tablicy czerwoną kredką w prawo, w lewo. Co słychać?
1: Ale kto nas słuchał uważnie od samego rana, to już wie, o czym Kuba będzie opowiadał.
2: Było w każdym serwisie o tym mowa.
3: Słuchajcie, nie zacznę od mundialu.
2: Mówiłem.
3: Bo tak jak mówiliście, wczoraj nic się nie działo. Zacznę od tego, co się dosłownie przed chwileczką skończyło.
1: No tak.
3: A zacznę w ogóle od tego, że polskie siatkarki jeszcze troszeczkę potrzebują punktów, żeby na pewno się utrzymać w czołowej siódemce fazy zasadniczej Ligi Narodów. Bo ta pierwsza siódemka gwarantuje grę w turnieju finałowym w Makau. 22 lipca się zaczyna ten turniej finałowy. Wczoraj Polki przegrały 1-3 z Turczynkami. To kosztowało je spadek z czwartej pozycji na piątą. Dlatego do dzisiejszego meczu, z naszej perspektywy porannego, a panie grały w Osace w Japonii, więc tam już jest, zdaje się, 7 godzin później. Chyba patrzę na zegar tutaj.
2: W Tokio jest już, tak, już jest lunch. Tak.
3: Bardzo zmobilizowane przystąpiły do tego meczu z Amerykankami. Zwłaszcza, że Amerykanki to liderki, jak na razie całego cyklu. No i jak to wyglądało? Pierwszego seta Polki przegrały do 20, ale drugiego wygrały do 20. Trzeci po zaciętej walce dla Polek, 25-23. W czwartym Amerykanki się zrewanżowały i pokonały Polki do 18. No i w tej sytuacji mieliśmy 2-2 i o zwycięstwie oraz o tym, ile punktów trafi na konto każdej z drużyn, decydował tiebreak, który się właśnie skończył. No jak myślicie, ile było? Kto wygrał?
2: Polki.
3: No Polki wygrały. No. 15-12.
2: No bo to wiesz, jeden za jeden, tam oko za oko, ząb za ząb. I Trump tego nie słyszał, w związku z tym nie będzie anulacji wyniku.
3: Tak, tak. I nie będzie nałożonych ceł. Proszę się nie martwić. To jest oczywiście świetna wiadomość, ten zwycięski tiebreak. Dopisujemy 2 punkty i na razie Polki wracają na czwartą pozycję.
2: Super.
3: Na razie, bo Turczynki mają jeden mecz rozegrany mniej. Mogą nas jeszcze...
2: A z kim grają Turczynki?
3: Turczynki będą grały dopiero jutro. Dzisiaj mają wolne, a już ci sprawdzam dokładnie, żebyś wiedział, Mirku, był przygotowany na wszystko. Już ci mówię, Turczynki będą grały z Amerykankami właśnie.
2: No to liczymy jednak, że, przepraszam bardzo, Amerykanki się zmobilizują i nie będą rozprężone, tylko po prostu wygrają ten
3: mecz. Tak, zwłaszcza, że Polki też jutro będą grały i też będzie możliwość znowu odskoczenia.
2: No,
3: tym Turczynkom.
2: I trzymamy kciuki.
3: Tak, no więc na razie czwarta pozycja jest super. Jeszcze 2 mecze w fazie zasadniczej w tym trzecim turnieju, podobnie jak ten wczorajszy i dzisiejszy oczywiście w japońskiej Osace. Jutro bardzo mocne Brazylijki będą rywalkami, a w niedzielę no też mocne, bo gospodynie, Japonki.
2: No to...
3: Więc trzeba jeszcze utrzymać maksimum mobilizacji. Słuchajcie, tymczasem Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej ogłosiła, że po ponad 4 latach Rosjanie mogą powrócić do międzynarodowej rywalizacji.
2: To skandal jest po prostu.
3: Tak się Światowa Federacja Piłki Siatkowej wyrwała z szeregu. Oczywiście po tej decyzji MKOL-u, która zarekomendowała federacjom sportowym odwieszenie rosyjskich sportowców, ale nie wszystkie federacje się tak spieszą, na przykład FIFA i UEFA stwierdziły, że nawet nie mają zamiaru przywracać.
2: No, z UEFA może być różnie. Pytanie, gdzie są, wiesz, ci agenci wpływów, których...
3: No właśnie, też o tym wczoraj trochę wspominałem, tam gdzie Rosjanie mają i swoje bezpośrednie wpływy i poprzez różnych federacje krajowe z różnych krajów zaprzyjaźnionych. Tam pewnie będzie ten proces szybciej następował. W najnowszym rankingu przywrócono Rosjanom punkty w takiej liczbie, jaką mieli w 2022 roku. No i znaleźli się na podium w męskim rankingu, na trzecim miejscu, mimo że od 4 lat nie punktowali, bo byli wykluczeni z wszelkich rozgrywek. No. W tym rankingu prowadzi Polska, a wśród kobiet Rosjanki są na 9 miejscu. Polki są 5, prowadzą Włoszki. Absurdem jest to, że Rosjanie i Rosjanki mogą nawet awansować, mimo że na razie nie zagrają, nie są żadne turnieje planowane z ich udziałem. Trwa ta wspomniana Liga Narodów przeze mnie, no i w zależności od wyników niektóre reprezentacje plasujące się wyżej od Rosji mogą spaść poniżej tej Rosji właśnie. Także w ekstremalnym przypadku może być nawet tak, że przez jakiś czas Rosja może być liderem męskiego rankingu, mimo że nie grała od 4 lat.
2: To może niech nie grają, niech się zadowolą, że będą liderem i niech tam sobie posiedzą.
3: Znaczy, może postoją. To byłby rzeczywiście niski koszt tego wszystkiego.
2: No kurczę, naprawdę, już żarty żartami, ale... A co się zmieniło? Wojna trwa dalej, prawda?
3: No właśnie. Słuchajcie, mundial. Teraz będzie o mundialu.
2: Jednak.
3: To jest ten moment. Dobrze. Pierwszy dzień bez meczu w trakcie tego 23. mundialu już za nami. Kibicom, którzy 11 czerwca wpadli w wieczorną, nocną rutynę zresztą, o której mówimy dzisiaj.
2: Bolało wczoraj, tak.
3: Wczoraj zdecydowanie czegoś zabrakło, wieczorem chyba. Nie wiem, czy widzieliście właśnie tych kibiców, którzy kręcili się, nie wiadomo.
2: Bez
3: nie
2: celu i ładu, i składu, tak, ja wiem. Tak. Między stadionem, a tym centrum kibica. Tak?
3: Tak jest. Ta wyraźna pauza pomiędzy fazą 1/8 finału i ćwierćfinałami mistrzostw, no to czas oczywiście różne dyskusje, prognozy. Kto też awansuje w najbliższych dniach do czołowej czwórki. Pierwsi do gry przystąpią aktualni mistrzowie świata, czyli Francuzi, i półfinaliści sprzed 4 lat, czyli Marokańczycy. No, trójkolorowi na razie wygrali w 5 meczów. Mhm. Komplecik. Strzelili przy tym 14 bramek. Połowę z nich zdobył zresztą Kylian Mbappé. Stracili tylko 2. Są zdecydowanymi faworytami w konfrontacji z reprezentacją Maroka, która miała swoje lepsze i gorsze mecze w tym turnieju, ale bilans ma zdecydowanie na plus, no bo w grupie wygrała 2 razy. Tylko raz zremisowała, i to z Brazylią. W 1/16 remis z silną Holandią i awans po rzutach karnych, a w 1/8 3-0 z Kanadą. Zła wiadomość jest taka dla Maroka, że z pewnością kontuzja wykluczy ich najlepszego strzelca, Ismaila Saibariego, który już w meczu z Kanadą musiał zejść z boiska w 22 minucie. No ale co by się działo, gdyby Marokańczycy ten mecz z Francuzami wygrali jednak? Jednak Ksenia to wie.
1: Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, więc mnie nie pytaj.
2: Ale to jest możliwe, bo akurat Francja...
1: jeden wynik na żywo przeżyłam.
3: Przeżyłaś na żywo w otoczeniu Marokańczyków, więc...
1: Już wiem, jak potrafią się cieszyć i co się wtedy dzieje.
3: Właśnie, a co by dopiero było, jakby wygrali z Francuzami?
1: A co dopiero się będzie działo, gdyby wygrali na przykład Mistrzostwa Świata?
2: To Francuzi nie są holowani akurat w odróżnieniu do innej ekipy, także...
3: Ten mecz z Francuzami dla Marokańczyków będzie też okazją do rewanżu za półfinał podczas poprzedniego mundialu w Katarze. Wtedy zespół Didiera Deschampa wygrał 2-0, ale Marokańczycy pozostawili po sobie dobre wrażenie wtedy, chociaż potem w meczu o trzecie miejsce, jak pamiętamy, przegrali z Chorwatami. Mecz Francja-Maroko dzisiaj o 22:00.
2: Czyli przyzwoicie.
3: Przyzwoicie. Kolejne ćwierćfinały kolejno w piątek, czyli jutro o 21:00 mecz Hiszpania-Belgia, w sobotę o 23:00 spotkanie Anglia-Norwegia. A na koniec o 3:00 w nocy z soboty na niedzielę zmierzą się Argentyńczycy ze Szwajcarami.
2: Nie, FIFA ze Szwajcarami się zmierzy.
3: FIFA z FIFA, ponieważ Szwajcaria, FIFA ma siedzibę w Szwajcarii.
2: No właśnie, to ciekawe, która FIFA wygra.
3: No właśnie, czekamy na te mecze oczywiście. I w poniedziałek, no właściwie w niedzielę już będziemy mieli komplet półfinalistów. I wtedy już zostaną tylko 4 mecze do rozegrania.
2: Chyba, że telefon będzie, ale nie wiem, czy w tej sprawie będzie.
3: Ależ ten Mirek tutaj...
2: No, skoro się już wyłamało, ciśnie. Tylko wiem, że FIFA na przykład odrzuciło protest Francuzów i ta żółta kartka akurat nie jest anulowana, także no. Tylko czerwień.
1: A ja wciąż przypominam, że mogę studyjny zakład wygrać.
3: No właśnie.
2: Możesz, tak.
3: Tak, no więc trzymamy kciuki też za Ksenię.
1: Argentyna, Hiszpania, zobaczymy.
3: Realny finał. Niestety nasza Katarzyna Piter nie zagra w półfinale turnieju par deblowych na wielkoszlemowym Wimbledonie. Polka i partnerka Czeszka Anna Siskowa nie dały rady rozstawionym z numerem 2 Kanadyjce Gabrieli Dabrowskiej i Brazylijce Luizie Stefani. I to właśnie one powalczą o finał. Polskich tenisistek i tenisistów na tegorocznym Wimbledonie już nie zobaczymy, ale mamy jeszcze polski akcent. W turnieju singlistek do półfinału awansowała Ukrainka Marta Kostiuk, a jej trenerką jest Polka Sandra Zaniewska.
2: No dobrze, a trenerem półfinalistki już chyba, tak?
3: Naomi Osaki.
2: No właśnie.
3: No niestety Naomi Osaka już odpadła.
2: Ach, widzisz, to ja się nie zaktualizowałem, kurczę.
3: No właśnie.
2: Ale szkoda.
3: Tomasz Wiktorowski tak rzeczywiście daleko zaszedł z Naomi Osaką, ale finału nie będzie.
2: Szkoda.
3: Marta Kostiuk w ćwierćfinale pokonała w 2 setach Włoszkę Jasmine Paolini. O finał zmierzy się z Lindą Noskową. Czeszka wyeliminowała Belgijkę Elisę Mertens. Wciąż jest możliwy czeski finał cały czas. W drugiej parze półfinałowej, przypomnę, zagrają Coco Gauff i Karolina Muchowa. Oba pojedynki dziś po południu na korcie centralnym. A u panów ogromna niespodzianka, bo o finał zagra zawodnik z dziką kartą. 114 w rankingu reprezentant gospodarzy Arthur Ferry.
2: Cieszą się strasznie.
3: Bardzo się cieszą. Wczoraj w ćwierćfinale pokonał rozstawionego z 9 Włocha Flavio Cobolego w 3 setach, przy czym tego ostatniego zakończył bajlem, czyli bez straty gema, 6-0. Arthur Ferry w półfinale zagra z niezwykle mocnym w tym roku Aleksandrem Zwieriewem, czyli zwycięzcą z kortów Rolanda Garrosa. A drugi półfinał będzie prawdziwą ucztą. Lider rankingu ATP Jannik Sinner stanie naprzeciw 24-krotnego triumfatora turniejów wielkoszlemowych, czyli kogo? Nowaka Dżokowicza. Mm-hmm. To będzie, mam nadzieję, wielki, czy jak to czasem się określa, epicki mecz.
2: Może nie.
3: A może nie. Męskie półfinały zaplanowano na piątek. Wszystko się jutro okaże. No i na koniec Tour de France, bo za nami kolejny dzień wielkiego ścigania na rowerach.
2: No właśnie.
3: Piąty etap, stosunkowo płaskie, 158 km z Lannes-Mazon do Po. Wygrał Holender Olaf Kuj, finiszujący z 20-osobowej grupy, która utworzyła się na 5 km przed metą wskutek kraksy. Peleton jechał, kraksa, no i ci, co byli z przodu, troszkę uprzywilejowani. Przyjechali kilkanaście sekund wcześniej.
2: To jest znany sposób prowadzenia Tour de France, czy na przykład Vuelta Espania, czy Giro d'Italia. To kraksa dużo to może zmienić, to prawda.
3: Holender na mecie wyprzedził Niemca Maxa Cantera i Belga Tima Merliera. W czołówce klasyfikacji generalnej, czołówka klasyfikacji generalnej nie drgnęła. Nadal prowadzi Norwek Thorsten Train pół minuty przed Amerykaninem Seanem Quinnem i blisko 4 minuty przed młodym Czechem Matiasem Wackiem. A za nimi ze stratą już niemal 8 minut do lidera dwaj wielcy faworyci, Tadej Pogacar i Jonas Winigo. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek wciąż bardzo daleko w klasyfikacji, ale podkreślajmy to, no, oni głównie pomagają swoim liderom w grupach. Dzisiaj szykuje się piękna rywalizacja na górskim etapie. 186 km z Po do wioski Javarny-Jedr, jeżeli dobrze czytam.
2: Dobrze, bardzo. To ładnym akcentem nawet.
3: W kulminacyjnym momencie kolarze wiadą na wysokość 2115 metrów nad poziomem morza. Więc no, będzie pewnie
2: ci, co tam wiadomo,
3: atak tych najlepszych górali dzisiaj spodziewany. Tak.

0: czuję.
1: To jest właśnie taka błękitna koszulka z wypełnieniami granatowymi i białymi. Z numerem, jakim masz na plecach?
0: No, jest bez numeru.
1: Czyli jest Jakub prosto napisane.
2: Dobrze. Tak. Zawsze napisać, może wystąpić.
0: Mogę sobie napisać, co chcę tam z tyłu.
1: Dobrze, zaraz ci coś napiszemy.
2: No dobrze, tymczasem pan Włodzimierz donosi, że w Toruniu zachwyt po najwyższym w historii wyjazdowym zwycięstwie KS Toruń nad derbowym rywalem z Grudziądza. Drużyna toruńska wygrała 54-35 i po raz trzeci z rzędu zdobyła bonus punktowy, a teraz twarde pierniki kompletują skład na nowy sezon.
1: Super, super. Życzymy twardości, bardzo dobrze. Jak wrócą Katarzynki po przerwie, to też będziemy o tym...
0: Takie sistalowe pierniki na lodzie.
1: Koniecznie, koniecznie. Dobrze, Kuba, dobrze, bardzo ci dziękujemy. Oczywiście widzę, że odprawa była udana. No i teraz wiesz, możesz spokojnie wrócić na bieżnię i robić swoje.
0: Dziękuję, już ustawiam płotki i zaraz będę biegał.
1: Dobra.
2: Dobrze, a my czekamy na rudą papugę.
1: Jak ustawić płotki na bieżni takiej tej domowej?
2: No to tylko Kuba.
1: No, ja wiem, dobra.

0: Ruda papuga.
1: Czekaliśmy i się doczekaliśmy. Mecenas Anita Swacha już razem z nami. Dzień dobry, pani mecenas.
2: Ruda papuga wylądowała.
3: Dzień dobry państwu.
2: Dzień dobry.
1: My to się dawno nie widziałyśmy, pani mecenas.
3: Bardzo, bardzo.
1: No. Tym bardziej cieszymy się.
2: A my się widziałyśmy.
3: Widziałyśmy, tak.
1: Tak, dokładnie. Pani mecenas, ale my dzisiaj o sprawie bardzo poważnej, o poważnej i ważnej ustawie oczywiście chcemy z panią dzisiaj porozmawiać. Ustawie o statusie osoby najbliższej w związku. Politycy spierają się oczywiście o ideologię, ale ja chcę zapytać panią jako praktyka. Kogoś, kto na co dzień prowadzi sprawy rozwodowe, nie wierzę, że po porady nie przychodzą także osoby, które na przykład postanowiły się rozstać, a właśnie żyły w związku nieformalnym. Jak ważna to ustawa?
3: Bardzo, aczkolwiek to jest taka rzecz, której obawiam się niestety, że nie będzie łatwo.
1: Natomiast już prezydent zapowiadał
3: no
1: to
3: właśnie.
1: Niestety.
2: Prezydent, ale jego ten tam...
3: Szczególnie, właśnie.
1: Otoczenie. Tak.
3: Natomiast, dlaczego to jest bardzo ważne? Dlatego, proszę państwa, że naprawdę mnóstwo jest ludzi, którzy żyją latami ze sobą w związkach nieformalnych, przeszczęśliwych, wspaniałych, które niestety są jedną wielką po prostu bombą zegarową i tak naprawdę czekamy tylko na to, aż coś się niestety złego stanie i co wtedy? I nagle okazuje się, że ja żyję z 20 lat w związku z moim partnerem, on ma na przykład nieszczęśliwy wypadek, kolizję drogową, samochodowy, na motocyklu, jakkolwiek i ja nie mogę wejść do szpitala i zasięgnąć jakiejkolwiek informacji, muszę szukać jego rodziny, z którą on jest lat czasami skonfliktowane i nie lubią się, nie mają kontaktu, bo ja nie jestem osobą uprawnioną do tego, żeby zaciągać informacji, zasięgać informacji o swojej osobie najbliższej. Ja nie mam możliwości tak naprawdę być partnerem życiowym. Tak naprawdę ograniczenia prawne, jakie wynikają z tego, że to nie jest małżeństwo, są ogromne. Musimy mieć świadomość, że każda regulacja, która pomoże tym ludziom żyć tak naprawdę jak w normalnej rodzinie, bo tak te związki niczym się nie różnią od małżeństwa z takiego praktycznego punktu widzenia, oprócz tego, że nie ma tego węzła małżeńskiego i a, nie ma wspólności majątkowej małżeńskiej, b, nie ma tego dostępu do informacji, do majątku, do tego podstawowej wartości dla każdego człowieka, do poczucia bezpieczeństwa.
1: Tak. Czyli jest taki związek, na przykład jedna osoba umiera nagle i się okazuje, że ta druga osoba może nagle zostać na bruku, bo jeżeli mieszkanie na przykład należało do partnera, partnerki, a nie byliśmy w związku małżeńskim, no to niestety.
3: To przychodzi spadkobierca i w ciągu 3 dni tak naprawdę musimy opuścić mieszkanie. Mm. Mało tego, my tak naprawdę, proszę państwa, jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, szczególnie w Polsce, bo dla nas to jest bardzo istotne, my nie mamy prawa do pochówku. Do tej bardzo, bardzo ważnej rzeczy dla nas, bo już w pewnym wieku zaczynamy o tym mówić, jak my chcemy się żegnać z tym światem i jak to ma później wyglądać. My nie wiemy, nie mamy prawa do tego, żeby zadecydować o pogrzebie, o tym, gdzie będzie ten pochówek i tak dalej, i tak dalej. Szukamy tej rodziny, z której, tak jak mówiłam wcześniej, latami nie ma kontaktu. I to jest taka historia, która tak naprawdę poczucie bezpieczeństwa w każdy dzień tak naprawdę narusza.
2: To są jeszcze gorsze rzeczy, bo to jest... Naprawdę w XXI wieku to w ogóle skandal, że coś takiego nie funkcjonuje w Polsce, ale też jest ten problem dotyczący dzieci, że wychowuje się bardzo często, bardzo długo dziecko jednego z partnerów. Ja teraz nie mówię tutaj o związkach jednopłciowych, tylko...
3: Oczywiście.
2: I też się okazuje, że wtedy te dzieci są zabierane, bo taki jest pomysł polityków do rodziny zastępczej, do domu dziecka.
3: I my nie mamy prawa, tak?
2: Chociaż wychowaliśmy tam...
3: Całe życie.
2: Dokładnie.
3: I to jest absolutnie niedopuszczalne i to jest niedopuszczalne też z tego punktu widzenia, że ci ludzie funkcjonują jak w normalnych rodzinach. Wielokrotnie.
2: No bo są normalną rodziną.
3: Oczywiście. Dużo lepszą jakościowo niż małżeństwa niestety. Tak to się zdarza. Tak
2: nie
3: to
2: mają
3: wynika
2: zdjęcia
3: ze
2: ślubu kościelnego.
3: Tak jest.
1: Ja co prawda o te pogrzeby chciałam zapytać na koniec naszej rozmowy, ale skoro już pani o nich powiedziała, no to wyobraźmy sobie taką historię młodego chłopaka, który ucieka z konserwatywnego jakiegoś domu na wsi, żyje w Warszawie z partnerem i podpisują tę umowę. Załóżmy czysto hipotetycznie na potrzeby naszej rozmowy, że prezydent złożył jednak podpis pod taką ustawą. Chłopak ginie w wypadku. Konserwatywni rodzice chcą pogrzebu katolickiego, na przykład gdzieś na Podlasiu, a partner chce kremacji i świeckiego pochówku w Warszawie. Ustawa daje pierwszeństwo partnerowi, ale tradycyjne prawo pogrzebowe, z tego co sprawdziłam z 59 roku, wciąż mocno chroni więzy krwi. No i co wtedy?
3: No i teraz jeszcze takiego przypadku nie było, bo ustawy nie ma, tak? Natomiast będziemy pewnie dywagowali na ten temat, co jest lex specialis, czyli co jest tym, że tak powiem, podstawowym, a co jest nadrzędnym aktem. No proszę państwa, tak naprawdę skandalem jest, że ja jako osoba żyjąca z moim ukochanym nie mogę zadecydować o pogrzebie, o pochówku, natomiast to się zdarza. Mhm. Historia zna takie przypadki, szczególnie właśnie w takich związkach jednopłciowych, gdzie rodzice żyją właśnie gdzieś w bardzo tradycyjnych wartościach, daleko, bez kontaktu z rodziną, a partner czy partnerka, która żyje tutaj z osobą, która umiera, nie ma prawa do żadnej decyzji. I to jest okropne.
2: Okrutne,
3: tak. Nie powinno to się w ogóle wydarzać. Nie powinniśmy na ten temat dyskutować. Ta ustawa też nie uratuje świata, żebyśmy mieli jasność. Jasne. Dalej nie będzie kwestia dziedziczenia uregulowana w taki sposób, jak ustawowo w małżeństwie, tak? Dalej to jest bardzo duży problem i tutaj dalej pozostaną testamenty, ale to chociażby codzienne funkcjonowanie, ten dostęp do tej informacji na temat drugiej osoby. No to jest rzecz taka, taki must have, jak to młodzi ludzie mówią, tak? To jest podstawowa historia. Poza tym, proszę państwa, sama nazwa związku partnerskiego w Polsce, to chyba naprawdę brzydszej nazwy niż konkubinat. Konkubent i konkubina nie można wymyśleć. Ja to jak słyszę za każdym razem konkubent, to tak jakby ktoś stropianem po tablicy w szkole trochę smarował albo kredą.
2: To obrzydzić maksymalnie.
3: Oczywiście tak, i zdeprecjonować przede wszystkim. Natomiast rzeczywiście cała Europa jest ma sformalizowane oczywiście takie historie i to nie jest nic nadzwyczajnego, tym bardziej jak słyszymy wciąż wszem i wobec od młodych ludzi, że coraz większy jest trend w takim kierunku właśnie, żeby to były związki partnerskie, a nie, broń Boże, małżeństwa takie tradycyjne. Ja absolutnie nie optuję za tym, żeby iść w jedną czy w drugą stronę, żadnych radykalizmów, natomiast dajmy tym ludziom szansę i uregulujmy to podstawową wartość, poczucie bezpieczeństwa.
1: Pani mecenas, ta ustawa mówi o czymś, o czym rzadko się też mówi w przestrzeni publicznej, a jest to na przykład możliwość ustanowienia obowiązku alimentacyjnego po rozstaniu. Dlaczego to takie ważne?
3: Dlaczego? Dlatego, że proszę państwa, czym to się różni od takiego tradycyjnego małżeństwa? Zupełnie
2: nie ma
3: niczym.
2: Zdjęcia ze ślubu
3: też
2: kościelnego.
3: Też mamy dokładnie tej ramki. Też mamy swoje, że tak powiem, dogadujemy się, jak w tej rodzinie będziemy funkcjonować. Też możemy jedna osoba zrezygnować ze swojej kariery zawodowej, a konto tego prowadzenia domu versus druga osoba jest wspierana właśnie przez tą osobę, która zostaje w domu i może, że tak powiem, tą karierę rozwijać. To wszystko funkcjonuje tak samo jak w małżeństwie, ale brak jest tej ochrony. I ta umowa mogłaby uregulować taki właśnie obowiązek alimentacyjny na tą czarną godzinę, bo dopóki jesteśmy razem, to jesteśmy razem. A co jeśli nie? I wówczas ta osoba żyjąca w konkubinacie, nawet w przestrzeni takiej naszej prawniczej, w tym naszym środowisku, wielokrotnie jest taka historia pod tytułem, ja też się słuchałam takich opinii pod tytułem, no trzeba było wziąć ślub. Bo wtedy byś miała, czy miał inną jasną sytuację, tak? No nie
2: Czyli
3: może
2: przymus.
3: Być takiego argumentu, tak? To nie jest ludzkie tak po prostu.
1: To pytam jeszcze o te alimenty, bo w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami wygasa, gdy ten biedniejszy wejdzie w nowy związek małżeński. A co w przypadku tej ustawy, jeżeli mój ekspartner, na którego płacę alimenty, zamieszka z nowym partnerem, albo podpiszę kolejną umowę partnerską, to czy mój obowiązek płacenia automatycznie zniknie?
3: Automatów tu nie ma w tym kraju tak naprawdę, tak? To też będziemy musieli wystąpić pewnie o to, żeby tą umowę...
2: Oczywiście
3: nic się nie dzieje automatycznie. Ja zawsze mówię, że pilnujmy swoich spraw, bo nigdy nie wiemy, gdzie tam, z którego winkla wyskoczy to nasze zobowiązanie. Natomiast rzeczywiście powinno mieć to taką regulację, jak w przypadku osób w małżeństwie. Jeżeli pojawia się nowy związek, nowy partner, nowe gospodarstwo domowe, to ja już nie powinienem uczestniczyć jako ten jeden z płatników i dokładających do tej miski przysłowiowej.
1: No to na sam koniec, bo małżeństwo może być tylko jedno i pilnuje tego oczywiście i rejestr PESEL. No właściwie wszystkie dane, tak, które się znajdują w wykazie i w przepływie informacji między urzędami. A jeśli ktoś zawrze taką umowę o statusie osoby najbliższej z partnerem u notariusza w Gdańsku, a pół roku później bez rozwiązania pierwszej podpisze kolejną z kimś u notariusza w Krakowie, zanim urzędy troszkę przemielą i zsynchronizują te dane, no to będziemy mieli do czynienia z legalną bigamią partnerską dla korzyści podatkowych. Prawo tutaj jakoś zabezpiecza strony przed tym?
3: I jako mąż i nie mąż, tak? Proszę Państwa, to jest tak, że tak naprawdę jak z rejestrem testamentów, jak z rejestrem związków małżeńskich, to jesteśmy w dobie elektroniki. Akurat Polska może się poszczycić bardzo dobrym systemem, jeśli chodzi o tą rejestrację.
1: Czyli zdążą.
3: I ja wierzę w to, że rzeczywiście jest tak, bo te umowy notarialne mają być rejestrowane w USC. W związku z tym będzie też transparentność i nie wiem jeszcze, czy to rzeczywiście w przepisach wykonawczych będzie tak, że notariusz, u którego będziemy podpisywać tą umowę, będzie miał obowiązek sprawdzić, czy już taka umowa nie istnieje, tak? Równolegle, no bo ja powiem tak. Te historie pod tytułem Och, Karol, które były tam kanwą tego filmu i podstawą, zdarzają się cały czas. Ja takie historie i rozwodowe również mam, że rodziny są w różnych miastach równolegle. W związku z tym spodziewam się, że i tutaj mogą się takie historie zdarzać, ale trzeba tego pilnować.
2: Małżeństwo tylko w Paragwaju może być wielożeństwo. Także.
1: Pani mecenas, bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy serdecznie.
1: No i czekamy na ciąg.
2: No trzymamy kciuki za rozsądek jakichkolwiek, żeby ludziom naprawdę to jest okrutne, także dziękujemy
3: żeby
2: serdecznie.
3: Żeby ludziom ułatwić
1: i funkcjonowanie.
3: Oczywiście.
2: I czekamy na panią mecenas za tydzień.
1: Za tydzień. Do usłyszenia.
3: Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński zapraszam. Na początek spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. Jak przekazał Karol Nawrocki, było to konstruktywne, trwające około godziny spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. Nie udało się jednak rozwiązać, cytuję, kwestii historycznych.
1: To, co z całą pewnością nas do siebie zbliża, to świadomość, że postsowiecka Federacja Rosyjska jest zagrożeniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Tak postrzegam dojrzałą dyplomację. Kwestie, które są nienegocjowalne czy nierozwiązywalne, nie powinny zamykać drogi do konstruktywnego dialogu w odniesieniu do spraw, które nas łączą.
0: Kryzys w relacjach władz Polski i Ukrainy wywołała decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który pod koniec maja nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Niektóre oddziały UPA były odpowiedzialne za rzeź wołyńską. W reakcji prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu przywódcy Ukrainy Orderu Orła Białego, przyznanego przez prezydenta Andrzeja Dudę po napaści Rosji na Ukrainę. Dodam, że Parlament Europejski uchwalił rezolucję wspierającą proces akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Przeszła poprawka, w której deputowani wyrazili ubolewanie z powodu decyzji dotyczącej nadania imienia bohaterów UPA ukraińskiej jednostce wojskowej. Za 2 godziny początek spotkania kierownictwa resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Temat to pomysły zmian w systemie ochrony zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda zaproponowała m.in. limit wynagrodzeń medyków i ograniczenie czasu pracy lekarzy. Do końca roku mają zacząć działać e-kolejki, system zapisów na planowe zabiegi w szpitalach.
2: Każdy pacjent będzie widział numer w swojej kolejce, będzie miał podpowiedź, gdzie najszybciej może wykonać zabieg, będzie również mógł wybrać podmiot, który w jego opinii będzie podmiotem, który najlepszej jakości wykona ten zabieg.
0: Naczelna Izba Lekarska zwraca uwagę, że część pomysłów resortu zdrowia to powrót do zeszłorocznego projektu zmian wycofanego po konsultacjach choćby z samorządowcami i związkami zawodowymi. Sosnowiec, tamtejszy sąd okręgowy, ogłosi wyrok w sprawie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Służby zatrzymały małżeństwo 2 lata temu. Oprócz zbierania danych wywiadowczych, jeden z oskarżonych odpowiada za przygotowanie bomby ukrytej w paczce kurierskiej. I jeszcze doniesienia z Japonii. W meczu Ligi Narodów polskie siatkarki wygrały w Osace ze Stanami Zjednoczonymi 3-2. To 7. zwycięstwo Polek. Jutro biało-czerwone zmierzą się z Brazylijkami. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Zachód niezmiennie będzie najcieplejszą częścią naszego kraju. W Zielonej Górze termometry wskażą do 23 stopni, a w Szczecinie, w Poznaniu i Wrocławiu do 22. Niewiele chłodniej na południu i w centrum. W Krakowie, w Katowicach maksymalnie temperatura wyniesie 21, w Bydgoszczy, w Warszawie i w Łodzi 20 stopni. Z kolei w Lublinie słupek rtęci nie przekroczy 19 stopni, w Gdańsku, w Rzeszowie 18, w Białymstoku 16, w Suwałkach 15, a w Zakopanem tylko 14. Na wschodzie pochmurnie, deszczowo, na północy i na północnym wschodzie mogą wystąpić burze, a na zachodzie oczywiście słońca z każdą godziną będzie przybywać. Wiatr najbardziej da siwe znaki na północy, zwłaszcza w rejonie Pomorza Gdańskiego i północnej Warmii, a poza tym raczej powieje umiarkowanie, z wyjątkiem miejsc, gdzie pojawią się burze. No i też w górach może się zrobić niebezpiecznie.
5: Niedźwiedzie wyjdą. No to co? To ostatni w poranku przegląd temperatur na dziś, na teraz, na ten moment w uzdrowiskach, kurortach i miastach pretendujących. W Gdyni 60+. W Strzegomiu 63. W Sopocie 61. W Suwałkach 55. W Świętej Katarzynie koło Wrocławia 55. W Kołobrzegu 62, Jazgarzewszczyzna 59, Kosakowo 60, Polańca-Zdrój 62, Dębogórze 60, Polańczyk 59, Wysowa-Zdrój 57, Świnoujście 65, Jastrzębie-Zdrój 62, Augustów 56, Nałęczów 57, Czaplinek 62, Busko-Zdrój 57 stopni, Wapienne 58 stopni, Rabka-Zdrój 57 stopni. Wszystkie stopnie były podawane w skali Fahrenheita.
4: Myślę, że są nasi słuchacze się domyślili. I prośba jest jeszcze o to, żebyśmy sprawdzili brzeziny. I właśnie w międzyczasie sprawdziłam, co nas czeka. I jutro spore zachmurzenie, przelotny, lekki deszcz może się pojawić głównie w godzinach popołudniowych, ale co tam? Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Temperatura maksymalnie 18 stopni w ciągu dnia. W nocy nieco chłodniej, 12 stopni. Wiatr ma być umiarkowany z kierunku północno-zachodniego, ale w sobotę już dużo lepsza sytuacja. Słońce zacznie zdecydowanie częściej przebijać się przez chmury, chociaż istnieje szansa na taką lokalną, ale to lokalną mrzawkę. Większość dnia powinna być słoneczna i sucha, co może sprzyjać plenerowym imprezom, plenerowym spacerom.
5: Jutro powyżej 19, a w sobotę powyżej 22.
4: No to idealnie.
5: Nie można się spocić, ale też nie można zamarznąć.
4: Szkoda, że Kuba opuścił studio, bo by się ucieszył.
5: No musiał się roztrenować jednak i poszedł uzupełnić elektrolity, także.
4: Elektrolity stoją.
5: To poszedł inny uzupełnić.

0: Eleny Krawic, 11 minut po godzinie 9, to w nawiązaniu oczywiście do związków partnerskich i do ustawy, o której rozmawialiśmy z Rudą Papugą, czyli z mecenas Anitą Swachą. Pani Elżbieta napisała, o czym my mówimy. Może i większość młodych jest ze związkami partnerskimi, ale większość naszych obywateli ma poglądy prawicowo-nacjonalistyczne i to oni decydują o większości w Sejmie i kto rządzi w Pałacu Prezydenckim. Nie pamiętam, kiedy ostatnio wygrała opcja lewicowa lub chociaż umiarkowana, a najbliższa opcja to PiS, Konfederacja i Braun, więc zapomnijmy o ustawie o związkach partnerskich. Dobrze, jeżeli utrzymamy się w Unii.
1: No tak, tym bardziej, że na sali pewnego wydarzenia, gdzie miejscowy kretyn opowiadał o tym, jak należy bić małe dziewczynki, żeby się przyzwyczajały do smaku krwi. Były też kobiety i się śmiały. W związku z tym, no jest to dziwne. No tak krawiec kraje, jak materii staje.
0: A Braunowi faktycznie w sondażach?
1: No właśnie, no właśnie.
2: Nowy świt.
0: 12 minut po godzinie 9, no to my już za chwilę opowiemy o skandynawskim przełomie w obronie Europy, czyli jak państwa nordyckie zmieniają architekturę bezpieczeństwa. Będzie więc i o modelu nordyckim dla Ukrainy, jak i o przełomowej decyzji NATO w sprawie samolotów wczesnego ostrzegania. Dlaczego Europa rezygnuje ze sprzętu ze Stanów Zjednoczonych na rzecz technologii ze Sztokholmu? O tym wszystkim za chwilę będzie opowiadał Jan Janczy.

0: Granda, Granda.
1: I Brodka, dawno niesłyszana. Tak ale jest, bardzo ale przez nas lubiana.
0: Bardzo, uwielbiamy Brodkę. Granda się nie odbyła tak na dużą skalę w Ankarze, gdzie był szczyt NATO, chociaż trochę Grandy miało być, ale w końcu trochę było, nie było. Ale zobaczymy właśnie, jak na to wszystko reagują państwa nordyckie. Nie tak dawno przystąpiły do NATO. Ale kogo można zapytać? No kogo można zapytać poza Donaldem Trumpem? Tylko Jana Janczego można zapytać, co się dzieje. Witamy cię, Janku, serdecznie.
2: Cześć, dzień dobry.
0: No i powiedz, jak to tam jest tym bezpieczeństwem i co tam kraje skandynawskie wnoszą nowego, poza Wikingami oczywiście?
1: I co na to Donald Trump?
2: Co Donald Trump? No może być rozczarowany. Znaczy z perspektywy no, Szwecji chociażby, to są powody do radości, bo to właśnie w Ankarze teraz ogłoszono tę przełomową dla Szwedów decyzję, że na to, kiedy będzie wymieniać samoloty wczesnego rozpoznania i ostrzegania, no to wymieni te amerykańskie Boeingi na Saaba szwedzkiego. To znaczy właściwie to jest trochę zabawne, dlatego że samolot nie jest produkcji Saaba, jest produkcji kanadyjskiego bombardiera. Natomiast to, co jest na, ja mówię, plecach jego, czyli to właściwie serce całego systemu, czyli radar, jest produkcji Saaba faktycznie. To jest coś, co jest w użyciu już i produkcji od paru lat, natomiast jest to technologia nowa cały czas i, co ważne, w pełni kompatybilna z tym, co, z tym, czego używa NATO. To jest radar, który ma bardzo daleki zakres działania, także w trudnych warunkach, co pewnie było jakimś powodem też podjęcia akurat takiej decyzji w warunkach wojny tej cybernetycznej, to znaczy jest odporny. No, oczywiście w miarę możliwości, hakerski. Tak, na różnego rodzaju zakłócenia, rozróżnia sojuszników od przeciwników, ma też tryb nadzoru morskiego.
0: Potrafi.
2: To dużo potrafi, tak. No i wiele innych różnych rzeczy, pewnie też takich, o których my nawet nie wiemy, a pewnie nawet nie powinniśmy.
0: A Donald zrozumiał, na co się zgodził, czy nie?
2: Donald chyba milczy na razie, natomiast nie milczy Ulf, czyli tu mówię oczywiście o Ulfie Kristerssonie, który jest bardzo zadowolony, bo
0: no pewnie.
2: To też myślę, że będziemy o tym mówić bliżej września, bo to taki prezent dla niego w roku wyborczym także i dla w ogóle moderatów w trakcie tej konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek w Ankarze, o historycznym i dla Szwecji, i dla Saaba, także tej firmy już z wieloletnimi tradycjami, wydarzeniu mówił tak.
3: When Sweden joined NATO, this
2: wraz z dołączeniem Szwecji do NATO dołączyły do niego także nasze innowacje, inżynieria i tradycje w branży lotniczej. Wraz z Global Eye NATO zyskuje dostęp do powietrznego systemu wczesnego ostrzegania o światowej klasy osiągach. To przykład międzynarodowej współpracy między sojusznikami w celu opracowania najnowocześniejszej technologii. To Global Eye to jest właśnie nazwa całego systemu, czyli samolotu od bombardiera plus radaru od Saaba. No i to jest właśnie dobra okazja, żeby powiedzieć o tym, jak to, co nazywamy modelem nordyckim, w ogóle wpływa na bezpieczeństwo w Europie i na Ukrainę przede wszystkim, bo to widać przez pryzmat Ukrainy i właściwie wojna w Ukrainie była takim punktem, który zmienił sposób, tak, i zmienił też sposób myślenia. Oczywiście ta dostawa dla NATO to jest bardzo duża rzecz, ale może trochę to umyka, może trochę o tym zapominamy. Szwecja wcześniej podpisała też umowę z Ukrainą na dostawę ponad 100 myśliwców.
0: Gripen.
2: Nowych Gripenów, tak. I to już jest produkcja w pełni Saaba. To jest największa tego rodzaju modernizacja w historii.
0: W tym roku pierwsze 10 tego czytałem, tak jest, już ma być.
2: Tak jest, ukraińskich sił powietrznych. Takim najbardziej oczywistym pewnie przykładem pomocy jest ten model duński, o którym my też niejednokrotnie mówiliśmy. On zakłada przede wszystkim produkcję tego, co jest potrzebne na miejscu w Ukrainie, bo tutaj liczy się czas i chodzi o to, żeby skracać i łańcuchy dostaw, i dystans, na jaki trzeba transportować konieczne produkty i dostarczać go bezpośrednio na linię frontu.
0: To może dzięki Skandynawom też Trump zdecydował się na razie przynajmniej dać licencję na produkcję Patriotów na Ukrainie,
2: to jest też
0: ta sama sytuacja.
2: Tak, to jest też możliwe, tym bardziej, że ta pomoc płynie bardzo szeroko i to właściwie na każdym możliwym froncie. Norwegowie dostarczają obronę, systemy obrony powietrznej. wraz z pociskami, i to też w czasie, w którym te pociski były krytycznie niedostępne. Tutaj Finlandia z kolei udostępniała swoje zasoby, ale co jest nie mniej ważne i mi się wydaje, że to jest nawet najważniejsze, to jest ciągłość tej pomocy przede wszystkim. Mhm. Bo
1: czyli w momencie, kiedy Europa łapie za dyszkę, to ten model jest szansą dla...
0: łapie za dwie dyszki.
2: Tak, bo to się dzieje cały czas. No, znamy i pamiętamy dużo takich punktowych sytuacji, gdzie były czy różnego rodzaju pomocy, czy dostawy. Ale to się wyczerpywało, a tutaj to trwa i pewnie będzie trwać, tym bardziej, że właściwie wszystkie te cztery państwa, już nawet nie skandynawskie, ale nordyckie, bo Finlandię też w to wliczamy, są gotowe do wchodzenia w spółki z ukraińskimi przedsiębiorstwami i produkcję tego, co jest najbardziej potrzebne w ramach inicjatywy, to się nazywa, nawet nazywa Build with Ukraine, czyli zbudowane, zbudowano z Ukrainą. No i w ten sposób tworzy się takie no, właśnie długotrwałe, długoterminowe partnerstwo dla
0: no, sił zbrojnych. Moglibyśmy się nauczyć takich?
2: No moglibyśmy, pewnie, żebyśmy się mogli. Okay. Tym bardziej, że no, wojna to jest jedno, ale poza polem walki też się toczy życie. I o tym nie można zapominać. To też są inwestycje w to, co pozwala jakoś przetrwać ten wojenny czas. Pamiętamy zimę bardzo trudną w Ukrainie dla Kijowa. Zbiórki na generatory w tym momencie prądu. W tym momencie Szwecja i Norwegia przeznaczyły ponad 200 milionów euro na odbudowę tej infrastruktury energetycznej, która ucierpiała w wyniku ataków podczas poprzedniej zimy. Duńczycy realizują takie projekty w Mikołajowie. Tam była bardzo mocno uszkodzona infrastruktura i systemy zaopatrzenia w wodę. To jest południe Ukrainy z kolei. Więc tam też są przeznaczone te pieniądze. I to się cały czas dzieje. Właściwie trudno jest nawet wymieniać to tak, czy na bieżąco, czy podsumowując te ostatnie miesiące, bo tego jest zbyt dużo. I to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość z jednej strony, zła z tej, że no, skala tej pomocy wymaganej jest tak duża.
0: Rozumiem, że nie ma protestów społecznych, że...
2: Nie, to znaczy uznaje się, że... To jest coś, co jest konieczne po prostu. I tak samo było na przykład z kwestią NATO w Szwecji, bo nie było referendum przed przystąpieniem do NATO. W przeciwieństwie na przykład do przystąpienia do Unii wtedy było i no, też takie było na granicy, ale to jest inna historia. A tutaj stwierdzono, że po prostu to bezpieczeństwo narodowe także jest czymś ważniejszym i akurat w tej kwestii to jest decyzja, która musi być podjęta na poziomie rządowym i już no, po prostu musimy się zgodzić co do tego, że to jest dla nas ważne. Pomijamy ten ważny pewnie punkt referendum, ale uznajemy, że to jest istotne dla bezpieczeństwa naszego i też dla bezpieczeństwa Europy.
0: Tak sobie powzdychałem akurat.
2: No tak.
0: Dobrze, Janku, a co zagramy?
2: Szwecja eksportuje pomoc najróżniejszą na świat, ale eksportuje też świetną muzykę. To jest zespół, który mi się przypomniał w zeszłym tygodniu, znaczy przypomniał, ja tak średnio dwa razy dziennie o nich myślę, ale wystąpili w Polsce na openerze, czyli Viagra Boys. No tak, co tu dużo mówić, ich trzeba zobaczyć na żywo i wtedy tak człowiek zaczyna mieć przekonanie, w jakich warunkach ten zespół mógł powstać, o, tak powiem.
0: Jak zwykle fenomenalny mój ulubiony punkt programu i fenomenalny Janczy. Dziękuję ci serdecznie
2: bardzo
0: i zapraszamy cię za tydzień.
2: A, też oczywiście.
0: Viagra Boys.

I to jest ten moment, ten czas, żeby kawiarenkę ze słodkościami otworzyć, nie tylko polskimi, ale światowymi, ale z kraju mlekiem, miodem i nonsensem czasami płynącym, czyli z naszej ukochanej Polandii. Ja jestem Mirosławem Oczkosiem, a najsłodsze wydarzenie, słodko-gorzkie niech będzie, ale mijającego tygodnia, to było anulowanie czerwonej kartki na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną przez pomarańczową alternatywę białych, czyli Donalda Trumpa. Gianni Infantino, taki bezwłosowy człowiek od kuleczek znany. No ale czerwona kartka to jest rzeczywistość po raz pierwszy w historii Mistrzostw Świata i w ogóle piłki nożnej. Mistrzostwa Świata, zresztą w piłce nożnej, to jedyny turniej, podczas którego cały świat udaje, że wszystko zależy od 22 ludzi i jednej piłki. To jest oczywista nieprawda, bo od dawna wiadomo, że wszystko zależy od kamer. Od kamer, proszę Państwa. Oczywiście od realizatora transmisji, internetu, wszystkich ekspertów, którzy od pierwszego gwizdka wiedzą, co trener powinien był zrobić tydzień wcześniej. Mundial jest zresztą ostatnim miejscem, gdzie jeszcze wierzymy w bajki. Albo wierzyliśmy w bajki, że lepszy wygrywa. Sędzia widzi wszystko i że VAR się nie myli. No właśnie, VAR. Współczesny symbol naszej epoki, dawniej człowiek podejmował decyzję i brał za nią odpowiedzialność. Dzisiaj decyzję podejmuje po obejrzeniu 17 powtórek w 5 kamerach, 2 dronów, 1 kamery umieszczonej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Efekt: połowa stadionu uważa, że był karny, druga połowa, że nie było karnego, a internet już zdążył napisać 40 tysięcy komentarzy, z których 39 999 zaczyna się od słów: ja wam powiem, jak było naprawdę. Przez 4 lata kibice czekają na tę wielką piłkarską ucztę. Kupują większe telewizory, wygodniejsze kanapy i coraz bardziej skomplikowane piloty. Zresztą jedyną osobą, która nie rozumie zasad działania nowego telewizora, jest właściciel tego telewizora. Bo telewizje też mają swoje mistrzostwa. To o to chodzi, proszę Państwa. Mecz trwa 90 minut. Studio pomeczowe, przedmeczowe i okołomeczowe 7 godzin. 4 ekspertów tłumaczy jedną akcję. 5 tłumaczy 4 ekspertów, a 6 stoi przy ekranie dotykowym i rysuje strzałki z takim zapałem, jakby od odległości tej czerwonej kreski zależał pokój na świecie. No a przede wszystkim reklamy. No to jest to, co wszyscy kochamy. Reklamy podczas mundialu, nawet papier toaletowy chce zostać mistrzem świata. Każdy produkt jest oficjalny, zwycięski, kibicowski albo legendarny. Jeszcze chwila i śrubokręt będzie miał DNA zwycięzców, a płyn do mycia naczyń zacznie walczyć o złotą piłkę. Każdy jest selekcjonerem, każdy jest sędzią, każdy jest prezesem związku, a po trzecim piwie również napastnikiem. Ja najbardziej lubię ten moment, kiedy sędzia pokazuje czerwoną kartkę. No to jest ten moment, do którego właśnie dążymy. Na stadionie wrze, na trybunach wrze, w internecie wrze, a po 5 minutach okazuje się, że jeszcze bardziej wrze po analizie VAR. Jeszcze kilka lat temu czerwona kartka oznaczała goodbye. Do widzenia. Dzisiaj oznacza, prosimy zaczekać, zaraz obejrzymy 17 powtórek, 3 animacje komputerowe i opinie ekspertów. Ale świat zmienia się szybko, no za szybko nawet. A za chwilę VAR może już nie wystarczyć. Wyobrażam sobie finał, którego nie będzie, bo akurat ta reprezentacja nie doszła, nie dojdzie już do finału Mistrzostw Świata, ale napastnik fauluje. Sędzia bez wahania wyciąga czerwoną kartkę, stadion zamiera i nagle na telebimach pojawia się komunikat. Decyzja została wstrzymana do czasu konsultacji z przywódcami świata. Po chwili kamera pokazuje gabinet, na przykład owalny. Prezydent Stanów Zjednoczonych odbiera telefon, patrzy, uśmiecha się i mówi: wiecie co, dajcie mu jeszcze pograć. Widowisko musi trwać. Sędzia dostaje sygnał do słuchawki, patrzy ze zdziwieniem, chowa czerwoną kartkę do kieszeni, piłkarz wraca na boisko, komentator mówi: proszę Państwa, chyba właśnie jesteśmy świadkami pierwszego międzynarodowego ułaskawienia w historii futbolu. I niestety to nie jest żart. Tak się to odbyło. Bo dziś polityka przypomina mecz piłkarski. Jest dużo fauli, jeszcze więcej symulowania, każdy ma swoją tabelę, każdy ma własny wynik i każdy twierdzi, że sędzia sprzyja przeciwnikom. Media także grają. Jedne pokazują powtórkę z lewej kamery, drugie z prawej kamery, a trzecie twierdzą, że kamery w ogóle nie było. A widz próbuje zrozumieć, kto właściwie strzelił gola. Mundial ma jednak jedną przewagę nad polityką. Znaczącą przewagę. Po 90 minutach plus doliczone czasy gry, ktoś naprawdę wygrywa. W polityce obie strony ogłaszają zwycięstwo jeszcze przed końcowym gwizdkiem. A jeśli wynik nie pasuje, a przeważnie komuś nie pasuje, tym gorzej dla wyniku. Kibice też się zmienili. Dawniej jechali na stadion z szalikiem, dziś jadą z powerbankiem. Bo najważniejsze nie jest już zobaczyć gola. Najważniejsze jest nagrać własną reakcję na gola. Najlepiej pionowo, to jest instrukcja, najlepiej z odpowiednim filtrem i najlepiej tak, żeby świat widział, że przeżywamy emocje.
nawet jeśli przez cały mecz patrzymy bardziej w ekran niż na murawę. Na końcu turnieju ktoś podniesie puchar, ktoś inny medal, a internet podniesie temat, dlaczego puchar był za mały, medal za ciężki, Messi za stary, hymn za wolny, murawa za zielona, a sędzia patrzył zbyt pewnym wzrokiem. I tylko jedno się nie zmienia. Piłka pozostaje okrągła, a bramki są dwie. Piłka jest odporna na komentarze, bo piłka wie coś, czego my nie wiemy. Otóż najwięcej hałasu robią zazwyczaj ci, którzy stoją najdalej od boiska. I pamiętajcie, w naszych czasach nawet czerwona kartka nie może być pewna swojej przyszłości, bo zawsze może ktoś zadzwonić i powiedzieć, wiecie co, dajcie jeszcze pograć, ponieważ widowisko musi trwać. A ja tęsknię do tych czasów, kiedy wychodziło się na podwórko, hartało się w gałę z dwoma kolegami i byliśmy trzema przyjaciółmi z boiska.

0: trzej przyjaciele z boiska, 9:37 na naszym zegarze. Niektórzy cię już kochają. Redaktorze Oczkosiu, chociaż mundialu nie oglądają.
1: Bo wiesz, to nie sztuka jest komentować, jak się ogląda mundial. Sztuka jest komentować,
0: no,
1: jak się nie obejrzało mundialu.
0: Prawdopodobnie z tego powodu. No, my jeszcze pooglądamy sobie mundial. A propos, no właśnie, pooglądamy albo nie pooglądamy, bo jutro urodziny naszego radia. Ale właściwie, skoro matka nadredaktorka jest już w naszym studiu, Magda Jeton, dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry.
0: Witamy. Pojawi się Telebim.
2: Ja przyszłam z informacjami uzupełniającymi, bo sama słyszę, słucham anteny, jak bardzo dużo mam informacji właściwie codziennie. No ale żeby to jakoś zebrać, ponieważ chodzą cząstkowe reklamówki, to ja przypomnę w dużym skrócie. Zacznę od tego, co już wiemy, ale też będą rzeczy, o których nie wiemy, więc proszę słuchać. Wiemy oczywiście, że urodziny są już jutro i że obchodzić je będziemy w Brzezinach. Wiadomo też, że będziemy świętować dwa dni, w piątek 10 lipca i w sobotę. Przypominam, że wszystkie urodzinowe wydarzenia odbywać się będą w Muzeum Regionalnym w Brzezinach przy ulicy Piłsudskiego 49. Powtarzam, Piłsudskiego 49, Brzeziny. No i uwaga teraz, parking. Zachęcamy do parkowania na parkingu kościoła parafialnego. Jest zgoda. Wjazd od ulicy Chopina. Oraz można też parkować w okolicach parku miejskiego.
1: Opłata co łaska, czy?
2: I bezpłatny parking.
1: No to super.
2: No więc miło. W piątek, co już za złośliwości.
1: Nie, to było pytanie doprecyzowujące, przepraszam.
2: W piątek zaczynamy o godzinie 16:00 specjalnym wydaniem popołudniówki. To już mówiłam, ale powtórzę, którą poprowadzą Ksenia Majczak i Michał Porycki z udziałem wielu naszych redaktorek i redaktorów. Proszę sobie wyobrazić, że policzyliśmy, że do Brzezin przyjedzie ekipa radiowa w składzie, jeśli dobrze pamiętam to policzanki, ponad 50 osób. No więc popołudniówka o 16:00.
1: Wypełnimy cały parking kościelny.
2: O godzinie 20:00, więc właśnie przyjedziemy wcześniej. To
0: przepraszam, niektórzy
2: parking
0: wybierają
2: ale
0: się
2: on jest
0: pociągiem.
2: Duży. On
0: niektórzy
2: jest
0: wybierają
2: duży
0: się pociągiem. Proszę państwa, panie redaktor, to ja tylko przerwę. Pani Nina oczywiście pyta, czy ktoś planuje jechać na urodziny w sobotę rano pociągiem do Łodzi, odjazd 7:17 ze stacji Warszawa Zachodnia. Więc jeżeli ktoś planuje, to proszę się zgłosić do pani Niny. Obwieszczenie parafialne w grupie patronackiej, rzecz jasna.
2: O godzinie 20:00 kontynuuję. Na letniej scenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach, nadal w Brzezinach i nadal w Muzeum Regionalnym, rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy. Będzie to recital, o tym też mówiliśmy, ale powtórzę, Zbigniewa Zamachowskiego z udziałem Zuzanny Iłendy i Marii Zamachowskiej. Proszę państwa, rozdaliśmy już wszystkie miejsca siedzące na ten koncert, czyli 250 wejściówek. Z adresu patron@nowyświatonline rozsyłane były potwierdzenia z numerami przydzielonych miejsc, bo to są miejsca numerowane. A następnie państwo potwierdzali, że je otrzymali. Niestety 100 osób nie potwierdziło udziału. Mamy podejrzenia, że nasze potwierdzenie mogło wpaść do spamu i stąd brak państwa reakcji. Bardzo prosimy więc o sprawdzenie skrzynki spam, no i o ewentualne potwierdzenie swojego udziału. Bo jest też spora lista rezerwowa. Ci, którzy nie zdobędą wejściówki na koncert, czyli na te miejsca siedzące, oczywiście mogą przyjść. Zapraszamy, ale może dla nich zabraknąć miejsca siedzącego. Po koncercie około 22:00 zapraszamy na potańcówkę. Potem krótko śpimy i jest sobota. I tu jest pewna zmiana istotna. Program rozpoczniemy już o 8:00 rano sobotnim brzaskiem, który poprowadzą Patryk Krabiega i Weronika Wawrzkowicz. Kolejna sprawa, o której jeszcze nie mówiłam, w czasie sobotnich audycji z Brzezin, czyli między 8 a 12, będzie możliwość zjedzenia dobrego śniadania za jedyne 10 zł.
1: Super.
2: Kolejny punkt programu to o godzinie 10:00 koncert życzeń, który poprowadzą profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie będzie uruchomiona strefa sitodruku.

0: peleryny przeciwdeszczowe, tak na wszelki wypadek. Po koncercie życzeń planujemy spacery po okolicy Brzezin, które wystartują około godziny 12:30. Mam nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje tych planów. Zapisy są już zakończone. Zgłosiło się około 150 osób. Kuba, potwierdź, czy to rzeczywiście tak.
1: Kiwa głową, że tak.
0: Że to jest właśnie taka liczba. No, żeby nie było, że idziemy jedną wielką grupą, bo to 150 osób tak zintegrować byłoby trudno.
1: To
0: będą co najmniej trzy
1: tak.
0: takie spacery i do każdej będą przydzieleni nasi redaktorzy. To będzie inna trasa. Każda grupa będzie szła inną trasą. No ale zobaczymy właśnie, jak będzie z pogodą. No i propozycja, która wyszła od zespołu. Bardzo Państwa zachęcamy do posiadania jakiegoś czerwonego akcentu w ubiorze. Można się nawet odzieć całkiem na czerwono, jeśli komuś to pasuje, no bo przecież kto nam zabroni. To zachęcam, taka propozycja, ale gdy ktoś nie przyjdzie na czerwono, to nie będzie zdyskwalifikowany.
1: Od razu przynajmniej.
0: Tak. Czekamy w Muzeum Regionalnym w Brzezinach, ulica Piłsudskiego 49, 10 lipca od godziny 16. No i teraz skończyłam o urodzinach. Mam jeszcze drugą sprawę. Chcę bardzo serdecznie Państwu podziękować, bo w zaledwie półtora tygodnia osiągnęliśmy nasz cel. Przekazali nam Państwo ponad 250 tysięcy złotych. W tej chwili jest to już o 35 tysięcy więcej. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Ale zbiórki nie zamykamy, bo mamy jeszcze jedno marzenie, o którym już Państwu mówiłam. Tym marzeniem jest zakup nowej konsolety emisyjnej. Taki sprzęt z większą liczbą wejść mikrofonowych to koszt prawie 100 tysięcy złotych. To sporo pieniędzy. Ale jeśli jej teraz nie kupimy, to długo to nie nastąpi. Bo to teraz trzeba zdecydować, jakie przygotować podłączenia. Czy pod starą, skromną konsoletę, czy pod nową. Więc jeśli Państwo są skłonni dodatkowo nas wesprzeć w temacie konsoleta, to proszę jakoś dać nam znak, żebyśmy wiedzieli, jak przeprowadzać remont i co najważniejsze, czy taką nową konsoletę już zamawiać, bo ona nie leży w markecie do kupienia.
1: Najprostszym znakiem jest
0: zamówić
1: wpłata.
0: Na tyle wcześniej, żeby dojechała w porę, a jechać miałaby z bardzo daleka. Osobiście wierzę, że to się może udać, bo wierzę, że Państwo wierzą w sens naszych działań. A co do wpłat bezpośrednich, bo często Państwo pytają, czy my też je liczymy, to przypominam. Oczywiście liczymy, większość jednak jest na Patronite i to nam zresztą ułatwia liczenie, a od zbiórki celowej Patronite nie pobiera prowizji. Wpłaty bezpośrednie na ten cel, policzenie ich jest utrudnione, bo na konto spływają mnóstwo rachunków i my płacimy, nam płacą i tak dalej. Także trzeba wyszukiwać, jak to się mówi, na piechotę. Natomiast spokojnie proszę korzystać z Patronite'a, albowiem nie pobiera Patronite prowizji za wpłaty na zbiórkę celową. Jeszcze raz bardzo, bardzo Państwu dziękuję za to, że są Państwo z nami po prostu.
2: Za każdy grosz, za każde wsparcie. No i gdyby na przykład chcieli nam Państwo zrobić urodzinowy prezent, to absolutnie do tego
0: to akurat jutro.
2: Zachęcamy. Akurat
0: więc
2: jutro,
0: może
2: więc
0: by
2: może
0: tak się
2: wydarzy.
0: Dało, że te prezenty by na jutro spłynęły i my byśmy już wiedzieli, tak kupujemy, zamawiamy, hura, zamawiamy konsoletę.
2: Hura, no. Hura. No to jeżeli tak się wydarzy, to na pewno matka nadredaktorka, czyli redaktor naczelna naszego radia, jutro Państwa o tym poinformuje. Najpóźniej
0: no
2: myślę,
0: tak,
2: że w sobotę.
0: Przede wszystkim spotkam się z tymi, którzy jutro przyjadą do Brzezin, bo my też
2: Państwo się wybierają.
0: Właściwie wszyscy, jak tu teraz siedzimy, w cztery osoby, wszyscy
1: tak
0: będziemy. No bo jak powiedziałam, ponad 50 osób będzie w Brzezinach i będziemy Państwu osobiście dziękować, a przedtem obserwować, jak nasza konsoleta się rozwija.
2: Jeżeli chodzi o spacery Kuba, to pogoda zamówiona, ma być słonecznie, sucho, więc naprawdę Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Trochę ma pokropić jutro po południu, ale to pokropić.
1: To dobrze, żeby się nie kurzyło w sobotę.
2: A poza tym w sklepie peleryny będą
0: tak,
2: czekać.
0: Tak,
2: w związku z tym będzie można je zakupić.
0: W takich fajnych kulkach przeźroczystych, w takich pudełeczkach kulkowych.
2: A pani Hania jeszcze napisała, że najbardziej ją cieszy śniadanie.
1: No,
2: za 10 zł.
1: No kurczę,
0: no tak, bo to ja specjalnie podkreśliłam, bo to tam miejscowi tak nam idą na rękę, że naszym gościom no po bardzo takich cenach, nawet nie wiem, czy one

0: pokrywają produkty. Mówię o robocie. Bo
1: czyli
0: naprawdę...
1: tak, śniadanie jest, parking i no, jest.
2: Parking jest.
0: Za darmo śniadanie są, w sobotę.
1: Absolutnie. Jak państwo słyszeli, przed nami weekend pełen specjalnych wydań programów, spotkań z redaktorami, niespodzianek, także i spacerów. Kto może, niech pakuje walizki i melduje się w Brzezinach. A wszyscy pozostali oczywiście słyszymy się na antenie. Redaktor...
2: Dawajcie państwo znak poprzez wpłaty. To będzie najfajniejszy znak.
1: Absolutnie.
2: I redaktor... przybywajcie do Brzezin oczywiście.
1: Czekamy. Redaktor naczelna Magda Jeton. Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Bez niespodzianki po środowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie. Co innego jednak mówią dane dookoła tej decyzji. Pamiętajmy, że w sierpniu odbędzie się tak zwane posiedzenie niedecyzyjne, więc kolejna decyzja Rady zapadnie dopiero we wrześniu. Ale już widać, że jeśli nie dojdzie do niczego nadzwyczajnego, to raczej nie zmieni się nic. Stopy nadal pozostaną na tym samym poziomie, w tym ta referencyjna na 3,75%. Komunikat po posiedzeniu Rady głosi, no w takim przekładzie na nasze, że inflacja jest po prostu pod kontrolą. Wstępny odczyt za lipiec to inflacja w celu, dokładnie w celu na poziomie 2,5%, ale nadal trzeba stosować zasadę czekamy i patrzymy, bo jest jeszcze trochę niewiadomych, zarówno dotyczących wzrostu gospodarczego, jak i inflacji w regionie. Niemniej, choć nie było to takie oczywiste jeszcze 2 miesiące temu, teraz raczej nikt nie mówi o tym, że stopy procentowe w tym roku mogą wzrosnąć. No ale przy obecnych danych, mimo że inflacja znowu spadła w ujęciu miesięcznym, to jest wyższa niż na początku roku, dlatego też nie można zbyt szybko wystartować do obniżek stóp procentowych. No i stąd taka pauza w decyzjach Rady. No ton samej Rady jest jednak na tyle łagodny, że już niektórzy doszukują się między wierszami informacji o tym, że nawet jesienią możliwa byłaby kolejna obniżka stóp procentowych. Dla mnie jest jeszcze za wcześnie, by wierzyć takim prognozom. No, te stopy procentowe dla konsumentów są szybko dostrzegalne po wysokości odsetek od rat spłacanych kredytów, no ale to też widać w odsetkach od oszczędności. Wpływ na gospodarkę tych stóp jest jednak znacznie szerszy. Efekt wprowadzania wyższych lub niższych stóp widać dopiero po pół roku do roku. Dlatego właśnie ostrożność jest tu wymagana. No, tak w skrócie telegraficznym, zbyt niskie stopy to ryzyko odbicia inflacji, ale zbyt wysokie to ryzyko zbyt mocnego schłodzenia gospodarki. No i to wpływa też na ceny, rynek pracy, stan zatrudnienia, inwestycje i ogólny rozwój gospodarczy lub brak rozwoju. To wszystko trzeba brać pod uwagę. A co do samej inflacji, najnowsza projekcja NBP jest zaktualizowana do nowych poziomów. I bank centralny przewiduje, że w całym tym roku inflacja znajdzie się w przedziale między 2,4 do 3,3%. Ale prognozy sięgają na 2 lata do przodu. W 2027 roku założenia mówią o przedziale 1,5 do 4%, a w 2028 od 0,8 do 3,9%. Rozstrzał jest spory, ale chodzi o coś zupełnie innego. Projekcja zarówno na ten rok, jak i przyszły jest teraz podwyższona wobec analizy jeszcze z wiosny. A to oznacza, że mimo stabilizacji choćby cen ropy, jeszcze nie jest przesądzone, co z cenami tak w ogóle. A to przekłada się na nasze portfele, ale przede wszystkim na analizy. One oczywiście są bliskie celu inflacyjnego, ale wskazują też na jeszcze pewne niewiadome, o których już wspominałem, które wstrzymują Radę w podejmowaniu decyzji o obniżkach stóp procentowych, ale też pozwalają na niepodnoszenie ich. Więc jest to dla nas po prostu stabilna sytuacja rynkowa i taka dość oczekiwana. Jednak wczytując się w te dane, moim zdaniem obniżki stóp na dziś realnie mogą pojawić się dopiero w przyszłym roku. Jednak to dane z września pokażą nam o wiele więcej i te prognozy wtedy będą dużo bardziej precyzyjne.

0: 9:57, co oznacza, że pomalutku się żegnamy, ale tak na krótko, bo właściwie do usłyszenia, do zobaczenia mówimy Państwu już...
1: Do jutra.
0: Tak, do jutra. To jeszcze tak uzupełniająco, pan Marcin napisał do komunikatu Matki Nadredaktorki o godzinie 19:00 w Brzezinach odbędzie się wernisaż wystawy Kobiety Radia Nowy Świat autorstwa artystki i patronki Magdy Biskupskiej. Wystawa przygotowana przez grupę nowoświatowych teatryków to 10 wspaniałych portretów naszych redaktorek. Do zobaczenia podczas urodzin radia. Do zobaczenia, panie Marcinie. Absolutnie. I polecamy państwu Brzeziny w piątek, w sobotę, kto tylko może. Pogoda na sobotę zamówiona. Jutro ma pokropić podczas popołudniowego programu, ale damy sobie z tym radę z Michałem, no i z wami, kolegami, bo i usłyszą państwo Mirka, i usłyszą państwo Jakuba i wielu innych wspaniałych redaktorów
1: i z naszego... będzie można pochodzić sobie.
0: Radia, tak. A w sobotę oczywiście spacery i nie tylko. No to bardzo, bardzo państwu dziękujemy za dziś i do usłyszenia, do zobaczenia jutro.
1: Ksenia Marczak.
0: Mirosław Oczkoś. Kłaniamy się państwu pięknie i do
1: usłyszenia. Radiowy poranny teatr wyobraźni.
0: Do usłyszenia antenowo.
1: I do zobaczenia naocznie.
0: Oczywiście.
1: W muzeum.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Piotr Topuliński. Zapraszam. Zaczniemy od słów sekretarza generalnego NATO po szczycie sojuszu w Ankarze. Deklaracja końcowa potwierdza zobowiązania sojuszników do wzajemnej obrony i większą odpowiedzialność Europy i Kanady za bezpieczeństwo, mówi Mark Rutte. Przywódcy zgodzili się również co do wagi modernizacji naszego sojuszu i budowania przyszłości. Oznacza to silniejszą Europę w silniejszym NATO z europejskimi sojusznikami i Kanadą współpracującymi ze Stanami Zjednoczonymi, biorącymi na siebie większą odpowiedzialność za obronę sojuszu. O efektach szczytu w Turcji mówił już w Warszawie minister obrony. Polska była chwalona za wydatki na obronność, zaznaczał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ważnym elementem całego szczytu była konferencja dotycząca inwestycji w przemysł zbrojeniowy. Absolutnie oprócz wydatków, to inwestycje w przemysł zbrojeniowy są podstawą dzisiaj funkcjonowania sojuszu. Nie będzie bezpiecznej Europy bez niezależności produkcji zbrojeniowej w Europie.
0: Szef MON-u razem z ministrem finansów prezentuje dziś założenia Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Samorządy i firmy mogą już ubiegać się o finansowanie inwestycji związanych na przykład z ochroną ludności czy cyberbezpieczeństwem. Wielka Brytania. Rozpoczyna się proces wyboru nowego szefa rządzącej Partii Pracy. Kto stanie na czele ugrupowania, zastąpi Keira Starmera i zostanie nowym premierem. Do tej pory chęć startu zgłosił jedynie główny rywal Starmera, deputowany Andy Burnham, do niedawna burmistrz aglomeracji Manchesteru. Przed nami pierwszy ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata Francja-Maroko. Sędzią głównym spotkania będzie Argentyńczyk, co niepokoi część francuskich mediów. Argentyna to jeden z faworytów turnieju i ewentualny przyszły rywal trójkolorowych w finale. Trener Francuzów Didier Deschamps uspokaja. Przeciwnikiem jest Maroko. Nie będę postrzegał sędziego jako przeciwnika. Przeciwnie, jego zadaniem jest dbanie o to, aby przepisy były stosowane tak sprawiedliwie, jak to możliwe. Chcemy wygrać z Francuzami, mówi trener marokańskich piłkarzy Mohamed Ouabi. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy mówią, to co zrobiliście do tej pory jest bardzo dobre, nieważne czy przegramy, Francja jest faworytem czy cokolwiek innego. Uwierzcie mi, chcemy wygrać i zrobimy wszystko, by wygrać. Początek meczu Francja-Maroko o 22:00 naszego czasu. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Wybory osobiste.

W zapowiedzi w mediach społecznościowych dzisiejszej audycji napisałem, że uszyta będzie z moich ubiegłotygodniowych londyńskich wspomnień i zachwytów. I tak zaraz na samym początku zabrałem Państwa na Wembley, na legendarny stadion Wembley, gdzie wydarzyła się kolejna historia. Tym razem popkulturowa. Harry Styles dał tam 12 występów, tym samym bijąc rekord Guinnessa, jeśli chodzi o koncertową rezydencję. Byłem tam, widziałem to, uczestniczyłem w tym i zaraz będę się dzielić z Państwem tymi emocjami. Dzień dobry, Patryk Rabiega mówi, Franek Wójcicki realizuje. Harry Styles, Wembley, no ale pewnie Państwo się zastanawiają, jak się do tego wszystkiego ma utwór Bridge Over Troubled Water w wykonaniu Elvisa Presleya z brytyjską królewską orkiestrą filharmoniczną, który przed momentem wybrzmiał. Dokładnie to wykonanie otworzyło też całe blisko 3-godzinne show Harry'ego Stylesa na Wembley. I to było trochę takie puszczenie oka w stronę króla Elvisa od współczesnego króla, bo muszę Państwu powiedzieć, po tym koncercie ja już nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, we współczesnej muzyce pop rządzi Harry Styles. Pompatyczny, przepiękny, filharmoniczny początek, a potem było już tylko disco.

DJs don't dance no more. Ale to nieprawda, bo na Wembley tańczyli wszyscy, i DJ-e, i każdy jeden uczestnik. Wiedzą Państwo, to był taki bardzo kameralny koncert dla 90 tysięcy ludzi. No i szczerze Państwu powiem, były momenty, że naprawdę czułem ogrom i energię tego kolorowego, roztańczonego tłumu. Na przykład właśnie przy Dance No More, kiedy stadion wykrzykiwał tę słynną już frazę o szacunku dla matek, respect your mother, albo gdy niosło się We Belong Together, o tym, by być razem i się wzajemnie wspierać, to z kolei w innym hicie z ostatniej płyty Stylesa, czyli Aperture. 90 tysięcy ludzi wspólnie śpiewających We Belong Together. No to będzie coś, co zostanie ze mną na pewno bardzo, bardzo długo. Podobnie jak moment, gdy na scenę weszła sekcja smyczkowa, niewielka orkiestra, i gdy całe Wembley na kilkanaście minut w tym dzikim tańcu dosłownie się zatrzymało i w przejmującej ciszy słuchało m.in. Fine Line.

Tak, takie momenty wyciszenia i zadumy, niezwykle wzruszające momenty w trakcie tego koncertu też były. No ale jednak przede wszystkim to był dziki, nieokiełznany taniec. Były momenty bardzo klubowe, elektroniczne, z setami DJ-skimi i syntezatorami. Wspomniałem, że już sam początek, czyli puszczenie oka do Elvisa, był wyjątkowy, ale takich chwil z nawiązaniami do popkultury było w trakcie tych 3 godzin zdecydowanie więcej, bo niektóre piosenki płynnie przechodziły w covery. I proszę sobie wyobrazić szaleństwo na Wembley, gdy pojawił się ten hicior.

umiejętnie wplecione wielkie hity jak You Can Call Me Al Paula Simona we własne przeboje. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo tańca, ale też momenty wzruszenia i refleksji, elektroniczno-klubowe wstawki, a wszystko z przesłaniem. Wszyscy jesteśmy tacy sami, więc szanujmy się bez względu na poglądy, bo człowiek to człowiek. Miłość to miłość, życie to życie. We belong together. I grat fajerwerków nad stadionem na finał. Tak było na 11 z 12 koncertów Harry'ego Stylesa na Wembley w Londynie. Obłęd. Naprawdę muszą mi państwo uwierzyć. Czysty obłęd. Jeśli mają państwo trochę wolnego czasu i jeszcze więcej pieniędzy, to Harry kontynuuje turnę. Najbliższe przystanki już nie w Europie, ale w takim Nowym Jorku, São Paulo czy Sydney, jestem przekonany, będzie równie fantastycznie. Stawiając już kropkę przy Harrym i płynnie przechodząc do kolejnych zachwytów, posłużę się frazą, którą za chwilę państwo usłyszą od grupy Casino Hearts, a która doskonale podsumowuje te ostatnie dni w moim życiu. Oh my God!

I tak z Wembley znaleźliśmy się w słonecznej Kalifornii, w Los Angeles dokładnie, bo to tu działa grupa Casino Hearts. Trio tworzone przez grupę przyjaciół z charyzmatyczną wokalistką Forest Holter na czele. Poznali się w pracy. Wszyscy wspólnie pracowali jako bariści w jednej z kawowych sieciówek. No i któregoś dnia postanowili wszystko rzucić, założyć zespół i voilà, jest Casino Hearts. To pora się delikatnie pobujać.

Funk Mammoth, czyli Joe Gremmel. Jeden z tych DJ-ów i producentów, którzy z bogatego korzystania z sampli, przeróżnych sampli, uczynili swój znak rozpoznawczy. Finger Guns, tym utworem Państwa poczęstowałem, a to jedna z kompozycji, która wpadła mi w ucho w ubiegłym tygodniu w Londynie. W ucho wpadła mi też pewna debiutantka, która, no, myślę, spokojnie talentem dorównuje Adele czy nieodżałowanej Amy Winehouse. Brytyjczycy już się w niej coraz mocniej zakochują i słusznie, bo głosisko ma naprawdę, moim zdaniem, nie z tej ziemi. Visitor, tak zatytułowana jest jej debiutancka płyta, ukazała się w piątek. Dziś w ramach dwóch z jednego Sienna Spiro.

A nie mówiłem, że dziewczyna ma głos nie z tego wymiaru? Sienna Spiro, 20-letnia debiutantka z Londynu. Proszę sobie zapisać to imię i nazwisko, bo jestem przekonany, dopiero się rozkręca. Skoro jesteśmy przy kosmicznych głosach, to był pierwszy utwór, jaki usłyszałem po wylądowaniu w Anglii, a że jak Państwo wiedzą, ja lubię znaki i jeszcze bardziej lubię je odczytywać, to nie mogło tej piosenki dziś zabraknąć. Chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck,

Chaka Khan przywitała mnie w ubiegłym tygodniu w Anglii i już wtedy wiedziałem, że to będzie bardzo udany wyjazd. Wrócimy teraz do płyty sprzed miesiąca, jednej z lepszych, jakie ukazały się w tym roku, moim zdaniem. Udało mi się w Londynie dorwać parę tegorocznych perełek na CD, niedostępnych w Polsce. No wiedzą państwo, ja z tych szaleńców wciąż kupujących, kolekcjonujących fizyczne nośniki. No i udało mi się dorwać między innymi pana Jay Lena.

I Can't Ever Leave You, fragment Doctrine of Love, ostatniej płyty Jaylena Ngondy, lata 70., ale współcześnie, co brzmi doskonale. A w sierpniu Jaylen przyjeżdża do Polski. 11 sierpnia dokładnie wtedy wystąpi w warszawskim klubie Palladium, także będzie można ten retro soul poczuć na żywo, na własnej skórze. My zdecydowanie zwalniamy, to w wyborach osobistych czas na oddech.

Miro Kępiński i jego najnowsza kompozycja. A z kim się jutro i pojutrze widzę w Brzezinach na urodzinach Radia Nowy Świat? Proszę szykować formę, bo będzie naprawdę bardzo dużo tańca.

truly be. Grupy Earth, Wind and Fire jutro w Brzezinach na imprezie urodzinowej Radia Nowy Świat na pewno nie zabraknie i bardzo, bardzo się cieszę na to nasze spotkanie i wspólne świętowanie. Jak wspomniałem, będzie bardzo dużo tańca, także liczę na Państwa, liczę na moc dobrej energii i wszystkim mówię do zobaczenia. To były Wybory Osobiste. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki. Bardzo dziękujemy za dziś. Muzycznie wracamy oczywiście za tydzień, także tradycyjnie jesteśmy umówieni. A jeśli myśleli Państwo, że zapomniałem o nowej Madonnie, to oczywiście, że nie zapomniałem.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rozpoczyna się spotkanie kierownictwa resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Temat: propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda, przypomnę, zaproponowała m.in. limit wynagrodzeń medyków i ograniczenie czasu pracy lekarzy. Do końca roku mają zacząć działać e-kolejki, system zapisów na planowe zabiegi w szpitalach.
1: Musimy przeprowadzić te zmiany, musimy sprawić, aby system był bezpieczny dla pacjenta, przejrzysty i żeby budować coraz większe zaufanie do tego, co robimy w systemie ochrony zdrowia.
0: Zmiana jest oczekiwana, ale to nie jest jakakolwiek reforma, zwłaszcza systemowa, wskazywała na naszej antenie Agata Szczepańska, zastępczyni redaktorki naczelnej Rynku Zdrowia.
2: Łatwo w tym przypadku wylać dziecko z kąpielą, bo po pierwsze są lekarze, którzy powinni zarabiać więcej, ponieważ wykonują trudną, niewdzięczną pracę, a poza tym nie można wszystkich, mówiąc nieładnie, wrzucać do jednego worka. Konsekwencja może być taka, że ci, którzy zarabiali bardzo dużo, nagle gwałtownie ich zarobki spadną, a ci, którzy zarabiają mniej i takich tak naprawdę też jest bardzo wielu, przyjdą po podwyżki.
0: Część pomysłów resortu zdrowia to powrót do zeszłorocznego projektu zmian, wycofanego po konsultacjach choćby z samorządowcami czy związkami zawodowymi. Po szczycie NATO w Ankarze Polska będzie odgrywała ważną rolę w procesie produkcji patriotów w Ukrainie, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. O przekazaniu licencji poinformował wczoraj Donald Trump w czasie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim.
3: Nie ma wsparcia dla Ukrainy, transferu żadnego sprzętu na Ukrainę bez roli Polski. Polska jest w grupie 4 państw, Polska, Niemcy, Szwecja, Holandia, które uzyskały w Ankarze status państwa, do których może być transfer technologii związanych z produkcją i serwisowaniem rakiet do systemu Patriot. Polska jest jednym z państw wskazanych przez Stany Zjednoczone, gdzie ta produkcja i serwisowanie powinno się odbywać, więc tutaj będziemy współpracować również z Ukrainą. To jest etap pewnie wielotygodniowy, to nie jest proste, jeżeli dzisiaj tylko w Stanach Zjednoczonych jest produkcja rakiet do systemów Patriot na skalę, która nie zabezpiecza nawet Stanów Zjednoczonych.
0: Polska jest gotowa, by działać natychmiast, zadeklarował szef MON. Premierzy Australii i Indii podpisali porozumienie o dostawach australijskiego uranu. Surowiec ma wesprzeć rozwój indyjskiego cywilnego programu nuklearnego oraz pomóc w transformacji energetycznej tego państwa. Obecnie Indie dążą do osiągnięcia 100 gigawatów mocy z energii jądrowej do 2047 roku. Potrzebują stabilnych dostaw. Dla Australii, posiadającej 28% globalnych zasobów uranu, to z kolei szansa na dywersyfikację handlu i zmniejszenie gospodarczej zależności od Chin. Premierzy obu państw zadeklarowali też pogłębienie współpracy w zakresie energii odnawialnej, surowców krytycznych czy zielonego wodoru. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś umiarkowanie ciepło i przeważnie pochmurno z przejaśnieniami, a na północy i wschodzie Polski miejscami wystąpią przelotne opady. Temperatury dziś od 16 do 22 stopni, przy czym najcieplej będzie na zachodzie. Spodziewane jest dziś na północy i w centrum Polski spodziewane większe zachmurzenie, okresami może przelotnie popadać. Temperatury od 16 do 21 stopni, a na południu i zachodzie będzie dziś najprzyjemniej, bardziej słonecznie i mniejsze ryzyko opadów. Od 21 stopni w Małopolsce do nawet 22 na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku.

0: Jungle, Eric the Architect i Candle Flame. Warto wspomnieć, że Jungle oczywiście w listopadzie wystąpią w Atlas Arenie w Łodzi, proszę Państwa, i to będzie koncert pod patronatem naszym.
1: W środku dnia.
0: Naszym, czyli Radia Nowy Świat oczywiście, no a listopad będzie już wtedy, albo my już wtedy będziemy, kiedy nadejdzie listopad, my już wtedy będziemy tam, czyli przy Mińskiej 75. Ja wiem, że duże poruszenie wywołało dzisiejsze pojawienie się i opowieść o naszej zbiórce, ale trochę właśnie od takiej strony, żeby wszystko Państwu powyjaśniać, opowieść nadredaktorki Magdy Jeton, no bo właśnie, przekroczyliśmy już dawno kwotę pierwotnie zakładaną, no ale po drodze pojawiło się i ono było tak naprawdę to marzenie o znakomitej, technicznie znakomitej jakościowo konsolecie, jako o jeszcze tym jednym, o tej jeszcze jednej perle w naszej koronie, no ale żeby taką konsoletę dobrze zaplanować, żeby ją zamówić, no musimy też oczywiście dysponować odpowiednim budżetem, skoro wiemy już, że ona może być na horyzoncie naszych możliwości, no to także trzeba wszystko już na miejscu przy Mińskiej odpowiednio zaplanować. Kable, całe otoczenie techniczne takiego cuda techniki, no bo to cudu techniki, bo o czymś takim właśnie rozmawiamy. A dzięki takiej konsolecie, proszę Państwa, będziemy mogli na przykład jeszcze więcej gości zapraszać, wiele rzeczy robić naraz. Teraz często takich możliwości nie mamy i jakieś konflikty harmonogramowe się pojawiają. No tam się nie będą pojawiały, jeżeli taka nowa konsoleta się pojawi. No ale właśnie, trzeba to wszystko dobrze zaplanować, dobrze technicznie przygotować kable, jak mają one być poprowadzone i tak dalej, i tak dalej. Czyli musimy wiedzieć, na czym stoimy, no i gorąco dlatego zachęcamy do tego, żeby do naszej zbiórki, która jeszcze przez 3 tygodnie ponad jest otwarta w serwisie Patronite. Przypomnę adres, pod którym najłatwiej ją znaleźć: nowyświat.online/nowa-siedziba. Zachęcamy, żeby w tej zbiórce wziąć udział, no a jutro, tak nie przymierzając i bez związku w zasadzie, jutro nasze urodziny przecież.

Audycja Patryka kończyła się tekstem Everybody get up and dance. No to teraz Dance Tonight. Lucy Pearl, Dance Tomorrow, proszę Państwa. A Tomorrow to są nasze urodziny Radia Nowy Świat. W Brzezinach urodziny / Brzeziny. Tak można to zatytułować. 6. urodziny Radia Nowy Świat. Koncert Zbyszka Zamachowskiego, między innymi Maria Zamachowska i Zuza i Wenda. Także w tym koncercie będą brały udział, także udział wokalny będzie to. Jutro będziemy jeszcze ten koncert na pewno zapowiadać. Maria już zadeklarowała się, że nas trochę w atmosferę tego wydarzenia wprowadzi, ale to jutro będzie w audycji w środku dnia, a zanim będzie jutro, czyli tomorrow, to jeszcze jest today, czyli aujourd'hui, czyli dziś. No i proszę Państwa, przed nami między innymi zaproszenie do Teatru Powszechnego w Warszawie na nową premierę. Dość drastyczna sytuacja, jaka jest punktem wyjścia, bo tutaj mowa jest o morderczyni, która została skazana na karę śmierci. Prawdziwa historia ze Stanów Zjednoczonych. Lisa Montgomery, tak jej było na imię tej morderczyni właśnie. No ale pytanie, czy kara śmierci przywrócona specjalnie, niespecjalnie przywrócona po prostu, ale po wielu, wielu latach przerwy wykonana właśnie w tym przypadku, czy jest rozwiązaniem, czy likwiduje przyczyny, czy też kontekst społeczny, w jakim zrodzenie się takiego zła uosobionego w Lisie Montgomery było możliwe. O tym wszystkim spektakl Lisa w reżyserii Wiktora Rubina. A Wiktor Rubin za kilka chwil będzie z nami w audycji w środku dnia, by o tym przedstawieniu opowiedzieć. Będziemy mówić także o Nowych Horyzontach. We Wrocławiu ogłoszono już program tego jednego z najważniejszych festiwali filmowych w Polsce. Już wiemy, że Fjord Krystiana Mungiu, rumuńskiego reżysera, otworzy tegoroczną edycję Nowych Horyzontów. O festiwalu mówić będziemy dzisiaj po godzinie 12. Będzie też, jak zwykle co czwartek, historia jednej piosenki. Dziś fani The Doors znajdą w tym cyklu coś dla siebie. Dziś Helena Wnorowska. No ale pojawi się też Olga, nie Bobienko, a Olga Szygenda i opowie nam o tym, co w repertuarach się czai, w repertuarach filmowych i teatralnych. No i będzie jeszcze jeden element, który doszedł właściwie w ostatniej chwili, wczoraj w nocy, dotyczący szczytu NATO w Ankarze.

Solomon Skrillex i utwór zatytułowany Rampta. To jest nowość, proszę Państwa. A teraz nie nowość, chociaż do niektórych ciągle jest nowością fakt, że samodzielnie coraz większą i większą karierę robi Violet Grove.

Violet Grawl i Kulba z 23 minuty prawie po godzinie 11. Lava LaRue i Renegade to przed nami, a za chwilę już zapowiadany gość, czyli reżyser Wiktor Rubin.

0: Renegade i Lava LaRue, 26 minut po godzinie 11. Teraz Teatr Powszechny w roli głównej, proszę Państwa, i ostatnia tam premiera sezonu, pierwszego sezonu pod dyrekcją Mai Kleczewskiej. No i spektakl Joli Janiczak i Wiktora Rubina, czyli dramaturszki i reżysera. Ten duet pracuje ze sobą od wielu, wielu lat i często podejmuje tematy trudne, czasami to są, również często to są tematy biograficzne dotyczące na przykład wielkich postaci historii, często kobiet. Tutaj temat postaci, która w zasadzie powinna była zostać zapomniana, o której w zasadzie nie powinno się mówić, no bo to postać morderczyni, ale co gdyby podejść do kontekstu, gdyby właśnie o kontekście, gdyby właśnie o korzeniach tego zła, czy źródłach, czy społecznym otoczeniu opowiedzieć. Jednym słowem, jak to możliwe, że taki człowiek może powstać? Zbrodnia sprzed ponad 20 lat, 5 lat temu, wykonany wyrok śmierci w więzieniu w Indianie. No i to był pierwszy po wielu, wielu dekadach wykonany wyrok śmierci na kobiecie. Rozmowę z Wiktorem Rubinem rozpocząłem od tego, co miało być pierwszym zdaniem wypowiedzianym przez Lisę Montgomery, świadomie wypowiedzianym zdaniem w jej życiu. Za chwilę Wiktor Rubin je wypowie, ale najpierw ostrzega Państwa, że w rozmowie pojawia się opis tego przestępstwa, którego Montgomery się dopuściła.
1: Tak, jej pierwsze słowo to było nie bij mnie. Co więcej, po kilku latach albo w ciągu jej życia te słowa straciły swoją taką moc sprawczą. To znaczy to słowo nie zadziałało i nie działało w jej życiu, ponieważ jej życie to taki ciąg, można powiedzieć, przemocy słownych, fizycznych, seksualnych, również w tym najmłodszym wieku, także dotyczącej nieletnich. Więc to zaprzeczenie, to słowo nie, wyjątkowo nie było skuteczne w przypadku Lisy Montgomery.
0: Tak jest. Tam właściwie było wiele, wiele lat przerwy w wykonywaniu wyroków śmierci. Nagle ta sprawa. Dlaczego w ogóle ona ciebie, was zainteresowała?
1: Powodów jest dużo. Jednym z takich powodów jest, no nie ma co ukrywać, że jest to jedna z najgorszych historii, z którymi się spotkaliśmy, na które natrafiliśmy. Drugi powód, równie ważny, to jest jakby, że to jest historia prawie nieprzedstawialna w teatrze. To znaczy seria zdarzeń, które miały miejsce, począwszy od przemocy wobec nieletniej, czy gwałtów, czy serii jakby pobić. No to są takie jakby po prostu zdarzenia, które nie nadają się praktycznie do opowiedzenia w teatrze. Znaczy i w związku z czym, ale w ogóle może do opowiedzenia. Więc jakby takie historie, historialisty trochę giną nam z pola widzenia, zostają jakby usuwane przez to, że one są niestrawialne, trudne do opowiedzenia, nieprzyjemne. I tylko jakby eksponuje się w tej historii jakby tą zbrodnię, bo zbrodnia była okrutna. Przypomnę, że wyciągnęła dziecko z brzucha kobiety ciężarnej i przez jakiś czas udawała, że to jest jej dziecko. Więc to jest eksponowane w historii Lisy Montgomery. Jest eksponowane, że została skazana na karę śmierci, którą chyba, tak jak wspomniałeś, przywrócił Donald Trump i którą jakoś ostatecznie on klepnął.
0: Okej, okay, prosta odpowiedź, kara śmierci, prawda? Ale kto chce zaglądać głębiej, kto chce patrzeć, co do tego zła się przyczyniło?
1: No i to jest coś, co nas najbardziej w tej historii Lisy Montgomery interesuje, to znaczy co było przyczyną, że stała się potworem, czy doprowadziła do jakiegoś bestialskiego czynu. Co do tego doprowadziło i nie zadowala nas w spektaklu odpowiedź. Tak znaczy, że kara śmierci nie jest usunięciem przyczyn. To jest jasne. Szukamy tych przyczyn w jej jakby życiorysie, w jej wczesnym dzieciństwie, w zaniedbaniu systemowych kolejno, które mogliśmy obserwować w szkole, w opiece socjalnej, wśród sąsiadów, te historie nadużyć, w których świadkiem była Lisa, były tak liczne i było ich tak mnóstwo. I po prostu dlaczego w porę nikt nie zareagował? To znaczy, gdzie tutaj rozkłada się odpowiedzialność za to wszystko? To znaczy, jak skażemy kogoś na śmierć, to nie rozwiążemy problemu. Problemy są dużo głębiej, problemy są systemowe. I te problemy roztrząsamy. I Stany Zjednoczone to jest kraj, to jest bogaty kraj biednych ludzi. Choć niedawno byśmy tak o nim nie pomyśleli, ale ta warstwa ludzi wyrzuconych poza nawias, poza system, która jakby tonie w nałogach, czy jakby tworzy podklasę, czy white trashy, z której wywodzi się Lisa, jest coraz liczniejsza w Stanach. I jest to jakieś niepokojące, bo to stawia pytanie o człowieczeństwo tych ludzi, jak ich traktujemy, to znaczy jako ludzie odpady, jako ludzie do niczego już niezdolni, od których trudno czegokolwiek wymagać.
0: A później z zaskoczeniem odkrywamy, że ci ludzie głosują na... I tutaj wielokropek.
1: No właśnie. Tak. Ale też niebezpiecznie te narracje przechodzą do Polski, no bo jakby widzimy tutaj pewnych takich dumnych mężczyzn, którzy mówią, że państwo jest niepotrzebne. Zwijajmy instytucje publiczne, zwijajmy szkoły, róbmy prywatne szkoły, róbmy prywatne szpitale, róbmy prywatną służbę zdrowia, prywatne więzienia i za chwilę po prostu skończy się takim rozpadem systemu, czy taką anarchią, bo tak chyba trzeba nazwać obecnie system w Stanach Zjednoczonych, że ta narracja zdobywa u nas zwolenników, więc jakby tu zapala mi się poważnie czerwone światło i stąd jakby ta historia Lisy, myślę, że może być też takim ostrzeżeniem, ale też taką historią jakby pod tym względem, jakby tych narracji, które zdobywają coraz więcej zwolenników, także obecna i istotna w Polsce.
0: No właśnie, zamiast zdrowego społeczeństwa, społeczeństwo indywidualistów, to wszystko w Stanach oczywiście jest jeszcze połączone nierozerwalnie z niekończącą się debatą dotyczącą prawa do posiadania broni, druga poprawka konstytucji czytana różnie przez, zależy kto czyta, no bo jedni przeczytają mam prawo do broni, drudzy przeczytają, że masz prawo do broni, ale tam jest jeszcze o zorganizowanej przez państwo milicji w tym znaczeniu takiego jakiegoś oddziału obywatelskiego, no i oczywiście dotyczy to innych zupełnie czasów formowania się Stanów Zjednoczonych Ameryki, a nie czasów współczesnych, no ale odpowiedni lobbying, na przykład takie organizacje jak National Rifle Association, głównej organizacji lobbującej na rzecz prawa do posiadania broni palnej, działa w efekcie do tego wszystkiego, o czym Wiktor Rubin powiedział, wspomniał, dochodzi jeszcze i ta kwestia. Za chwilę wrócimy jeszcze do tego przedstawienia. To jest ostatnia premiera w Teatrze Powszechnym w Warszawie w tym sezonie. A to jest utwór Fireworks, The Whitest Boy Alive.

0: The Whitest Boy Alive i Fireworks. Nieco ponad 20 minut do południa. Wracamy do Teatru Powszechnego w Warszawie. Tam ostatnia premiera tego sezonu Lisa, jak Lisa Montgomery, skazana na karę śmierci za brutalną zbrodnię, jakiej się dopuściła ponad 20 lat temu. Wyrok wykonano 5 lat temu. Wracamy do rozmowy z Wiktorem Rubinem, reżyserem tego przedstawienia. Oczywiście zawsze w takich sytuacjach pojawia się pewna wątpliwość, na ile mamy opowiadać o okolicznościach, czy też o kontekście, z którego jakaś osoba, zła osoba się wywodzi, no bo przecież można powiedzieć, że to oznacza jakąś relatywizację, że to oznacza jakąś groźbę zbliżenia się do zrozumienia, co to za człowiek, no więc rozmycia gdzieś tej winy. Zresztą takie zarzuty towarzyszą także na przykład książkom historycznym, biograficznym poświęconym na przykład dyktatorom. Krystyna Kurcza-Predich słuchała takich krytyk pod swoim adresem w kontekście biografii Putina, że to jest jakieś psychologizowanie, że różnymi rzeczami z dzieciństwa tłumaczy jego późniejsze czyny, kiedy już dochodził do władzy. Zatem zawsze pytanie o to, czy to nie jest jakaś relatywizacja. Wiktor Rubin.
1: Wina Lisy nie ulega żadnej wątpliwości i to, że zasługuje na karę, jest jakby niedyskutowalne dla mnie. Znaczy tutaj żadnego takiego relatywizmu nie można jakby wprowadzić, nawet nie można pomyśleć. Natomiast problematyczna jest bardzo ta kara śmierci, tym bardziej, że otrzymała ją po 20 latach pobytu w celi, więc... No a po drugie, że myślę, że zadanie tej kary śmierci jest po prostu użyciem tego przypadku do rozwiązania problemu. Znaczy znów pokazać, że rozwiązaliśmy problem, słuchajcie. To znaczy tak jak większość narracji, powiedzmy, może tak w skrócie Netflixowych, czy większość seriali kryminalnych, którymi jesteśmy zalewani, myślę, że pokazuje, często sięga po historię jakby osób zaburzonych, psychopatów, morderców i większość tych seriali zmierza jednak do tego, że na końcu ten sprawca zostaje złapany i cała narracja serialowa zmierza do tego, że złapanie sprawcy i ukaranie jest rozwiązaniem jakby problemu, tak? Natomiast tutaj w naszym spektaklu mówimy wręcz przeciwnie. To jest jakby dopiero początek i trzeba się zastanowić, jak tacy ludzie, jak Putin, o tym wspominałeś, czy inne jakby kreatury ludzkie, jak one są jakby wyprodukowane. I powiedziałeś też o pewnym takim psychologicznym tropieniu, skądinąd bardzo, bardzo ciekawy. Mnie jednak bardziej interesuje jakby w tym spektaklu taki obraz, nie wiem, klasowy, materialny, taki systemowy, który do tego doprowadził. Wiesz, można sobie jakby, bo my, niektórzy może jeszcze pamiętają tą Amerykę z lat 50., czy 60., która w latach 50. miała najlepszą służbę zdrowia na całym świecie. I tą służbę zdrowia w ciągu tych 60 lat poprzez kolejne deregulacje zaczęli kolejni politycy rozbierać, psuć i doprowadzili do sytuacji takiej, że Stany Zjednoczone są krajem, którym wydają najwięcej w przeliczeniu na jednego mieszkańca na służbę zdrowia, a mają tą służbę zdrowia najgorszą albo jedną z najgorszych. Stan uzębienia ludzi w Ameryce, zwłaszcza tych z niższych klas, jest zatrważający. Jakieś takie badania mi przemknęły i właśnie to pod tych ludzi jakby wywodzi się Lisa i jakby to ona jest jakby produktem tych zaniedbań, tego społeczeństwa i mamy lepsze społeczeństwo, lepiej urządzone, w czym pomaga kultura. Bo kultura pozwala nam się lepiej komunikować, lepiej rozumieć siebie, swoje mechanizmy, swoje emocje, ale także drugiego człowieka. W związku z czym kultura, na którą pewne środowiska nie chcą ułożyć albo krytykują w ogóle jej jakby potrzebę. Jakby to są te same środowiska, które mówią o tym, że powinno być mało państwa, jak najmniej instytucji, wszystko w ręce prywatne. Nie? Tylko co to znaczy oddać wszystko w ręce prywatne? Jakimi ludźmi będziemy jakby bez kultury i bez zdrowego społeczeństwa?
0: Albo ilu ludzi będzie wyrzuconych poza nawias? Jeszcze można i to dopowiedzieć. Wiktor Rubin, proszę państwa, reżyser, współtwórca razem z Jolą Janiczak spektaklu Lysa w Teatrze Powszechnym w Warszawie, a w tym spektaklu zagrają Karolina Adamczyk, Klara Bielawka, Michał Czachor, Mateusz Łasowski, Julian Świerzewski i Maciej Cymorek. Premiera 11 lipca.

Tak, jest to oczywiście Queens of the Stone Age, a tymczasem, proszę Państwa, pewnie już do Państwa dotarły smutne wiadomości z Faro w Portugalii, miejsca przepięknego na ziemi, które upodobała sobie także Bonnie Tyler. Tam spędzała czas, tam odpoczywała, no i dzisiaj docierają do nas wiadomości, że niestety zmarła w szpitalu, w którym przebywała od kilku tygodni w wyniku komplikacji zdrowotnych. Artystka, oczywiście najbardziej znana z przeboju, który za chwilę zagramy, ale także It's a Heartache, ale także I Need a Hero, śpiewająca, 50-letnia kariera ponad, chociaż pierwszy raz na scenie stanęła jako 12-latka, odkryta przez łowcę talentów, no i w połowie lat 70., w drugiej połowie wszystko się rozpoczęło, a ten utwór oczywiście, Total Eclipse of the Heart, z wideoklipem, który do dzisiaj można oglądać, szukać w nim pięter, poziomów, wieloznaczności i napawać się takim przesłodkim kiczem, który gdzieś tu jest zawarty. Ten utwór wydany został w 1983 roku. Żegnamy Bonnie Tyler.

Show and Tell to Al Wilson i niespełna 5 minut jeszcze do południa. Proszę Państwa, do zakończenia naszej zbiórki zostały 3 tygodnie. Polecamy ją Państwa uwadze, no bo tak się rozmarzyliśmy i tak się rozpędziliśmy w tej zbiórce, że aż nam przyszła do głowy nowa konsoleta, no to prawdziwy taki Mercedes wśród, jeżeli mogę marki wymieniać, no ale dobra, już wymieniłem. A to imię jest hiszpańskie, może umówmy się w ten sposób. Konsoleta, która musi z daleka przypłynąć, trzeba ją wcześniej zamówić, trzeba wszystko dobrze zaplanować, no więc jak się już tam wprowadzamy i chcielibyśmy takie cudo mieć, no to musimy to dobrze zaplanować, na przykład kable i tego typu różne historie. A, to było na potwierdzenie taki dźwięk ze studia, że nawet natura się z tym zgadza. Słyszymy się po godzinie 12, a tam Nowe Horyzonty Festiwal.

0: Przypomnijmy to sobie raz jeszcze. Już jutro spotykamy się na terenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach, gdzie po godzinie 16 zaczniemy świętowanie naszych 6 urodzin specjalnym wydaniem popołudniówki, którą poprowadzą Ksenia Maćczak i Michał Porycki. Następnie o godzinie 20 rozpocznie się tam recital Zbigniewa Zamachowskiego z udziałem Zuzanny i Łędy i Marii Zamachowskiej. To wydarzenie w przeciwieństwie do pozostałych nie będzie transmitowane na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę pod gwiazdami i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się już jutro w Brzezinach.
1: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Nie żyje Bonnie Tyler, znana z przebojów takich jak Total Eclipse of the Heart czy Holding Out for a Hero. Artystka miała 75 lat. Bonnie Tyler niespodziewanie zmarła wczoraj w nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, na którą była leczona. Czytamy w komunikacie bliskich piosenkarki. Wkrótce opublikowane zostanie kolejne oświadczenie. Na razie prosimy o uszanowanie prywatności, aby poradzić sobie z tą tragedią, dodano. Trwa spotkanie kierownictwa resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Chcemy usłyszeć konkrety dotyczące całościowej reformy ochrony zdrowia, mówił przed rozmowami Łukasz Jankowski, prezes Izby.
2: Chcemy dzisiaj pytać o to, jak ministerstwo chce poprawić dostępność do świadczeń zdrowotnych, jaki ma pomysł na skrócenie kolejek, jak chce rozwinąć te postulaty, o których pani minister mówiła wczoraj. Wczoraj usłyszeliśmy wiele ogólnych sformułowań, dzisiaj chcemy konkretów, projektów, aktów prawnych. Chcemy się do nich merytorycznie odnieść, a jednocześnie deklarujemy, że będziemy merytorycznym wsparciem we wprowadzeniu całościowej reformy ochrony zdrowia, która jak widać jest zupełnie konieczna.
1: Przypomnę, minister zdrowia zaproponowała m.in. limit wynagrodzeń medyków, ograniczenie czasu pracy lekarzy czy e-kolejki. Tymczasem funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli dziś do Szpitala Południowego oraz Stołecznego Ratusza. Pracują też w Urzędzie Dzielnicy Ursus.
3: Dzisiaj rano agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie w ramach prowadzonego śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w szpitalu weszli m.in. do miasta stołecznego Warszawy, do Urzędu Dzielnicowego Ursus i do szpitala. Tam zabezpieczają dokumenty na potrzeby tego śledztwa. Te dokumenty będą analizowane i weryfikowane. Na tym etapie są to jedyne informacje, które mogę przekazać. Ważne jest to też, że nie jest to pierwsza i z pewnością nie ostatnia wizyta funkcjonariuszy CBA w tym szpitalu.
1: Przekazał TVP Info Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. W serwisie jeszcze o produkcji dronów w naszym kraju. O polskim Shahedzie mówił w Sochaczewie wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
4: Drony Hornet, czyli polski szerszeń, jest dzisiaj odpowiedzią na wszystko, co dzieje się na współczesnym polu walki. Projekt bardzo wyjątkowy, podstawą naszego działania powinny być technologie, które są w Polsce. Ciąg technologiczny, który jest w Polsce. Komponenty, które mogą być produkowane w Polsce. Zdolności do tego, żeby multiplikować różnego rodzaju drony, które tutaj powstają. Patrzę tutaj z dumą na jedną z pierwszych linii produkcyjnych. Tego typu miejsca w Polsce to jest po prostu przyszłość.
1: A minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dzisiaj, że Polska będzie odgrywała ważną rolę w procesie produkcji patriotów w Ukrainie. O przekazaniu licencji poinformował wczoraj prezydent USA Donald Trump w czasie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Dziś w Polsce zachodniej najpogodniej z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatury od 22 do 24 stopni. W centrum pochmurno, ale przejaśnienia i też przelotne opady mogą się pojawić. Temperatury około 20 stopni. Polska wschodnia i południowy wschód. Tam dziś najchłodniej 14-18 stopni. Tutaj także najdłużej będzie padał deszcz, a miejscami mogą pojawić się burze. Wciąż aktualne także ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Najsilniej będzie wiało dziś w rejonie Zatoki Gdańskiej, no ale do 70 km na godzinę. Przypomnę, że wczoraj to było powyżej 120 km na godzinę.

0: Simple Minds i Home, 8 minut po 12.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy drugą godzinę. Grzegorz za konsoletą, a duet Smerz, czy też Schmerz, moglibyśmy to przeczytać po niemiecku, bo to od tego słowa, czyli od bólu, wzięła się nazwa duetu i utwór Spring Summer, a duet z Norwegii pochodzi.

To duet Smerz i 11 minut po godzinie 12. W tej godzinie, proszę Państwa, będziemy mówić o 26. Nowych Horyzontach. Festiwal rusza oczywiście we Wrocławiu 23 lipca. No a to, co dobre po pandemii, no to, że część programu festiwalu, część filmów będzie można później zobaczyć także w sieci już po zakończeniu stacjonarnego festiwalu.

Laetitia Sadie i Notre Attente, 14 minut po godzinie 12, 26 Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty we Wrocławiu rusza już za, no tak właśnie sobie liczę i wychodzi mi, że 2 tygodnie zostały dwa tygodnie. Dobrze, a nam teraz przypadła w udziale utwór Faux Pilar i The Heavenly Boats. To jest utwór z albumu tygodnia Green Hills.

0: Ależ psychodelicznie się zrobiło Foplar i The Heavenly Boats na naszej antenie. 20 minut po godzinie 12 tymczasem, a z nami już Agnieszka Szefel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiać będziemy o 26. edycji festiwalu Nowe Horyzonty, z którym od dłuższego czasu jest pani związana. Na przykład jako twórczyni, kuratorka sekcji Lost, Lost, Lost. Zaraz powiemy, co to jest za sekcja. Na sekcji oczywiście program festiwalu się dzieli, no ale to jest mnóstwo filmów. Jest wielu takich widzów, którzy patrzą na sekcję. Są też tacy, którzy po prostu wybierają, zupełnie nie bacząc, do której sekcji konkretny film jest przypisany albo w ramach której jest pokazywany, i po prostu nawet po omacku przemierzają przez gąszcz repertuaru po prostu tak, żeby zobaczyć jak najwięcej interesujących rzeczy. Czy częściej obserwujecie tę pierwszą strategię, czy jednak takie po omacku przemierzanie programu festiwalu, czy to się w ogóle da sprawdzić? Tak się zastanawiam.
1: Myślę, że nie da się sprawdzić. To znaczy żadnych takich badań nie przeprowadziliśmy. Natomiast oczywiście słuchamy tego, co mówią widzowie. Myślę, że częstsza jest ta opcja z wyszukiwaniem filmów po konkretnych sekcjach i też oczywiście te sekcje są tworzone przez określone osoby, które wchodzą w skład zespołu Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, i to też ma swoje znaczenie. Zresztą zawsze było dla nas ważne, jaki film wybierał Roman Gutek jeszcze w tych czasach, kiedy był selekcjonerem. Ja jeżdżę na festiwal od samego początku, od pierwszej edycji. Najpierw byłam jego uczestniczką, a już od wielu, wielu lat współpracuję z festiwalem. I pamiętam Romana Gutka, który wychodził jeszcze w Cieszynie na scenę teatru imienia Mickiewicza i właśnie mówił: koniecznie musicie zobaczyć ten film. I my oczywiście szliśmy, oglądaliśmy. Także to każdy widz ma swój festiwal. Zawsze to powtarzamy. W programie jest około 300 tytułów. Więc nawet jeżeli mamy karnet i będziemy oglądać 5 filmów dziennie, to i tak zobaczymy tylko 50.
0: A to oznacza, proszę Państwa, że powiedzmy przed 10 rano zaczynamy oglądać filmy, kończymy, ostatnie zaczynają się około 22, później jeszcze czasami jest klub festiwalowy do tego, a rano o 8:30, jeżeli oczywiście nic się nie zmienia, mając karnet, rezerwujemy sobie filmy na kolejny dzień. Tak wygląda festiwal, więc jeśli ktoś chce fizycznie odpocząć to i oglądać filmy,
1: to
0: nie tutaj. Natomiast oczywiście mentalnie poprzez poszukiwanie nowych horyzontów, nomen omen, jak najbardziej już. Dobrze, wczoraj, przedwczoraj właściwie już ogłosiliście program tegorocznego festiwalu, 26. edycja. Wiemy, który film go otworzy chociażby i który film będzie filmem otwarcia, więc o Christianie Mungiu powiedzmy teraz.
1: No ja Państwu za dużo o tym filmie nie opowiem, ponieważ ja nie jestem, jakby nie interesuję się tym mainstreamem. Aha. Oczywiście te filmy, które ja na festiwalu także będę oglądać, ale też te, które wybrałam, one plasują się gdzieś na marginesach tych wszystkich światowych festiwali. Także właśnie moim zadaniem jest pójście nie tyle tą najprostszą ścieżką, ile właśnie meandrowanie w tych poszczególnych jakichś dodatkowych, ukrytych sekcjach i też właśnie losty, czyli Lost, Lost, Lost, to też jest taka sekcja dla osób, które szukają czegoś, co później już zniknie, nie będzie pokazywane w kinach podczas roku. Także tu bardziej
0: Mogłabym
1: o tym opowiedzieć.
0: Wszystko rozumiem, natomiast oczywiście o filmie otwarcia warto powiedzieć, dlatego, że jest filmem otwarcia, że jest filmem bardzo głośnym, dobrze przyjętym na tegorocznym festiwalu w Cannes. Oczywiście i to jest też taka tradycja już, że filmy nagradzane w Cannes, świetnie przyjmowane tam, są filmami otwarcia. Tutaj mamy film, który mistrza rumuńskiego kina, który pokazuje to zestawienie Europy Wschodniej, czy też południowej w tym kontekście i Skandynawii, no i taki spór rodzinny trochę na tle właśnie podejścia do wychowania dzieci. Zatem to tak tytułem tylko wytłumaczenia, co to jest za film, mniej więcej czego się spodziewać. Wspaniała także obsada, Renate Reinsve i Sebastian Stan na ekranie występują u Christiana Mungiu. No dobrze, w takim razie zanim powiemy może też ogólnie o całym programie, to powiedzmy o sekcji Lost, Lost, Lost. Trochę już pani powiedziała o tym, jak ona powstaje, co jest jej taką ideą, jaki jest jej fundament. No ale ona jest też efektem podróży festiwalowych, czy ta strategia poszukiwań jest jeszcze jakoś różnie, inna?
1: Różnie to wygląda, dlatego że no, oczywiście też studiujemy programy festiwalowe, ale też to jest kwestia jakichś osobistych kontaktów z twórcami, z naszymi gośćmi, bo przyjeżdża przecież do Wrocławia mnóstwo artystów. Także jest to taka już, powiedziałabym, bardziej kwestia poczty pantoflowej. I nieraz te doskonałe filmy do nas trafiają właśnie w taki sposób. Są też festiwale, na które szczególnie zwracamy uwagę, i to jest na przykład Film Marseille we Francji, czy mój ulubiony festiwal portugalski, czyli DOC Lisboa, ponieważ jestem dyrektorką artystyczną Kino Oceanów. To jest tydzień filmu portugalskiego w Polsce, więc na imprezy portugalskie jeżdżę bardzo często. I tam właśnie widziałam film, który jest taką, w tym roku, taką naszą wizytówką losową. I to jest film niezwykły irlandzkiego reżysera Declana Clarka. Jeśli się przewrócę, nie podnoś mnie. Bardzo taki mocny tytuł. A jest to film poświęcony relacji Samuela Becketa i wybitnego reżysera teatralnego Waltera Asmusa. I tego rodzaju perełki, gdzieś ukryte, znikające z horyzontu, staramy się zapraszać do Wrocławia.
0: Agnieszka Szefel jest z nami. Rozmawiamy o tegorocznych 26 nowych horyzontach we Wrocławiu. Proszę pozwolić, że za chwilę jeszcze wrócimy.

0: Carla Dal Forno, Alone With You. No i nasza audycja na półmetku, proszę Państwa, ale zapowiadamy wielkie filmowe wydarzenie, jakim co roku jest festiwal Nowe Horyzonty. Zapowiadamy z Agnieszką Szefel. Wspomnieliśmy już o sekcji Lost, której Agnieszka Szefel jest kuratorką. Ja wspomniałem także o filmie otwierającym. To jest oczywiście Fjord, Christiana Mungiu, Złota Palma z Cannes. I w ogóle, jeżeli szukamy tych najgłośniejszych tytułów, no to jest taka cała sekcja pokazy galowe. Tam nowy Almodóvar, tam nowy Lucas Dont, Javier Calvo na przykład i film Czarna Kula, albo Ktoś we mnie Artura Harariego. Natomiast tym, co zawsze jest bardzo interesujące dla widzów poszukujących, wszyscy widzowie właściwie Nowych Horyzontów są widzami poszukującymi, ale no mamy na przykład filmowe retrospektywy i tutaj Urlike Oettinger w tym roku, Marie Kreutzer, ale także Marta Mesarosz, prawda?
1: To są takie nazwiska, no już rzeczywiście mocne. I jeżeli macie Państwo ochotę, są tacy widzowie, którzy właśnie przyjeżdżają tylko i wyłącznie po to, żeby oglądać retrospektywy, żeby prześledzić tą drogę konkretnego twórcy, no to właśnie to jest doskonała okazja. Ale oczywiście dobrze jest spojrzeć na festiwal poprzez tą jego strukturę, poprzez te sekcje. Do tego Państwa zachęcam. I jest też sekcja mistrzynie, mistrzowie. To jest bardzo ciekawa sekcja, bo tam są jakby takie pewniaki. I w tej sekcji zobaczymy najnowszy film Lisandro Alonso na przykład, argentyńskiego mistrza, który zaczynał 25 lat temu takim filmem La Libertad, który został wprowadzony do dystrybucji polskiej przez Piotra Kobusa i Manianę. I on w tym swoim nowym filmie Podwójna wolność właśnie wraca do swojego bohatera sprzed 25 lat. Jestem bardzo ciekawa tego filmu, bo Alonso nieco moim zdaniem się zagubił przez ostatnie lata. Poznał Viggo Mortensena i kręcił filmy nieco inne niż ten pierwszy, drugi, trzeci. Te filmy uwielbialiśmy, Los Muertos, Fantasma. To jest właśnie taki naturalizm poetycki i zachęcam Państwa do sprawdzenia, czy ten naturalizm w tym nowym filmie wciąż jeszcze jest. Ale to też oczywiście Tsai Ming-liang i jego powrót do domu. To jest też reżyser, który miał retrospektywę na Nowych Horyzontach. To też jest Ben Rivers, ale to akurat nie ta sekcja. To też jest Angela Chanelec, też bohaterka retrospektywy sprzed paru lat. Na pewno ta sekcja dostarczy Państwu wielu wrażeń, ale no oczywiście jest mnóstwo innych. W tym roku sekcje tematyczne, jak na przykład Garden Party, sekcja poświęcona ogrodom, roślinności, naturze.
0: Tajemniczy piękna, ogród Agnieszki Holland obok ogrodu Dereka Jarmana na przykład w tej sekcji.
1: Tak, tak. Piękne zestawienie. Ale też na przykład instytucje, struktury, wspólnoty. Taka dosyć poważna sekcja wydaje się. I tu na przykład zobaczymy klasyczne filmy. Film Izba Przyjęć Raymonda Depardona. To jest przecież wybitny fotografik. Członek Magnum, agencji Magnum. Także i wspaniałe zdjęcia, i wyjątkowy temat, bo Depardon przygląda się właśnie tej izbie przyjęć w szpitalu psychiatrycznym, więc no będzie się działo, proszę Państwa. Oczywiście są też takie sekcje, po których nie wiadomo, czego się spodziewać, jak na przykład pokazy specjalne. I tutaj bardzo polecam Państwu przejrzeć tytuły, które są polecane przez jurorów konkursu, Międzynarodowego Konkursu Nowe Horyzonty, a mamy ich paru w tym roku. I między innymi Maciej Nowicki, Polak, który zasiada w tym jury, poleca nam obejrzenie filmu Powwow People. To jest film Skaja Hopinki. Postaci bardzo takiej, no, kompletnie nieznanej w Polsce, bardzo wyjątkowej. To jest rdzenny Amerykanin, który kręci filmy właśnie o tym środowisku. Także ja słyszałam o nim, bo moi przyjaciele z Portugalii go pokazują. On ostatnio miał taką dosyć dużą retrospektywę właśnie w Porto, w centrum filmowym Bataja. Także zdarzają się takie rzeczy na festiwalu, które zaskakujące całkowicie, i tego się trzymajmy. Szukajcie takich właśnie tytułów. Nie, nie, nie. Ja rozumiem, że fajnie oglądać filmy, które są głośne, ale też właśnie Nowe Horyzonty zawsze dawały tą możliwość, żeby no, penetrować te obszary, które są nie tak popularne.
0: Zatem nowohoryzontowa awangarda istnieje, istnieją też nowohoryzontowy główny nurt. Można też łączyć je, proszę Państwa, ja dopowiem, ale na przykład no, ten główny nurt to na pewno będą pokazy, otwarte pokazy na rynku wrocławskim, bo na przykład tam kino skandynawskie bardzo silnie reprezentowane, Sny o miłości, Wartość sentymentalna, dwa filmy, ale także wspomniany Tajemniczy ogród tam będzie można zobaczyć, ale oczywiście tak jest, podpisuję się pod tym, co Agnieszka Szefel powiedziała, szukajmy czegoś więcej, czegoś dziwnego, wychodźmy ze swojej filmowej, wrażliwościowej strefy komfortu, na ile to jest możliwe, bo to zawsze może bardzo, w bardzo ciekawe rejony nas zaprowadzić. No i oczywiście, gdybyśmy nie wspomnieli o konkursie, to pewnie byśmy popełnili duży błąd. Konkurs Nowe Horyzonty przecież, prawda?
1: Tak, tutaj trafiają filmy, które no, są specjalnie wyselekcjonowane przez dyrektorki artystyczne festiwalu. W tym roku przypominam, że mamy nową dyrektorkę całego festiwalu. To jest Dorota Lech, która przyjechała do nas z festiwalu w Toronto, więc jakby ma taki trochę też inny styl pracy. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Tutaj ja Państwu polecę jeden tytuł, który myślę, że będzie interesujący. To są Miejsca obiecane reżysera Iwana Markowicza, reżysera, który już się pojawił w programie kiedyś, w programie Nowych Horyzontów. Pokazywaliśmy w Lost jego film Od jutra. No i teraz dostał się do konkursu. Trzymam za niego kciuki. To jest kino takie bardzo kontemplacyjne, spokojne, zrealizowane w Kambodży, w takim opuszczonym budynku. Bardzo jestem ciekawa reakcji publiczności.
0: Proszę Państwa, zatem 23 lipca rusza Międzynarodowy Festiwal Nowe Horyzonty. 10, właściwie 11 dni kina i tego głównego nurtu, ale oczywiście cały czas rozmawiamy o kinie autorskim, kinie poszukującym, kinie bardziej głównego nurtu, ale też kinie z obrzeży, kinie, w którym naprawdę można odkryć coś nowego, nieznanego, niepokojącego czasami, wychodzącego gdzieś poza kategorię naszego postrzegania, poszerzającemu takie kategorie. Zatem bardzo dziękujemy za rozmowę. Agnieszka Szefel była z nami dziś w audycji w środku dnia. No i życzymy udanego festiwalu. 2 tygodnie jeszcze. Mam nadzieję, że bez napięć, w spokoju przygotowujecie festiwal. Tego wam życzę.
1: Tak. Bardzo dziękujemy.

Boys on the Radio i Hall. Proszę Państwa, dzisiaj jest dzień urodzinowy też. Urodziny obchodzi Courtney Love. No i warto przy okazji przytoczyć pewną opowieść o wywiadzie, jakiego udzielała ta artystka dla stacji MTV. Był 95 rok. No i gdzieś tam nagle w tle, chociaż trochę poniżej miejsca, w którym wywiadu udzielała Madonna, na takiej platformie to było, pojawiła się Courtney Love i bardzo, bardzo usilnie chciała też przed kamerą się znaleźć, się znalazła nawet. Nie wiem, jakie są ich relacje dzisiaj, szczerze mówiąc.

0: was just broken. They tried to take me down. They tried to take my crown. They whispered lies. They tried to break me, but I would not give in. My sins are my savior.
1: Merana i Stromae, My Sins Are My Savior. To jest utwór z płyty Confessions, rozdział drugi. Tymczasem 11 minut jeszcze pozostaje do godziny 13. Festiwal Nowe Horyzonty we Wrocławiu rusza za 2 tygodnie. To tak jeszcze w ramach podsumowań tego, co do tej pory wydarzyło się w naszej audycji. No i jeszcze ponownie przypomnę Państwu o naszej zbiórce. Jutro są nasze wielkie urodziny, 6. urodziny Radia Nowy Świat i tak się zastanawiamy,

jak to będzie, bo kolejne będziemy obchodzić już, gdy radio będzie nadawało z Mińskiej 75. Tam właśnie pod tamten adres się przenosimy, tam będzie znacznie więcej dla nas przestrzeni. Trwa przenosinowa, ale też trochę urodzinowa zbiórka Radia Nowy Świat. Między innymi gdzieś po drodze pojawił się taki nowy cel, żeby może, gdyby się udało, nabyć także nową, super nowoczesną konsoletę, no ale żeby ten zakup zrealizować, jeszcze trochę potrzebujemy Państwa pomocy. Zatem nowyświat.online / nowa siedziba. Pod tym adresem najłatwiej znaleźć tę zbiórkę. A to jest George Michael.

Waiting for that day to George Michael, proszę Państwa. No i też taka refleksja przychodzi, że szanujmy, pielęgnujmy ikony tych najważniejszych, największych artystów. Cieszmy się nimi, doceniajmy też, że są. To w kontekście Madonny. Madonna też miała przecież kilka lat temu przed swoją rocznicową trasą bardzo poważne problemy zdrowotne, ale to też w kontekście dzisiejszej smutnej wiadomości o Bonnie Tyler, czy w kontekście tego, że no, George'a Michaela nie ma już wśród nas. Słyszymy się po godzinie 13, no a to jest ikona, legenda i szef.

0: Urodzinową sobotę rozpoczniemy o godzinie 8 rano ze sceny Muzeum Regionalnego w Brzezinach specjalnym wydaniem sobotniego Brzasku, który poprowadzą oczywiście Weronika Wawrzkowicz i Patryk Rabiega. Zaraz później, o godzinie 10, wyjątkowa odsłona koncertu życzeń pod przewodnictwem znakomitego trio profesora Ryszarda Koziołka, Wojciecha Mana i Zbigniewa Zamachowskiego. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6 urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin z udziałem naszych redaktorek i redaktorów, rzecz jasna. Do usłyszenia i do zobaczenia na miejscu.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. O kryzysie w ochronie zdrowia i rozwiązaniach rozmawiali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Naczelnej Izby Lekarskiej. Tak po spotkaniu mówił prezes Izby Łukasz Jankowski.
3: Jesteśmy nieco rozczarowani tym, że zabrakło konkretów na temat zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej, na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane przez panią minister rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów w konkretnych obszarach. Rozmawialiśmy również o patologiach, które trawią system ochrony zdrowia i tu zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą zostać zlikwidowane. Zgodziliśmy się, że pewna sprawiedliwość w systemie musi zaistnieć. Ministerstwo przedstawiło już pewne dokonkretyzowane propozycje, ale dużo mówiliśmy o tym, że wymagają one jeszcze korekty.
2: Widzimy wolę do zacieśnienia współpracy i nowego otwarcia. Mamy wspólne cele, wskazywał prezes Jankowski. Będzie kolejne spotkanie, zaznaczył. 23 miliardy złotych na bezpieczeństwo i rozwój gospodarki rusza Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności finansowany z Krajowego Planu Odbudowy. Pieniądze trafią m.in. na ochronę ludności, cyberbezpieczeństwo oraz rozwój polskich firm z sektora obronnego i nowych technologii.
4: Nie ma bezpieczeństwa bez silnej gospodarki, nie ma silnej gospodarki bez bezpieczeństwa. Przekonujemy się o tym tak naprawdę każdego dnia. Bezpieczeństwo jest filarem wzrostu gospodarczego, a jednocześnie trudno inwestycje w bezpieczeństwo bez silnej gospodarki. Zdajemy sobie sprawę, że sukces gospodarczy nie jest dany raz na zawsze, że musimy budować nowe motory gospodarczego wzrostu. I myślę, wszyscy zgodzimy się, że właśnie takim motorem gospodarczego wzrostu kolejnych lat, kolejnych dekad musi być polski przemysł obronny.
2: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Większość środków z funduszu trafi do samorządów na inwestycje zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców, a pozostałe wesprą rozwój przedsiębiorstw z branży obronnej, energetycznej i transportowej. W serwisie na koniec Poznań policja zatrzymała dwie osoby, które próbowały wtargnąć do biura zajmującego się pomocą prawną obywatelom Ukrainy. Nie wpuszczono ich do środka. Nie ma przyzwolenia na hejt, mowę nienawiści ani zachowania motywowane narodowościowo, wskazało w komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mężczyznom prokuratura postawiła zarzuty.
5: Po konsultacjach z prokuraturą uznano, że ci dwaj mężczyźni mogli dopuścić się znieważenia, zniesławienia, stąd też pod kątem tego przestępstwa zostały zabezpieczone materiały dowodowe i zapadła decyzja o doprowadzeniu tych dwóch podejrzanych do prokuratury. Zatrzymani przez policjantów mężczyźni to mieszkańcy Poznania, jeden ma 47 lat, drugi 41, żaden z nich w przeszłości nie był karany.
2: Mówił TVP Info młodszy inspektor Andrzej Borowiak z komendy w Poznaniu. A to był serwis Radia Nowy Świat.
6: Pogoda.
7: No właśnie, jakie będzie dziś popołudnie w Polsce? Otóż temperatury od 14 stopni na wschodzie i Podhalu, około 20 w centrum, do 23 stopni na zachodzie. Na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a na wschodzie duże i tam przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany, porywisty z północnego zachodu. Porywy wiatru mogą osiągać do 70 km na godzinę. nad morzem, ale przypomnę, że są znacznie słabsze od tych wczorajszych. To było wczoraj powyżej 120 km na godzinę. Z kolei w nocy spadki temperatury oczywiście od 11 stopni na wschodzie, około 12 w centrum, w tym także w stolicy, do około 14 stopni na zachodzie Polski. Zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na wschodzie i północnym wschodzie możliwe lokalne burze. Ostrzeżenia, proszę Państwa, IMGW wydało dla wschodnich województw, m.in. mazowieckiego i podlaskiego, ostrzeżenia dotyczące silnego deszczu.

0: Sharon Van Etten i Angel Olsen, Like I Used To. Tak rozpoczynamy trzecią godzinę.
1: W środku dnia.
0: Dzień urodzin ikon rzeczywiście. Pan Piotr przypomniał, chociaż ja pamiętałem o Courtney Love, a pan Piotr, jak na fana Jacka White'a przystało, przypomniał o Jacku White'cie. Więc teraz The White Stripes i Conquest i wszystkiego najlepszego, drogi Jacku.

0: Proszę nie pytać, dlaczego właśnie zacząłem sprawdzać, czy Jack White lubi Lukrecję.
1: Lubi czy nie lubi?
0: Słuchaj, w utworze Lazaretto, albo Lazaretto właściwie, porównuje pokusy i zazdrość i w ogóle trudne relacje porównuje do rzucia czarnego, twardego cukierka, więc to jest takie, tak mi
1: To chyba nie lubi.
0: Chat GPT.
1: Chociaż z drugiej strony to jest Jack White, więc właściwie to może jednak, nie, to by
0: to mogą być nieoczywiste rzeczy, tak. A dlaczego zacząłem się zastanawiać? No bo właśnie, obchodzi dzisiaj urodziny w studiu Olga Szygenda. Jak jest Olga, to zawsze się lubimy nad różnymi bardzo ważnymi rzeczami zastanawiać.
1: Tylko najważniejsze kwestie.
0: Jak mógłby tort dla Jacka White'a wyglądać urodzinowy?
1: Tak, podoba mi się twój pomysł z Lukrecją, bo myślę, że nawet jeżeli Jack White nie lubi Lukrecji, to i tak doceniłby ten tort. Jakby to jest, tak. To jest jakiś taki, no mi się tak kojarzy. Ja pomyślałam, no powiedziałeś już trochę, że klisze, bo krew, ale że lava cake. Lava cake, ale taki właśnie z niespodzianką w środku, ale coś musi z niego wypływać, na pewno coś wypływa.
0: Morał może jakiś.
1: Puenta.
0: Albo puenta, dobrze. Proszę Państwa, dzisiaj Olga Szygenda wciela się w Olgę Bobienko.
1: Tak, imię się zgadza, nazwisko inne, postaram się dorównać i sprawdzamy, co w kulturze, co na srebrnych ekranach.
0: Co czeka w repertuarach na nas, proszę Dokładnie. Państwa.
1: Dokładnie tak. No więc ja zrobiłam taki przegląd, przygotowując się i muszę powiedzieć, że ten tydzień zapowiada się całkiem interesująco, także jeżeli Państwo chcą się wybrać albo do kina, albo spędzić weekend w teatrze, to już mówię, co na nas czeka, a zaczniemy od tego właśnie, co na srebrnym ekranie.
2: Moana, I want to know about you. Tell me about your hopes.
3: You stole the heart of Tefiti. And curse the whole world. If you restore the heart, you'd be everyone's hero.
4: Maui, you're so amazing. Look at the definition, this girl's.
2: It's true, I do have beautiful hair. What can I say except...
1: Zaczynamy nietypowo, bo zaczynamy od kina familijnego, no ale nie sposób nie wspomnieć o tym filmie, dlatego że jest to największa premiera tego tygodnia. O czym mówię? Do kin wchodzi właśnie aktorska wersja Vaiany, czy też w oryginalnej wersji Moany. I jest to głośna disneyowska produkcja sprzed 10 lat. Jan, czy ty kojarzysz Vaianę?
0: Kojarzę.
1: To ja ci opowiem, bo tak widzę, że kojarzysz tak tyle o ile. I opowiem również państwu. Vaiana to historia niezwykle odważnej dziewczyny, która na wezwanie oceanu wyrusza z rodzinnej wyspy Motonui w podróż, by uratować swoje plemię i odkryć własne przeznaczenie, jak to w disneyowskich produkcjach bywa. Reżyserem tej reinterpretacji Vaiany jest Thomas Cale, który w 2020 roku wyreżyserował m.in. głośną, obsypaną nagrodami filmową wersję Hamiltona, więc możemy się spodziewać ciekawej na pewno propozycji też muzycznej.
0: Czyli słynnego musicalu.
1: Dokładnie, a no tak. No a jeżeli chodzi o smaczki na ekranie, to myślę, że fani oryginalnej animacji Disneya prawdopodobnie ucieszą się na wiadomość, że w rolę charyzmatycznej półboga Maui, jednej z głównych postaci, wcieli się nie kto inny jak Dwayne The Rock Johnson, który w animowanej wersji użyczał głosu właśnie temu bohaterowi. W tytułowej... Czyli, tak?
0: Przepraszam, bo tak zaczęłaś mówić, ale jak smaczki na ekranie, to będzie coś o Psim Patrolu na przykład? Dzisiaj? Nie.
1: Nie, dzisiaj Psiego Patrolu nie będzie, bo żadnej premiery nie ma, ale poczekaj, dojdziemy do tego. Wracając jeszcze do Vaiany, to chciałam tutaj wspomnieć, że o ile Dwayne Johnson pozostaje, o tyle zmienia się aktorka, która w Vaianę się wciela, bo do tej pory bo tym razem na ekranie jako Vaianę zobaczymy Catherine Lagaya, głównie dlatego, że po prostu aktorka użyczająca głosu oryginalnej Vaianie najzwyczajniej w świecie dorosła i nie mogła roli odegrać, bo już byłoby to jednak nierzetelne. Ale żeby nie było, że się odcina, aktywnie wspiera produkcję, jest producentką wykonawczą i z tego, co doczytałam, wspiera swoją następczynię, szkoli ją w jakiś sposób, mam nadzieję.
0: Swoim już dojrzalszym głosem.
1: Dokładnie tak. No i nową Vaianę będzie można zobaczyć w kinach już od piątku. Z założenia oczywiście chyba wiemy, że jest to produkcja skierowana do najmłodszych, ale wydaje mi się, że podobnie jak, mam przynajmniej taką nadzieję, że podobnie jak w przypadku oryginalnej animacji, tutaj również widzowie znajdą coś dla siebie niezależnie od wieku. A jeżeli szukają Państwo mniej familijnych propozycji, to również od piątku w kinach będzie można zobaczyć duńsko-francuską produkcję pod tytułem Wielki Łuk.
5: Alors, qu'en pensez-vous?
6: C'est très beau. Qui en est l'architecte, monsieur le président?
5: Vous demandez à Subilo pour le savoir.
1: Jest to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o budowie paryskiego Grand Arch. Tutaj żałuję, że Agi nie ma, moglibyśmy się do niej uśmiechnąć, bo ja nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale się staram. I jest to produkcja z iście gwiazdorską obsadą. Jest rok 1982. Anonimowy duński architekt i wykładowca Johan Otto van Spreckelsen, prywatnie pasjonat wędkarstwa, sensacyjnie wygrywa najważniejszy konkurs architektoniczny swoich czasów. Prezydent Francji François Mitterrand powierza mu zaprojektowanie nowego symbolu Paryża, Grand Arch właśnie. Dla autora zaledwie kilku kościołów to życiowa szansa, ale też początek trudnej walki z własnym perfekcjonizmem, politycznymi naciskami i ogromnymi oczekiwaniami. A w zapowiadanej już przeze mnie przed momentem gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się m.in. Xavier Dolan, Swan Arlo, znany z filmu Anatomia upadku m.in. oraz Claes Bank. A jeżeli chodzi o kolejną propozycję, to tym razem mam coś dla widzów o mocnych nerwach.
0: To również Jacka White'a. Wraca
1: od Jacka White'a.
0: Jest myślę, że on na to by poszedł. Nie?
1: Słuchaj, no być może usłyszymy o tym w najbliższym czasie. Ja ściskam za to kciuki. A tymczasem, no nie wiem, czy Jack White się wybierze, ale my możemy od 10 lipca pójść do kina i zobaczyć horror Martwe zło ogień. Masz jakiś pomysł, co to może być? Masz jakiś pomysł, co to może być?
0: Słuchaj, trochę już wiem o takim kinie gatunkowym, że ono zawsze posługuje się pewnymi chwytami. Dość bywa, że są przewidywalne, natomiast zawsze mnie interesuje, jak gdzieś to podświadomie rezonuje, jak na przykład zawsze trzeba, wiesz, zejść do tej piwnicy, bo w piwnicy czai się cała tajemnica. No i to jest nasza podświadomość, tam są wszystkie strachy, tam jest źródło
1: problemów. Czyli bawią cię i wciągają cię metafory.
0: Myślę, że tak. Okay. To mnie jakoś interesuje.
1: To zastanawiam się, jaką metaforę...
0: I zawsze się boję oczywiście wtedy, jak już ta bohaterka czy bohater wchodzą do tej piwnicy. Oni muszą do niej wejść, oni do niej wejdą, wiemy to, a ja się wtedy strasznie boję.
1: Jestem prawie pewna, że tutaj jakaś piwnica też będzie, ale jestem bardzo ciekawa, jaką metaforę odczytasz z tej historii, bo tutaj na ekranie zobaczymy kobietę, która po śmierci męża szuka ukojenia w odosobnionym domu na pustkowiu, domu swoich teściów, więc będzie piwnica zapewne. No i jak to zwykle w takich filmach bywa, spokój szybko zamienia się w koszmar, gdy kolejni członkowie rodziny, jeden po drugim, padają ofiarą mrocznej siły i przemieniają się w deities, opętanych przez demoniczne moce przywołane z księgi Necronomicon Ex Mortis. Czyli mamy mroczne wątki i tutaj w obliczu narastającego zła kobieta odkrywa przerażającą prawdę, a mianowicie przysięgi złożone za życia nie tracą mocy nawet po śmierci.
7: Alice? What's wrong?
0: Odkrywa, że za ten dom trzeba zapłacić jeszcze. To
1: ta przysięga złożona za życia. Niewykluczone, dowiemy się tego.
0: Albo jakie są podatki za niego od nieruchomości. No, znamy to, znamy.
1: No to taki horror dnia codziennego, prawda?
0: Horror podatkowy.
1: Horror tax podatkowy, horror. Można też tak. W każdym razie to tyle w tym tygodniu na srebrnych ekranach, jeżeli chodzi o premiery. Ale chciałabym jeszcze tutaj przypomnieć o czymś, o czym mowa już była na naszej antenie. A mianowicie w sobotę 11 lipca w Warszawie, w ogrodach Zamku Królewskiego, rusza nowy letni cykl teatralny tym razem. Jest to Szekspir pod gwiazdami. I tak przez prawie całe wakacje będzie można oglądać plenerową inscenizację Snu Nocy Letniej Williama Szekspira. To wszystko w reżyserii Jakuba Crofty. Będzie to plenerowy spektakl z muzyką na żywo, piosenkami i baśniową oprawą, tak zapowiadają twórcy, która ma bazować i wykorzystywać magię letnich wieczorów. No brzmi to niesamowicie. Sen Nocy Letniej w środku lata w jednym z najpiękniejszych ogrodów w Warszawie. Posłuchajmy, co na temat samej inscenizacji mówiła nam dramaturżka Maria Wojtyszko.
8: O śnie można dużo mówić. Wydaje mi się najważniejsze to, że to jest komedia. W tej sztuce jest mnóstwo poczucia humoru i ona jest naprawdę bardzo śmieszna. Jest to sztuka o miłości i też o tym, jak my śmieszni bywamy w zakochaniu. No ale też dla nas ważne jest to, że ta sztuka jest też o teatrze.
1: Co ciekawe, na scenie spotkają się tutaj aktorzy, którzy na co dzień razem nie grają. Między innymi będzie to Anna Dereszowska, Grzegorz Małecki, Bartosz Bielenia, Anna Smołowik i Dobromir Dymecki. Spektakl będzie można oglądać do 19 sierpnia, jak już powiedziałam, właśnie w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie.
0: Wybierasz się?
1: Wybieram się. Oczywiście, że się wybieram. Oczywiście, że się wybieram. Brzmi to jak niesamowita okazja do tego, żeby zobaczyć Szekspira w zupełnie innym anturażu, w zupełnie innych warunkach. Ja uważam, że tego typu elementy właśnie tylko wzbogacają odbiór. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało w przestrzeni, na powietrzu, pod gwiazdami, no bo jest to Szekspir pod gwiazdami i liczę na to, że trafi mi się jakiś taki gwieździsty wieczór. Zobaczymy. W każdym razie, jak pójdę, to bardzo chętnie wrócę, żeby poopowiadać, jak było, a i Państwa serdecznie zapraszam, bo widziałam zwiastuny i wygląda to naprawdę bardzo interesująco.
0: Czy masz dla nas już jakieś dobre wiadomości na jutro? Oczywiście nie możesz zdradzać żadnej.
1: Absolutnie
0: na razie.
1: Absolutnie ale... nie sprzedam, daj spokój. Przecież nie po to przygotowuję na jutro, żeby dzisiaj o tym mówić, ale mam. Mam i to całkiem fajne. Także jest na to czekać.
0: Czy jesteś o jakiejś piwnicy, coś o jakimś domu?
1: No to są wybitnie dobre wiadomości. No nie mogę już mówić o tym, że Jack White miał urodziny, no bo to już wszyscy wiemy.
0: Ale prawda? Może będziemy coś wiedzieli o tym, jak je obchodzi na przykład.
1: O, jak się dowiem, czy lubi Lukrecję, jeżeli to potwierdzę, to dam znać jutro w dobrych wiadomościach.
0: Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. To Olga Szygenda dzisiaj w zastępstwie Olgi Bobienko, którą pozdrawiamy oczywiście. No a już czekają w kolejce Soundgarden. Proszę, nie czekajcie.

Loud Love i grupa Soundgarden. 28 minut po 13, a za chwilę element, który dołączyłem właściwie bardzo, bardzo spontanicznie do naszej audycji, ponieważ tak się składa, że prywatnie znam się z Nadią Długosz. Nadia jest, proszę Państwa, influencerką, czy też twórczynią internetową po prostu. No i tak się składa, że Nadia od pewnego czasu jest jako osoba zasięgowa, z dużymi zasięgami w sieciach społecznościowych, zapraszana przez na przykład Komisję Europejską albo przez, uwaga, NATO na ich szczyty. No więc Nadia wsiadła w samolot i razem ze swoim kolegą Maćkiem Musiałem, który również z tego samego powodu został zaproszony, wyruszyli na szczyt w Ankarze i mieli okazję spotkać tam światowych przywódców. Oczywiście wszystko po to, żeby dotrzeć do młodej części społeczeństwa. Influencerzy z różnych krajów zostali zaproszeni do tej młodszej części społeczeństw, która nie korzysta albo rzadziej korzysta z tradycyjnych mediów, za to wiedzę o świecie czerpie z sieci. Za chwilę zatem Nadia, która wysłała taką korespondencję, zaraz Państwo usłyszą, jak Nadia potrafi to zrobić, bardzo szybko, w bardzo szybkim tempie podsumować swój udział w tak wielkim wydarzeniu. Zrobiła to naprawdę w kilkanaście minut. Wczoraj chwilę porozmawialiśmy, spytałem, jak to jest spotkać Donalda Trumpa, jak to jest spotkać Zełenskiego, z którym rozmawiała 5 minut. Takie to są właśnie możliwości. No i za chwilę wszystko to Państwo usłyszą na antenie, ale wcześniej jeszcze Blok Party.

0: Ależ to jest dobry utwór. Block Party, Love Bombs, jeden z trzech singli tygodnia. No a teraz Nadia Długosz, Nadia i Maciej Musiał zostali zaproszeni, tak jak tradycyjne media, tylko że oni w charakterze twórców internetowych, na szczyt NATO w Ankarze, zostali zaproszeni przez NATO. No i pewnie wymaga to wyjaśnienia, ale najpierw o Nadii. Nadia działa w internecie od ponad 10 lat. Zaczynała na YouTubie od filmów komediowych. Dzięki temu zgromadziła sporą publiczność, spore grono odbiorców, spore zasięgi, innymi słowy. No i te zasięgi oczywiście można monetyzować, ale można też wykorzystywać w słusznej sprawie, a taką bez wątpienia jest popularyzowanie wśród młodych ludzi tego, czym zajmuje się i czym jest w ogóle NATO. Nadia Długosz.
1: W ostatnich latach internet sporo namieszał i dziś to już nie tylko marki zgłaszają się do influencerów. Instytucje państwowe, partie polityczne czy nawet Pakt Północnoatlantycki wiedzą, że jest grupa docelowa, do której też trzeba dotrzeć. I jest to grupa, która niechętnie sięga i zagląda do mediów tradycyjnych. I tutaj wkraczamy my, twórcy internetowi, którzy, tak mi się zdaje, potrafimy do tej grupy dotrzeć i może z mniejszym zadęciem, ale przekazać im co nieco o misji, w tym przypadku NATO, ale do NATO, zanim trafiłam do NATO, pracowałam z Komisją Europejską i wydaje mi się, że w ten sposób znalazłam się właśnie tutaj dzisiaj w Ankarze, dlatego że 3 dni po wizycie studyjnej w Brukseli w mojej skrzynce mailowej czekało zaproszenie na początku do Brukseli, do siedziby NATO, gdzie poznałam cele, sposoby działania, ale też kadrę sojuszu. I choć zwykle moje treści redagowane są raczej w luźniejszym tonie, tak moje publikacje z siedziby w NATO w Brukseli wygenerowały dość, nie chcąc się chwalić, duży zasięg. Tak więc jeszcze podczas tej samej wizyty w Brukseli dostałam zaproszenie na zeszłoroczny szczyt NATO w Hadze. Na początku zbiorczo powiem, jak to wygląda ogólnie, a potem opowiem o tegorocznym szczycie i o najnowszych ustaleniach sojuszu. NATO na szczyt zaprasza 1-2 maksymalnie twórców z każdego kraju państw sojuszu, ale też z państw partnerskich, takich jak Ukraina. Jesteśmy tutaj zaproszeni przez NATO, ale to, czy uda nam się spotkać z delegacjami naszych państw, a może innych państw, zależy już od samych delegacji i oczywiście dyspozycyjności polityków. Ale na każdym spotkaniu obowiązkowo spotykamy się z panem sekretarzem generalnym NATO, czyli oczywiście Markiem Rutte. Zarówno w poprzednim, jak i w tym roku udało mi się zadać mu kilka pytań. W tym roku szczególnie nurtujące dla mnie, jako dla mieszkanki nadwiślańskiej krainy, było, jakie kroki NATO podejmuje w kwestii działań hybrydowych. Wydaje mi się, że to szalenie ciekawe i aktualne zagadnienie, biorąc pod uwagę, że żyjemy jednak w czasach, w których wojny toczy się hybrydowo, a NATO jest w końcu sojuszem militarnym. A NATO wzmacnia cyberobronę, zwiększa wymianę informacji wywiadowczych. Ale co mnie zaskoczyło, ma też specjalną jednostkę do walki z dezinformacją bezpośrednio na rosyjskich kanałach, takich jak Telegram. Ale jak to wygląda w praktyce? Więc istnieje grupa osób, które w języku rosyjskim pod artykułami czy publikacjami siejącymi dezinformację.
0: Działają właśnie w tych grupach, to powiem w uzupełnieniu, no ale bardzo interesujące, bo Nadia pochwaliła się też zdjęciem, Nadia Długosz ze szczytu NATO, zdjęcie z Wołodymirem Zełenskim, a więc także i z nim była okazja się spotkać.
1: Wczoraj do delegacji państw sojuszu dołączył też pan prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski wraz z małżonką, a także pani Ursula von der Leyen, czyli oczywiście przewodnicząca Komisji Europejskiej. Dużo się rozmawiało o wsparciu dla Ukrainy, a także współpracy pomiędzy organizacjami, czyli NATO, a właśnie Komisją Europejską i całą Unią Europejską. Najważniejszym dniem szczytu jest jednak dzień drugi. On rozpoczyna się od grupowego zdjęcia, do którego pozują wszyscy przywódcy państw sojuszu. Wraz z sekretarzem generalnym obok niego staje zawsze gospodarz. Gospodarzem w tym roku jest Turcja, więc koło sekretarza generalnego stanął prezydent Turcji Erdogan. A po wspólnym zdjęciu rozpoczyna się NAC, czyli North Atlantic Council. To jest zebranie Rady Państw Sojuszu, na których rozmawia się o najważniejszych celach na kolejny rok. Zarówno my, twórcy, jak i media wstępu już na NAC nie mają. To się dzieje za zamkniętymi drzwiami, choć oczywiście przywódcy ogłaszają najważniejsze ustalenia na konferencjach prasowych i to też na konferencję prasową z naszym prezydentem się wybrałam. I tu jest duża szansa na to, że możemy się spodziewać postępów w sprawie rurociągów paliwowych. To jest naprawdę kluczowa kwestia dla nas. Ale także rozmawiamy o stałej bazie wojskowej USA na terenie Polski. I gdy już mieliśmy kończyć ten piękny szczyt, okazało się, że pan Wołodymyr Zełenski chętnie spotka się z twórcami z całego świata i to też pan prezydent zaprosił nas do swojego prywatnego pokoju, gdzie mieliśmy okazję zadać mu po jednym, po kilka pytań. I nie ukrywam, że jako osobę zaangażowaną we wspieranie Ukrainy od pierwszego dnia wojny, a także osobę mającą w gronie swoich znajomych wielu ciężko pracujących Ukraińców, ale przy okazji niestety też wnuczkę dziadka poległego na Wołyniu musiałam spytać o ostatni spór. I pan prezydent Zełenski udzielił mi wyczerpującej, bo prawie 5-minutowej odpowiedzi. Opowiedział o swoich relacjach z żołnierzami, o potrzebach tych żołnierzy. Powołał się nomen omen na to, że kiedy ludzie, którzy mogą już nigdy nie wrócić do domu i nie zobaczyć swojej rodziny, proszą go o to, aby nazwał jednostkę na cześć być może ich dziadków, ich przodków, to niestety odmówić nie może. Ale mam pozytywną wiadomość, dlatego że na koniec rozmowy pan prezydent Zełenski powiedział mi, że następnym spotkaniem, jakie ma w swoim kalendarzu, jest prywatne spotkanie z naszym prezydentem, panem Karolem Nawrockim. Mam więc nadzieję, że uda się zakopać ten topór wojenny i będziemy mogli iść dalej ramię w ramię. Dziś to tyle z mojej strony. Dziękuję ci, Janku, uprzejmie za zaproszenie. I zakończę swoją wypowiedź takim małym wtrąceniem, że wydaje mi się, że możemy spać trochę spokojniej. Bo tam wszyscy są naprawdę spokojni. Może poza prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale sojusz ma się dobrze. I wierzę, że możemy na niego liczyć.
0: Tak jest. To Nadia Długosz, a więc twórczyni internetowa NATO, jak i Komisja Europejska, jak słyszeliśmy, zaprasza poza tradycyjnymi mediami także twórców internetowych, także influencerów, no bo chce docierać do nowych audytoriów ze swoim przekazem. Prezydent Stanów Zjednoczonych, co ważne, opuszczał Ankarę. No nieco inaczej, przybył tam w tym nowym samolocie Darze Kataru, to tak tytułem ciekawostki, nie ciekawostki właściwie, opuszczał innym samolotem, inną maszyną, zawsze maszyna, na której pokładzie on się znajduje, ma oczywiście kryptonim Air Force One, natomiast ten samolot w odróżnieniu od innych samolotów światowych przywódców opuszczających szczyt, no wyłączył transpondery. Co tam się działo? Mówiło się o dużym ryzyku zamachu na amerykańskiego prezydenta. Z Ankary przenosimy się, proszę Państwa, do Neapolu.

królowa Nina Simone oczywiście i Save Me na 11 minut przed zakończeniem naszej audycji. Proszę Państwa, patrzę, co się dzieje w naszej zbiórce. Bardzo dziękuję, że Państwo tak licznie biorą w niej udział i bardzo dziękujemy wszyscy. Zbliżamy się powoli do 291 tysięcy złotych. Może nawet przekroczymy ten pułap, czy osiągniemy ten pułap właściwie, a może przekroczymy nawet jeszcze do godziny 14. Zobaczymy. Tymczasem Floyd Wonder i Square Grouper to już teraz, a za chwilę jeszcze Helena Wnorowska, historia jednej piosenki i dziś The Doors.

0: Floyd Wonder, Square Grouper, a teraz już oddajemy głos Helenie Wnorowskiej.
1: W zeszłym tygodniu minęło 55 lat od śmierci Jima Morrisona, lidera legendarnego zespołu The Doors. Przypomnę zatem Państwu utwór Nomen Omen, kończący debiutancki album tej grupy. This is the end. Tytułowy koniec odnosił się do rozstania Jima Morrisona z jego ówczesną dziewczyną Mary, więc można powiedzieć, że pomysł był mało oryginalny. Z czasem jednak utwór The End nabrał nowego znaczenia, które ukształtowała improwizacja. Prezentowany był na żywo w klubie Whiskey A Go Go w Los Angeles. The Doors wypełniali tam nocne sety, nie mieli jednak wystarczająco utworów, więc byli zmuszeni do przedłużania tych istniejących i eksperymentowali, aż The End z regularnej 3-4-minutowej piosenki stała się niemal 12-minutową epopeją i w takiej postaci trafiła na krążek. Historię tę opowiadał na potrzeby biografii zespołu klawiszowiec Ray Manzarek. There's nobody in the club. What difference does it make? Sometimes I play a flute. I had a little flute that happened to be in D. Play that, or you could just keep going. Miał to być występ stylizowany na grecki dramat. W warstwie tekstowej ujawniał fantazję na temat kompleksu Edypa, zamordowaniu ojca i współżyciu z matką. Wulgarny mimo wszystko, ale pierwotnie jednak lżejszy wydźwięk tekstowy ulegał zmianom podczas koncertów na żywo. Wokalista będący pod ciągłym wpływem narkotyków tylko zaostrzał jego finalną wersję.

To z kolei miała być metafora pozbycia się dawnych przyzwyczajeń i prawd, tak przynajmniej tłumaczył sam Morrison. The End był podobno ostatnim utworem, którego słuchał swojej ostatniej nocy. Jim Morrison odszedł 3 lipca 1971 roku w wieku zaledwie 27 lat. Dołączył tym samym obok Jimiego Hendrixa czy Janis Joplin do tak zwanego Klubu 27, czyli grupy artystów, którzy również odeszli w tym właśnie wieku. Po jego śmierci kontrowersyjny The End został wykorzystany m.in. przez Francisa Forda Coppolę w scenach otwierających jego Czas apokalipsy.

0: Był to rok 1979. Morrison zmarł 8 lat wcześniej. Zmarł w Paryżu, do którego zbiegł przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości i wyrokiem więzienia za rzekome obnażanie się na scenie podczas koncertu w Miami. Miał wówczas namawiać widownię do zainicjowania zamieszek. Jego grób na paryskim cmentarzu Père Lachaise do dziś jest celem wycieczek fanów z całego świata. This is the
1: piękna, mroczna także opowieść o Jimmy Morrisonie, o Jamesie Morrisonie. Helena Wnorowska, bardzo dziękujemy. No i my już się żegnamy, proszę Państwa, bo to jest koniec audycji w środku dnia. Dziś, jutro razem z Agnieszką będziemy jak najbardziej w urodzinowych nastrojach. Nie wiem, czy w cekinach Agnieszka będzie, no ja się postaram coś sobie zorganizować. A na koniec jeszcze, no nie ta wersja 12-minutowa, proszę wybaczyć.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Naczelnej Izby Lekarskiej rozmawiali o problemach systemu ochrony zdrowia i możliwych rozwiązaniach. Brakowało konkretów, ale widzimy wolę do zacieśniania współpracy, wskazywał po spotkaniu prezes Izby Łukasz Jankowski.
2: Cel, który mamy, jest wspólny. Temu mają służyć powołane zespoły problemowe w ministerstwie z udziałem członków Naczelnej Rady Lekarskiej. Temu ma służyć właśnie współpraca nad tym, żeby te patologie wykasować z systemu. Bardzo dużo słów, dużo deklaracji, wciąż mało konkretów, ale wychodzę ze spotkania z nadzieją, że po tych silnych emocjach, które były w przestrzeni publicznej, rozpocznie się praca i współpraca.
1: A tak po rozmowach mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca, to nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji. I myślę, że to jest absolutnie dobry prognostyk na to, żebyśmy dalej współpracowali, ponieważ nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby ważna społeczność, jaką są lekarze, nie uczestniczyła w dialogu z Ministerstwem Zdrowia. Wszystkie zmiany, które są wypracowywane w tym resorcie, są zmianami propacjenckimi.
1: Kolejne spotkanie zaplanowano na 16 lipca. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w warszawskim ratuszu. Działania mają związek ze śledztwem dotyczącym Szpitala Południowego w Warszawie. CBA prowadzi działania także w placówce oraz w Urzędzie Dzielnicy Ursus. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty. Będą one szczegółowo analizowane i weryfikowane, przekazał Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. W serwisie jeszcze najnowsze informacje w sprawie byłego ministra Zbigniewa Ziobry. Po uprawomocnieniu decyzji o tymczasowym aresztowaniu z pewnym spokojem możemy złożyć wniosek ekstradycyjny, mówił dziś minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
4: Ten wniosek jest gotowy, ale czekamy jeszcze na uzasadnienie sądu, który stosował ten areszt w drugiej instancji. Sąd nie podzielił tego, że wszystkie zarzuty są uprawdopodobnione. Wyeliminował kilka zarzutów z tej długiej listy 26 i zespół śledczy, który prowadzi sprawę Funduszu Sprawiedliwości, musi dostać uzasadnienie sądu po to, żeby ono było elementem wniosku ekstradycyjnego. Pismo, które chcę wystosować do instytucji, w skrócie ICE, która zajmuje się osobami, które popełniły przestępstwa, mają zarzuty bądź nielegalnie przebywają w Stanach Zjednoczonych, wystosujemy w tym tygodniu.
1: Minister mówił także o trwających poszukiwaniach Marcina Romanowskiego. Zaznaczył, że wobec byłego posła PiSu obowiązuje prawomocny nakaz aresztowania, a służby prowadzą działania na szeroką skalę. Prędzej czy później wpadnie, powiedział minister Żurek. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Etykieta zastępcza.
1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Adam Stasiak, wyjątkowo w zastępstwie za profesora Zamachowskiego. Dzisiaj będziemy słuchać utworów z moim zdaniem, ale również Państwa, którzy do mnie piszą, utworów z najlepszymi polskimi tekstami, dlatego rozpoczęliśmy przewrotnie od motywu z filmu Poszukiwany, Poszukiwana, gdzie za muzykę odpowiedzialny był Jerzy Duduś Matuszkiewicz, ale zmierzamy już prędko do właśnie polskich tekstów i na pierwszy ogień idzie Grzegorz Turnał i paskudna piosenka.

0: poważnie zrobiło się na wstępie naszej etykiety zastępczej. Jeśli chcieliby Państwo zaproponować jakiś utwór ze świetnym polskim tekstem, proszę przesyłać propozycje na adres adam.stasiak@nowyswiat.online. Na bieżąco będę sprawdzał te wiadomości. Za nami Bronisław Maj, konkretnie tekst autorstwa Bronisława Maja, paskudna piosenka z ostatniej epki Grzegorza Turnała. Zmienimy nieco nastrój na trochę bardziej humorystyczny i przeniesiemy się do Młocin.
1: Słoneczny żar się z nieba leje, Warszawa cała już od rana pustoszeje. Do ciężkich pięt się asfalt lepi i nawet lodziarz nie ma siły cię zaczepić. Na rzeka cieć, och dolo mojaż, a ja z kolegą łapię wędkę i sakwojaż i gnam przez miasta pyły kurz. Tam gdzie przy moście czeka już statek do Młocin, statek do Młocin. Do kola Wisła w słońcu srebrzy się i zloci, a ty za poręcz, bracie, łap i pchaj z innymi się przez trap. Pierw dwie panienki i szkrab z kokardą i grubac, który ciągle jaja je na twardo. I komuś w przejściu uwiązł teść, lecz się przepchało go i cześć. Pan gruby, ile ludzi tym statkiem jedzie? Dużo, co? To pawa się mnie musi te skorupy za koło mnie rzucać? Oj, nieładnie, a czasem od wielkiego święta.

statek do Mlocin, statek do Mlocin. To jest atrakcja, jakich mało moi złoci. Już dwie panienki z buzią w ciup opalać poszły się na dziób. A ja z kolesiem dwa wilki rzeczne panienkom tym spojrzenia ślemy niebezpieczne. A jak za burtę wypadł teść, się wyłowiło go i cześć. Teściu, teściu, żyjesz? Oj, żyję, ale co to za życie? Zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego. I myślę już, całując rączki, że przy okazji trzeba będzie wpaść na pączki. A obok gość po kilku piwach narzeka, panie, coś tym jachtem strasznie kiwa.

0: Życia trzeba nieść.
1: Statek Dom Lociń statek. Wielka atrakcja dla dorosłych i dla dziadek. To życia urok, życia treść. Dom Lociń statek, no i cześć.

Jerema Stępowski, Wojciech Młynarski, statek do Młocin. I powiedziałbym, że taki malutki wstęp przed metalowym, rockowym charakterem, który wybrzmi teraz trochę humorystycznie w naszej etykiecie zastępczej.

Pan Crackers, tak nazywał się album Arki Noego, gdzie znalazły się między innymi tak wspaniałe utwory jak Spytaj Milicjanta, oczywiście z tekstem autorstwa Krzysztofa Grabowskiego. I już szybko wracamy na bardziej poetyckie tory, żeby wysłuchać kogoś, kto żył jak rock'n'rollowiec, ale wiersze pisał wprost genialne.

To jest dopiero głośne kolabo i on to zrobił pierwszy, drodzy Państwo. To znaczy Maciej Zębaty wyprzedził Matę i pierwszy zrobił utwór z Chopinem. Usłyszeliśmy go właśnie z tekstem pod tytułem Ostatnia posługa. Pozostaniemy w tym molowym nastroju, żeby posłuchać Moniki Bożym i Wojciecha Waglewskiego.

Bardzo smutna rozmowa nocą z tekstem autorstwa Anny Świerszczyńskiej z albumu Jestem Przestrzeń, wspaniałego albumu, który Państwu polecam. Oczywiście czas zagrać coś z trochę większym żywiołem podskórnym, że tak powiem, i będzie to klasyk, ale w zupełnie zredefiniowanej wersji.

0: prawdziwie teatralne wykonanie utworu Małgośka autorstwa Agnieszki Osieckiej. Tutaj wokal oczywiście Renata Przemyk, teatralne, bo czas na tekst, życie to nie teatr. Tak zazębimy tutaj dwa tematy około teatralne. Sprawdźmy, jak to razem ze sobą współgra.
1: Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejszy i piękniejszy jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie, blednie nawet sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam, cały jestem zbudowany z ran, lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty, bo ty grasz. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna traliera. Flirt i alkohole, może tańce będą też. Drzwi otwarte, potem zamkną się, no i cześć! Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. I niezaraźliwy wcale jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały jestem zbudowany z ran. Lecz gdy śmieję się, to w końcu śmieje świat. Cały świat!

Życie to nie teatr, muzyka Jerzy Satanowski, wykonywał Jacek Różański z tekstem Edwarda Stachury. Czy życie to nie teatr? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale uważam, że czasem warto pomyśleć, że życie to tylko teatr i wtedy jest jakoś lżej. Może właśnie o to chodziło Jackowi Różańskiemu i w tak przewrotny sposób próbował przemienić ten tekst Edwarda Stachury właśnie na tę modłę. Nie wiem, ale wiem, że Pudelsi zawsze byli najlepsi w takich prowokacjach. W związku z tym posłuchamy teraz utworu pod tytułem Kocham się.

każda dziewczyna ma swego chłopaka, a ja tylko siebie mam i najlepiej się mam sam ze sobą na sobie.

Kocham się. Chłopaki mieli ewidentnie najostrzejsze pióra, a przynajmniej jedne z najostrzejszych piór na polskiej scenie rockowej. Obok nich na pewno mogłaby się znaleźć Kasia Nosowska jeszcze z wczesną twórczością grupy Hej.

zazdrość, zawsze zastanawiało mnie, dlaczego ten album nazywa się Fire, skoro piosenki są i po polsku, i po angielsku, może tytuł polsko-angielski. Z drugiej strony nazwa zespołu to też Hey, i to Hey przez Y. No nie wiem, taka kwestia mi się nasunęła. Nie nasuwa mi się za to w stosunku do Edyty Bartosiewicz, która akurat bardziej oczywiście podchodzi do nazewnictwa swoich utworów. W związku z tym przygotowała dla nas dzisiaj taką historię i historia nosi tytuł Opowieść.

Edyta Bartosiewicz, oczywiście również jedna z reprezentantek ostrych piór na polskiej scenie rocka, a także gitarzystka. Przed nami kolejna wokalistka, można powiedzieć, że rockowa, z tekstem tak samo poetyckim, jak i dosłownym.

Jezioro Szczęścia, taka bardziej popowa propozycja, oczywiście z tych popowych propozycja tekstowa, ale te fragmenty w języku francuskim naprawdę tworzą dość przewrotny i wyrafinowany kolaż, a także ta aranżacja na syntezatorach, no po prostu ciary, można powiedzieć, niepodobne w ogóle do ciar, które towarzyszą przy dźwiękach utworu Kot dostępu wyśpiewany przez Zbigniewa Wodeckiego.

0: Kod dostępu, Zbigniew Wodecki, z tekstem autorstwa Andrzeja Sikorowskiego. No, trudno powiedzieć. Każdy ma swój własny, prywatny kod dostępu. Ja mam akurat taki kod dostępu, jeśli chodzi o na przykład polskie teksty i na podstawie tego kodu staram się układać nasze etykiety zastępcze. W związku z tym czeka nas jeszcze jedna godzina takiego ułożonego mówienia o polskich tekstach w polskich utworach. Jeśli chcieliby Państwo jeszcze posłuchać, to oczywiście zapraszamy po serwisie, a tymczasem pozostaniemy w imprezowych nastrojach i pożegnamy tę godzinę utworem w wykonaniu Andrzeja Zauchy. Będzie to Czarny Alibaba.
1: Proszę Państwa, pan

0: Przypomnijmy to sobie raz jeszcze. Już jutro spotykamy się na terenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach, gdzie po godzinie 16 zaczniemy świętowanie naszych 6 urodzin specjalnym wydaniem popołudniówki, którą poprowadzą Ksenia Maćczak i Michał Porycki. Następnie o godzinie 20 rozpocznie się tam recital Zbigniewa Zamachowskiego z udziałem Zuzanny Iłędy i Marii Zamachowskiej. To wydarzenie w przeciwieństwie do pozostałych nie będzie transmitowane na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę pod gwiazdami i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się już jutro w Brzezinach.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Po spotkaniu przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Naczelnej Izby Lekarskiej. Spotkanie było konstruktywne, jest wola współpracy, mówił prezes Izby Łukasz Jankowski.
3: 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty to jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę. Ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić. Jednocześnie nie może być tak, że przecenione procedury, i o tym rozmawialiśmy bardzo dużo, sprawiają, że dochodzi do patologii płacowych. Tu również deklaracja ministerstwa do jak najszybszego i we współpracy z Naczelną Radą Lekarską doprowadzenia do likwidacji tych kominów płacowych.
2: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przekazała m.in., że zostanie powołany zespół, na czele którego stanie wiceminister Tomasz Maciejewski.
4: Zespół ten będzie się zajmował zarówno ustawą o izbach, jak również ustawą o zawodzie lekarza. Myślę, że dzisiaj już nie mamy wątpliwości, że zmiany są niezbędne. To zapowiadam i absolutnie zdania nie zmieniam. Limity w publicznym sektorze ochrony zdrowia przeznaczane na zarobki powinny powstać.
2: Kolejne spotkanie 16 lipca. W Warszawie gości szef dyplomacji Francji. Tak mówił po spotkaniu minister Radosław Sikorski.
5: Omówiliśmy sytuację bezpieczeństwa także po szczycie w Ankarze. Spotkaliśmy się w Ankarze także w formule E5, która według nas reprezentuje główne regiony w Europie lepiej niż formuła E3. Efektywnym narzędziem naszej współpracy jest także koalicja chętnych, która w Paryżu już w poniedziałek ogłosi ważne decyzje.
2: Autonomia strategiczna jest konieczna, by Europa uniknęła szkodliwego wpływu supermocarstw. Polska wie, że może na Francję liczyć, mówił szef francuskiej dyplomacji. W serwisie na koniec przenosimy się do Inowrocławia. Tam przed zakładem spółki kopalni Solino doszło do szarpaniny z udziałem europosła Daniela Obajtka. Więcej na ten temat Olga Szygenda.
6: Były prezes Orlenu przyjechał do Inowrocławia razem z posłem Przemysławem Czarnkiem po to, by wesprzeć trwający od ponad 100 dni protest głodowy pracowników i przeprowadzić interwencję poselską. Kiedy próbował wejść na teren zakładu, zatrzymał go prezes Solino, Wojciech Kotlarek. Między mężczyznami doszło do przepychanek, które zarejestrowały kamery obecne na miejscu. Po incydencie wezwana została policja. Obajtek już wcześniej apelował o wsparcie dla protestujących i przekonywał, że konieczne są działania, które pozwolą utrzymać działalność zakładu.
2: A to był serwis Radia Nowy Świat.

dla turystów, a nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym jak nie wyszło znów nic tu. Po tym jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by

zginąć, a choćby tylko z walizką podręczną i tym, co ślizgają się po wierzchu, no to akurat będzie większość. Nie żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. Ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą, hop, jedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

0: Etykieta zastępcza.
1: Adam Stasiak, etykieta zastępcza. Wracamy ze zdwojoną siłą, żeby znaleźć najlepszy lub kilka najlepszych polskich tekstów. Właśnie w tym celu zgromadziłem dzisiaj tutaj kilka oldschoolowych i trochę bardziej współczesnych, jak na przykład przed chwilą utwór Żeby nie skłamać, propozycji z tekstem moim zdaniem, dobrym tekstem, ale również Państwa zdaniem. Można przesyłać do mnie propozycje swoich utworów na adres adam.stasiak@nowyświat.online. A tymczasem przeniesiemy się w rejony bardziej poetyckie i tak jak pierwszą godzinę rozpoczęliśmy utworem Grzegorza Turnała, drugą również musimy rozpocząć jego utworem.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną niewinną panienkę. Piosenka to sąga.

Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć.

Ra. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną

No i wiadomo przecież, że nie jest to piosenka Turnała, tylko mamy do czynienia z tekstem Jeremiego Przybory, no ale wykonanie oczywiście wspaniałe Grzegorza Turnała. I teraz będzie podobnie, to znaczy wysłuchamy piosenki autorstwa kogoś tam, wykonanej przez kogoś tam i będzie to właśnie interpretacja, a nie utwór wyśpiewany wprost przez tego artystę. Powiem, że wyśpiewany zostanie przez Magdalenę Cielecką, a sam utwór to Do łezki łezka. Mam nadzieję, że już Państwo wiedzą, kto jest autorem tekstu.

leje w tym mieście. Ścieka wilgoć po sercu i palcie. Z autobusu spłakanego deszczem liczę gwiazdy na morzu.

0: Jonasz Kofta, oczywiście, jeden z mistrzów, można powiedzieć, że bardziej humorystycznych tekstów poetyckich. Niewątpliwie wykonawcą takich tekstów zawsze był również Zbigniew Wodecki. W związku z tym posłuchamy teraz utworu z albumu, jednego z moich ulubionych albumów Wodeckiego, pod tytułem Dusze kobiet. Posłuchamy utworu pod tytułem Uśmiech stewardesy. Zapraszam.
1: Przed oczami mam uśmiech stewardesy. Ile dałbym za

uśmiech stewardesy, co za pomysł na tekst. Ale na tym albumie jest dużo więcej takich pomysłów. To znaczy sam utwór tytułowy, można powiedzieć, Dusze kobiet, czy Szach i mat, albo Twój Disneyland, nie mylić z Disneylandem Papa Dance oczywiście, czy Słownikowa Samba, bo to właśnie Słownikowa Samba otwiera ten album. Już sama ona zasługuje na to, żeby po ten krążek sięgnąć, bo jest po prostu przeuroczy. Wracamy teraz na przegląd piosenki aktorskiej Wiadomo Gdzie i posłuchamy utworu pod tytułem Titine.

rodzinę Schwindelson. Pragnienie ma jedyne tytyny. Tytyny! Wyjdę za mąż odrobinę za Maurycego Konu.

Tańcował ją sam Antek Klawy i grał ją na harmonii stróż. Ty, Antek, mówi do swej damy, tańcujmy szymi, ile tku. No nierważny, zaczynamy. Psst. Panie kapemajster, lu! Wprost Mańka mierzy go i wspak.

brać może depachę. Dostaniesz antektrynę, mój bracie, od... Siścinę, od dzisiaj na hrabinę.

Jacek Wójcicki, legendarny pan tenorek, oczywiście z Jedyneczki, na tekst Juliana Tuwima. Niewiele osób wie, że Tuwim to nie tylko krótkie formy dla dzieci, ale przejmujące teksty, jak Titinę również. A propos przejmujących tekstów, posłuchamy teraz czegoś enigmatycznego pod tytułem Błagam, nie odmawiaj. Ciekawy jestem, czy rozpoznają Państwo tego artystę już po pierwszych dźwiękach utworu.

To było pytanie retoryczne. Wiadomo, że Grzegorza Ciechowskiego rozpoznaje się od razu i wydaje mi się, że kolejną propozycję również rozpoznają Państwo od razu.

pozostajemy w tekstach Ciechowskiego. Niewiele osób to wie, ale Zostawcie Titanica to oczywiście jego tekst do muzyki Jana Borysewicza. Legendarny utwór, tutaj trochę zaowalowany, oczywiście orkiestrą symfoniczną, ale zaproponuję teraz Państwu coś trochę bardziej surowego, takiego prawdziwie piosenko-aktorskiego. Będzie to Marek Grechuta w utworze chyba swoim najpopularniejszym.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: samego lud.
1: Ja lubię czasem tak tutaj trochę rocka, potem trochę piosenki aktorskiej, zaraz znowu jakiejś alternatywy i teraz będzie tak samo. To znaczy słuchaliśmy wcześniej Grzegorza Ciechowskiego i słuchaliśmy aż dwóch tekstów autorstwa Grzegorza Ciechowskiego, ale nie słuchaliśmy jeszcze dzisiaj Republiki. W związku z tym czas na moją krew, a w zasadzie krew Grzegorza Ciechowskiego.

Będzie można sobie teraz porównać, jak bardzo zmieniła się alternatywa w ciągu tych, powiedzmy, 30 lat w Polsce i jak ostro brzmiała Moja krew Republiki w stosunku do utworu na przykład takiej Marii Peszek, która wybrzmi teraz na antenie Radia Nowy Świat.

Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić ludzi, ciąć krzyżem jak brzytwą. Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą.

polska ABCID z albumu Karabin z roku 2016. Powoli będziemy się żegnać z etykietą zastępczą i najlepszymi polskimi tekstami, ale zanim to nastąpi, przed nami trzeci oddech Kaczuchy w utworze Kombajnista. Zapraszam.

Polskie Radio w programie pierwszym. Minęła godzina 12. Zapraszam Państwa do wysłuchania Rolniczego Kwadransu, a w nim reportażu o Jerzym L., kombajniście z PGR-u Kudzewo Piotrowięta. Kombajn, bizon! Brrr.

0: A tak tylko będzie notka w prasie. Kombajnista Jerzy z powodu braku części zamiennych skosił 44 mleczne owice, 56 światów 126p, 64 kury nioski, tyleż dyrektorów, tyleż sekretarek i jeden obiekt latający UFO, które to UFO zaśpiewało razem z Jerzym L.
1: I płot płynie z eki, i krew nie dal ewa, o, znów skok,
0: I były to największe w historii polskiego rolnictwa żniwa, oczywiście w literaturze science fiction. Yeah!

No i to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za obecność. To była Etykieta Zastępcza. Mówił Adam Stasiak, a pożegnamy się nie trzecim oddechem kaczuchy, a utworem Nastroje w wykonaniu Jarosława Wasika. Dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia niebawem.

0: Urodzinową sobotę rozpoczniemy o godzinie 8 rano ze sceny Muzeum Regionalnego w Brzezinach specjalnym wydaniem sobotniego Brzasku, który poprowadzą oczywiście Weronika Wawrzkowicz i Patryk Rabiega. Zaraz później, o godzinie 10, wyjątkowa odsłona koncertu życzeń pod przewodnictwem znakomitego trio profesora Ryszarda Koziołka, Wojciecha Mana i Zbigniewa Zamachowskiego. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6 urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin z udziałem naszych redaktorek i redaktorów, rzecz jasna. Do usłyszenia i do zobaczenia na miejscu.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Trwa wielkie sprzątanie i liczenie strat po sztormie na Bałtyku. Strażacy poinformowali, że minionej doby interweniowali na całym Pomorzu ponad 130 razy. Dziś jest spokojniej, ale nadal dla Zalewu Wiślanego obowiązują alerty. Służby apelują, by omijać plaże.
3: Nasze działania polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i połamanych konarów, które zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców, użytkownikom dróg oraz obiektom. Na tą chwilę nie odnotowujemy już nowych zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi, natomiast cały czas monitorujemy jednak sytuację też hydrologiczną, bo obowiązuje, jak wiemy, ostrzeżenie cały czas IMGW dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla Zalewu Wiślanego.
2: Mówiła TVP Info kapitan Anna Piechowska z komendy PSP w Nowym Dworze Gdańskim. Polska i Francja zapowiadają wspólne działania wobec rosyjskich prowokacji. Szefowie dyplomacji obu krajów po spotkaniu w Warszawie wskazywali, że Rosja nieustannie prowadzi działania hybrydowe, ale nie wpłynie to na dalsze wsparcie dla Ukrainy ani współpracę sojuszników w zakresie bezpieczeństwa.
4: To, że Rosja prowadzi wojnę hybrydową i kinetyczną przeciwko i Francji, i Polsce, nie jest żadną tajemnicą. No przecież to rosyjska grupa Wagnera atakowała cele francuskie w całej Afryce Środkowej. To, że Rosjanie atakują nasze systemy rywalizacji partyjnej, naszą krytyczną infrastrukturę, to wszystko wiadomo. Wszystko to są wrogie działalności. No my niczego takiego w Rosji nie robimy.
2: Mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji nagłaśnianie takich zagrożeń ma odstraszyć Rosję od kolejnych prowokacji. Polska i Francja zapowiadają jednocześnie dalszą współpracę na rzecz bezpieczeństwa Europy. Państwowa Inspekcja Pracy dostała nowe uprawnienia. Inspektorzy będą mogli nakazać zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę, jeśli podczas kontroli uznają, że pracownik faktycznie powinien być zatrudniony na etacie. To jedna z najważniejszych zmian w reformie Inspekcji Pracy.
5: Ta zmiana będzie oznaczała możliwość szybszego i bardziej skutecznego uzyskania wsparcia i pomocy. Bez konieczności wieloletniego procesowania się przed sądem pracy, po prostu poprzez zgłoszenie skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli taka skarga od pracownika wpłynie, Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi kontrolę, w toku której, jeśli stwierdzi, że rzeczywiście mamy do czynienia z tak naprawdę etatowym pracownikiem, któremu zaoferowano umowę cywilnoprawną, będzie mogła wydać polecenie zawarcia umowy o pracę.
2: Mówiła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy przewidują także wyższe kary dla pracodawców łamiących prawo pracy, nawet do 60 tysięcy złotych, a w wypadku powtarzających się naruszeń do 90 tysięcy. Państwowa Inspekcja Pracy ma też ściślej współpracować z ZUS-em i Krajową Administracją Skarbową, by skuteczniej wykrywać nieprawidłowości. A to był serwis Radia Nowy Świat.
6: Dziękujemy za serwis i za inne serwisy. Zapraszamy Państwa na ciąg dalszy tego, co przygotowała redakcja dzienników, wiadomości, tudzież serwisów, ale to już o 17:00, 4 minuty po 4:00, no to my bierzemy się do pracy.
1: Nowy Świat po południu.
6: Jak zawsze, albo jak często, biorąc się do pracy, prosimy także o wsparcie. Mamy tematy, mamy piosenki, mamy to wszystko, co potrzebne jest do przygotowania popołudniowego programu. I oczywiście nie zawahamy się tego wszystkiego użyć, ale bez Państwa odbioru, a co najważniejsze, reakcji na to, co przygotowaliśmy, popołudniowy program nie będzie taki sam. 224 280 280 popołudnie małpa nowyświat.online.

0: Jaki breakdown. Wszystko słychać. 7 minut po 16. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska. Właśnie telefonując do Wiktorii Wichrowskiej mogą Państwo sprawdzić, czy słychać. 224, 280, 280. Kuba Ferlin przygotował dziś część muzyczną programu i słychać. Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak i Michał Porycki. Zespół redakcyjny czuwa i czuwa także realizujący program Grzegorz Muranowicz. A od czego zaczniemy? Ministra zdrowia opowiedziała lekarzom o swoich planach na zmiany w systemie.
1: Traktuję to spotkanie jako kontynuację naszego dialogu, który prowadzimy od 11 miesięcy.
2: Jesteśmy nieco rozczarowani tym, że zabrakło konkretów na temat zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej, na temat skrócenia kolejek.
0: I o tym będzie dziś mówił Klaudiusz Slezak, ale uwaga, dopiero po 16.30. A co wcześniej? O tym opowiem później. W drugiej godzinie programu Kto do puszczy kłady wpuszcza.
3: Na pewno część schronisk po prostu mocno kooperuje z takimi firmami, no bo właśnie one dostarczają im turystów.
4: Dla bardzo wielu ludzi w Polsce mandat nawet 500 zł to jest żaden mandat.
0: Czy czterokołowce zniszczą Puszczę Białowieską? O tym Kacper Badura, a po 17.30 porozmawiamy o jeszcze jednym problemie Puszczy. Co się dzieje z rzeką Bóg? Gościem Anny Rokicińskiej będzie Michał Książek, dziennikarz, poeta i ornitolog. A w trzeciej godzinie medycyna na trudne czasy.
5: Czas konfliktu zbrojnego jest sytuacją, w której medycyna jakościowa, którą wykonujemy na co dzień w warunkach pokoju, zamienia się w medycynę ilościową.
6: Zrealizowaliśmy ćwiczenie w tamtym roku, które bardzo dobrze sprawdziło przygotowanie.
0: Klaudia Kowalczyk i jej raport na temat tego, jak szpitale przygotowują się do sytuacji kryzysowych czy cyberataków. A moim gościem po 18.30 będzie Damian Duda, medyk pola walki. Jak dużo wiemy o ratowaniu ludzkiego życia podczas wojny i kto powinien nas, być może nas wszystkich, tego nauczyć. Ale zaczniemy program od przedurodzinowego spotkania z redaktor naczelną Radia Nowy Świat, Magda Jeton. Pojawi się w studiu za 3 minuty.

0: Led Zeppelin przed momentem, teraz Acid Sitter. To nasi znajomi z naszego koncertowego holu i ta poprzednia pieśń bardzo ucieszyła pana Macieja do tego stopnia, że postanowił list napisać w tej sprawie w Toskanii, we Włoszech. Led Zeppelin to rzadka rzecz. A nie, napisał nie Led Zeppelin, tylko bycie w Toskanii, to rzadka rzecz. Jest na urlopie, przysłał zdjęcia, pięknie wygląda. Gdyby państwo chcieli jutro wybrać się, może nie do Toskanii, ale do równie pięknego miejsca na ziemi, to polecam Brzeziny. I uwaga, w Polsce jest 37 miejscowości o nazwie Brzeziny, a my polecamy państwu tylko jedną z nich. To bardzo ważne. Redaktor naczelna Radia Nowy Świat, Magda Jeton, dzień dobry.
1: Dzień dobry, a już myślałam, że jak mówisz 37, to że 37 stopni, chcesz pobujać
0: tych, pani redaktor,
1: do Toskanii
0: tego.
1: Pojechali, że u nas 37, a to tymczasem 37 miejscowości. Tak, ale my jedziemy do tej, która jest koło Łodzi.
0: To jest ważne, bo mnie pytano już w listach, gdzie jest, które to są te właściwe Brzeziny. Tam, gdzie jest Muzeum Regionalne w Brzezinach.
1: Trzeba powiedzieć, że tam, gdzie się urodził Zbigniew Zamachowski.
0: O, albo w ten sposób. To już sobie państwo
1: to czytają. Dla mnie tylko jedne Brzeziny są.
0: Tak, tak.
1: No więc właśnie już mówimy od
0: chociaż
1: dłuższego
0: w Olsztynie
1: czasu
0: mamy
1: o tych
0: Brzezinach
1: i prawie wszystko, wszyscy państwo wiedzą, ale to tak się nieraz wydaje, że wiem, a potem jak dochodzi do szczegółów, to niekoniecznie
0: ale
1: wiem.
0: Pani redaktor wie,
1: więc
0: czego
1: ja
0: państwo nie wiedzą.
1: W dużym skrócie przypomnę to, o czym wiemy, a dodam to, czego jeszcze nie wiedzą państwo. Mhm. Więc wiemy, że urodziny są jutro i że obchodzimy je przez 2 dni. I że to będzie i w piątek, i w sobotę. I przypominam, że wszystkie te urodzinowe wydarzenia, o których mówimy na antenie, odbywać się będą w Muzeum Regionalnym w Brzezinach przy ulicy Piłsudskiego 49. I jest przy okazji taka ważna wiadomość, czyli uwaga, uwaga, parking.
0: Wiemy, darmowy.
1: Zachęcamy do parkowania na parkingu kościoła parafialnego. Mamy taką zgodę. Wjazd jest od ulicy Chopina. Oraz można też parkować w okolicach Parku Miejskiego.
0: Tylko proszę nie zastawić wjazdu do wejścia do zakrystii. To jest bardzo ważna uwaga.
1: Wiesz co?
0: Żeby nie parkować grzecznie, ładnie i równo.
1: Tak. No więc w piątek zaczynamy o godzinie 16:00. Specjalnym wydaniem popołudniówki, to już państwo wiedzą.
0: Tak.
1: Prowadzi Ksenia Matczak i Michał Porycki.
0: Tak.
1: Przyjedzie bardzo dużo naszych redaktorów. Mm-hmm. Ostatnio policzyliśmy i to jest ponad 50 osób. Więc naprawdę połowa co najmniej, więcej niż połowa zespołu. O godzinie 20:00 na letniej scenie Muzeum Regionalnego znowu w Brzezinach rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy. To będzie recital Zbigniewa Zamachowskiego, ale kompletnie inny niż te, z którymi jeździ pan, nasz redaktor Zbigniew po Polsce, bo będzie z udziałem Zuzanny i Wendy i Marii Zamachowskiej. I jest sporo nowych piosenek w nowych aranżacjach. I no, sami państwo zobaczą, ci, którzy przyjadą. Proszę państwa, rozdaliśmy wszystkie miejsca siedzące na ten koncert, czyli 250 wejściówek. My z adresu naszego patron małpa Nowy Świat Online, podaję go celowo, bo z tego adresu rozsyłane były potwierdzenia z numerami przydzielonych miejsc. Mamy od państwa informację, że maile z tego adresu niestety często trafiają do spamu.
0: Tak.
1: W związku z tym państwo nie mogą potwierdzić, że otrzymali to.
0: Tak.
1: I jakaś część jeszcze nie potwierdziła. Podejrzewamy, że właśnie z tego powodu. Więc proszę wejść sobie do skrzynki spam, zobaczyć, czy tam nie ma naszego maila i odpowiedzieć, czyli potwierdzić, żebyśmy już wiedzieli naprawdę, ile osób potwierdziło i ile przybędzie. Ponieważ powstała lista rezerwowa.
0: Mhm.
1: A jeszcze są tacy nasi fajni słuchacze i patroni, którzy w ogóle się nie zapisywali, zamierzają przyjechać i oczywiście zapraszamy, ale w takich przypadkach nie gwarantujemy miejsc siedzących, bo te osoby, które otrzymały wejściówki, będą miały na czym usiąść. Po koncercie około godziny 22:00 zapraszamy na potańcówkę. Potem, no ta potańcówka może trwać, nie wiadomo jak
0: nie
1: długo.
0: Nie jest ograniczona w czasie?
1: Trochę tak, trochę nie, ale nie chcę powiedzieć, żeby jakoś tak się towarzystwo za długo nie rozhasało, albowiem no trzeba rano wstać.
0: Tak.
1: Bo krótko śpimy, bo jest rano, sobota.
0: Chyba, że zrezygnują państwo ze snu, mówię do uczestników.
1: Ale wiesz, że nasi redaktorzy, którzy będą grać, rano muszą pracować. I to też trochę tak...
0: Nie pracuje się dobrze, gdy się nie prześpi nocy, tak.
1: No więc program rozpoczynamy inaczej niż myśleliśmy na początku, bo już o 8 rano sobotnim brzaskiem, który poprowadzą Patryk Krabiega i Weronika Wawrzkowicz, a Patryk będzie też grał do tańca. Wprawdzie jako pierwszy, no żeby mógł się wyspać do porannej audycji. Kolejna sprawa, o której jeszcze nie mówiłam. W czasie sobotnich audycji z Brzezin, taką mamy wiadomość, czyli między 8 a 12, będzie możliwość zjedzenia bardzo dobrego śniadania za jedyne 10 zł.
0: Zastanawialiśmy się po tym ogłoszeniu o poranku, cóż wchodzić może w skład
1: właśnie,
0: takiego śniadania.
1: Właśnie, wszyscy się śmieją, że ja o tym mówię, ale to,
0: nie,
1: jest,
0: to jest ważne. Tylko
1: to jest
0: co
1: ważne,
0: wchodzi
1: że jeżeli ktoś
0: skład,
1: przyjedzie jakoś tak znienacka w nocy, nie będzie tego, to może liczyć na śniadanie za jedyne 10 zł. No potem o godzinie 10 rozpocznie się koncert życzeń, który poprowadzą profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. No to taka trójca niezwykła. W tym samym czasie również będzie czynna strefa sitodruku. Tam będzie można przy pomocy własnej koszulki oraz na druku autorstwa projektu Fisza
0: z kotem
1: sobie zrobić. Tak, już chcesz zdradzić, co tam jest?
0: Jest już zdradzone w mediach
1: społecznościowych. Szósty zmysł, a to ja nie widziałam, ale widziałam, jak się robiło. Szósty zmysł, tak, to są nasze szóste urodziny. Projekt Fisza. Będzie sobie można to wydrukować na jakimś swoim tekstylnym przedmiocie, czyli koszulce, torbie.
0: Firance, zasłonce.
1: Tak, ale jeśli ktoś zapomni sobie zabrać koszulkę albo coś, to będzie mógł kupić ją na miejscu, właśnie. Bo będzie czynny nasz sklepik. On będzie czynny już od piątku, przez cały tam piątek do końca oraz w sobotę. Tylko proszę zapamiętać, że płatność w naszym sklepiku tylko kartą. Ktoś tu zwrócił uwagę po poranku, że nie sklepik, tylko sklep. Ja myślę, że jednak sklepik.
0: Ale w sklepiku płacimy pieniążkami.
1: Aha, a jak kartą to sklep. To dobrze, to będzie nasz sklep.
0: Nawet.
1: Sklep, w którym płacimy kartą. A w sklepie będzie sporo różnych gadżetów. Na przykład będzie nowa kolekcja t-shirtów. Będą fajne torby z logotypem Radia Nowy Świat. Będą takie torby plażowe, eleganckie, z lnu, płótna, ładne. Będą czapki, ręczniki, notesy, albumy, kubki termiczne, winyle. No i będą też peleryny przeciwdeszczowe na wszelki wypadek.
0: Proszę nam wybaczyć, jeśli nie będzie deszczu. Państwo kupią taką pelerynę, a deszcz nie spadnie, bo Ksenia
1: ale powiem, o ile dobrze pamiętam, peleryna jest w cenie śniadania, więc też nie jest droga.
0: A poza tym prawdopodobnie ma dłuższy termin przydatności do spożycia niż śniadanie, więc się Państwu przyda następnym razem.
1: Tak jest. Po koncercie życzeń planujemy spacery po okolicy Brzezin, które wystartują około godziny 12:30. Zapisy się już zakończyły, zgłosiło się chyba ponad 150 osób. No i jest taka propozycja, która wyszła od zespołu. Bardzo Państwa zachęcamy do posiadania jakiegoś czerwonego akcentu w ubiorze. Można się odziać nawet całkiem na czerwono, bo przecież nikt nam nie zabroni. Można założyć chusteczkę czerwoną, kokardkę, a można po prostu być na czerwono. Czekamy w Muzeum Regionalnym w Brzezinach, ulica Piłsudskiego 49, 10 lipca od godziny 16. No i przypomnę, że jest parking kościoła parafialnego oraz w okolicach Parku Miejskiego można sobie też poszukać miejsca.
0: Tak jest.
1: I mam jeszcze drugą sprawę.
0: Tak, bo chcieliśmy zapytać, jak idzie zbiórka. Jeśli ktoś nie zaglądał na Patronite i naszą zbiórkę dotyczącą przeprowadzki, być może nie wie. Kwota zakładana jest, ale to nie koniec.
1: Tak, bo właśnie już ona została fantastycznie przekroczona po zaledwie półtora tygodnia. Dobrze odmieniłam?
0: Po
1: półtora tygodnia osiągnęliśmy nasz cel, o tak powiem. Przekazali nam Państwo ponad 250 tysięcy. W tej chwili to już jest ponad, do tych 250 trzeba chyba 40 dodać, bo chyba jest 290 już.
0: Już sprawdzam, pani redaktor zajmuje antenę. 290 813.
1: Bardzo, bardzo Państwu serdecznie dziękujemy, ale tak jak Michał powiedział, to jeszcze nie jest koniec zbiórki. My jej jeszcze nie zamykamy, bo tam jeszcze się mieści nasze marzenie, o którym ja już mówiłam nieraz i tutaj redaktorzy też powtarzali, a tym marzeniem jest zakup nowej konsolety emisyjnej. I taki sprzęt, taka konsoleta jest bardzo droga. Ona jest większa od tej, co my mamy, bo my mamy tylko 4 mikrofony, a tamta da nam możliwość na przykład 8 mikrofonów. Mm-hmm. To jest już spora różnica. Ale też ona sporo kosztuje, bo już powiedziałam chyba też nie raz w granicach 100 tysięcy.
0: Tak.
1: Ale trzeba o tym zdecydować W zasadzie już, bo przygotowujemy się do remontu i trzeba wiedzieć, jakie przygotować podłączenia. Czy pod starą, skromną konsoletę, czy pod nową. Więc jeśli Państwo są skłonni dodatkowo nas wesprzeć w tym temacie konsoleta, to proszę jakoś już dać znak, żebyśmy wiedzieli, jak przeprowadzić remont i co najważniejsze, czy taką nową konsoletę już zamawiać. Bo to nie jest przedmiot, który może sobie każdy nabyć. Nawet jeśli posiada dużo pieniędzy, to nie będzie mógł jej kupić, bo ona gotowa nie stoi w żadnym markecie. Ona musi być dostrojona do potrzeb. Ona jest częściowo chyba składana. Ja się na tym nie znam, ale oczywiście profesjonalna firma. To nie tak, że pan jakiś kolega nasz siedzi i składa coś. Nie, nie, nie. Firma, tylko że trzeba złożyć zamówienia, jakie są nasze oczekiwania i firma przygotowuje taką konsoletę. Ona jest markowa jak najbardziej, ale przygotowana pod klienta. No więc to trochę trwa. My już zbliżamy się do 50% tej kwoty, która nam jest do tego potrzebna, więc jeszcze trochę, gdyby dzisiaj doszło do 300 tysięcy, to możemy już ją zamawiać, bo mam taką nadzieję, że jak już dziś byłoby 300, to 50 do końca zbiórki jeszcze się dozbiera i mamy jak nic konsoletę. No, ale no, musimy zobaczyć, że to stwarza takie pozory, że się może udać. Osobiście wierzę, że się może udać, bo wierzę, że też Państwo wierzą w to, że nasze działanie ma sens. No i chyba tyle chciałam powiedzieć. Jeszcze raz podziękować, że są Państwo z nami. No i zobaczymy, czy będziemy mieli tę konsoletę, czy nie.
0: 10 zł. Jak myślisz? Wpadło w trakcie.
1: A ty wiesz, że rano, 19 sekund po skończonej mojej przemowie, ktoś anonimowo wrzucił 1000 zł. I to anonimowy słuchacz, patron, nie wiemy kto.
0: Ja nawet zacząłem się zastanawiać, jak pani redaktor mówiła o tej konsolecie, której tak po prostu z półki nie można kupić, że może ktoś ma jakieś... A poza tym trzeba jeszcze czekać na to, aż ona zostanie przysłana. Nawet
1: no
0: jak
1: tak, ona jedzie.
0: Tak. Z dalekiej krainy i to nie jest raczej na zachodzie Europy, jak się państwo domyślają, tylko na wschodzie i być może nawet nie Europy. Nieważne, w każdym razie...
1: Ale co
0: razie,
1: ty opowiadasz? Ja uważam, że jest na zachodzie, a nie na wschodzie. No co ty?
0: Że ona nie że nie tam, stamtąd...
1: Ale co ty, stamtąd nie kupujemy w ogóle, nie?
0: Nic?
1: Chociaż już tam z tego też już nie powinniśmy, ale kupujemy stamtąd.
0: Aha, no to ja nie jestem wybitnym ekspertem, ale podejrzewam, że są tacy, którzy się na tym znają i może mają nawet jakieś swoje wejścia w tych fabrykach.
1: Ale nie przyspieszą, nie przyspieszą.
0: Nie? Nic?
1: To się nie uda.
0: Pani redaktor nie docenia czasem chyba naszych patronów,
1: słuchaczy.
0: Mamy dobre
1: wejścia i będziemy się starali, żeby
0: jak
1: to
0: ja bym
1: przybyło.
0: Państwu powiedział, jakie tu się rzeczy czasem jednym telefonem załatwiało. Pani redaktor sama wie przecież, nie? Czasami w sytuacjach awaryjnych jeden telefon i działa.
1: No, bywały takie historie. W historii naszego radia jest jeden taki telefon, ale ja jeszcze nie mogę, jak już będziemy w nowym miejscu, to będę mogła powiedzieć, co to był za telefon, ale jeszcze dzisiaj nie. Ale musimy się najpierw przeprowadzić.
0: Tak jest. Proszę Państwa, proszę zajrzeć patronite.pl albo nasza strona internetowa Radio Nowy Świat. Polecamy informacje o urodzinach w Brzezinach. Właśnie dlaczego miejscowość Brzeziny? No bo Brzeziny rymuje się z urodziny. To jest najprostsza odpowiedź. Nowyświat.online, Brzeziny na 6 urodziny. Wszystkie szczegóły tam. Redaktor naczelna, matka redaktorka, nadredaktorka radia Magda Jeton. Pani Ela napisała, żeby wszystko w sobotę było w porządku. Grafik rozpisała. Patryk i Weronika do łóżeczek o 23. Redaktor Mann, Zamachowski oraz profesor Koziołek powinni ograniczyć swoje hasanie taneczne do 24. No dobrze. Niech tak będzie zatem. Robimy w takim razie grafik. Bardzo dziękujemy pani redaktor. Państwu mówimy do usłyszenia i, co się rzadko zdarza, ale w końcu są urodziny, do zobaczenia już jutro w Brzezinach, w pobliżu Łodzi. Tam proszę się kierować. Za chwilę o pogodzie opowiem.

0: Pogoda.
1: Dostałem wiadomość, a właściwie pytanie od pana Tomasza, który chyba wczoraj też uważnie słuchał popołudniowego programu i dzisiaj redaktor naczelnej słuchał z pewnością bardzo uważnie, bo pyta o asortyment, nasz sklepowy, radiowy asortyment w Brzezinach, skoro będą czapki, skoro będą koszulki, torby i tak dalej, czy będą parawany. Panie Tomaszu, nie angażujemy się w tego typu produkcję jeszcze, ale jeśli pan potrafi z kija od szczotki i koszulki wykonać parawan, to wszystko przed nami, zrób to sam po prostu. Bardzo dziękuję za wiadomości i pytania, za raporty i podpowiedzi. Zdziwił się pan Rafał, nasz patron, jak napisał, głodny patron, że śniadanie za 10 zł, bo u niego bułki zaczynają się od 12, a tu, panie Rafale, taka niespodzianka. A wracając do prognozy pogody, to na zachodzie i południowym zachodzie Polski mamy prawie bezchmurne niebo i sporo słońca. Na pozostałym obszarze więcej chmura, we wschodniej połowie kraju deszcz. Na wschodzie mogą pojawić się burze i spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy, a na Mazurach do 20. Wiatr chwilami porywisty, na południowym wschodzie do 55 km na godzinę. W rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego w porywach do 65, podczas burz także do 65, a wysoko w górę do 60 km na godzinę. Termometry pokazują od 13 stopni w Zakopanem do 24 w Słubicach. Jutro od 17 stopni na północnym wschodzie i w Kotlinach Karpackich do 20 w centrum i 26 stopni na zachodzie. W piątek najwięcej deszczu na północnym wschodzie oraz w centrum. Pokropi też we wschodniej połowie kraju, choć chmury pojawią się nad całą Polską. Na wschodzie synoptycy zapowiadają burze. Wiatr na zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty. Nad morzem dość silne, a w czasie burz na południowym wschodzie powieje do 65 km na godzinę. Wysoko w górach do 60. 224, 280, 280. Każdy, kto ma telefon, ma głos. Lola Young przez chwilę, a za moment usłyszymy głos Klaudiusza.

0: 294 tysiące. Tak, 4, nie pomyliłem się. Jeszcze przed chwilą było 290. 294, 223. To jest oficjalnie aktualna na ten czas, ale jeszcze odświeżę, żeby nie... 723 końcówka. Kwota, którą dzięki Państwa hojności udało się zebrać w związku z przenosinami, przeprowadzką Radia Nowy Świat. Jest jeszcze pytanie. A co stanie się z tą starą, dotychczas używaną konsoletą? Pyta pan Wojciech. Jeśli uda się zebrać pieniądze na tę nową. Panie Wojciechu, to będzie nasze najmniejsze zmartwienie, gdy już zbierzemy tę kwotę. Zbierzmy, a potem będziemy się zastanawiać. Pan Wojciech oczywiście pyta, czy będzie jakaś sprzedaż garażowa. Były już takie pytania. Licytacja być może. Może dzięki temu uda się pozyskać jakieś kolejne środki na coś, co będzie nam potrzebne. Panie Wojtku, na razie zbieramy na nową, ale myślę, że coś zorganizujemy. Być może przyda się w nowej siedzibie, w drugim albo trzecim studiu. Nie wiem. Chcemy, żeby ten sprzęt cały czas pracował na rzecz Państwa ulubionego radia. I pan Maciej też za chwilę dorzuci się do zbiórki. Bardzo Państwu dziękuję. Za 23 minuty godzina 17. Ale dziś trochę poodsuwaliśmy w czasie pewne stałe antenowe wydarzenia, bo redaktor Slezak wystąpi dopiero teraz, już za chwilę, a mówił będzie o tym, o czym opowiadała Jolanta Sobierańska-Grenda, która wczoraj zaprezentowała plan naprawczy w systemie ochrony zdrowia. Pani ministra dziś z kolei spotkała się z lekarzami. Po spotkaniu prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Łukasz Jankowski, mówił o braku konkretów, a tymi konkretami miały być projekty ustaw i rozporządzeń. Kiedy je zobaczymy i czy jeśli je zobaczymy, to będzie to coś, co uchroni panią minister przed dymisją? To ważne pytania, nie tylko w kontekście pani minister. Klaudiusz Slezak już razem z nami. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja tu jestem cały czas. Oczywiście, kiedy matka nadredaktorka ma ważne rzeczy do powiedzenia, to ja bardzo chętnie miejsca ustępuję i czekam sobie w kolejce grzecznie. Rozumiem, że liczymy na to, że jeszcze w trasie twojej audycji trójka z przodu.
0: Pani redaktor tak powiedziała, taką nadzieję wyraziła. Ja nie śmiem prosić. To, co już się przed momentem wydarzyło po odświeżeniu strony, przeszło moje najśmielsze oczekiwania, ale wszystko jest możliwe. 295, 123 w tym momencie, mój drogi.
1: No to, słuchaj, nie takie rzeczy słuchacze naszego radia już robili?
0: Oj, nie takie. Muszę przyznać, że...
1: Ja tak trochę myślę, że to zupełnie realne, że zanim my skończymy rozmawiać, to ta trójka z przodu jest. Będzie.
0: Ciekawe. No dobrze. Zerkam, odświeżam, zapytam, jeśli wystarczy nam czasu.
1: Nie róbmy tak, że nie skończymy rozmawiać, dopóki trójka się nie pojawi, bo to byłoby ryzykowne.
0: Zdecydowanie.
1: Mogliby być tacy, którzy
0: mamy
1: tego nie znieśli.
0: Rozmawiać, ale tak, na pewno są tacy.
1: Chociaż w sumie to byłaby całkiem niezła... być może motywacja do tego, żeby wpłacić. Jak są tacy, którzy nie lubią naszych rozmów, to może chcieliby je zakończyć i wtedy by wpłacili, żeby...
0: Ale wiesz, wtedy nasze rozmowy czasem trwałyby bardzo krótko.
1: Ja wiem, że łatwiej jest wyłączyć radio może i całkiem, ale tego nie przewiduję jednak, że tak.
0: Cwaniaczek. Jeśli będziemy mieli jeszcze czas, to przed 17 zapytam cię, gdzie się spotkamy jutro albo pojutrze w Brzezinach podczas naszego urodzinowego spotkania, ale na razie wróćmy do kwestii...
1: Jak to gdzie?
0: Gdzie?
1: No tam właśnie.
0: Tak, ale w którym miejscu? Czy będziesz po lewej, po prawej, na parkiecie, bliżej kuchni, gdzie śniadanie, czy sklepik?
1: A bo ty o potańcówce wspominasz, tak?
0: Wspominała pani redaktor, tak. Czy przygotowałeś 2 czy 3 tańce? Czy pokaz przygotowałeś z ogniem, żonglując
1: to wszystko będzie,
0: rozgrzanymi piłeczkami? To jest bardzo ważne. Na razie porozmawiajmy o deklaracjach płynących z ministerstwa, o odzewie, czy też reakcji płynącej ze środowiska.
1: Niemożliwe.
0: Mamy mało czasu, dobrze, nie zdążysz potem i trzeba będzie wycinać. A w ogóle jak zdrówko?
1: Pytasz w kontekście Ministerstwa Zdrowia? Mm-hmm. To cały czas się cieszę, że jeszcze dopisuję i nie muszę korzystać z systemu ochrony zdrowia w jakichś poważniejszych sprawach, tak. To cieszy.
0: To cieszy, tak. To zdecydowanie, bo to oznacza, że dla innych jest miejsce w kolejce.
1: No tak, tak też, dzięki temu. Dobrze, to ja już przechodzę do rzeczy, żeby tu nie... A ty sprawdzaj kwoty, dobra?
0: Tak jest, odświeżam.
1: Ale jakby trójka wskoczyła...
0: To od razu przerywamy nasz program.
1: Przerywamy nasz program i tak. Idziemy te tańce z ogniami wtedy robić. Miałeś kiedyś tak, Michale, że masz wrażenie, że Nie wiem, czy to dotyczyło kina, sztuki teatralnej, czy czegokolwiek innego, że dwie osoby, które były, opowiadają ci o tym, a masz wrażenie, że oni byli na jakichś innych seansach, tak, spektaklach.
0: W przypadku sztuki to się bardzo często zdarza.
1: Mhm. No to ja przyznaję, że tutaj też miałem takie wrażenie, że dwie strony opowiadające o tym, co tam się działo na tym spotkaniu, aha, były na jakichś innych spotkaniach.
0: Ja myślałem, wiesz, że ty miałeś wrażenie, że to jakiś spektakl był po prostu.
1: Znaczy, nie wiem, co się odbywało za zamkniętymi drzwiami. Mhm. Być może tam się odbywał jakiś spektakl. No bo jest trochę takich wspólnych mianowników, tak? Że to było dobre spotkanie, że w miłej atmosferze, że strony usiadły i że mają być jeszcze kolejne spotkania. No to są te wspólne mianowniki. No ale potem jak zaczynasz próbować zdrapać tę farbę i dowiedzieć się, no dobra, ale co tam właściwie ustaliliście na tych spotkaniach, to ze strony Ministerstwa Zdrowia i ze strony pani minister słyszymy, że no dużo konkretów i że lekarze się przychylili także do tych propozycji i niektóre zaakceptowali. Zresztą posłuchaj pani ministry.
2: Faktycznie spotkanie było konstruktywne. Rozmawialiśmy o konkretach. Mówiliśmy o tym, co już daliśmy do konsultacji, czyli projekt ustawy o zawodzie lekarza, ale też rozmawialiśmy o tych zapowiedziach, które wczoraj podczas konferencji przedstawiłam, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, ale też również o system obchodzenia kolejek, czy te nasze zmiany, które dotyczą cyfryzacji. Myślę, że jesteśmy zgodni co do tego, że nasze całe cyfrowe e-zdrowie jest bardzo dobrym narzędziem i transparentność w kolejkach, w zapisach na zabiegi do szpitali jest rozwiązaniem, na które czekają wszyscy pacjenci. Oczywiście zakreśliliśmy sobie również dalszą współpracę. Będzie powołany zespół, na czele którego stanie pan minister Maciejewski.
1: Jak ja to uwielbiam od lat, obserwując różne rozmowy Ministerstwa Zdrowia z różnymi grupami zawodowymi, między innymi z lekarzami, powoływanie kolejnych zespołów. A potem te zespoły powołują stoliki, a potem podstoliki i wszystko trochę się rozmywa, ale to tak na zupełnym marginesie. Teraz też będzie powołany zespół, który ma te wszystkie zmiany opracować. No i to jest jakiś wspólny mianownik, że rzeczywiście Łukasz Jankowski, czyli prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, przyznaje, że tak, ten zespół ma być powołany i dalsze prace w tym zespole mają być. Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na początek wypowiedzi pani ministry, która mówiła o tym, że było dużo konkretów i że rozmawiali o wynagrodzeniu lekarzy. Przypomnę, to jest ta wczorajsza propozycja 240 zł brutto za maksymalnie za godzinę pracy lekarza. No i tu przenoszę nas do pana prezesa Jankowskiego, który mówi, że jemu brakuje konkretów. A w ogóle ta kwestia płacy lekarzy, no to wspomnieli coś tam, coś porozmawiali, a właściwie to nie był jakiś szczególny temat rozmów.
3: Nie rozmawialiśmy o konkretnych kwotach, czy to będzie 240, czy 260, czy 280. Pani minister mówiła raczej o wskaźniku 1,20 płacy minimalnej. My uważamy, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, że to powinno być bardzo mocno zanalizowane, żeby nie okazało się, że z systemu publicznego będą odpływać specjaliści albo będą stosowane jakieś wymyki, dodatkowe umowy po to, żeby obejść ten system. Musimy stworzyć system, który sprawi, że kominy płacowe znikną, a dostęp do specjalistów będzie niezaburzony. Tego właśnie zabrakło informacji o tym, jak skrócić kolejki, jak zapewnić dostęp do specjalistów. Przestrzegaliśmy ministerstwo przed tym, że pewne rozwiązania, które są na razie proponowane i są na stole, mogą prowadzić do prywatyzacji sektora, przynajmniej w niektórych obszarach naszego kraju. Ministerstwo tę uwagę przyjęło, zadeklarowało, że nie jest to celem dzisiaj rządzących prywatyzowanie systemu. To również przyjmujemy za dobrą monetę.
1: No to jak? Były te konkrety, czy nie było tych konkretów? Padła ta kwota, czy nie padła ta kwota? No, ja nie wiem. Albo ktoś nie uważał,
0: na lekcji,
1: albo ktoś tutaj coś nie zrozumiał. No przyznaję, że słuchając tego drapałem się po głowie, ale gdyby to był jeden przykład, no to bym pomyślał, no dobra, może ktoś prezesa zagadał w tym czasie, może nie usłyszał, może, no może coś różnie na takich spotkaniach bywa. Biometr jakiś niekorzystny, no nie wiem. No ale potem jest kolejna kwestia, bo jedna z wczorajszych propozycji pani ministry to była ta kwestia, że lekarze docelowo mają mieć umowę o pracę, czyli tak zwane etaty, przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu, jednej jednostce. Dyrektor tej jednostki ma wyrażać

0: by się do nich móc ustosunkować, czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
1: No to jak byś zrozumiał, jeżeli ktoś po spotkaniu mówi, że to rozwiązanie nie budziło już dużych emocji? Jak byś to zrozumiał?
2: Pytanie, wśród których, wśród jakiej części, której części?
1: Nie, no, ta druga strona przychodzi na spotkanie, my już coś zaproponowaliśmy i to u nich nie budzi emocji. No na przykład my byśmy się spotkali, a ja bym ci powiedział, musisz wymienić oponę w rowerze na nową. I potem relacjonując to spotkanie, bym powiedział, no u Poryckiego nie wzbudziło to jakichś dużych emocji. To rozumiem, że mówiłbym, że przyjąłeś uwagę o tej konieczności wymiany opony.
2: Tak, przynajmniej
1: ze zrozumieniem,
2: rozumiesz.
1: Tak, prawda?
2: Ja bardzo nie lubię i pewnie państwo też nie przepadają. Może lekarze są w podobnej sytuacji, jak ktoś mówi w ich imieniu, że coś im się spodobało. To może o to chodziło.
1: No, pani minister powiedziała, że ta propozycja nie wzbudziła emocji. No więc ja nie wiem, jak to rozumieć. Bo doktor prezes Jankowski, wychodząc z resortu, powiedział, że oni się na to nie zgadzają, uważają to za głupie. Jeżeli takie rozumienie tej propozycji to nie jest budzenie emocji, no to nie wiem, jak to rozumieć, ale żeby nie być gołosłownym, proszę bardzo.
3: W naszej ocenie przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych, co doprowadzi do trudnej sytuacji kadrowej tych szpitali. Ministerstwo tę uwagę przyjęło. Jak dalej będzie z procedowaniem tej poprawki i jaki kształt przybierze w rozwiązaniach ustawowych, tego jeszcze nie wiemy. Konkretów nam zabrakło.
1: No. Ja przyznaję, że taki zostałem z poczuciem no, z takiego zdziwienia po tych relacjach, co się tam właściwie odbywało. Rozmowy mają trwać, jak słyszałeś. W przyszłym tygodniu komisja trójstronna, na którą pani minister podobno do tej pory nie przychodziła, teraz ma zamiar przyjść. Pytania, czy tam już się pojawią jakieś nowe rozwiązania, jakieś konkrety, jakieś propozycje ustawowe.
2: Ale bardziej konkretne, czy...
1: No właśnie pani minister powiedziała, że to spotkanie, to będzie cytat, ma już swoją agendę od dawna zaplanowaną i tej agendy będziemy się trzymać. Czyli jak rozumiem, na tym spotkaniu w przyszłym tygodniu nie będzie tych propozycji, które wczoraj w resorcie zdrowia zostały przedstawione, tylko jakieś inne propozycje. Tak to rozumiem. No ale oczywiście może w ciągu tych kilku dni jednak coś się zmieni, jednak te propozycje wczorajsze zostaną uwzględnione w tejże agendzie spotkania przyszłotygodniowego. No więc jak mówię, zespół, komisja spotkania,
2: podgrupa, stolik.
1: Miało być szybko, w 5 dni przedstawione rozwiązania, a
2: ale
1: tu
2: wiesz,
1: się
2: zawsze jest
1: sprawa trochę
2: zawsze rozmywa. Jest taka triada, szybko, tanio i dobrze, a możesz mieć tylko 2 z tych 3. Pamiętaj o tym. Poza tym ja czuję, że wiem, o co ci chodzi. Ty prowokując takie, to znaczy mówiąc to, co mówisz, prowokujesz tych, od których to zależy i w pewnym sensie próbujesz ich zachęcić do tego, żeby zaprosili tam dziennikarza albo żeby zdradzili jakieś szczegóły, żebyśmy wiedzieli, kto co słyszał, a kto był zajęty podczas mówienia, przemawiania. Bo ty lubisz konkrety, ty lubisz wiedzieć, kto słuchał, kto robił notatki.
1: Lubię,
2: ty jesteś jednym z tych, którzy nie lubią domysłów, opowieści, takich historii, a jak już rozmawiamy o emocjach, uczuciach, tak jak czasem o sztuce właśnie się rozmawia, o spektaklu obejrzanym, to wolałbyś na tym spektaklu być osobiście.
1: Choć przyznam, dlatego mówię może z pewnym przekąsem o kolejnych zespołach i posiedzeniach, bo jest takie miejsce w Warszawie oddalone od centrum, niedaleko zresztą naszej siedziby radia, bo na ulicy Limanowskiego. Tam jest centrum Dialog i tam często właśnie się te różne spotkania odbywają. Ileż ja pamiętam już różnych okrągłych, chociaż one tam nie są okrągłe, ale tak zostały nazwane, stołów, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, różnych podpisanych porozumień, co ja się tam, ile godzin nasiedziałem, nocnych także, na korytarzu śpiąc, czekając, co się tam z tych zamkniętych drzwi wyłoni i jakie to potem będą skutki tego wszystkiego. No tak, to
2: jeszcze
1: dlatego
2: jeden...
1: mówię z pewnym przekąsem, bo przemawia przeze mnie pewne doświadczenie.
2: Rozumiem. I to jest akurat, niedobrze. Gdybyś był niedoświadczonym reporterem, to może z większym optymizmem żeby nie powiedzieć, z większym poziomem naiwności byś na to wszystko zerkał, a ty

0: już stary wyjadacz korytarzy nie tylko sejmowych. Jak słyszymy, już wiesz, co się może wydarzyć, jak to się może skończyć. Pan Stanisław komentuje. Stawkę maksymalną dla lekarzy trzeba wprowadzić ustawą, a ustawy przecież nie podpisze prezydent. I to jest być może podpowiedź, odpowiedź, sugestia. Dlaczego tak to wygląda?
1: No tak, tylko czy to... To już uwaga ogólna. Czy to, że zakładamy, że prezydent czegoś nie podpisze, ma sprawiać, że
0: nie robimy tego. Robimy. Tak. To już rozmawialiśmy o tym na początku kadencji Sejmu. Tego Sejmu, to prawda.
1: To już tak na marginesie. Jak się skończyło na prezydenturę Rafała Trzaskowskiego, wszyscy wiemy. To też a propos faktów. To nie był komentarz, tylko fakt. To tylko jeszcze jedną rzecz dopowiem, bo całe przyspieszenie w sprawie naprawy systemu ochrony zdrowia zaczęło się od Szpitala Południowego w Warszawie i słynnego doktora Kacprzyka. Dzisiaj do tego szpitala weszło Centralne Biuro Antykorupcyjne, rozumiem, zbierając dokumenty, zabezpieczając i sprawdzając, co tam się właściwie w tym szpitalu działo. Dziś tu do Sejmu przybył były premier Mateusz Morawiecki i on to wejście CBA do szpitala na polecenie prokuratury komentował tak.
2: Jest wielkim, wielkim skandalem, że CBA i prokuratura działają dopiero po miesiącu, a w Mogilnie też jest wielkim skandalem, że nie zadziałali od razu, tylko po półtora roku. Dzisiaj sobie coś o tym przypominają. Co to w ogóle jest, szanowni państwo? Co to ma znaczyć? Pozostawienie czasu Kacprzykowi? Pozostawienie czasu Platformie Obywatelskiej na zamazanie śladów przestępstw, które tam były? Na zamazanie śladów tego złodziejstwa? Mam użyć jeszcze mocniejszych słów? Co to w ogóle jest? Do prosektorium też po miesiącu wchodzą? O co tu chodzi, panie redaktorze, szanowni państwo? To państwo zaczyna wyglądać rzeczywiście jak mafijne państwo.
1: No i pan były premier twierdził, że można było już wszystko tak poustawiać, żeby CBA niczego nie znalazło. To tylko zaznaczam, że takie komentarze też się pojawiają. Gdyby nie weszli, to pewnie też byłoby źle. Ale to na zupełnym marginesie. Dostaję tu wiadomości od państwa, za co bardzo dziękuję. A propos także systemu ochrony zdrowia od jednego z naszych patronów lekarza, że wspierają zbiórkę i żebyś odświeżył.
0: Odświeżam. Już 200, poczekaj, 297 676.
1: Czy jednak zostajemy tutaj na łączach?
0: Nie, możemy rozmawiać poza anteną przecież. Nikt nie powiedział, że ta rozmowa musi się skończyć. Nikt też nie powiedział, że musi trwać w państwa głośnikach. Prawda? Kiedy opowiesz, być może jutro, o tym, co wydarzyło się w zakładach IKS Solino?
1: To zdecydowanie jutro.
0: Wejść. Były prezes Orlenu Daniel Obajtek chciał, ale został powstrzymany.
1: Tak się właśnie zastanawiałem dzisiaj, wiesz. Zbierałem sobie, myślałem, o czym ja jutro będę opowiadał u redaktora Mana po 9.30. Aż to nagle.
0: Gdy wtem.
1: Tak.
0: Proszę nie szukać informacji na ten temat, Klaudiusz, jutro to państwu opowiem.
1: Ale będę miał też jeszcze jedną niespodziankę, także...
0: O! Więcej
1: to po 9.30, a my się widzimy jeszcze po południu, prawda?
0: A my się widzimy jutro po południu, w Brzezinach, tam gdzie urodziny. Proszę pamiętać, urodziny rymują się z Brzeziny i tam się jutro spotykamy. Z kim się nie spotkamy osobiście, spotkamy się na łączach, czyli zdalnie. Proszę nas jutro od 16 do 19 słuchać w audycji wyjątkowej, popołudniowej, prowadzonej w duecie z Ksenią Maćczak. I proszę przygotowywać układ taneczny, bo nawet jeśli nie dotrą państwo na naszą potańcówkę, po koncertówkę, to mogą państwo w tym samym czasie tańczyć u siebie w domu, pląsać, hasać i żonglować rozgrzanymi piłeczkami, płonącymi piłeczkami. Tylko proszę przygotować gaśnicę wcześniej.
1: To ja dodam tylko, że była taka jedna patronka, słuchaczka, pozdrawiam serdecznie, która na ostatnim rajdzie rowerowym podjechała i chwilę ze mną porozmawiała i właśnie rzuciła pomysł, że konieczna jest potańcówka, bo ona chętnie by potańczyła. I wyobraź sobie, że nie przyjadą razem z mężem. Pozdrawiam was serdecznie.
0: Ale pomysłodawcy
1: tak, Maria
0: przecież...
1: Michała.
0: pomysłodawcy przecież nie muszą brać udziału w projekcie. Ważne, że rzucili pomysł, no, i się przyjął.
1: Mam nadzieję, że chociaż w tej drodze na wakacje będą nas słuchali.
0: Dziękuję, Klaudiusz Slezak. Jeszcze pan Jarosław pyta, czy rząd techniczny, ten dwutygodniowy Morawieckiego, nie był przypadkiem po to, żeby posprzątać po sobie i poukrywać różne rzeczy i poogołacać budżet? No wie pan co, panie Jarosławie, jak pan
1: skąd
0: mógł?
1: Skąd taki pomysł w ogóle?
0: Klaudiusz Slezak, dziękujemy za 3 minuty 17.
1: A propos 3, jak tam?
0: 3, 2, 1 i start piosenki następuje, bo mamy mało czasu. 297-886.
1: Dziękuję.
0: Co ty na to?
1: Mówię dziękuję wszystkim, którzy wpłacili.
0: Ja też mówię. Też. Bardzo wielkie dziękujemy. Tak, bo to jest, proszę państwa, 7 tysięcy w niecałą godzinę. Kto by pomyślał jeszcze godzinę temu? Słyszymy się po wiadomościach.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone przeprowadziły uderzenia odwetowe na cele w Iranie. Prezydent USA Donald Trump poinformował w drodze powrotnej ze szczytu NATO, że w odpowiedzi na amerykański atak do Waszyngtonu zadzwonili już przedstawiciele Teheranu, którzy bardzo chcą zawrzeć nowe porozumienie. Mamy wiele sposobów, żeby wygrać, ale już wygraliśmy militarnie. Im bardzo niewiele zostało i bardzo chcą zawrzeć umowę. Dzwonili niedawno, bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Tylko nie wiem, czy zasługują na to. Nie wiem, czy będą jej przestrzegać. Nowa seria amerykańskich nalotów w rejonie Cieśniny Ormus to odwet za irański atak na 3 statki handlowe. Siły amerykańskie zaatakowały około 90 irańskich celów wojskowych. Choć formalnie obowiązuje zawieszenie broni, Waszyngton uznał, że przestało ono działać. Mimo zaostrzenia konfliktu, amerykański prezydent ocenił, że otwarta wojna z Iranem nie wybuchnie na nowo, a wymiana ciosów szybko się skończy. Teraz informacje z Polski. Koniec z papierową biurokracją w polskim wymiarze sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił założenia programu Deregulacja 2.0 – nowa jakość w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, który ma radykalnie przyspieszyć i uprościć procedury sądowe. Reforma opiera się na trzech filarach – cyfryzacji, nowych kompetencjach oraz lepszej organizacji pracy. Najważniejsze zmiany zakładają całkowite przeniesienie spraw gospodarczych do sieci, to znaczy akta będą wyłącznie cyfrowe, a korespondencja z sądem będzie elektroniczna. Cyfryzacja obejmie również postępowania karne.
2: Chcemy maksymalnie ograniczyć papierową biurokrację, usługi cyfrowe rozwijać jak najszybciej, ale chodzi o to, żeby te rozwiązania były spójne i żeby były wprowadzane w taki sposób, żeby absorpcja tych rozwiązań zarówno przez obywateli, ale także pracowników wymiaru sprawiedliwości była na odpowiednim poziomie. Upraszczamy procedury, aby postępowanie było krótsze, bardziej efektywne. Sądy powinny być łatwiej dostępne dla obywateli. Kierunek, jaki obraliśmy, to sąd bliżej obywatela, czyli to prawo do sądu ma być zapewnione bardziej niż jest do tej pory.
1: Zapowiadał Waldemar Żurek. Co ważne dla obywateli, Krajowy Rejestr Sądowy oraz Księgi Wieczyste zostaną zintegrowane z aplikacją mObywatel. Rząd planuje też odciążyć sędziów, przekazując część rutynowych zadań notariuszom i referendarzom. Nie ma zgody na nienawiść i agresję. Tak szef MSWiA Marcin Kierwiński skomentował zatrzymanie dwóch mężczyzn, którzy próbowali wtargnąć do ukraińskiej firmy w Poznaniu. Minister zapowiedział, że w podobnych przypadkach policja zawsze będzie bezwzględnie reagować. Mężczyźni żądali wpuszczenia do biura, by kontrolować poglądy właścicielki.
3: Nie wpuściłam ich i potem zaczęli mi zadawać pytania co do moich poglądów politycznych, poglądów na historię, co do mojego poglądu na prezydenta Ukrainy.
1: Opisywała zdarzenie TVN24 Natalia Fedoriak. Nagranie z zajścia trafiło do sieci, co wywołało falę internetowego hejtu wobec prowadzącej biznes obywatelki Ukrainy. Zatrzymani przez policję mężczyźni usłyszeli już w prokuraturze zarzuty zniesławienia. Grozi im do roku więzienia. Prokurator objął ich dozorem policyjnym oraz zakazem zbliżania się do pokrzywdzonej. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Tu popołudniówka, tu my kłaniamy się Państwu nisko. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin i Michał Porycki.
5: Nowy Świat po południu.
4: 224 280 280. Telefonować można w każdej sprawie. W sprawie tematów, które poruszaliśmy w pierwszej godzinie także.
6: Słuchałem przed chwileczką wypowiedzi pana Morawieckiego i pan były premier zapomniał o tym chyba, że cały ten system został wprowadzony za czasów PiS-u. To oni zostawili ten bałagan. No a teraz on mówi, co tu się dzieje.
4: Tak, rzeczywiście mocne słowo usłyszeliśmy z ust byłego premiera, cytowanego przez Klaudiusza Slezaka. Kto chciałby wrócić do dzisiejszego wystąpienia, czy też do dzisiejszej relacji naszego redakcyjnego kolegi, to oczywiście w podcastach będzie można to zrobić, tylko proszę szukać Klaudiusza Slezaka, proszę szukać w drugiej części pierwszej godziny, bo w pierwszej części wystąpiła redaktor naczelna, nadredaktor, matka redaktorka Magda Jeton w kontekście ważnych wydarzeń związanych z jutrzejszymi i po jutrzejszymi urodzinami, bo jutro dokładnie 6 lat minie od dnia, w którym Radio Nowy Świat zaczęło nadawanie, ale tym razem świętujemy przez 2 dni, świętujemy wyjazdowo w Brzezinach pod Łodzią. Więcej szczegółów na naszej stronie i w ten oto sposób zachęciłem Państwa do odwiedzenia strony internetowej. To jak już się Państwo tam pojawią, proszę zagłosować. Tip-top-lista czeka. Tip-top-lista normalnie w sobotę po 20:00, a na razie sięgamy do piosenki sprzed lat.
5: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
4: Belle and Sebastian.

0: I'm Waking Up to Us. 25 lat minęło. Czas leci, a właściwie płynie, a właściwie to my przemieszczamy się po tej prostej linii czasu, zostawiając za sobą gdzieś wspomnienia, które przywołują dźwięki piosenki. Mam nadzieję, że Państwa w tym momencie także obudziliśmy w jakimś może zupełnie innym miejscu historycznym. Jak zawsze chętnie o tym rozmawiamy. Można pisać popołudnie@nowyświat.online. Kolega Kuba, redakcja muzyczna Kuba Ferlin dziś przywołał wspomnienia tym nagraniem. 224 280 200 80 to nasz telefon w sprawach jakże aktualnych.
1: Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby lekarz zarabiał bardzo duże pieniądze. Nawet niech zarabia ten 1 000 000 złotych. Tylko niech on odpowiednio wywiązuje się ze swoich obowiązków, a nie chodzi na jakieś konferencje prasowe i tak dalej. Niech zarabiają dobrze, ale za to niech robią to, co do nich potrzeba. Koniec, kropka.
0: Państwo mają głos i to chyba jeszcze nie koniec tej dyskusji. Także, jak sądzę, Wiktoria Wichrowska przy naszym telefonie, ja przed mikrofonem. Do 18:00 porozmawiamy o czymś zupełnie innym. Porozmawiamy o pojazdach mechanicznych, które wjeżdżają do lasu, a wjeżdżać nie powinny.
2: Na pewno część schronisk po prostu mocno kooperuje z takimi firmami, no bo właśnie one dostarczają im turystów.
3: Dla bardzo wielu ludzi w Polsce mandat nawet 500 zł to jest żaden mandat.
0: W Puszczy Białowieskiej pojawiła się firma, która reklamuje nową atrakcję. Zobacz żubra z perspektywy kłada. Czy Puszcza to najodpowiedniejsze miejsce dla kierowcy czterokołowców? Kacper Badura tym tematem zajmie się już za chwilę, a po 17.30 Michał Książek, poeta, reportażysta, a także kulturoznawca w rozmowie z Anną Rokicińską.

0: Night Ride i popołudniowy program w Radiu Nowy Świat. Osoby zajmujące się ochroną przyrody wskazują, że wycieczkę quadem po lesie można kupić właściwie w całym kraju, nie tylko w Puszczy Białowieskiej. Latem na quadzie lub motocyklu, zimą skuterem śnieżnym, ale trzeba pamiętać, nie wszędzie można takimi pojazdami wjechać legalnie. To przecież nie wszyscy kierowcy łamiący prawo zostaną złapani, a nawet jeśli zostaną złapani, to grozi im mandat do kilkuset złotych. Dlatego pytamy, czy to może kogokolwiek odstraszyć? Kacper Badura.
1: Quadami przez Puszczę Białowieską. To propozycja pewnej firmy. Choć quady mają mieć w nawigacji drogi publiczne, to ostatecznie kierowca zdecyduje, czy nie urządzi sobie rajdu po puszczy, pisze Gazeta Wyborcza. To jak to jest z tymi pojazdami w lesie? Można czy nie? Zapytałem mecenas Agnieszkę Macurę.
2: Przepisy ustawy o lasach mówią o tym, że ruch pojazdem silnikowym, motorowerem w lesie jest dozwolony tylko, jeżeli są to drogi publiczne, a jeżeli ktoś zezwala na poruszanie się drogami leśnymi, to wtedy mogą być oznakowane drogowskazami, które dopuszczają ruch po tych drogach. I tutaj mówimy o takich stricte drogach, które mogą być szutrowe, mogą być asfaltowe, mogą być utwardzone. Natomiast sam wjazd do lasu takiej zielonej substancji nie jest możliwy, ponieważ jest szeroki katalog zakazów w lasach i na przykład nie można tam niszczyć ściółki, czy niszczyć zieleni, czy hałasować, więc jakby to samo z siebie wyklucza wjazd w tych terenach. Więc jedynie to są dwie legalne możliwości wjazdu, drogi publiczne i drogi, które są dopuszczone do ruchu przez właściwego nadleśniczego.
1: Rozmawiamy o Puszczy Białowieskiej, ale rajd po lasach urządzić sobie można za opłatą w wielu miejscach w kraju.
2: Wiele miejsc na pewno takie atrakcje dla ludzi przewiduje i oni aktywnie z tego korzystają. No też trzeba być świadomym, że każde nadleśnictwo w Polsce ma nie więcej niż 2 strażników leśnych na bardzo duże tereny. Oni pracują nagło od poniedziałku do piątku, więc też wykrywanie tych nadużyć jest bardzo trudne i w praktyce często niemożliwe. Jako mieszkanka okolic Bielska Białej wielokrotnie tego doświadczam i zarówno to ma miejsce i w sezonie zimowym przy wynajmie skuterów śnieżnych i w czasie sezonu letniego. Na obszarze Beskidów na pewno część schronisk po prostu mocno kooperuje z takimi firmami, no bo właśnie one dostarczają im turystów do ich miejsc, więc myślę sobie, że to też są jakieś lokalne szajki i lokalna współpraca się tutaj dzieje.
1: Jak mówi Jacek Bożek, prezes klubu Gaja, motokrosów i quadów jest w lasach coraz więcej.
3: No historia z Puszczy Białowieskiej jest o tyle dramatyczna, że jest to Puszcza Białowieska. To jest dramatyczne. Poza tym nie wierzę w żadne zapewnienia, że ludzie będą jeździli wyznaczonymi szlakami. Dla bardzo wielu ludzi w Polsce, bo z tym spotykam się w różnych częściach Polski, mandat nawet 500 zł to jest żaden mandat. Na możliwość wjechania takim pojazdem w głąb lasu i zobaczenia czegoś, czego inni nie zobaczą. No po prostu ja w to nie wierzę. No jest druga sprawa, którą tutaj w Beskidach mamy, tak jak mówię, o rowerach, quadach i rowerach elektrycznych. To się potem rozrasta. Na razie są to 3 quady, 5 quadów, ale potem jest tego coraz więcej ludzie opisują, jakie to było piękne przeżycie, gnać przez puszczę i wszyscy przede mną uciekają. No i takich ludzi jest cała masa, więc nie wierzę w to, że jest to w jakiś sposób potem do opanowania.
1: Niektórzy nawet się z tym nie kryją, a wręcz reklamują.
3: Pamiętam, że raz nawet musiałem interweniować u marszałka województwa śląskiego, bo widziałem ulotkę, która reklamuje województwo śląskie i nasze góry i na niej był quad jeżdżący po łąkach, czego nie można robić. To proszę sobie wyobrazić, jaka jest świadomość tych, którzy podejmują takie decyzje, więc problemów jest zdecydowanie więcej niż dawniej.
1: Na czym polega zagrożenie? Wyjaśnia Aleksandra Wiktor z Greenpeace.
4: Przede wszystkim w okresie lęgowym, czy właśnie w okresie rozrodczym zwierząt, kiedy są młode zwierzęta, one są niezwykle wrażliwe na płoszenie. Pamiętajmy też, że wtedy rodzice, czyli dorosłe zwierzęta, czy to ptaki, czy to ssaki, one muszą zgromadzić więcej pożywienia niż normalnie i każde dodatkowe płoszenie ich jest po prostu dla nich zagrożeniem. Pamiętajmy też, że często dochodzi do kolizji ze zwierzętami, sarnami, jeleniami czy łosiami nawet, a nie daj Boże wilkami. Również dla wilków w ogóle samochody i ruch jest dużym zagrożeniem. A w szczególności, kiedy od dorosłych zwierząt, które częściej się poruszają właśnie w poszukiwaniu pożywienia, kiedy muszą wychować młode, jeżeli taki dorosły rodzic po prostu zginie, narażone również na śmierć jest jego potomstwo.
1: Czy mandaty odstraszają jeżdżących i hałasujących? Praktyka pokazuje, że jest to raczej ryzyko wpisane w cenę. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Tylko dlaczego płaci za to ktoś, kto jest tylko gościem, a może niekoniecznie, a może nie zawsze, a może to czasem nasz sąsiad przejeżdża po drodze niekoniecznie publicznej, bo bardzo dobrze wie, że na bocznych nie stoją. O tym chętnie z Państwem porozmawiamy. 224 280 280. Popołudnie małpanowyświat.online i grupa osób patronujących, ale po 17.30 skupimy się na jeszcze jednym problemie, na rzece. Chodzi o Bug. Dołączy do nas ornitolog, reportażysta i kulturoznawca Michał Książek, a Anna Rokicińska zada kilka pytań o to, jak dbamy o naszą przyrodę. Zapraszam, 22 minuty po 17.00.

0: Franio Mucha, za 25 minut, godzina 18, wracając jeszcze do urodzinowego spotkania w Brzezinach nieopodal Łodzi, przypominając o tym, że nie parasole, a przeciwdeszczowe kurtki i różnego rodzaju izolatory ubraniowe będziemy Państwu polecać w trakcie koncertu, gdyby miało padać, a na razie jest różnie, w prognozie jest różnie. Pytają Państwo, a co z tym asortymentem sklepikowym, o którym mówiła dziś w popołudniowym programie redaktor naczelna, dlaczego nie można kupić w sklepie cyfrowym, na stronie, czyli w tak zwanym sklepie typu shop, tego, o czym pani redaktor mówiła. No bo to jest, proszę państwa, to jest asortyment specjalny, premierowy, to będzie premiera, jak się mówi fachowo, wernisaż produktów robimy jutro w Brzezinach.
1: Kompletnie się na tym nie znam.
0: Ja też, dlatego szukam odpowiedniego słowa. Dlatego zapraszamy tych, którzy będą w pobliżu, żeby nabyli jako pierwsi premierowo te produkty, które później po urodzinach trafią oczywiście
1: do cyfrowego
0: sklepu typu shop. Anna Rokicińska już razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a ja zapytam, jak tam konsoleta?
0: Konsoleta chyba w zasadzie możemy powolutku zamawiać. Niewiele brakuje. 299 150 zł. Przypomnijmy, 250 to była ta graniczna kwota, po osiągnięciu której już wiedzieliśmy, że się przeprowadzamy do nowego miejsca. Jesteśmy właściwie już na początku procesu pakowania. Z konsoletą chyba pomału też możemy się witać. Jak z tą gąską? Nie, niekoniecznie. I jeszcze komentarz w sprawie kładów. Pan Tomek napisał, panie redaktorze, wjeżdżający do lasu wynajętym kładem płacą tylko za wypożyczenie pojazdu. Prawdziwy rachunek za to, co tam się dzieje, płacą mieszkańcy lasu. Nierzadko płacą życiem. Okoliczni mieszkańcy, my wszyscy las traktujemy jak nasze wspólne dobro, napisał pan Tomek. I co pani na to, pani redaktor?
1: No powinniśmy tak traktować las.
0: Przynajmniej tak powinniśmy.
1: Powinniśmy.
0: Jak wygląda sytuacja nad pewną rzeką? O tym za chwilę porozmawiamy.
1: Tak.

0: nie da rady.
1: To jeszcze raz dzień dobry. Gościmy Michała Książka, poetę, reportażystę, ornitologa i kulturoznawcę. Dzień dobry panu.
2: Halo, dzień dobry. Słychać mnie tam?
1: Słychać. Bardzo dobrze słychać.
2: Dzień dobry.
1: Przeczytałam pana reportaż w czasopiśmie Kraina Bugu pod tytułem Bóg wije się z bólu. Jeśli w te wakacje ktoś zaplanuje sobie wypoczynek w okolicach tej

0: tej rzeki przy granicy z Białorusią, to co tam zastanie, co zobaczy?
1: No nie odstraszajmy tak może słuchaczy. Warto tam pojechać. Są wciąż łąki, są lasy. Niemniej jednak w roku 2004, w okresie jesienno-zimowym, tę naszą stronę rzeki Bug,
0: 2024 nasz brzeg, chyba.
1: Tak, a co ja powiedziałem?
0: W 2004.
1: Przepraszam bardzo. W 2024 no, ogolono z drzew na długości około 180 km. I nie ma co ukrywać, to robi to wrażenie przygnębiające, ponieważ w miejscu drzew mamy tam około 1900 słupów z 5000 kamer, jakieś kilkaset kilometrów kabli, w większości pewnie zakopanych. Niemniej jednak zniszczyliśmy duży fragment rodzimego, bardzo starego krajobrazu. No i pytanie, czy potrzebnie?
0: To pytanie, do tego pytania jeszcze zwrócimy, ale chciałam zapytać pana o to, co to oznacza dla tej rzeki, bo dla nas, którzy tam przyjeżdżają, może to oznaczać nieco gorszy widok, ale dla rzeki co to oznacza?
1: Pisali o tym naukowcy w liście w takiej rubryce Letters, do czasopisma Science, nasi polscy naukowcy, zwracając uwagę na takie niebezpieczeństwa, jak naruszenie procesu samooczyszczania się rzeki. Wzrostu jej temperatury, zanieczyszczenia, ale też erozji, czyli zmiany struktury brzegu. Wszyscy wiemy, czym może coś takiego skutkować, jeżeli tam jest most albo dom, prawda?
0: No tak.
1: I teraz, gdybym miał przybliżyć te hasła, które może brzmią dość tak naukowo, no to spól, w całej Polsce tak się dzieje, że spól bezpośrednio do rzek naszych spływają nam na przykład azotany i fosforany. To są substancje, może same w sobie nie trujące, ale działające jak nawóz. Rzeki przenawożone...
0: No, nie są
1: charakteryzują
0: czyste.
1: Charakteryzują się zakwitem glonów i sinic. To znowu skutkuje małą ilością tlenu i śmiercią ryb. To są te masowe ścięcia ryb. No i teraz te cięcia, o które pani pyta, o których ja pisałem, spowodowały naruszenie tej strefy, tego lasu łęgowego, takim charakterze, powiedzmy tutaj na nasze potrzeby, bagiennym. Naukowiec powie, że łęgowy to może nie bagienny, ale podmokłe są to lasy i tam są odpowiednie warunki glebowe, żeby te fosforany i azotany neutralizować. Myśmy to w wielu miejscach naruszyli na przykład. To jest taka pierwsza rzecz. A drugą, która dla mnie też osobiście jest ważna, no to ta erozja brzeżna. Bug jest rzeką żywą, dziką, nieuregulowaną. Z tego powodu tak dużo różnych form ochrony na nim jest. Ale, drodzy Państwo, to skutkuje tym, że może łatwo wciąć się w brzeg, zmienić bieg. Tak się zdarzało już przed laty. We wsi Mościska tak się zdarzyło. Nawet rok temu wpłynął w Starorzecze na wysokości znanego pewnie części słuchaczy monastyru w Jabłecznej, klasztoru prawosławnego w Jabłecznej i wypełnił stare koryto. Czemu to jest ważne? Ano temu, że granica państwa biegnie środkiem nurtu. I w dzisiejszej sytuacji politycznej, to sami przyznają strażnicy graniczni czy mnisi z monastyru, łatwo sobie wyobrazić sytuację, gdzie sąsiednie państwo, Białoruś na przykład, no, ma pretensje terytorialne, bo nagle Bug popłynął gdzieś indziej. Te gwarancje, i też nie stuprocentowe, że erozja nie nastąpi, daje nam roślinność przybrzeżna. Drzewa, ich systemy korzeniowe, żyjące systemy korzeniowe, drzew, które są zielone, krzewy, roślinność przybrzeżna, a to niestety zostało, powtarzam, zniszczone na długości 178 kilometrów po raz pierwszy, odkąd ta rzeka istnieje. To takie projekty, proszę Państwa, w Związku Radzieckim w 50-tych latach mogliśmy w Azji Centralnej oglądać na takich rzekach jak Syrdarja, Amudarja. Wiemy, czym to się skończyło. Wyschnięciem Jeziora Aralskiego. I wydaje mi się to też, że ja nie jestem tylko dziennikarzem, mam wykształcenie inżynieryjne, przyrodnicze. Wydaje mi się to z tego punktu widzenia niepotrzebne, nadmiarowe, nieprzemyślane. Tak dużo mówię, czy pani tam jeszcze jest?
0: Ja
1: Halo?
0: Tam jestem i słucham z uwagą, bo słucham mądrzejszego.
1: Proszę zwrócić uwagę.
0: Tak.
1: Nie, ja nie uważam się za mądrzejszego, po prostu byłem tam, obczytałem się.
0: W tej materii na pewno pan ma więcej do powiedzenia niż ja.
1: Ale zwróćcie państwo uwagę, że udało się grupie naukowców do nich należy profesor Michał Żmichorski, który się w moim tekście wypowiada, do tej tarczy wschód udało im się podłączyć projekt, pomysł zielonej tarczy wschód, czyli wykorzystania naszych lasów, puszcz, mokradeł, bagien, rzek do wzmocnienia obronności państwa na wschodniej flance. I teraz nawet Ministerstwo Obrony Narodowej pod tym się podpisuje. To Ministerstwo MON razem z Ministerstwem Klimatu chcą 450 milionów przeznaczyć na tę renaturalizację bagien na przykład, albo zmianę gospodarki leśnej przy granicy, żeby było trudniej przejechać ewentualnemu agresorowi jakimś pojazdem pancernym czy opancerzonym. No i tutaj dajemy na to prawie 500 milionów, a dopiero co wykonaliśmy projekt, zobaczcie państwo, który niewiele mniej nas kosztował. Te 5000 kamer kosztowało nas tam, Straż Graniczna podaje coś niecałe 400 milionów, prawda? Jaka to duża niekonsekwencja, jakie to niepotrzebne. I no i smutne po prostu, to jest...
0: A można to było zrobić inaczej, pana zdaniem? Czy w ogóle słuchał pan takich ekspertów, którzy tłumaczyli, że może ten Bóg jest taką naturalną przeszkodą dla tych, którzy do nas przychodzą? Może ten las, który tam przy tej rzece rósł, też by był taką naturalną przeszkodą? Dałoby się te
1: O bariery... tym mówi, tak, pani redaktor, o tym mówi idea zielonej tarczy wschód. To, o czym mówi bardzo dużo profesor Michał Żmichorski, którego przytoczyłem, że sama rzeka, rwąca dzika rzeka z wieloma wirami, którą Straż Graniczna, przyznaje się, trudno jest pływać, ponieważ zawsze może ci motorówka, ponton trafić na płynące drzewo, wyrwane z brzegu, czy fragment drzewa. Sama ta rzeka jest, drodzy państwo, bardzo dobrym, mocnym, sprawnym zabezpieczeniem. W okresie tym szczytowym, kiedy ta polska granica z Białorusią była poddana takiej próbie, no co tu ukrywać, przez naszego sąsiada, przecież przez Białoruś, to były, kiedy te przejścia nielegalne miały swój szczyt, no to tam zawsze było ich też mniej. Trudno przekraczać jest tą rzekę. Ludzie musieli, mówią, to strażnicy graniczni mówili, te przekroczenia były bardzo często w pontonach, które też z daleka widać. A więc sama rzeka rzeczywiście jest granicą. Co dalej? Czy można było inaczej zrobić, pani zapytała?
0: Tak.
1: Można wykorzystywać przecież fakt, że krzywizny rzeki, jej meandry dają widoczność na odległości kilkuset metrów wręcz, proszę państwa. Mamy dziś urządzenia optyczne, czujniki ruchu, które nam to zdradzą. Mamy drony, które przy dobrej pogodzie, załóżmy, że taką akurat mamy, że ją wykorzystujemy, drony, które utrzymują się w powietrzu nie kilka godzin, ale kilkanaście dni, tygodnie mogą latać. Mamy to wszystko, a mimo to wybieramy taki konfliktogenny społecznie sposób rozwiązania tego problemu, przynoszący też duże straty kulturalne, o których nikt nie mówi. Przecież krajobraz jest wartością też.
0: No oczywiście,
1: jest. Jest wartością. To samo mamy, kiedy bronimy tych alej w skali kraju. To też bardzo trudno drogowcom wytłumaczyć. I tu się udało, może państwo już słyszeli, dzięki podniesionemu larum, tutaj pozdrowienia dla Natalii Tejs z Olsztyna, 7 tysięcy drzew przydrożnych alej w Armii i Mazurach tamtejszy zarząd wojewódzki dróg chciał wyciąć i udało się zainteresować tym Ministerstwo Klimatu w ten sposób, że stanowią w tych trudnych geopolitycznie czasach również zabezpieczenie dla nas aleje. Mogą nas chronić przed obiektywami wroga, mogą chronić przed podczerwienią. Część dronów, drodzy państwo, jest na lince tej światłowodowej. Jeżeli mamy drzewa, te drony nie są sprawne. Kto z państwa jechał gęstą aleją i miał zakłócenia radiowe? Większość dronów jest tym sygnałem radiowym prowadzona. W takiej gęstej alei, pomijam teraz to, że tam ten dron nie może wlecieć, nie może swobodnie latać w gęstej alei, no to też ten sygnał radiowy nie zawsze, ale w pewnych okolicznościach przerywany sygnał radiowy powoduje, że sterowanie drona w alei czy w lesie nad Bugiem jest, proszę państwa, nie zawsze możliwe. A wiemy, żeby one działały, muszą precyzyjnie do celu te drony kamikadze dolatywać. Sami się obnażamy na tej wschodniej flance. Miejmy nadzieję, że, proszę państwa, to bardzo ważne, że Straż Graniczna i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, bo MSWiA podlega Straż Graniczna, nie będą tego robić, nie będą niszczyć krajobrazu i naszego bezpieczeństwa na odcinku z Ukrainą. Bo oni nie wszystko jeszcze
0: tak,
1: dzisiaj tam zostało.
0: Takie zapowiedzi są, że w tę stronę tak ma to iść. Ale chciałam pana zapytać o to, jak wygląda ten brzeg Bugu po drugiej stronie, czyli po stronie białoruskiej.
1: Białorusini są konsekwentni od lat tej swojej, w tej gardzie obronnej. Najpierw jest ten bagienny las, trudny do przebycia, proszę Państwa, pełen latem komarów, bagien, pokrzyw, w Łęgu rosną te pokrzywy, kilkaset metrów takiego pasa. Później jest ta ich systema, którą znamy pewnie z różnych reportaży i opisów, czyli ten system płotu z drutem, straże i piesze straże i kamery i obiektywy. I ten las bagienny, nie powiedzieliśmy jeszcze, to zaraz pewnie kończę, a to jest ważna rzecz, to jest, proszę Państwa, ostoja wielu rzadkich gatunków. No to właśnie. Nie jest może dobry czas w Polsce i na świecie na mówienie o ochronie przyrody. U władzy stoją ludzie, którzy o nią nie dbają. Niemniej jednak naszym zadaniem jest też podnoszenie tego tematu. Tam są dzięcioły białogrzbiete, tam są dzięcioły zielonosiwe, to są rzadkie gatunki. Na wyspach, na Bugu, broćce piskliwe. No mamy tam Natura 2000 właściwie wszędzie. I tutaj w tym białoruskim przypadku, nie żebym był zwolennikiem Białorusi, chciałbym zaznaczyć to wyraźnie, bo mi się demokracja bardziej podoba niż to, co mamy na wschodzie. Niemniej jednak tam to rozwiązanie i dla przyrody, i dla bezpieczeństwa tego akurat, prawda, reżimu, no, zostało uznane za dobre.
0: Tak się zaczęłam też zastanawiać, czy zwykły turysta może podejść do brzegu rzeki, czy też nie. Jak to wygląda?
1: Podszedłem, żeby zobaczyć, jak te 5 tysięcy kamer za 400 milionów działa. I wie pani, jak mnie dostrzeżono? Pisze o tym w tekście. Ktoś z okna chałupy zadzwonił po Straż Graniczną.
0: A to też jest moje doświadczenie swego czasu.
1: Że to, co kiedyś działało, zanim zniszczyli krajobraz i wydali te kilkaset milionów, to działa i teraz, bo ja tam piszę, że widzę jadący radiowóz na sygnałach, chciałem za radiowozem jechać, myślałem, coś się stało, będę świadkiem zdarzenia na granicy, oni jechali do mnie. I zapytałem się, jak rozpoznali moją obecność. Te kamery, okazuje się, proszę Państwa, nie działają tak, że widzą kogoś, natychmiast mamy alarm. Musi siedzieć człowiek przed tymi kamerami. Zapytałem w Straż Graniczną, skoro jest 5 tysięcy kamer, to ile ludzi siedzi? Dobre pytanie, zgodzi się Pani, zasadne,
0: prawda?
1: Zgadza
0: się, oczywiście.
1: Oczywiście, że mi nie odpowiedziano. Czy to rzeczywiście 2000 ludzi cały czas przed kamerami teraz siedzi? Kiedy pisałem moją książkę Droga 816, szedłem pieszo wzdłuż wschodniej granicy Bugu, to tam bardzo często spotykałem Straż Graniczną. Piesze patrole w terenie. Teraz tych patroli jest bardzo mało. Oni nie muszą tak twierdzą patrolować, to jest dla nich wygodne, ponieważ mają cały ten odcinek białoruski w telewizorze, mówiąc potocznie. Tylko pytanie, ile tych telewizorów? Ile,
0: no właśnie, jak ktoś nie patrzy. Kanale?
1: No tak, jak ktoś nie patrzy, co odwróci wzrok, to nie widać, to ktoś może przejść. Odpowiedział mi strażnik graniczny, czasem się zdarzają pomyłki i tak trzeba jechać, bo nie wiadomo, czy to zwierzę, czy człowiek, że to do końca nie widać. Po co to wszystko było potrzebne, skoro i tak nie mamy pewności? Skoro istnieje jeden kabel, który prowadzi do lokalnych centrów i głównego centrum, no może nie będę miejscowości wymieniał, no to ten jeden kabel, jak rozumiem, pani dyrektor, to ktoś może znaleźć i uciąć, tak? Przerwać. Jak znam ten kraj, to się przypadkiem pewnie zdarzy niebawem. Jakiś pług albo jacyś drogowcy przy budowie drogi. Zobaczymy, co z tym będzie dalej, ale miejmy nadzieję. Fajnie. Bardzo jestem wdzięczny, że pani to przeczytała i chce pani o tym rozmawiać, bo mamy nadzieję, że oni nie zniszczą nam tej Polski dalej, na południe. Teraz mamy ten pomysł, ideę Zielonej Tarczy Wschód, zgodnie z jej założeniami, no to rozumiem, że byłaby to sprzeczność pewna, gdyby cięli te drzewa dalej. Państwo znacie Włodawę, te okolice od Włodawy na południe w stronę Chorodła.
0: Byłoby dobrze, żeby Włodawie, tam... tak, pamiętamy to.
1: Tak, tak, tak, żeby nam chociaż ten fragment krajobrazu nie niszczyli.
0: A co mówi o tym wszystkim tamtejsza branża turystyczna? Bo Bóg to kajaki, wędkarstwo, miłośnicy fotografowania przyrody właśnie, czy po prostu aktywnego spędzania wolnego czasu? Na ile to...
1: Szczerze mówiąc, to bardzo wielu ludzi w dzisiejszych czasach woli milczeć. Boją się, obawiają się. Zazwyczaj głos zabierają ci, którzy są agresywni, niezadowoleni albo... bardzo wielu ludzi nie chciało się publicznie wypowiadać, aczkolwiek ludzie, którzy organizowali spływy, żyli z turystyki, no nie są zadowoleni. Bardzo trafne uwagi mają wędkarze. Ludzie, którzy znają rzekę z codziennego tam wręcz przebywania, prawda? Mhm. Ja piszę tam w tekście o tym, oni podkreślają, jakie znaczenie dla zdrowia rzeki, proszę Państwa, w czasach, kiedy nam bóbr umiera teraz, kiedy Odra jest w takim fatalnym stanie, kiedy Wisła wysycha, jakie znaczenie dla zdrowia rzeki, czyli naszego zdrowia, zdrowia ekosystemu, mają te pochylone wierzby, których gałęzie, miliony tych gałązek natleniały wodę rzeki. Te pochylone pnie, pod którymi tworzyły się głębiny, gdzie temperatura była dużo niższa, ważne dla niektórych gatunków ryb, tej białej ryby tak zwanej. Podnieśliśmy prawdopodobnie bardzo temperaturę rzeki Bug w czasach niskiego stanu, w czasach, kiedy nawozy zaczną spływać, fosforany, azotany, możemy się spodziewać kolejnej katastrofy jak na Odrze. Mam nadzieję, że nie powtórzy się Odra na Bugu, ale no, działania Straży Granicznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tak wyglądają. To nie jest dbanie, pozorne dbanie o bezpieczeństwo kraju. W ogóle bez jakiejś takiej świadomości tej ekosystemowej, nie?
0: Mówił pan też o tym, że uszkodzono teren Natura 2000, ale czy bardziej chronione przyrodniczo tereny też zostały uszkodzone w ten sposób?
1: Tak, na przykład ta Szwajcaria Podlaska, ten rezerwat. No ale to wie pani, tam park krajobrazowy też jest, tylko to dla nich no, nie ma żadnego znaczenia. To się odbywa na podstawie dwóch ustaw, z takich, które pozwalają działać nawet bez z pominięciem ustawy o ochronie przyrody.
0: Też się zastanawiam, co o tym wszystkim mówią turyści, którzy zapewne tam się pojawiają i pewnie mają swoje spostrzeżenia.
1: Wie pani, rzeka płynąca przez łąki zawsze się będzie ludziom podobać i tam pisze o tym, o tej takiej bazowej linii odniesienia. Jeżeli ktoś po raz pierwszy zobaczy Bug płynący przez łąki z rzędem słupów, a pochodzi z miasta, kto wie, pani redaktor, czy jemu to nie będzie się jeszcze podobać. Aczkolwiek, jeżeli ktoś tam jeździł, no to ta strata będzie, jeżeli ktoś zna przyrodę, krótko mówiąc, jest wykształcony, no. Ta historia profesora Baja doskonale nam pokazuje malarza, który ponad 30 lat z jednego miejsca Bug malował, w miejscowości Sugry to było, dawna tatarska wieś, który ten Bug przedstawił w setkach obrazów, nauczył nas, ludziom z Europy pokazał, jak ten Bug, jak ta Polska tam wygląda. Tam był taki charakterystyczny cypel na tych jego obrazach. Charakterystyczny cypel, którym było drzewo, wielka wierzba, którą oczywiście
0: wycięto.
1: Wycięto. Tutaj niecenzuralne słowa mi się cisną na usta, ale staram się opanowywać.
0: To dobrze, bo musimy kończyć tę opowieść o Bugu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościliśmy Michała Książka, poetę, reportażystę, ornitologa i kulturoznawcę. Do usłyszenia.
1: Pozdrawiam Państwa, do widzenia.
2: Bardzo dziękujemy za rozmowę, za obecność Anny Rokicińskiej, obecność także po 18:00 będziemy z Państwem znowu. To trzecia godzina popołudniowego programu. W ten sposób moimi ustami się zapowiada. 224, 280, 280. Popołudnie małpanowyświat.online. A nasza zbiórka osiągnęła 300 000 złotych.
0: Yes.

0: Przypomnijmy to sobie raz jeszcze. Już jutro spotykamy się na terenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach, gdzie po godzinie 16 zaczniemy świętowanie naszych 6 urodzin specjalnym wydaniem popołudniówki, którą poprowadzą Ksenia Maćczak i Michał Porycki. Następnie o godzinie 20 rozpocznie się tam recital Zbigniewa Zamachowskiego z udziałem Zuzanny i Łędy i Marii Zamachowskiej. To wydarzenie w przeciwieństwie do pozostałych nie będzie transmitowane na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę pod gwiazdami i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się już jutro w Brzezinach.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Tymczasowa prezydent Wenezueli Delcy Rodríguez zaapelowała bezpośrednio do brytyjskiego monarchy, króla Karola III, o odblokowanie rezerw złota zdeponowanych w Banku Anglii. Wysłałam list m.in. do króla Anglii z prośbą o uwolnienie złota przechowywanego w Banku Anglii. To złoto należy do naszego narodu i musi zostać wykorzystane do zaradzenia tragicznym skutkom tego podwójnego trzęsienia ziemi. Chodzi o około 30 ton kruszcu, który pozostaje zamrożony w Wielkiej Brytanii od 2018 roku w ramach międzynarodowych sankcji. Władze Wenezueli podkreślają, że dostęp do tych rezerw jest kluczowy, by poradzić sobie ze skutkami kataklizmu, który nawiedził północną część kraju pod koniec czerwca. Wstrząsy o sile dochodzącej do 7,5 stopnia w skali Richtera zabiły ponad 3800 osób, a kilkanaście tysięcy raniły. Szef wenezuelskiego MSZ-u wezwał równolegle do odblokowania wszystkich innych aktywów kraju na świecie. Najnowsza epidemia wirusa Eboli w Afryce wymyka się spod kontroli. Agencja Unii Afrykańskiej do Spraw Zdrowia ostrzega, że groźna choroba rozprzestrzenia się szybciej niż możliwa jest reakcja służb medycznych. To najszybciej rozwijająca się epidemia wirusa Ebola w historii, wśród wszystkich różnych wirusów wywołujących Ebolę. Mówił dr Wesem Mankula. Oficjalny bilans ofiar w Demokratycznej Republice Konga wzrósł już do 600 osób, a liczba zakażonych zbliża się do 1800. Sytuację pogarsza fakt, że obecną falę wywołuje rzadka odmiana wirusa, na którą nie ma jeszcze zatwierdzonej szczepionki ani leku. Ponadto epicentrum epidemii znajduje się we wschodnim Kongo, gdzie trwają intensywne walki zbrojne z rebeliantami. Konflikt paraliżuje pomoc humanitarną i prowadzi do stałych ataków na szpitale. Wirus przekroczył już także granicę z sąsiednią Ugandą. A na koniec wracamy do Polski i tutaj ostrzeżenie dla mieszkańców Pomorza Zachodniego. W lasach w gminie Polanów grasuje puma. Egzotycznego drapieżnika dwukrotnie spotkał i nagrał jeden z myśliwych. Lokalny sztab kryzysowy apeluje o bezwzględne niewchodzenie do lasu.
3: Jesteśmy na 100% pewni, że jest to puma, osobnik najprawdopodobniej dorosły. Tak, dzisiaj również był widziany w tych okolicach. W związku z tym tu żartów nie ma z tym.
2: Mówił TVP Info Paweł Lipski, burmistrz Polanowa. Władze powołały sztab kryzysowy i sprowadziły specjalistyczną firmę odłowieniową ze Szczecina. Jednak pierwsza nocna akcja poszukiwawcza nie przyniosła rezultatu. Ostrzeżenie wydała już także sąsiednia gmina Manowo, ponieważ drapieżnik stale się przemieszcza. W przypadku dostrzeżenia zwierzęcia należy powiadomić służby. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Trzy minuty po 18, a my jesteśmy już w trzeciej części, chciałem powiedzieć w trzeciej połowie, ale nie ma, drogie dzieci, trzeciej połowy, tak jak nie ma większej i mniejszej połowy. Popołudniowy program nie mniej pod kierownictwem Anny Rokicińskiej będzie trwać.
1: Nowy Świat po południu.
4: Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak i Kuba Ferlin oraz Michał Porycki przed mikrofonem. Mikrofon niepodłączony do konsolety byłby niczym, a konsoleta, nawet najlepsza, bez realizatora, a to w ogóle nie ma sensu. Grzegorz Muranowicz kończy dyżur realizacyjny, Kuba Strączyński zaczyna. Dzień dobry i do zobaczenia.

0: dlaczego, panie redaktorze, bałem się tego pytania, a dlaczego nie może być trzech połówek audycji popołudniowej, skoro mecz piłkarski na aktualnych Mistrzostwach Świata, który normalnie składa się z dwóch połówek, został podzielony na cztery połówki? Nie wiem, panie Rafał, to pan Rafał napisał, już nie głodny patron, to pan Rafał, który wcześniej pisał, że jest głodny. W każdym razie nie wiem, panie Rafale, jak to zostało zrobione, zmienione i dlaczego. I kto maczał palce i czy to znowu afera około polityczno-sportowo-futbolowa, czy po prostu jakieś widzi mi się któregoś z sędziów. Tam teraz się w ogóle dużo dzieje, bo są te przerwy na nawodnienie i nie wiem, czy po takiej przerwie to jest już kolejna połowa, czy to dopiero kolejna tercja, którejś tam kwarty. To nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, że w końcu ktoś gwiżdże i nie mówię o kibicach na trybunach, tylko gwiżdże i mówi, że to już koniec. Można się rozejść i taki wynik, jaki jest, taki będzie obowiązywał i już. A z kartkami to wiadomo, jak to z kartkami. Kartki można podrzeć i wyrzucić do kosza. 224, 280, 280 i nie chodzi mi oczywiście o kosza, do koszykówki. Popołudnie małpanowyświat.online, tu popołudniowy program, tu radio Nowy Świat, w którym za chwilę rozmawiać będziemy o medycynie pola walki, a właściwie o medycynie na czas kryzysu. Kto i gdzie powinien nas tego wszystkiego nauczyć?
1: Czas konfliktu zbrojnego jest sytuacją, w której medycyna jakościowa, którą wykonujemy na co dzień w warunkach pokoju, zamienia się w medycynę ilościową.
2: Zrealizowaliśmy ćwiczenie w tamtym roku, które bardzo dobrze sprawdziło przygotowanie.
0: Klaudia Kowalczyk zaprasza na raport dotyczący tego, jak szpitale przygotowują się do sytuacji kryzysowych, jak przygotowywać będą ratowników medycznych. W planach, rządowych planach jest powołanie do życia ogólnopolskiej sieci szkoleniowej, kształcącej specjalistów w zakresie medycyny taktycznej. O tym także porozmawiamy po 18.30, gdy moim i państwa gościem będzie Damian Duda, medyk pola walki.

0: Badui, prawie kwadrans po 18. Wojsko i medycyna cywilna coraz silniej ze sobą współpracują. Wszystko po to, aby przygotować polskie szpitale na czas kryzysu. Nie chodzi tu o konflikt zbrojny, ale także o cyberataki. Ministerstwo Zdrowia planuje utworzenie ogólnopolskiej sieci szkoleniowej w zakresie medycyny taktycznej. Centralnym elementem systemu miałoby być Krajowe Centrum Doskonalenia Medycyny Taktycznej. Eksperci w nim zatrudnieni mieliby podpowiadać, jak podejmować trudne decyzje podczas kryzysu i jak sobie radzić, gdy mamy do dyspozycji ograniczone zasoby, bardzo mało czasu i trudną sytuację. Więcej w relacji Klaudii Kowalczyk.
1: Wojsko uczy cywilów, jak leczyć rannych bez prądu i wody, a ma być to dopiero początkiem zmian w podejściu do medycyny kryzysowej.
2: Na pewno w sytuacjach kryzysowych należy się spodziewać większego napływu poszkodowanych. To jest pierwsza rzecz, zatem duży nacisk na logistykę zasobów, bo my jesteśmy przygotowani w szpitalach cywilnych do pracy w komforcie. W momencie, kiedy coś się zadzieje, rosną potrzeby. Teraz pytanie, czy zasoby ludzkie i sprzętowe, materiałowe za tym nadążają.
1: Wojciech Dzikowski, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do spraw kontaktów z otoczeniem społecznym w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.
2: Zrealizowaliśmy ćwiczenie w tamtym roku, które bardzo dobrze sprawdziło przygotowanie. Żołnierze są przygotowywani szczególnie pod kątem znajomości topografii szpitala, funkcjonowania oddziałów, infrastruktury z jej przeszkodami. Dzięki czemu podczas ćwiczenia udało nam się przeprowadzić działanie na terenie funkcjonującego szpitala, działających oddziałów, praktycznie bez udziału personelu medycznego. Tylko pielęgniarki oddziałowe były zaangażowane, nadzorując prawidłowość procesu, a tak w zasadzie całość została wykonana przez żołnierzy.
1: Najważniejsza jest inwestycja w kadry i infrastrukturę, bo także ta wirtualna część szpitali jest zagrożona, wskazuje pułkownik dr inżynier Piotr Murawski, ekspert w dziedzinie teleinformatyki medycznej.
3: Ta historia miała miejsce 3,5 roku temu. WIN uległ cyberatakowi i był jedyną jak do tej pory instytucją, która w 13 godzin podniosła wszystkie usługi. My tak naprawdę, gdybyśmy nie dali informacji, że był to cyberatak, to następnego dnia byłaby to normalna, standardowa praca. To jest to, co pozwala wprowadzone jakby w dużej skali zadziałać szpitalom w sposób efektywny, taki, gdzie one będą są współpracowały, gdzie awaria w jednym szpitalu nie pozwoli na to, żeby pacjent czuł się niezaopiekowany, po prostu inne szpitale muszą przejąć tę rolę.
4: W którym momencie my się staliśmy tak bardzo podatni? To jest też kwestia tej wojny hybrydowej?
3: Myślę, że tak. To jest jednak sytuacja, w której cyberprzestrzeń jako taka jest taką wirtualną granicą. Można ją przekraczać w sposób niezauważony dla wszystkich innych. Co więcej, można zawsze powiedzieć, to nie ja. To jest taka sytuacja, w której można naruszać czyjąś integralność, można naruszać czyjeś funkcjonowanie, a jednocześnie w pewnym sensie do jakiegoś momentu pozostawać bezkarnym.
1: Kwestie bezpieczeństwa, jak bez cienia wątpliwości, mówią eksperci, skupiają się obecnie na potencjalnym konflikcie zbrojnym i przygotowaniu do niego. Jak możemy czerpać z doświadczeń Ukrainy?
5: Możliwie najwięcej, ale też pamiętać o tym, że nie można przekładać wszystkich doświadczeń bezpośrednio tutaj do naszego kraju, dlatego że mamy zupełnie inną geografię, mamy zupełnie inną potencjalną dynamikę operacyjną. W związku z tym musimy to brać pod uwagę, no i przede wszystkim mieć świadomość tego, że będziemy prowadzić operację obronną na terenie kraju, stąd nasze doświadczenia muszą uwzględniać te zasoby, którymi dysponuje państwo. Nie tylko armia, to wielokrotnie podkreślam, ale cały system ochrony zdrowia, bo państwo zawsze broni się wszystkimi swoimi zasobami.
1: Generał Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.
4: Co jest większym wyzwaniem? Działanie w warunkach polowych, poza szpitalem, czy jednak leczenie tych trudnych, niewątpliwie ran, które pojawiają się podczas konfliktu?
5: Leczenie ran jest wyzwaniem technicznym. Musimy pamiętać oczywiście, tego trzeba się nauczyć, to trzeba zrozumieć, a można to osiągnąć wyłącznie poprzez powtarzanie tych czynności. Olbrzymim wyzwaniem jest to, co każdy z nas nosi w sobie, czyli nasze psychę. Bo czas konfliktu zbrojnego jest sytuacją, w której medycyna jakościowa, którą wykonujemy na co dzień w warunkach pokoju, zamienia się w medycynę ilościową. I każdy będzie musiał stanąć przed dylematem, które życie poświęcić po to, aby uratować większą liczbę innych ludzi.
1: Wojskowy Instytut Medyczny przedstawił 3 poziomy szkoleń przygotowujących personel medyczny do sytuacji kryzysowych. Poziom podstawowy, obowiązkowy dla wszystkich medyków, Poziom zaawansowany dla około 5000 lekarzy potrafiących stabilizować rannych i przygotowywać ich do ewakuacji oraz poziom ekspercki dla wąskiej grupy do 1000 specjalistów z zakresu neurochirurgii, chirurgii naczyniowej i kardiochirurgii. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: Ilu ratowników, specjalistów zajmujących się taką trudną dziedziną, medycyną pola walki albo medycyną czasów kryzysu lub też czerwoną taktyką, jak mówią niektórzy, potrzebujemy dziś w Polsce i gdzie takich specjalistów się szkoli? Czy wykorzystuje się na przykład doświadczenia tych, którzy pojechali na wojnę w Ukrainie, aby tam pomagać, ratować, teraz wrócili, mogliby się swoimi doświadczeniami dzielić. Tak się składa, że po 18.30 jednego z takich ratowników usłyszą Państwo na naszej antenie. Damian Duda, ratownik, medyk pola walki, kapitan rezerwy, nauczyciel akademicki, a także prezes fundacji W Międzyczasie będzie naszym gościem. 224 280 280 i popołudnie małpa nowyświat.online. Grupa osób patronujących. Tak, to jest także to miejsce, w którym się spotykamy i rozmawiamy. Na głosowanie. Głosowanie do jutra do 19, ale dzisiaj będę Państwu dużo o tym mówił, bo jutro będę zajęty urodzinami. Artur Rojek też jest w zestawie.
6: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi.

gruby, mały. Proszę szukać w zestawie do głosowania, strona internetowa nowyświat.online. Proszę szukać wśród piosenek, na które można głosować także w naszej radiowej aplikacji. Jutro urodzinowo-brzezinowo, czyli spod Łodzi, popołudniowy program. Pytają Państwo, ja wyczuwam jakiś taki uśmiech, chyba kąciki ust komuś, kto to opisał, lekko się uniosły. Spod Łodzi, bo będzie tak bardzo padać? Nie. W prognozie pogody, o czym już wspominałem, dla miejscowości Łódź oraz dla miejscowości Brzeziny nieopodal Łodzi. Na razie bardzo ulewnego deszczu nie widzę. To się może zmienić w kolejnych godzinach, to się może zmienić nawet jutro do południa, ale na razie jest nieźle, do 20 stopni Celsjusza i pogoda, która zachęca do wspólnego świętowania nawet na świeżym powietrzu. Wracając jeszcze do głównego tematu ostatniej godziny dzisiejszej popołudniowej audycji i do rozmowy, która u nas na antenie już za kilka chwil, z Damianem Dudą porozmawiamy także o tym, co my wszyscy powinniśmy wiedzieć, jeśli chodzi o tak zwaną medycynę pola walki, nawet jeśli nigdy na polu walki się nie znajdziemy. Czy są takie dziedziny tej wiedzy, czy są takie elementy tych technik, taktyk, które wykorzystują wojskowi medycy, które każdy z nas powinien przynajmniej przećwiczyć na jakimś prostym kursie, podczas jakiegoś prostego, być może nawet teoretycznego kursu online. 224 280 280 to jeszcze, przypominam, nasz telefon. To jeszcze my cały czas czekamy na Państwa głosy, telefony. Prognoza za chwilę, teraz The Kites. Can you do that trick to me again?

0: Pogoda.
1: Lesko najchłodniejszym miejscem w Polsce, 11 stopni Celsjusza w tej chwili tam. Legnica miejscem najcieplejszym, 23 stopnie. Przynajmniej na razie. Nocą przelotne opady deszczu zobaczymy we wschodniej połowie kraju, na północnym wschodzie oraz w centrum. Deszczu może być sporo, do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie synoptycy zapowiadają burze, a podczas burz porywisty wiatr. Mocno powieje też w okolicach Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, a także wysoko w Sudetach do 80 km na godzinę. Nocą na termometrach od 5 stopni na Podhalu do 14 na północnym zachodzie i 15 nad morzem, a jutro od 17 stopni na północnym wschodzie i w Kotlinach Karpackich do 20 w centrum i 26 na zachodzie. Jutro najwięcej deszczu na północnym wschodzie oraz w centrum kraju do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Mam nadzieję, że nie w Brzezinach. Pokropi też we wschodniej połowie Polski, choć chmury pojawią się właściwie wszędzie na wschodzie, synoptycy zapowiadają burze. Wiatr na zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, nad morzem dość silny. Podczas burz powieje do 65 km na godzinę. Zachwyt, tytuł nagrania to Znam. Jedna z nowych piosenek na antenie Radia Nowy Świat, a już za chwilę razem z nami ratownik, medyk pola walki Damian Duda.

0: Przepytanie.
1: W naszym cyklu Przepytanie dziś Damian Duda, ratownik, medyk, pola walki, kapitan rezerwy, nauczyciel akademicki i co ważne także prezes fundacji w międzyczasie, fundacji wspierającej ratowników, którzy pomagają żołnierzom na wschodzie Ukrainy. Dobry wieczór, dzień dobry, dobry wieczór, panie Damianie.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Eksperci z Ministerstwa Zdrowia chcą powołać do życia ogólnopolską sieć szkoleniową, która miałaby kształcić specjalistów w zakresie medycyny taktycznej. Dzięki temu powstałby spójny system kształcenia podyplomowego, obejmujący szkolenia stacjonarne, także kursy e-learningowe oraz program instruktorski typu, to z angielskiego nazywa się Train the Trainers. Projekt zakłada też budowę sieci ośrodków partnerskich, które mogłyby realizować szkolenia w różnych regionach Polski. W sumie mogłoby z nich skorzystać ponad 4000 osób, a centralnym elementem systemu miałoby być Krajowe Centrum Doskonalenia Medycyny Taktycznej. Projekt będzie koordynował Wojskowy Instytut Medyczny we współpracy z ośrodkami partnerskimi. Porozmawiajmy może na początek o tym, gdzie dziś w Polsce kształcimy medyków pola walki.
2: Mamy kilka możliwości. Jeżeli mówimy o tych możliwościach państwowych, to medyków pola walki kształci przede wszystkim dawne Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. Natomiast za chwilę...
1: To przywrócone niedawno? Ma pan na myśli to, które wróciło na mapę?
2: Przywrócone niedawno to już jest Wojskowa Akademia Medyczna. A Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego, WCK Med, wchodzi nam w strukturę Wojskowej Akademii Medycznej.
1: Rozumiem.
2: Natomiast zanim Wojskowa Akademia Medyczna rozwinie w pełni swoje struktury, to jeszcze przez krótszy czas z pewnością głównie będzie się opierało na strukturach już wypracowanych przez WCK Med. I WCK Med jest tym ośrodkiem, który robi między innymi CLS, Combat Life Saver, czyli kurs medyka pola walki. Także też szkoląc instruktorów, którzy certyfikowani w Łodzi mają prawo szkolić na takiej samej zasadzie jak w WCK Medzie medyków pola walki w jednostkach wojskowych. I to jest kurs certyfikowany przez amerykańską Federację NAEMT. To jest kurs też, który jest wedle standardów TC3 i to jest ta ścieżka w pełni oficjalna realizowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Mamy też możliwość kształcenia się poprzez certyfikowane centra NAEMT-u w Polsce, takich firm, które mają uprawnienia do certyfikowania w ramach NAEMT-u na różnych poziomach, od kursu dla całego personelu, poprzez medyków pola walki, kończąc na już wyspecjalizowanych kursach dla personelu typowo medycznego w środowisku taktycznym, czy dla medyków w środowisku taktycznym. Natomiast dalej to jest jakby poza armią, jest to inicjatywa prywatna osób, które takie kursy sobie realizują. Nie mamy tutaj możliwości kształcenia, bądź nie mamy programu, bądź nie mamy czegoś, co byłoby centralnie realizowane w ramach formacji MSWiA. Tak jak na przykład w Ukrainie oczywistym jest, że policja czy odpowiednik straży pożarnej mają też kursy z medycyny pola walki, bo cały kraj jest objęty wojną i oni też realizują te zadania. Ostatnio w Charkowie mieliśmy sytuację, gdzie ratownicy medyczni ukraińscy i strażacy ukraińscy zginęli na skutek ponowionego ataku ze strony Armii Federacji Rosyjskiej, więc bezwzględnie na czas wojny bądź też nawet kryzysu, mamy różne formy kryzysu, ten kurs medycyny pola walki dla naszego personelu nie bojowego, ale dalej pozostającego w strukturach ochronnych, obronnych byłby potrzebny, byłby wymagany. To jest coś,

0: co jest standardem w Stanach Zjednoczonych. Tam wszystkie struktury, zarówno te militarne, czy paramilitarne, czy te, które wchodzą w skład bezpieczeństwa wewnętrznego, mają kursy medycyny pole walki, one są realizowane. Niestety u nas na chwilę obecną jeszcze tutaj jest luka do wypełnienia. Mm-hmm.
1: Panie Damianie, ale czy my wiemy, ilu tak naprawdę ratowników, specjalistów takiej medycyny potrzebujemy w Polsce? Ilu potrzebujemy ich dzisiaj w czasie pokoju, a ilu byśmy potrzebowali, gdyby doszło do jakiegoś kryzysu? Ja nie mówię tutaj celowo jakiego. I czy łatwo będziemy potrafili ich wyszkolić, bo mamy personel i to tylko kwestia tego, żeby zgłosili się chętni?
0: Tak jak dobrze jest, że realizujemy kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy dla służb i nie tylko i wyłącznie dla osób w mundurach, ale także też dla służb socjalnych, dla ludzi pracujących z dużą ilością ludzi, ze zgromadzeniami publicznymi. Tak też mocno wskazanym jest, by te wszystkie służby posiadały kurs medycyny pola walki, przygotowując się na ewentualny konflikt zbrojny bądź kryzys. Nie zapominajmy o tym, że kursy medycyny pola walki to nie tylko pole walki, bo mamy też zamachy terrorystyczne, mamy zdarzenia masowe, mamy wypadki komunikacyjne, gdzie mamy te urazy, które też na polu walki się zdarzają. Masywne krwotoki, niedrożne drogi oddechowe, dysfunkcje układu oddechowego. Więc tutaj jak najbardziej kurs medycyny pola walki byłby dobrym uzupełnieniem dla kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Bezwzględnie taką ilość medyków pola walki, takich podstawowych medyków pola walki, czy medyków środowiska taktycznego, bo jest też wersja dla personelu niewalczącego, TC3 mamy dla personelu typowo walczącego, TEK mamy dla personelu wspierającego, niewalczącego i te elementy tutaj bezwzględnie powinny być realizowane z myślą o tym, co może przyjść. I tu nie chodzi o to, żeby straszyć. Tu chodzi o to, żeby mieć nadzieję na najlepsze, dokładnie, ale nie bać się przyszłości i być na tą przyszłość, jeżeli ona wejdzie w najciemniejsze barwy, by być na nią przygotowanym.
1: Czy specjaliści od tak zwanej czerwonej taktyki, znowu wracam do tego, medycy, ratownicy pola walki, ja wiem, tu pan wymienił też różne nazwy różnych poziomów kursów i wiedzy, którą posiadają, ale czy można ich kształcić na cywilnych uczelniach medycznych? Czy to szkolenie jest tak specjalistyczne, że to tylko w szkołach, specjalnych szkołach wojskowych i na tych kursach, o których pan mówił?
0: To szkolenie bezwzględnie jest specjalistyczne i bezwzględnie powinniśmy mieć osoby, które są certyfikowane, więc powinniśmy mieć jakiś program, czy to realizować te kursy powinniśmy w oparciu o programy amerykańskie Komitetu TC3, bądź też powinniśmy, były takie głosy, wypracować swój własny krajowy program szkolenia z medycyny pola walki, który oczywiście będzie mocno opierał się na wytycznych amerykańskich, dlatego że one nie wzięły się znikąd, one się wzięły na bazie doświadczeń amerykańskich z wielu konfliktów, ale ja będę optował za tym, żeby uzupełnić go o te doświadczenia ukraińskie, dlatego że te wytyczne amerykańskie bardzo często za doświadczeniami ukraińskimi albo nie nadążają, albo doświadczenia ukraińskie są za mało udokumentowane i Ukraińcy nam nie przekazują wystarczającej ilości materiału dobrze skatalogowanego i dobrze tak naprawdę zbadanego, byśmy mogli z pełną świadomością i bez strachu zmienić coś w wytycznych, które były realizowane na bazie badań klinicznych czy doświadczenia lat ubiegłych. Natomiast bezwzględnie, czy to będzie struktura wojskowa, czy to będzie struktura cywilna, powinna ona się odbywać pod kontrolą i powinna się ona odbywać poprzez certyfikację ośrodków bądź instruktorów realizujących takie kursy, bo tylko to wtedy przy takim wariancie da nam pewność, że mamy dobrze realizowany program.
1: To porozmawiajmy o tym, co zmieniła wojna w Ukrainie, jaką wiedzę ratownicy, medycy muszą albo będą musieli być może w najbliższych miesiącach czy latach wyrzucić, tu cudzysłów, do kosza, o czym trzeba będzie zapomnieć, czego będzie się trzeba nauczyć i jak wykorzystywana jest dziś w Polsce wiedza ratowników pola walki, którzy tak jak pan widzieli z bliska wojnę w Ukrainie, mają doświadczenie wyniesione ze nowoczesnego konfliktu. Kto zaprasza najczęściej takich ratowników do współpracy w naszym kraju?
0: Ta wojna w Ukrainie jest totalnym game changerem, jeżeli chodzi o medycynę pola walki. Do tego stopnia, że tak naprawdę już na samym początku konfliktu pełnoskalowego, który wybuchł na 2022 roku, nie mieliśmy złotej godziny, czyli jakby ewakuacji poszkodowanego z pola walki do godziny do ambulatorium szpitala polowego, placówki drugiego poziomu. Tutaj na dzień dobry te czasy zaczynały się od 12 godzin i szły jakby 24 godziny. Teraz te czasy są zdecydowanie bardziej wydłużone i jeżeli uda się poszkodowanego ewakuować po dwóch dniach, to jest naprawdę ekspresem. Średnie czasy ewakuacji to są 3 dni, nikogo nie dziwi tydzień, nikogo nie dziwi miesiąc, bądź nawet 1,5 miesiąca, dlatego że bardzo mocno zmieniło nam się pole walki o wszechobecną obecność dronów. A to sprawia, że też w inny sposób ewakuujemy, inne mamy możliwości, jeżeli chodzi od logistyki poprzez kwestie ewakuacji. Nie chcąc wchodzić w szczegóły, ja tylko powiem Państwu, że wróciłem z pola walki tak naprawdę niecały tydzień temu. I na 3 miesiące wstecz miałem przygotowaną prezentację na temat ewakuacji medycznej w Ukrainie, którą prezentowałem na Akademii Wojsk Lądowych. Zaraz po powrocie realizowałem też wykład szkoleniowy dla ratowników z wszystkich brygad Wojsk Obrony Terytorialnej i to, co przygotowałem na 3 miesiące wstecz, było nieaktualne. Ja nie mogłem tego przedstawić, dlatego że to był całkiem inny świat niż ten, który ja spotkałem w Ukrainie po 3 miesiącach.
1: A jak już wspomniał Pan o dronach, o bezzałogowcach, tych latających, o nich pewnie najczęściej myślimy, ale są przecież jeszcze jeżdżące, pływające, to czy one mogą odmienić także pracę medyków? Czy odmieniają już dzisiaj, pomagając oczywiście, mam to na myśli, pracę medykom, ratownikom?
0: Przeżywalność ciężkich pacjentów, pacjentów czerwonych na polu walki obecnie to jest jakieś 10%. 10% z tych pacjentów, którzy wymagają natychmiastowej ewakuacji, przeżywa. Mamy ponad 90% śmiertelności przez drony latające. Natomiast gdyby nie drony jeżdżące, o których Pan wspomniał, gdyby nie to, że te drony jeżdżące od czasu do czasu, zazwyczaj przy gorszej pogodzie, ale nie tylko, mają możliwość wycofania wstecz od przeciwnika w głąb strefy śmierci, bo już nie mamy linii frontu, mamy strefę śmierci, która liczy 30 kilometrów i 10 kilometrów od przeciwnika, mniej więcej na 10 kilometrze od przeciwnika buduje się punkty stabilizacyjne, czyli podziemne szpitale, podziemne ambulatoria, na ziemiankach, na piwnicach. Gdyby nie te roboty naziemne, które ewakuują poszkodowanych, to mielibyśmy przeżywalność nie na poziomie 10% tych ciężkich pacjentów, tak, bo nie mówimy o pacjentach średnich czy pacjentach lekkich. Tam ta przeżywalność wygląda zdecydowanie lepiej ze względu na możliwość poczekania ich na ewakuację, która się wydłuża, ale gdyby nie te drony naziemne, to mielibyśmy śmiertelność na poziomie ciężkich pacjentów niemalże 100%.
1: Czyli tymi bezzałogowymi, jeżdżącymi dronami można w miarę bezpiecznie i dość, w miarę szybko ewakuować kogoś, kto został ranny. Ale jak pan mówi o tym, że 10-30 kilometrów to jest ta strefa śmierci, to właściwie to nie ma żadnego znaczenia, czy jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z nieprzyjacielem, czy jesteśmy na tyłach, to znaczy nawet w pobliżu tego punktu stabilizacyjnego. Wszyscy zagrożeni są tak samo.
0: Od 30 kilometra do 20 kilometra spokojnie dolatują drony i polują wybiórczo na cele, które wydadzą się osobom, które analizują obraz z drona, istotne. I tutaj głównie poluje się na istotne pojazdy, skupiska żołnierzy, na punkty, które mogą być sztabami. Od 20 kilometra do 10 kilometra już wyjeżdża się tylko i wyłącznie pojazdami opancerzonymi i uwaga, sam pancerz to za mało, opancerzonymi i okratowanymi, które sprawią, że ładunek eksploduje minimum 40 cm przed pancerzem, dlatego że sam pancerz to już jest za mało. I teraz od 10 kilometra do przeciwnika nie jeździ nic. Nie ma czołgów, nie ma transporterów opancerzonych, nie ma wozów ewakuacji medycznej, nawet jeżeli one miałyby pancerz. I pracuje się między 10 a 5 kilometrem pracuje się quadami bądź dronami, quadami bądź lekkimi pojazdami typu bagi, ale bardzo oszczędnie, dlatego że zagrożenie dronowe jest bardzo wysokie i to jest tak naprawdę loteria 50 na 50. Natomiast najczęściej jednak, i to nie jest kwestia tylko ewakuacji medycznej, całej logistyki. Wszystko głównie odbywa się między dronami, zarówno naziemnymi, jak i powietrznymi. Te drony naziemne mijają się po drogach ewakuacji jak małe mróweczki. Jedna jedzie, druga jedzie. Jeżeli Państwo oglądaliście, jak mrówki wędrują do mrowiska i z mrowiska, tak wyglądają drony tak naprawdę naziemne w strefie walk, które głównie utrzymują ciągłość logistyki. Plus oczywiście drony większego typu latające, które zrzucają ładunki z opatrzenia.
1: Panie Damianie, a czy jest coś takiego w pracy medyków współczesnych, medyków na współczesnym tym polu walki, o którym pan opowiada, co nie zmieniło się od czasu pańskiego szkolenia być może, mimo tych wszystkich zmian w sposobie walki? Jest coś takiego, co najprawdopodobniej nigdy się nie zmieni?
0: Tak, generalnie dalej mamy konieczność wyjścia ze strefy komfortu, to znaczy to jest coś, o czym my trochę zapomnieliśmy w współczesnych konfliktach zbrojnych, typu konflikty ekspedycyjne, ale wojna okopowa, gdzie mieliśmy bardzo dużą ilość poszkodowanych, ciężkość ewakuacji, nagłe zachorowania, nie tylko i wyłącznie rany pola walki. To jest coś, co my znamy z konfliktów minionych, ubiegłych i teraz ta wojna o sobie przypomina. Natomiast to, co się nie zmieniło, nie zmienił się człowiek. A ponieważ nie zmienił się człowiek, to też nie zmieniły się te główne czynniki, które na polu walki będą zabijały najszybciej, czyli masywne krwotoki, niedrożne drogi oddechowe i dysfunkcja dróg oddechowych. Mówimy tutaj o otmie, czyli o ranie klatki piersiowej, drążonej, bądź też innych urazach, które w mniejszej ilości, ale jednak też będą się dokładały do tej statystyki.
1: To na koniec już, czy jest coś takiego, co, czego nauczył się pan gdzieś podczas swojego wykonywania tej pracy i do dzisiaj to się przydaje, jakaś technika ratownicza, ale nikt o tym na żadnym kursie nie mówi. Może pan mówi już teraz swoim studentom, ale wcześniej nikt o tym nie mówił. Jedna taka rzecz.
0: My bardzo mocno wychodzimy ze strefy komfortu i bardzo mocno improwizujemy. To nas kosztuje sporo, ze względu na naszą psychikę, jak i naszą fizjologię, fizjonomię. Ja tak naprawdę wychodząc teraz z okopów po 3 tygodniach straciłem 7 kilogramów, więc to jakby ze swojej wagi. Więc to, czego my się nauczyliśmy i czego nauczyli się ukraińscy medycy, którzy na przykład z takiego podziemnego szpitala nie wychodzą przez 3-4 miesiące. Przez 3-4 miesiące nie widzą światła słonecznego. To, czego przede wszystkim się nauczyli i co nas bardzo mocno wzmocniło, to praca w warunkach nieszklarniowego świata, jaki znamy z SOR-ów, z karetek pogotowia, które dojeżdżają w 15 minut. To jest ten świat pracy z ograniczonymi ilościami sił i środków.
1: Damian Duda, ratownik, medyk pola walki, kapitan rezerwy i prezes fundacji w międzyczasie był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję, panie Damianie.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego.

0: Jeszcze tylko 6 minut. To była popołudniówka w czwartek. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin, Kuba Strączyński, Michał Porycki. Dziękujemy.
1: Tylko 6 minut? 6 minut. To, że jeszcze można zrobić, no, ale jeszcze nagadać, ile zagrać.
0: Pieśń chcemy Państwu zaprezentować. Chyba coś się spieszy ten zegar, nie? Trzeba by go wyregulować.
1: Taki dubstepowy kawałek, który... Ojejku, nie mogę sobie przypomnieć.
0: Marcin Cyk Cyk. Man. Mateusz.
1: Mój szazam właśnie...
0: Zegar
1: nie, troszczyzny. Dzień dobry.
0: Dobry wieczór. Za chwilę szczyt. Co z Zuzą?
1: No jakby ci to powiedzieć.
2: Nie wiem,
1: wiesz,
0: widziałem, że zwiedza naszą nową siedzibę. Bo dzisiaj w mediach społecznościowych Radia Nowy Świat pojawiła się Zuza zwiedzaczka.
1: I co, i też tak zakładasz ręce z tyłu, jak zwiedzasz?
0: Nie, ja się bardziej przyglądam wszystkiemu tak, bo ja nie widzę z bliska i muszę tak...
2: Michał się czołga.
0: Jak zwiedzam Muzeum Wojska Polskiego, to często.
2: Czyli Zuza nam utknęła po prostu w naszej nowej siedzibie, tak? Może się tak zapatrzyła, że tak jest ładnie.
0: A my tam jeszcze nie mamy nic właściwie, oprócz nadziei i Zuzy.
2: Tak, Zuza już
0: zatem nie możemy się połączyć. Natomiast oni już tu są, po 19:00 szczyt. My bardzo dziękujemy. Na pożegnanie, Bonnie Tyler zagramy Państwu w popołudniowym programie Holding Out for a Hero. Słyszymy się jutro, widzimy się jutro na urodzinach w Brzezinach. Do usłyszenia.

0: Urodzinową sobotę rozpoczniemy o godzinie 8 rano ze sceny Muzeum Regionalnego w Brzezinach specjalnym wydaniem sobotniego Brzasku, który poprowadzą oczywiście Weronika Wawrzkowicz i Patryk Rabiega. Zaraz później, o godzinie 10, wyjątkowa odsłona koncertu życzeń pod przewodnictwem znakomitego trio profesora Ryszarda Koziołka, Wojciecha Mana i Zbigniewa Zamachowskiego. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6 urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin z udziałem naszych redaktorek i redaktorów, rzecz jasna. Do usłyszenia i do zobaczenia na miejscu.
1: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Sędzia Maria Szczepaniec została powołana przez prezydenta Karola Nawrockiego na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego, kierującego Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Akt powołania wręczono podczas uroczystości, w której wzięli udział m.in. pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Maria Szczepaniec, nominowana do Sądu Najwyższego w 2018 roku przez ówczesną Krajową Radę Sądownictwa, była jedną z trzech osób przedstawionych prezydentowi. Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która zastąpiła dawną Izbę Dyscyplinarną, jest kwestionowana przez część składów orzekających Sądu Najwyższego. Agencja Reutera donosi, że Władimir Putin odrzuca rozmowy pokojowe z Ukrainą i planuje eskalację konfliktu, w tym możliwe są ataki na cele w państwach NATO. Do niepokojących informacji odniósł się podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Francji szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który ujawnił, że służby mają twarde dowody na kolejne wrogie plany Kremla.
2: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. I celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie ich od wykonania tych prowokacji. I oby tak się stało.
1: Obecny na spotkaniu szef francuskiej dyplomacji dodał, że agresja Putina w sferze hybrydowej rośnie wraz z jego problemami na ukraińskim froncie. Sytuacja na Mierzei Wiślanej powoli się stabilizuje po uderzeniu niżu, który przyniósł tam silny wiatr i potężny sztorm. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy, a w nadmorskich kurortach mieszkańcy wspólnie ratowali plaże i infrastrukturę. W Krynicy Morskiej, Sztutowie, Kątach Rybackich i Stegnie mieszkańcy, przedsiębiorcy, urzędnicy oraz służby układali worki z piaskiem, by zatrzymać napór wdzierającej się wody. Dokładna skala strat nie jest jeszcze znana. Choć wiatr słabnie, w powiecie nowodworskim wciąż obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia IMGW przed wezbraniem wód.
3: Dzisiaj mamy ostrzeżenia tylko na jedno zjawisko, intensywne opady deszczu z burzami na północno-wschodnią część naszego kraju. Te ostrzeżenia będą obejmowały opady, które będą nabierały na intensywności, zwłaszcza wieczorem oraz jutro w ciągu dnia. Od godziny 16 dzisiaj będą trwały do jutra do godziny 18. Prognozowana suma opadów w tym obszarze do około 45 litrów na metr kwadratowy.
1: Zapowiadał TVP Info synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Służby stale monitorują sytuację. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Szczyt wszystkiego. Szczyt wszystkiego, czyli każda lista świata.
1: Kogo nie ma?
2: Ktoś ma jutro urodziny.
1: Błagam, nie śpiewajmy 100 lat.
2: Nie jest to, jutro będzie, jutro.
1: No właśnie.
2: Mam plan na 6 rano.
1: Czyli będzie pogoda premium.
2: Myślałem,
1: małą niespodzianką.
2: Nie, nadal nie mogę teraz już to powiedzieć. Nie. Mateusz Andruszkiewicz.
1: I Marcin Mann. Realizuje nas Kuba Strączyński. Z nieobecnych Zuzanna i Łęda. Będziemy jej to wypominać przez najbliższe 3 tygodnie. Szczyt wszystkiego.
2: A nie ma 3 tygodnie? Zuzy.
1: Nie, to po prostu będziemy ją tak...
2: A, szkoda.
1: Kto to nie przyszedł na szczyt?
3: Szkoda?
1: Szybkie przypomnienie rozkładu jazdy. 3 kraje, ponieważ nie ma Zuzy. Po 2 piosenki z każdego kraju, co matematykę zostawiam państwu. Tak. Później najlepsza 10 i podium, które emitujemy w całości, a więc piosenki, na które państwo głosowali w ostatnim tygodniu.
2: Chyba, że są to piosenki Zuzy, to wtedy...
1: Zagadamy je.
2: Możliwe.
1: Zobaczymy. Proszę słuchać i sprawdzać.
2: Robiliśmy tak kiedyś. Co zagadaliśmy?
1: Z Jemi Fine.
2: Jemi Fine zagadaliśmy.
1: Albo co państwo nam robili, chyba na złość, albo z miłości do Jemi Fine. Nie wiem, czy silniejsza była miłość, czy nienawiść w tym przypadku. Oczywiście w cudzysłowie ta nienawiść. Ale to Jemi Fine było wiele dziesiąt tygodni na pierwszym. Więc robiliśmy różne dziwne wykręty.
2: Jutro się pewnie pojawi. Ktoś na pewno zagra.
1: Tak myślisz? Albo zaśpiewa.
2: Albo zaśpiewa.
1: Jemi Fine. Dobra. Pierwszy kraj to... Czekaj, zerkam tak. To jesteśmy w Panamie.
2: Jak ci się szukało muzyki w Panamie?
1: Beznadziejnie.
2: Naprawdę?
1: Nie, no mam wrażenie, że jest kilku dużych artystów, wokół których orbituje większość jakiegoś takiego szumu medialnego. Uh-huh. Najfajniejsze rzeczy, które wygrzebałem, to były z lat 70., 80., dużo jakichś takich...
2: No proszę.
1: Bardzo letnich, trochę funkujących może nawet, nagrań starych, bardzo retro, ale jeżeli chodzi o nową scenę... No nie wiem, nie bardzo ci ludzie.
2: Bo ja mam otwartych w Bandcampie płyt, które mi się spodobały. 1, 2, 3. To rzeczywiście jedno jest stare. 4, 5, 6, 7, 8.
1: Pokaż mi te płyty, ty może
2: 9. No przyznaję, że to są dwa wydawnictwa, to są elektroniczne rzeczy. Będzie ich dużo w Bigosie. Nie nadają się do szczytu wszystkiego, ale byłem... No nie chcę mówić zachwycony, bo muszę jeszcze sobie to spokojnie odsłuchać więcej niż po 5-10 sekund ze środka w ramach, coś mi tu lata, pierwszego odsiewu.
1: Myślę.
2: To mogła być ona, przekoniłem ją, już spokojnie.
1: Szczyt postarę.
2: To się nada do wycięcia. Ale szukałem się dobrze. Przygotowałem te numery sobie do Bigosu, natomiast byłem miło zaskoczony Panamą. W ogóle dotarło do mnie, że chciałbym ją bardzo odwiedzić. Mm-hmm. To musi być piękne miejsce, tak jak sobie popatrzyłem. Tak, miasto jest, jakby wydaje się być bardzo rozwinięte. Powiedziałem tak, jakby to było jedno miasto, było tylko w całej Panamie. Chodzi mi oczywiście o stolicę, którą jest...
1: Panama!
2: Panama City. Jest tam chyba dosyć ładnie. W ogóle w całym kraju.
1: Który tak bym przypuszczał, bardzo mam rajskie wyobrażenie o Panamie.
2: Takim jest trochę cienkim wężem między Kostaryką a Kolumbią.
1: Cienkim wężem?
2: No takim trochę ma drugą... Właściwie nie wiem.
1: Wiem, co można myśleć.
2: Właściwie trochę bardziej to wygląda jak się nazywa ten, co taki jamochłon. Taki, co ma sterczące... Trochę taki, co wygląda jak hatifnat.
1: Ojejku. Nie przypomnę sobie teraz.
2: Ten, co je tą samą dziurą, którą... No wiesz, o czym mówię.
1: Cio.
2: No taki biały,
1: wiemy, o kogo
2: ten
1: taki
2: chodzi, hatifna, tak. Trochę wygląda jak hatifnat Panama. Chociaż, nie, no dobra, już nie będę wracał do hatifnatów. Szukało mi się dobrze, ale pomyślałem sobie, że skoro przynoszę z każdego kraju zupełnie dzisiaj inną muzykę, a Panama była chyba ostatnim miejscem, które odwiedziłem w moich poszukiwaniach, no to, że przyniosę punk. I to na tyle fajny, że wysłałem Krzysztofowi Grabowskiemu tę kapelę z takim, no bo wiem, że nie mamy wszystkich jego utworów w bazie, więc sobie pomyślałem, a może to będzie takie jakby, wiesz, jakby on mi przysłał, nie wiem, chciałem powiedzieć Beatlesów, ej, pozwól, masz jakie fajne, super kapela, może nie znasz, pójdź w audycji.
1: Ale pewnie zdradzam teraz jakieś kulisy radiowe, ale kiedyś jakieś takie punkowo-hip-hopowe kapele mi Krzysiek podrzucał, więc
2: no
1: to
2: tak,
1: bardzo...
2: No tak, jakby ja to bardzo cenię, że on no jakby wchodzi... Aha, czyli on tobie też coś wysłał.
1: Nie, ale to dużo czasu temu, dzisiaj nie. A. Nie. Dużo
2: czasu też myślałem, że mi wysyła, tylko że my mamy taką sztamę.
1: Może...
2: On ma więcej sztam niż ze mną, tylko jedną?
1: No to trudne, co tam zagramy?
2: Możliwe, że to się pojawi u niego, ale premiera będzie w takim razie w Bigosie. Hez, tak nazywa się ta kapela i jest to bardzo dobry numer. Cała płyta nie jest taka dobra jak ten jeden numer, ale ten jeden numer jest bardzo, bardzo dobry. Zatytułowany jest, już mówię, mam tutaj tłumaczenie, Osobista klatka. Mhm. A tekst to na przykład zaczyna się tak. Jaka przyszłość nas czeka? Jaki jest ostateczny cel? Kiedy patrzysz w lustro, nie obwiniaj mnie za swoją niepewność. Osobista klatka, zbudowałem swoją osobistą klatkę. Osobista klatka, zbudowałem swoją osobistą klatkę.

0: Bardzo punkowa długość nagrania.
1: Tak, właśnie to mnie trochę denerwuje, że one mogłyby być dłuższe, te kawałki. Jeszcze raz posłuchamy?
0: Punkowa. Dawaj.
1: Nie, no może nie. Czy tak?
0: Nigdy tego nie zrobiliśmy.
1: Nie zrobiliśmy
0: możemy
1: tego
0: sprawdzić,
1: nigdy.
0: Co się stanie.
1: Dobra, to uwaga, posłuchajmy tego jeszcze raz.

0: No więc myślę, że wśród fanów Dezertyra ma ten numer spory potencjał, żeby zebrać głosy.
1: Na to już dużo nawet głosów. Powiedział, że on jest taki dezerterowy i rzeczywiście jak brzmi trochę jak ten numer Kłamstwo to nowa prawda. To sobie zdążyliśmy pożartować, że może odkryliśmy jakąś zbieżność, za którą zostaniemy uduszeni, że to powiedzieliśmy na tym.
0: Wykopaliśmy.
1: Nie powinno tak być.
0: Nie sądzę. Pierwsza propozycja z Panamy to była, gdyby ktoś miał wątpliwości, tak, nie tak, tylko... Tak.

0: nie tylko rajskie plaże, ale też industrialne, brudne, punkowe
1: granie. Nawet nie takie industrialne, ale po prostu dobre. To jest naprawdę po prostu dobrze brzmiący numer. Oni zresztą są do posłuchania za chwilę w Rydze. Jeśli ktoś jest... Ryga to jest Łotwa. Tak, musiałem się zastanowić dwa razy. To 20 grają tam, potem 24 na Punta Rock Festival we Finlandii, a 30 lipca, o moją rodzinę, w Hamburgu w Niemczech, więc można ich spotkać akurat teraz w Europie.
0: Dobra, to ja przyniosłem coś z zupełnie innej szuflady muzycznej. Powiem ci, że a propos Bandcampa, mówiłeś, że masz dużo kart pootwieranych z płytami. Ja mam jakąś taką przypadłość, że zwykle elektronikę omijam, czyli większość płyt. Bardzo dużo tam jest elektroniki, ale zostawiam to tobie.
1: Trudno.
0: Ja przyniosłem zupełnie nie z Bandcampa. To jest gość, o którym dużo się pisze w prasie panamskiej, nie tylko. I kiedyś chyba przenosiłem go do szczytu, musiałem go przenosić. Nazywa się Secz. Na stronie Latin Alive czytałem, że Panamie należy się zasłużone odznaczenie, jako że tam w latach 90. najgłośniej było słychać reggaeton podobno, a później się przeniósł do Puerto Rico i do Kolumbii też. A człowiek, którego ja przynoszę, urodził się w latach 90., więc ja nie wiem, czy on pamięta ten okres jakoś tak bardzo dobrze. Można przyjąć, że został wychowany na reggaetonie, bo na to mógł się jeszcze ewentualnie załapać. Spokojnie.
1: Ciekawe, czy jest już jakiś... jak to się mówi, jak się łączy ze sobą dwie rzeczy, że to jest co? Nie miszmy?
0: Link? Nie. Połączenie?
1: Takie, że mariaż, takie ładne słowo po angielsku. Nie, ale po angielsku jak się mówi.
0: Blend podpowiada Kuba.
1: Nie, nieważne, ale w sensie, żeby połączyć reggaeton z punkiem. Tego jeszcze nie było.
0: Ej, faktycznie, to kosmicznie brzmi. Może ktoś
1: to dosyć obrzydliwie, to zależy, jak się na to spojrzy.
0: Próbuję to sobie wyobrazić.
1: Nie.
0: Nie ma sensu. Artysta, który zaraz zagra, dorastał w Panamie w Stanach. Jako nastolatek zachwycał się R&B, śpiewał w kościele, w chórze kościelnym, uczył się grę na pianinie, gitarze i na basie, więc jest instrumentalistą, od tego zacznijmy chronologicznie, wokalistą, ale też raperem, producentem, autorem tekstów. Współpracował z takimi artystami jak Bad Bunny, jak Daddy Yankee. Jeżeli ktoś lubi reggaeton, to zna na 1000% tych panów. Jeżeli chodzi o panamską scenę, jak wspominałem, jedna z najbardziej reprezentatywnych, znanych postaci tam, często przedstawiane jako maskotka Misia, jeżeli chodzi o taką oprawę wizualną, ma po kilkaset milionów odtworzeń na Spotify, więc...
1: Pewnie to więcej niż
0: mainstream. Troszeczkę tak. Dobra, nie przedłużając, Secz to z jego najnowszej płyty.

0: was, Czeregetanowata. A druga to Hez, punkowo, alternatywna, undergroundowo.
1: No i przyznaję, że twoje mnie nie porwało, ale z drugiej strony, no bo jakby dziwię się i nie dziwię naraz, że jest to takie popularne. Mhm. To jest taki dualizm, no tak. Okropny, ale no tak, to gdzie się podobało wszystkim. Ale cieszy
0: mnie. Jest w tym coś ładnego.
1: Nie, zupełnie nie moja estetyka, ale owszem. Natomiast cieszę się, że podtrzymujesz tę tradycję, żeby rzeczywiście przynieść coś, nawet jeśli nie jest zbyt dobre. To brzmi jak miejsce, w którym jesteśmy.
0: Tak, żeby nas osadzić dźwiękowo.
1: Tak, i to jest... Ja rzeczywiście porzuciłem jakiś czas temu tę taktykę i myślę, że jest to błąd. I dziękuję, że sprowadzasz mnie na ziemię. Już przestanę przynosić fajny punk. Będę przynosił...
0: Fajny reggaeton. Na przykład. Podobne. Ale ja też, żeby była jasność, bo wiele szczytów poświęciliśmy na ciśnięcie po reggaetonie i wyśmiewanie się z tego gatunku, tak. Dlatego, że jest wtórny i tak. Nie nadaje się do słuchania. Ja się z nim bardzo polubiłem na przestrzeni lat.
1: Widziałem, jak ci tutaj jak nóżka ci wjechała, jak wjechał reggaeton.
0: Śmiesz tego nie mówić głośno.
1: Mam ciekawostki jeszcze szybkie z Panamy, której dawno nie odwiedzaliśmy i tych ciekawostek nie znałem. Po pierwsze, jedyne miejsce na Ziemi, gdzie słońce wschodzi nad Pacyfikiem i zachodzi nad Atlantykiem. Czyli na odwrót, to dlatego, że ten Hatifnat jest taki wygięty. Podpowiada mi internet, że to bardziej jest litera S, a nie Hatifnat. I po prostu przez to, że masz takie wygięcie, to możesz... Ale to nadal tego trochę nie rozumiem. Przecież jak nawet jak jest wygięte, to jak jesteś po tej stronie... Aha, ale no tak, bo jesteś wygięty i masz wtedy Pacyfik z drugiej...
0: Widzę, że myślą do ciebie z powrotem przyleciała.
1: Tak, ta co tutaj przylatywała. Pływający poszukiwacz przygód, bo to jest taki tytuł z tego fun faktu. Jednym z powodów, dla którego Panama jest chyba tak eleganckim i ładnym miastem, jest to, że dobrze zarabia na przypływających kontenerowcach przez kanał panamski. To są jakieś rekordy przekraczające miliony dolarów za te kontenerowce, które tamtędy przepływają, bo opłata jest wyliczana na podstawie wagi i objętości. W 1928 roku amerykański podróżnik Richard Halliburton postanowił, że przepłynie wpław kanał. No więc władze potraktowały go oficjalnie jak każdy inny statek, zważyły go i musiał zapłacić 36 centów.
0: Powiem ci, że to jest jedna z najlepszych ciekawostek, jakie przynieśliśmy do szczytu. Genialne.
2: Kolejny kraj.
0: No dobra, to wędrujemy teraz do Rumunii. Jedyny kanał, jaki tu spotkamy, to kanał muzyczny. Łączący Polskę z Rumunią w moim przypadku.
1: Fiu.
0: No właśnie, bo ja przyniosłem błoto, które państwo dobrze znają.
1: No właśnie, tak troszkę.
0: Że co, że łatwizna, tak?
1: Nie wiem, może nie.
0: Pod publikę. Błoto, czyli... Zastanawiam się, czy mogę powiedzieć, że jazzujący. Proszę nie brać tego zbyt do siebie, ale
1: chyba
0: około
1: tak,
0: jazzujący.
1: No, to jest, już to się zrobiło. To zawsze było bardzo...
0: Siedziało w jazzie, ale wychodziło do innych.
1: Nawet chodziło o sformułowanie, że ono zawsze było tak pojemne i szerokie. Ale nie pamiętam, kto to był. O Jezu, uciekło mi. Zaraz będę musiał to sprawdzić. Ale któraś z takich klasycznych, starszej daty jazzujących, wokalistek powiedziała, że jazz... Chyba, że to jakieś było oszukaństwo, które przeczytałem w internecie, ale tak przeczytałem, że jazz to jest sformułowanie wymyślone przez białych ludzi na klasyczną muzykę czarnych. Oczywiście tutaj blues jeszcze wchodzi, ale że to dla nich jest muzyka klasyczna, to nie jest jazz. To jest tak, jak dla nas jest klasyczna, to oni mają jazz jako klasyczną.
0: Okej. A w internecie nie da się skłamać i napisać nieprawdy.
1: Podobno
0: więc
1: nie.
0: Więc wierzę ci na słowo.
1: Tak jest.
0: No dobra, to tak dobrnęliśmy do błota, które też muzycznie bardzo jest acidowe, kwaśne i zasadowe. Nowy projekt, nowa płyta, a mówię projekt dlatego, że oni to, co miało swoją premierę, nazywają też eksperymentem muzycznym polsko-rumuńskim. Nawiązali współpracę z rumuńskim muzykiem ze sceny alternatywnej, producentem i multiinstrumentalistą. I teraz, jeżeli znowu internet mnie nie okłamuje z wymową, to jest to Yondin Dorobanci. Cały album zatytułowany Atmosfera to jest opowieść o późnym kapitalizmie i poszukiwaniu wolności, o jednostkach, które próbują się odnaleźć w tej pokręconej współczesności zupełnie. I to jest też bardzo fascynujące, jak dużo takiego znaczenia i takiej opowieści storytellingu zawarte jest w muzyce bez słów, co by nie mówić. Tytuły utworów to Władza, System, Swawola, Mobbing, Korupcja. Ja do szczytu wybrałem Wyzysk i tym się będziemy za chwilę zachwycać. Mam też kilka instrumentów elektronicznych. Jestem ciekaw, czy któryś z nich wpadnie ci. O, znam, mam. Na których pracowali. Acid Lab Dramatics, Roland TR-707.
1: Aha, brzmieniasz, tak. A co to było to pierwsze?
0: Acid Lab Dramatics. Dramatics.
1: A, Dramatics, tak. Ale czyli klon. Klon.
0: Okej. Okay. Electribe EM1, M1.
1: Tak, nie znam, nie bawiłem się nim.
0: MFB 522, Arturia Dreambrute Impact i Roland Aira TR-8. Taki mieli zestaw instrumentalium. Jak się z tego wszystkiego skorzysta, to później przy odpowiednim talencie i gronie muzyków wychodzi takie nagranie.

0: to fajne.
1: No fajne.
0: Fajne. Album Atmosfera, dodam tylko, że składa się z dwóch części. Napięta atmosfera i rozluźniona atmosfera. I z takich niuansów, które się pojawiają na tej płycie, których nie było wcześniej w dorobku Błota, to gitara w dwóch utworach wspomnianej Yondi. Gra na gitarze właśnie. Trochę jazzu, psychodelii, ale dużo w tym takiego klubowego feelingu.
1: Feelingu.
0: Nie jest to wygodne słowo, wytrych, żeby...
1: No jest bardzo dużo takich. No ale nie będę wredny, bo ja robię to samo. To już się tak zaczyna mieszać, że... Miksować.
0: Miksować.
1: No ładne, no. Ładnie oni grają, ładnie robią rzeczy. Trochę zazdrość? Nie. To nie zazdrość, to...
0: Docenienie?
1: Docenienie
0: może?
1: Chciałem powiedzieć.
0: Dziękuję.
1: Tylko kogo? Ciebie czy ich?
0: Słuchaj, jak masz dużo tego docenienia, to możesz hojnie obdarować.
1: Dużo mam dzisiaj. Tych. Dobra, fajnie. To hojnie ich obdarowuj. Ja ale wredny człowiek.
0: Co za wredota.
1: Nina Simone to powiedziała, to co mówiłem wcześniej. A okay. Przynajmniej podpisywana pod tym cytatem. Jazz is a white term to define black people. My music is black classical music. Czyli jazz to jest sformułowanie, to jest białe sformułowanie do definicji czarnych ludzi muzyków. Moja muzyka to jest czarna muzyka klasyczna.
0: Okej. Okay. Czy to jest wprowadzenie do twojego numeru?
1: No nie, kompletnie. Kompletnie nie, ale za to moje przynajmniej będzie brzmiało jak kraj, w którym się znajdujemy, w przeciwieństwie do twojego. Bo zrobiliśmy to samo, tak jakby zamieniamy się teraz. Może się w trzecim uda. Nie, ja mam w trzecim Dziwoląga.
0: Ja też.
1: Ale trzeci to jest w ogóle. No, dojdziemy. Fanfare ciocia, chyba nie ciocia, Karlia? Tak chyba powinno się ich przeczytać.
0: Sprawdza.
1: No to jest szczyt wszystkiego, więc czytamy tak, jak jest napisane i tak, jak nam się wydaje. 24-nożna bestia, grająca muzykę dentą. Trochę wschodnie, bo jesteśmy trochę, no takie funkowe. Grają na dużych salach, w salach koncertowych i na festiwalach na całym świecie. Jest w tym dużo energii i są znani od Melbourne przez Memphis po Tokio. I są naprawdę bardzo znani. I no, na antenie pojawili się tylko kilka razy. Fanfare, jeszcze raz ich piszę. Fanfare. Słucham?
0: Fanfare Czokarlia.
1: Czokarlia. Byli grani u Wagli.
0: O, no proszę.
1: Ten i u Adama Nowaka. I tutaj mi się to, tu mi to pasuje.
0: Czyli sekcja denta będzie zadowolona, mamy sporo takich.
1: Tak, zdecydowanie. Przyznaję, że sięgnąłem tutaj po nagranie trochę starsze, bo mają nowsze i co ciekawe, mają swoją wersję Jolene, która jest naprawdę interesująca, ale nie jest tak porywająca jak ten numer sprzed półtora chyba roku, zatytułowany Mesem Rom.
0: Wybaczam. Mam przypuszczenie, co oznacza.
1: No, Mesem Rom.

0: Tak, fajny numer. Taka była to Rumunia.
1: Kolejny kraj.
0: Mateusz powiedział o nie i muszę coś znaleźć. Czyli jest nieprzygotowany albo się pogubił. Creepy Nuts. Taki jest,
2: jak
0: się nazywają.
2: To moje, to ja przyniosłem z Japonii.
0: Czyli dziwne jaj. Nie, dziwne te orzechy. Przepraszam, się wymknęło.
2: Zupełnie dziwne orzechy, bardzo dziwne. Podejrzane powiedziałbym nawet.
0: I co z nimi? Czemu są dziwne?
2: Słuchaj, ja przyniosłem teraz coś, co jest reprezentatywne, jeżeli chodzi o Japonię, a jednocześnie zupełnie nie jest. To zaraz zobaczysz.
0: No ja mam to samo.
2: O!
0: Bo ja przyniosłem Japończyka, ale który nie mieszka w Japonii i śpiewa muzykę zupełnie niejapońską.
2: Okej, okay, to w takim razie jestem bardzo ciekaw, bo ja sprawdziłem Japan Music Awards, chyba tak się nazywała gala z tego roku nagrodzonych, i była kategoria hip-hop, najlepsza hip-hopowa rapowa piosenka. Uh-huh. I to było nagrodzone, więc wnioskuję, że podoba się Japończykom to, a przynajmniej jury,
0: no
2: tym,
0: tak,
2: którzy oceniają.
0: Ale że Japończycy mają gust, nie wszyscy zapewne, bo to jest znowu uogólnienie, nie było mnie w tamtym regionie. Uh-huh. Znamy kogoś, kto był w Japonii? Tak, nie znamy. Na pewno jakiś słuchacz był i powiedział.
2: Słuchacze tak by się zgłaszali, jak jeszcze z temu w poranku rozmawialiśmy, więc mamy trochę osób z Japonii, z Kubą na temat tego kraju.
0: Ciekawe, czy ktoś nas słucha w Japonii teraz.
2: Możesz to sprawdzić.
0: Ja sprawdzę.
2: Dobrze, a ja dokonam zapowiedzi, jeśli pozwolisz. Mhm. Ponieważ na portalu Genius ten utwór zajawiony jest następującymi słowami. Utwór Doppelganger zespołu Creepy Nuts podejmuje tematykę tożsamości, autorefleksji oraz egzystencjalnych rozważań. Zgłębia on koncepcję bycia sobowtórem, czyli doppelgangerem, który ucieleśnia emocje, ból i gniew innych ludzi, jednocześnie zmagając się z pytaniami o własny cel i sens istnienia. Jakiego utworu się spodziewasz po takich kilku zdaniach?
0: Nie wiem, bo cię nie słuchałem, ponieważ próbowałem się zalogować do Remy.
2: Jeżeli państwo słuchali i stworzyli pewne wyobrażenie, dobrze, że zestawicie teraz z rzeczywistością.

0: myślę.
1: Ale nie tylko, bo to jest jakieś, bo oczywiście jak ktoś tylko się skupił na tym, że no to jest głupi utwór, dla głupich ludzi, ale przynajmniej jest jakiś, bo to trochę tak jak z tym Spandau, o którym przed chwilą powiedzieliśmy.
0: Tak, to jest dobre porównanie.
1: Tak, więc jest to przynajmniej jakieś. Ewidentnie ktoś chciał uzyskać konkretny efekt, uzyskał go i zrobił to przyzwoicie.
0: I został nagrodzony, przypomnę, w kategorii tak. Najlepszy hip-hopowy kawałek w Japonii 2026.
1: Tak, doczekał się też strony swojej własnej na Wikipedii, więc to są poważne sprawy, szanowni państwo. A skoro jesteśmy przy poważnych sprawach, no. Czas na ostatni utwór z dzisiejszego, no nie notowania, ale z premier dzisiejszych. Ja już trochę zapowiedziałem. Ty najwyraźniej się nie zorientowałeś, kim może być Japończyk, który nie mieszka w Japonii i śpiewa muzykę nie ze swojego kraju. Mhm. Podpowiem, że mieszka on chyba w Szwajcarii, a ta muzyka jest taka, no ona jest regionalna, ona jest trochę stamtąd, trochę z Austrii. Nie wiem, czy też tak potrafią robić. I myślałem, że ja nim dzisiaj rozbiję bank, ale ten twój był blisko i mam teraz dylemat.

0: No, stary.
1: Kukus Jodler, czyli jeden z najsłynniejszych tradycyjnych jodłowań, w którym wokalista naśladuje charakterystyczny dźwięk kukułki. Spopularyzował to król bawarskiego jodłowania, czyli Franz Lang. Taki też był jego numer Der Kukus Jodler. No, a takiego Ishii jako japoński mistrz bawarskiego jodłowania, to u mnie czy u ciebie?
0: U mnie.
1: No, propaguje dalej.

0: tęże piękną tę technikę.
1: Rafał napisał, że nie wie, jak to skomentować, dlatego robi tę audycję.
0: Kuku!
2: Szczyt szczytów.
1: Szczerze, nie mam zielonego pojęcia, co może być z dzisiejszej selekcji faworytem za tydzień. Ja wiem, że to może mało skromnie brzmi, ale mam wrażenie, że dużo z różnych podwórek propozycji się pojawiło.
0: No to zasadniczo będzie miała czego słuchać, tak, a tymczasem my słuchamy Mali.

0: O!
1: Jak to się stało po 9 tygodniach? Wielki powrót.
0: Ani razu nie była na pierwszym?
1: A no nie.
0: Nie było, ale kolejne było.
1: Z 30 miejsca na 5.
0: I raz było tak, na
1: dobrze,
0: pierwszym.
1: Dobrze, na 5. Nie, na 6.
0: To na które? 6.
1: Przepraszam, muszę powiększyć wzrok, już nie ten.
0: Obrócił telefon. A to twoje jest. Pamiętasz, kto tam występuje?
1: Oczywiście, Ewa Farna.

0: Excel jest niewdzięczny, z 18 na 6.
1: Nie załapaliśmy się na...
0: No niestety, ale jak będą państwo głosować, to zagramy w całości.
1: Na 5 kolejny powrót z piwnicy niech będzie, z 30 na miejsce 5, 25 w górę, Finlandia i PKK PiS, oj daj.

0: I w końcu jakaś nowość na czwartym.
1: Ale dwa razy ten numer, co był już był na pierwszym, on jest fajny.
0: Aha, to jeszcze dobrze, raz i... Tak. Na tip-topu.
1: Tak. A na czwartym nowość?
0: Z Singapuru.

0: Tak, a to wchodzimy do podium.
1: Ładny ten Singapur. Szkoda, że na czwartym. Kto go przyniósł? A nie, to ty. A no dobra, to też fajny.
0: Ja wychodzę.
1: Na trzecim Zjednoczone Emiraty Arabskie i grupa młodziaków, no trochę zewsząd, bo to tam jest tak pomieszane. Triton.

take your time.

0: Pewnie się Państwu spodobały te gitary.
1: Lokalna muzyka ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Triton, Blessed by the Grim.
0: A my musimy zasuwać, bo końcówka czasu. Arabic Puppy to drugie miejsce też ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To przyniosła Zuza.

0: Nie ma czasu. Sztukę na drugim.
1: Tak, a nie ma czasu, bo nam już dyszy tutaj.
0: Uważaj na słowa.
1: Powiedział, że nie przestajemy go zaskakiwać, ten pan, który za chwilkę będzie na antenie. No to był Takeo Ishii, szanowny panie, Japończyk jodłujący, mieszkający w Niemczech. Kiwa głową na boki. Mateusz Andruszkiewicz?
0: Marcin Mana, to co ładne teraz gra, to miejsce pierwsze z Mali. Pierwszy raz na szczycie, zobaczymy jak dalej pójdzie. Realizował nas Kuba Strączyński. Wrócimy tu w przyszłym tygodniu, jak dobrze pójdzie, to tak. W pełnym składzie.
1: Dyszał Marek Napierzchowski. Bingo!

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Trzęsienie ziemi o sile 5,5 stopnia w skali Richtera nawiedziło Czechy i Słowację. Niemieckie Centrum Badań Geologicznych poinformowało, że epicentrum wstrząsów znajdowało się w okolicach czeskiego Pilzna. Zjawisko wystąpiło na głębokości 10 km. Według ekspertów z Polskiego Państwowego Instytutu Geologicznego wstrząsy o takiej sile klasyfikuje się jako średnie, co oznacza, że mogą one powodować mniejsze uszkodzenia budynków. Przedstawiciele niemieckiego ośrodka zastrzegają jednak, że parametry te zostały wygenerowane automatycznie przez system po zarejestrowaniu fali przez co najmniej 30 stacji sejsmicznych i nie zostały jeszcze oficjalnie zweryfikowane przez geofizyków. Na razie nie ma doniesień o ewentualnych osobach poszkodowanych lub zniszczeniach. Niemcy uzgodniły ze Stanami Zjednoczonymi zakup i rozmieszczenie na swoim terytorium pocisków manewrujących Tomahawk. Informację o sfinalizowaniu porozumienia przekazał w Bundestagu kanclerz Friedrich Merz. Do kluczowych ustaleń doszło w kuluarach szczytu NATO w Ankarze. W ten sposób zamykamy krytyczną lukę w naszej obronie, jednocześnie pracując nad rozwojem własnych europejskich systemów i rozmieszczeniem ich w Europie. Mówił kanclerz. Berlin zabiegał o ten kontrakt od czasu, gdy administracja Donalda Trumpa wycofała się z wcześniejszych ustaleń dotyczących stacjonowania tych rakiet w Niemczech. Relacje obu przywódców były ostatnio chłodne z powodu krytyki Berlina wobec działań USA na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie pociski mają być dla Niemiec rozwiązaniem tymczasowym. Europejscy sojusznicy pracują już nad własną rakietą o zasięgu ponad 2000 km. Komisja Europejska wyraziła poważne zaniepokojenie decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zniósł zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Rzeczniczka Komisji Anna Kaisa-Itkonen podkreśliła, że do czasu osiągnięcia trwałego pokoju w Ukrainie obecność Rosjan w sporcie nie powinna być normalizowana. Międzynarodowy Komitet Olimpijski uzasadnił swoją decyzję faktem, że rosyjski komitet nie zrzesza już organizacji sportowych na okupowanych terenach Ukrainy. Jednocześnie komitet złagodził wymogi kwalifikacyjne przed igrzyskami w Los Angeles. Rosjanie nie będą już weryfikowani pod kątem neutralności i poglądów politycznych. Na tę decyzję natychmiast zareagowały światowe federacje. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej już odwiesiła rosyjskich siatkarzy i przywróciła ich do rankingu.
1: My stanowczo się temu sprzeciwiamy. Państwo polskie stoi tutaj jednoznacznie na stanowisku, że dopóki trwa agresja rosyjska na Ukrainę, ale też trzeba powiedzieć jasno, przecież te wrogie działania także są skierowane w stosunku do naszego państwa. Przypominam drony czy inne ataki, które także na Polskę są skierowane. Nie ma mowy o tym, żeby jakikolwiek sportowiec rosyjski czy też białoruski mógł występować w Polsce pod swoją flagą czy też hymnem.
0: Przedstawił polskie stanowisko minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki w rozmowie z Eurosportem. Podobne decyzje dotyczące sportowców z Białorusi Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął już w maju tego roku. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Marek Napiórkowski i cieszę się bardzo, że dzisiaj spędzimy chwilkę słuchając wyjątkowo. Nie, zawsze słuchamy fajnej muzyki, niech będzie, ale tym razem będzie na pewno bardzo piękna. I to jest jedna z tych audycji, które ja lubię najbardziej. Audycje, w których nie siedzę w studiu sam, tylko udaje mi się, a tutaj troszkę czasu to zajęło, muszę przyznać, mimo że się znamy od wielu lat, zapraszać gości niezwykłych, tym razem gościa wybitnego, wspaniałego. Dodam jeszcze, że audycję będzie realizował Kuba Strączyński. I drodzy Państwo, tak przewrotnie, zazwyczaj to jest tak, że ja w takim momencie prezentuję takie nagranie ewidentne tego artysty, które rozwiewa wszelkie wątpliwości co do tego, kto to jest. Oczywiście pod tego głosu się nie da nie rozpoznać, niemniej, no dobrze, zanim ujawnię tę sprawę, posłuchajmy utworu.

0: No nie wierzę, żeby ktoś z Państwa pomyślał, że moim gościem jest Billy Joel, ale domyślam się, że wszyscy słuchacze naszego programu nie mieli żadnego problemu z tym, żeby rozpoznać charyzmatyczny głos wspaniałego, wielkiego muzyka Grzegorza Turnała. Dobry wieczór, Grzesiu.
1: Dobry wieczór. To już w tym momencie chciałbym zastrzec, że nie było moją intencją udawanie przed Państwem Joela, tylko zaproponowałem taką piosenkę, bo tak naprawdę to moje wszystkie jakieś początki śpiewania czy próby kompozycji piosenek wzięły się nie z piwnicy pod baranami, tylko właśnie albo z amerykańskiej, albo z angielskiej przestrzeni, nazwijmy to, piosenkarskiej.
0: No właśnie, i teraz tutaj mamy takie, bo ta audycja, podobnie jak muzyka, którą zazwyczaj Państwu prezentuję, jest bardzo improwizowana. Będziemy sobie rozmawiać na różne ciekawe tematy. I teraz chciałoby się powiedzieć, ja na razie tylko powiem tyle, że jest to utwór, który pochodzi z albumu Grzegorza zatytułowanego Bedford School, ale damy sobie czas jeszcze, bo jeszcze na tej playliście jest kilka pozycji z tej płyty, damy sobie chwilę czasu i teraz sięgniemy do czasów dosyć prehistorycznych, mianowicie takich, w których ja, wiedząc, że jest taki pan, no bo to jest troszeczkę tak jak z tym takim powiedzeniem, że Bismarcka ponoć, że jak masz 18 lat i nie jesteś socjalistą, to coś z tobą nie tak. I tak samo, jeżeli jesteś licealistą i nie słuchałeś Turnała, to znaczy, że masz... Oczywiście można go słuchać także później. No ale ja wiedziałem, że istnieje Grzegorz Turnał. I teraz sięgniemy do genezy naszego spotkania, które miało miejsce... Znaczy ono miało miejsce wcześniej, kiedy ja przyjechałem kiedyś na festiwal piosenki studenckiej do Krakowa, a ty prowadziłeś w takim parku. Ty mnie wtedy zapewne... Nie, znaczy przybiliśmy sobie piątkę, ale nie pamiętasz tego pewnie.
1: Ja grałem jestem teraz troszkę zgubiony, ponieważ nie wiem, o jakim parku mówisz.
0: Jakiś plener w Krakowie. To mogło być, to było chwilę później po tym twoim jakby sukcesie.
1: Mogło nawet musiało. Coś prowadziłem, może tak rzeczywiście było. To już jest, kładzie się na tych wspomnieniach taki cień pewnej powtarzalności, bo ten festiwal przez jakiś czas mnie też zapraszał jako jurora, co było zupełnie groteskowe, bo ja miałem, nie wiem, tam 19 lat i oceniałem ludzi od siebie starszych, no bo to byli studenci. A jako laureat byłem zapraszany. Ale to nieważne. Ważne jest to, że z tego parku wyszedłeś na tyle nie obrzydzony do mojego, do jakiejkolwiek formy występu, że kiedy los nas znowu spotkał, tak, to dostałem propozycję i teraz uwaga, do pisania nie nagrania samego śpiewu, czy do pisania jakiejś melodii, czy coś takiego, tylko do pisania tekstu do kompozycji Marka.
0: Tak, tak było. Pamiętam to było kiedy robiliśmy z Dorotą Miśkiewicz album Pod rzęsami. W zasadzie nie wiedzieliśmy, że ta płyta taki będzie miała tytuł. I pamiętam, była taka rozmowa, ja tę piosenkę faktycznie skomponowałem jako kompozytor żyjący i wpadliśmy nagle na pomysł, a może Grzegorz Turnał. I w pierwszym momencie wydało nam się to, czy on będzie chciał, a może on by nie chciał, bo on tam w tym Krakowie podpiwniczony i tak dalej. Na szczęście pomógł nam bardzo fakt, że płytę tę nagrywaliśmy z Robertem Kubiszynem, który powiedział, no dobra, nie. A moim zdaniem Kubiszyn wtedy robił takie sceny. On, że no nie wiem, nie wiem. A wiedział, że to się, na pewno zapytanie nie było żadnym problemem. I owszem, doszła do ciebie ta propozycja.
1: Doszła propozycja napisania tekstu i ja w pierwszej chwili spytałem go, czy to jest na serio, ponieważ ja zwykle, jeżeli już nie piszę sam sobie tekstów, to korzystam z tekstów innych autorów, bądź też z gotowych wierszy. Ale żeby ktoś prosił mnie, żebym mu napisał tekst, to tego jeszcze nie było. Więc się spytałem Roberta, czy to tak naprawdę jest. A Robert powiedział, tak, tak, oczywiście właśnie chodzi o tekst. Wie? Doskonale, jest okazja się troszeczkę wystawić na próbę i może to im się spodoba, a może nie, ale zrobię to. No i to zrobiłem. I kiedy spotkałem wreszcie Dorotę, bo ja jej wcześniej nie znałem, to ona też nie bardzo wiedziała, dlaczego poproszono mnie o tekst. Czyli prawdopodobnie cała ta historia się narodziła w głowie naszego przyjaciela Roberta Kubiszyna. On po prostu pomylił słowo tekst ze słowem muzyka albo coś takiego.
0: Nie, nie, muzyka istniała. Muzyka istniała, po to wiążą słowo z tekstem, że poznałem ten drugi.
1: Żeby nie wyszło nic tutaj przypadkiem nic złego o Robercie, no to można powiedzieć, że był on naszym najlepszym z możliwych rajfurów.
0: Tak, dokładnie. I szczęśliwie Grzegorz napisał wspaniały tekst. Zaśpiewali, jak się okazało, wspólnie. Piosenka dała tytuł całemu albumowi i my teraz tak sentymentalnie Państwu...
1: 2004 chyba, dobrze mówię?
0: Chyba w piątym wyszła, w czwartym nagrywaliśmy. Państwu zaprezentujemy.

0: Dorota Miśkiewicz, Grzegorz Turnał i pan redaktor też w piosence, która dała tytuł albumowi Pod rzęsami. No właśnie, drodzy państwo, i teraz może ktoś ze słuchaczy zadaje sobie pytanie też, czy będziemy słuchać piosenek. Dlaczego Grzegorz, przecież ta audycja prezentuje jazz przez duże dży zazwyczaj. Otóż, drodzy państwo, no tutaj właśnie rzecz jest taka, że po pierwsze, co się niebawem wyda, Grzegorz bardzo sympatyzuje z tym gatunkiem, nie mówiąc już o muzykach go wykonywujących, bo wszyscy twoi muzycy, Grzesiu, to przecież są jazzmeni. Prawie. No 90%.
1: Muszę teraz się do czegoś przyznać, skąd to się mogło wziąć. Otóż jak wyjechałem z ojcem do Anglii i byłem przerażony, bo ledwo mówiłem po angielsku, a musiałem od razu pójść do szkoły. I tam były takie zajęcia pozalekcyjne i trzeba było sobie wybrać jakieś, poza sportem obowiązkowym, trzeba było sobie wybrać jakieś dwie activities, czyli takie właśnie zajęcia dodatkowe. No i zobaczyłem, że jest badminton, no to już uczepiłem się tego, przynajmniej wiedziałem, jak się odbija tę lotkę. A na drugiej mówię, nie wiem, i jeden pan, taki profesor mówi, do you play chess? A ja zrozumiałem jazz. Wiesz, i jakby to powiedzieć, no ucieszyłem się, bo byłem już po 7 klasach fortepianu, nie grałem nigdy w życiu żadnego jazzu, ale zawsze pomyślałem, to już jest coś, już coś tam będę mógł ściemniać. No i przyszedłem na pierwsze zajęcia, a tam oczywiście osoby skupione nad szachownicami. No i to, ten jazz mi nie wyszedł. Ale pomyślałem, że ja się jeszcze w takim razie zemszczę i dlatego.
0: No tak, otacza się Grzegorz muzykami wspaniałymi,
1: których... No więc właśnie, mam tych wspaniałych kolegów, o których mógłbym bez końca. I to nie dlatego, że liczę na ich przychylność, tylko dlatego po prostu, że tyle od nich już dobrego dostałem i tyle dostaję wciąż i się spotykamy na scenie i w podróżach rozmaitych. Fantastyczna ekipa, której to jest taki naprawdę mój taki dar losu, że ja mogę się obracać wśród takich fantastycznych, ciągle kreatywnych muzyków. Marek zerka tu na mnie, że też graliśmy. No właśnie.
0: Nie, ja nie zerkam, ja to po prostu słucham z podziwem
1: jasne.
0: I się cieszę.
1: Także to jest bardzo ważne i oni właśnie, to są przecież rasowi jazzmeni, którzy tylko dla kaprysu robią takie delikatne wycieczki gdzieś w stronę mojego, na przykład mojego repertuaru. Ale robią to na tyle często, że mogę powiedzieć, że to są rzeczywiście, że oni tworzą ten mój zespół też.
0: Drodzy państwo, ja to, jakbym zaplanował tę audycję wcześniej, to jakbym miał nieograniczony czas, to bym Grzegorza zaprosił na 6 takich spotkań, bo chodzi o to, że te utwory Grzegorza są bardzo skomplikowane harmonicznie, a mają tę niezwykłą cechę, że one są skomponowane w sposób trudny, ale bez szwów. Zatem słucha się tego jak przeboju, tak jak na przykład taka bracka, zwrotka w brackiej, to jest trudniejsza niż Coltrane'a niektóre utwory. Dobra, będziemy o tym gadać, ale on niestety nie przyniósł tych swoich, gdyż on przyniósł różne takie, gdzie wykonuje, tak, ale też takie, takich artystów, na których koncerty chadza.
1: No właśnie pomyślałem, ponieważ Marek prosił mnie, żebym przygotował playlistę. Myślałem, że skoro już wybieram się na koncert tego giganta, a zdarzyło mi się to wcześniej 2 razy, to był pierwszy raz, kiedy mogłem go usłyszeć z zespołem, a nie z Hilliard Ensemble, bo tak wcześniej byłem świadkiem wykonań z płyt Officium i Officium Novum. I w związku z tym, przepraszam, nie Officium Novum, tylko Mnemozyna. I w związku z tym po raz pierwszy poszedłem na Jana Garbarka z zespołem w Krakowie. I mówię, Marek, to ja w takim razie przygotuję audycję, która się będzie wokół tego Garbarka kręcić, bo będę na bieżąco, będę świeżo po spotkaniu z nim i z jego muzykami. No jest to ekstra klasa, są to tematy brzmienia przede wszystkim, ale też i tematy, na których się wychowałem. Wszyscy myślą, że jak ktoś śpiewa piosenki i wiersze, to w ogóle nie interesuje go muzyka instrumentalna. Jest dokładnie odwrotnie. To nasycenie treścią i tą semantyką i tą właśnie dosłownością wywołuje silną potrzebę malarstwa dźwiękowego, impresji, czegoś, co jest filmem puszczanym w głowie, a nie bezpośrednią narracją, jaka jest w piosence. A ponieważ to są piosenki de facto tylko grane przez i śpiewane przez saksofon, i zaaranżowane na taki, a nie inny skład, no to dzięki temu to jest tak fantastyczne. Przynajmniej dla mnie kilka utworów Garbarka to są tak zwane ścieżki dźwiękowe mojego życia. W różnych momentach pamiętam dokładnie, wszyscy to wiemy, mamy takie pejzaże, wtedy zapachy, sytuacje. I to jest jeden z tych artystów, który dla mnie stworzył takie najważniejsze chwile mojego życia. I chciałbym tutaj Państwu, jeżeli mogę redaktora wyręczyć, przebogatej dyskografii Garbarka, wybrałem utwór, który akurat on na koncercie w Krakowie, nie tak dawno temu, tydzień temu, dwa tygodnie niecałe, zagrał na bis. To jest z płyty Visible World, taki utwór, który się nazywa Pygmy Lullaby. On to zagrał troszeczkę wolniej, teraz to gra na koncertach. Bardziej mi się ta wersja spodobała nawet. A tutaj w wersji płytowej właśnie ta kołysanka, pigmejowska kołysanka. Nie znam genezy.
0: Tradycyjny utwór to jest. Tak. Tradycyjny. Zatem oddajmy się muzyce.

0: Merlin Mazur, Manuka Che, Eberhard Weber, Rainer Brunninghaus i oczywiście lider Jan Garbarek. Tradycyjny utwór Pygmy Lullaby z albumu Visible World. No właśnie, panie Grzegorzu, i teraz tak, no mamy piękne, takiego snuja mamy, że właściwie ta płyta, mimo że ma inne instrumentarium, to ona bardziej odnosi się do świata tego, czego słuchałeś z Hilliard Ensemble. Czyli taka troszeczkę medytacyjna,
1: no,
0: nie?
1: No, ja bym tak nie powiedział jednak. Nie? To jest, tutaj te pady, ja zresztą pierwszy raz widziałem na żywo, jak pan Rainer gra tam.
0: Też grał to?
1: Tak. No. Zresztą było zabawne to, bo oni grali w kinie Kijów, które jest kinem po prostu.
0: Wytłumione.
1: I nie ma za bardzo zaplecza. W związku z tym oni nie schodzili na części solowe kolegów, tylko sobie siadali na takim krzesełku za fortepianem. I ponieważ on miał klawisz tutaj z przodu, to i cały czas na nim grał, a fortepian stał, pomyślałem w pewnym momencie, że ten fortepian tam jest tylko po to, żeby oni mieli za czym się schować. Ale w końcu jak przyszło do sola pana Rainera, to on zagrał na fortepianie. Tylko na to solo. A potem wracał do klawisza i te swoje pady tam i różne takie czary z niego wyzwalał. I to było bardzo dobre. Ja zresztą, jak mówię, no ja jestem bezkrytyczny, bo dla mnie to jest tak poruszające brzmienie, że nie mogło mi się to nie podobać. Nawet jeżeli są znawcy, którzy tam będą się doszukiwać jakichś lepszych czy gorszych momentów. W koncercie w Krakowie był jeszcze w zespole Garbarka znakomity hinduski
0: perkusista, pan
1: Trilok Gurtu, tak. I on też pochłaniał mnóstwo uwagi, no bo to jest człowiek orkiestra i to, co tam zademonstrował, było rzeczywiście imponujące i porywające. Ale no, widzieć na żywo Jana Garbarka, zresztą prawie niezmienionego fizycznie, identyczny gość, jakiego widziałem 20 czy tam już nie wiem, więcej lat. W krakowskim kościele u Dominikanów, grającego na swoim saksofonie, raz nawet na flecie w jednym utworze. No to jest po prostu wspaniałe przeżycie. Ja bym to porównał z tym, jak pojechałem pierwszy raz zobaczyć McCartneya, czy pana Joela wspomnianego tu wcześniej w Madison Square Garden. To są... A wcześniej Grechutę w krakowskiej piwnicy Podróżą. Czy dla mnie to... Musiałem naprawdę tam pojechać, czy wejść, czy być w tej samej sali, żeby uwierzyć, że oni istnieją naprawdę. I tak to jest. Bo oni są osobami z tego innego świata. Tak. Przynajmniej dla mnie.
0: No widzisz, i to jest najciekawsze, że żadnego z tych artystów nie dane mi było jeszcze posłuchać. Niektórych teoretycznie jeszcze mogę, ale pamiętam, jak byłem w Madison Square Garden z goła innego powodu na meczu NBA, to tam wisiały takie koszulki na górze wielkich, legendarnych zawodników. A wśród tych koszulek wisiała koszulka Billy Joel. I to było tak wzruszające, bo on tam
1: raz śpiewał hymn na otwarcie, już nie pamiętam czego, bo nie znam się
0: Super
1: na...
0: Bowl pewnie.
1: Coś takiego. I on jest zresztą uwielbiany przecież w

0: Mając nieprawdopodobną umiejętnością liryczną, że tak powiem, i mając jeszcze na pokładzie tego właśnie Garbarka, który kwili jak nikt, nagrał taką płytę My Song.
1: No, płyta...
0: Bez Maryną słuchaliście tego bardzo, nie?
1: I słuchamy zawsze. To jest taka podstawowa płyta, którą się zawsze ma w samochodzie. To jest płyta na podróże, na każdy właściwie moment, kiedy chcemy posłuchać muzyki, to pierwszy odruch. No to zacznijmy od tego. To jest taka płyta inicjacyjna i ta piosenka tytułowa, no trudno jej nie znać, ale za każdym razem słucha się jej jakby była nowa. Nie nudzi mnie ani temat, ani temperatura, ani to, co jest między nimi w tym akurat take'u, bo podejrzewam, że tam nie było 40 take'ów.
0: Myślę, że dwa. Znając Eichera też, który tak...
1: Także fantastyczne zupełnie nagranie. I to, co mówiłem, tytuł My Song, no bo to są właśnie piosenki tylko śpiewane przez saksofon.
0: Posłuchajmy, proszę zwrócić uwagę na moment, w którym Keith zostanie sam. To mnie wzrusza najbardziej. My Song.

0: Tak się zakochałem w tym utworze, że jak pisałem piosenkę Jestem synem mego ojca, to zaczyna się bardzo podobnie.
1: A, faktycznie, ale ta figuracja.
0: Ale się zupełnie tego nie wstydzę. Potem to już się przetwarza inaczej, jest inna zupełnie progresja, ale no, silne skojarzenie z tym i to jest absolutnie jawna inspiracja.
1: No tak, ale tutaj się bardzo dobrze nawiązałeś do ciekawej rzeczy, bo zespół, który za chwilę zabrzmi, którego co-liderem był Donald Fagen, wspaniały, też absolutnie uwielbiał i kochał Jarretta. Do tego stopnia kochał Jarretta, że na płycie Gaucho, która niebawem tutaj, której posłuchamy fragmentu, on zamieścił utwór. Ten Gaucho to jest utwór inspirowany utworem tego właśnie kwartetu, który teraz grał. Utwór nosi tytuł Long As You Know You Are Living Yours z albumu poprzedzającego My Songs, Belonging. I Jarrett jakoś to wysłyszał, no i tutaj weszli prawnicy i przegrał ten Fagen, który w ogóle tak szczególnie się nie po prostu powiedział. Ja tyle tego słuchałem, że musiało mi się zapadać. Dla mnie to jest trochę inaczej, ale no.
0: Cieszę się, że mi to powiedziałeś, ponieważ ja nie znałem tej historyjki, ale ja uważam, że jeżeli cytat jest jawny, a nie ukryty, to znaczy jeżeli nie jest próba przemycenia jakiegoś czyjegoś pomysłu muzycznego i podpisania się pod nim, tylko on jest jawnie, wynika z inspiracji, a następnie jest przetworzony w coś innego, to jest okej. Okay. I tak zawsze było. Zawsze się kompozytorzy nawzajem zapładniali. Zawsze sobie coś podkradali. Mhm. To nie jest tak, że jeżeli ktoś zacytuje więcej niż 3 takty, to już jest złodziej. To tak naprawdę nie jest.
1: Z 12 nut. Ile można tego...
0: Po pierwsze, a po drugie, to tylko świadczy o tym, że muzyka jest jedna. I czasem wpadamy na podobne tropy, ścieżki, rozwiązania komponując, które już ktoś dawno wymyślił, Marek. No, umówmy się, to jest nie do sprawdzenia.
1: Tak jak ty w filmie, to troszkę nawiązanie, jest ten film, taki bardzo słodki film Yesterday, nie wiem, czy widziałeś,
0: tak,
1: że jakby Beatlesi nie istnieli.
0: Tak. No, to Beatlesi to jest osobny,
1: jeszcze będzie
0: nie
1: tutaj,
0: starczy nam teraz, ale dobrze, że wspomniałeś. Steely Dan z kolei na początku lat 80. zaszczepił we mnie mój starszy brat Marcin, który tuż przed wyjazdem na wiele lat do Ameryki właśnie, nie wiem skąd miał, nagrania Steely Dan. No Hey 19, te wszystkie takie. I właśnie płyta Gaucho z tym utworem. To ten perfekcjonizm brzmienia i aranżacji był czymś tak niesamowitym, że natychmiast się w to zanurzyliśmy z rozkoszą i potem dopiero z kolei odkryłem solową działalność pana Fagena i Nightfly.
1: No właśnie, to bardzo ciekawą rzecz tutaj powiedziałeś, bo to tak brzmi, ale 37-minutowy album był nagrywany przez 2 lata i tu jest taki jeden moment, że jakiś fragment był miksowany 57 dni, czy coś takiego. Oni walczyli, oni grali o wszystko, jak cytuję tutaj klasyka. No dobrze, posłuchajmy Gaucho, tytułowa piosenka wspaniała.

0: No i właśnie, w Ameryce, w czasach, kiedy twój brat tam bywał, inteligenci studenci słuchali takiej muzyki, muzyki niezwykle wyrafinowanej, która, no, tam jest, i zobacz, ile tu jest informacji. Usłysz, przyznasz, nie?
1: No tak, oni się jeszcze inspirowali literaturą taką, tak. na której ja się zupełnie nie znam, amerykańską, lata 50., 60. i tak dalej, ale to już by trzeba teraz jakiś odbyć kurs na temat tekstów piosenek Steely Dana i Fagana. Natomiast ja bym chciał, jeżeli zmieścimy jeszcze w tej części audycji, puścić taką piosenkę, która jest moją wersją utworu z płyty solowej Donalda Fagana, czyli połowy tego duetu Becker-Fagan, czyli Steely Dan. I znowu jeszcze raz, nie dlatego, że ona jest jakaś rewelacyjna, tylko dlatego, żeby pokazać Państwu, że jak nagrywałem ten krążek Bedford School, to ja chciałem po prostu wyrazić swoją miłość i swój podziw dla tych konkretnych autorów i kompozytorów. Wśród nich jest Donald Fagan. A ta piosenka była z kolei bardzo prywatnie przez nas i dalej jest lubiana z Marynią, bośmy ją sobie przy niej tańcowali. To jest bardzo fajna piosenka do tańczenia, ale nie w mojej wersji, tylko w wersji oryginalnej oczywiście.
0: Z 1982 roku, Amy z Bedford School. Posłuchajmy. Maxine.

0: Grzegorz Turnau, Maxim, a wspaniałe solo, które w oryginale grał Michael Brecker, zagrał Leszek Szczerba. Pięknie. No i już prawie koniec, drodzy Państwo, naszego spotkania w tej godzinie. Jeszcze jeden artysta bardzo bliski serca Twojego.
1: Tak, i chciałbym go zapowiedzieć przy pomocy piosenki nie jego autorstwa. Pan McCartney nagrał, no już chyba z 10 lat temu, taką płytę pod tytułem Kisses on the Bottom. I to są jego wersje, jego ukochanych piosenek, których słuchał w dzieciństwie, jeszcze jak tata grał na pianinie w domu. Krótko mówiąc, jego taki songbook, który na nowo nagrał z zespołem Diana Krall.
0: Dokładnie.
1: I no, to jest po prostu cymelium. I posłuchajcie Państwo, to się nazywa Accentuate the Positive. Bardzo dobra zresztą wskazówka na co dzień. Akcentujmy pozytywy. Eliminate the negative, eliminujmy negatywy. Tego Państwu życzę i zapraszamy
0: na kolejną godzinę.
1: Na kolejną godzinę.

0: Mr. In Between.
1: Przypomnijmy to sobie raz jeszcze. Już jutro spotykamy się na terenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach, gdzie po godzinie 16 zaczniemy świętowanie naszych 6 urodzin specjalnym wydaniem popołudniówki, którą poprowadzą Ksenia Maćczak i Michał Porycki. Następnie o godzinie 20 rozpocznie się tam recital Zbigniewa Zamachowskiego z udziałem Zuzanny i Łędy i Marii Zamachowskiej. To wydarzenie w przeciwieństwie do pozostałych nie będzie transmitowane na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę pod gwiazdami i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się już jutro w Brzezinach.
2: Jest 21. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Za nami pierwsze rozmowy na temat zapowiadanych zmian w systemie ochrony zdrowia. Resort i medycy rozmawiali o planowanych reformach ponad 1,5 godziny. Spotkanie dotyczyło m.in. projektu ustawy o zawodzie lekarza, wynagrodzeń lekarzy, obchodzenia kolejek na zabiegi oraz mającej temu zapobiegać cyfryzacji.
3: Dzisiaj już nie mamy wątpliwości, że zmiany są niezbędne. To zapowiadam i absolutnie zdania nie zmieniam. Limity w publicznym sektorze ochrony zdrowia przeznaczane na zarobki powinny powstać. Zresztą te pomysły i nasze propozycje to nie jest nic, co już w przestrzeni publicznej nie funkcjonowało.
2: Oceniała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Widzimy wolę ministerstwa do zaciśnienia współpracy, skomentował tymczasem prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
4: Jesteśmy nieco rozczarowani tym, że zabrakło konkretów na temat zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej, na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane przez panią minister rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów w konkretnych obszarach. Rozmawialiśmy również o patologiach, które trawią system ochrony zdrowia i tu zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą zostać zlikwidowane. Zgodziliśmy się, że pewna sprawiedliwość w systemie musi zaistnieć. Ministerstwo przedstawiło już pewne dokonkretyzowane propozycje, ale dużo mówiliśmy o tym, że wymagają one jeszcze korekty.
2: Kolejna runda rozmów w tej sprawie 16 lipca. Nocna sprzedaż alkoholu w Krakowie może zostać jeszcze bardziej ograniczona. Miasto rozważa wydłużenie obowiązującego zakazu. Zamiast od północy miałby on zaczynać się już o godzinie 22 i obowiązywać do 6 rano. Takiego rozwiązania chce większość uczestników miejskich konsultacji.
5: Wszystkie dane, wszystkie analizy, którymi dysponujemy, mówią wyraźnie, że rzeczywiście ma sens i sprawdza się w rzeczywistości, ponieważ dyżurni Straży Miejskiej odnotowują, zwłaszcza z tych miejsc, w których dotąd wcześniej, przed wprowadzeniem nocnej prohibicji sprzedawano alkohol całodobowo, odnotowują duży spadek nie tylko zgłoszeń, ale też liczby samych interwencji, jest po prostu spokojniej.
2: Mówi Marek Anioł z Krakowskiej Straży Miejskiej. Jak podkreślają miejscy urzędnicy, dotychczasowe ograniczenia nie wpłynęły na dochody miasta ze sprzedaży alkoholu, a liczba interwencji Straży Miejskiej w okolicach sklepów spadła nawet o ponad 40%. Tymczasem spada poparcie dla największych ugrupowań na polskiej scenie politycznej. Z najnowszego sondażu pracowni Opinia 24 wynika jednak, że Polacy tłumnie poszliby do urn. Udział w wyborach deklaruje aż 71% badanych, gdyby te odbywały się już w najbliższą niedzielę. Na czele pozostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem ponad 31%, która straciła jednak prawie 3 punkty procentowe. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, notując blisko 23% poparcie. Na podium plasuje się też Konfederacja z wynikiem ponad 13%. Wzrost notuje czwarta w zestawieniu Nowa Lewica, która zdobywa ponad 9% głosów. Poniżej progu wyborczego znalazły się m.in. Polska 2050 oraz PSL. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Audycję realizuje Kuba Strączyński. Ja nazywam się Marek Napiórkowski, a moje zaproszenie do audycji przyjął Grzegorz Turnał, co bardzo mnie cieszy niezmiennie. No i skończyliśmy pierwsze rozważania w pierwszej godzinie na prezentacji utworu Paula McCartneya. Jakże to ważna osobistość dla ciebie, Grzesiu, co?
2: No bardzo ważna osobistość. Miałem okazję być trzykrotnie na...
1: A ja zero, co to jest?
2: Na występie. Ale też muszę powiedzieć, że dlatego wybrałem... Kończyliśmy poprzednią godzinę właśnie takim utworem z płyty, na której on nie śpiewa swoich rzeczy. Jest tam chyba jedna tylko piosenka jego. A reszta to jest takiego songbook, bo ja lubię posłuchać, jak artyści uwielbiani przeze mnie, którzy mają sami ogromny swój songbook, interpretują też i piosenki innych. Billy Joel jest genialny pod tym względem, bo on jeszcze genialnie parodiuje tak z sercem, wielkim sercem. To jest umiejętność. Pastiszowanie czy lekka parodia artysty, którego darzysz szacunkiem. I słychać to w twojej interpretacji jego piosenki, że go próbujesz troszeczkę naśladować, ale nie jest to jawna i taka groteskowa parodia. No więc dlatego sugeruję, żeby posłuchać z jaką to miłością Ja nie parodiuję pana McCartneya za chwilkę, bo to jest piosenka, którą jedna z tych piosenek, o których już w poprzedniej godzinie mówiliśmy, które ja nagrywałem nie po to, żeby się ścigać, broń Boże, z oryginałami, tylko po to, żeby w jakimś sensie wyrazić swoją wielką wdzięczność za twórczość tych panów. Wśród nich jest właśnie pan McCartney. I to jest piosenka, którą powinniśmy grać w lutym, a nie w lipcu. No ale co zrobić?
1: No właśnie, my już słuchaliśmy w naszej audycji tego utworu. Zaraz on oczywiście zabrzmi, jest wspaniały. Natomiast ja muszę jeszcze dodać jedną rzecz, że Grzegorz w takiej przestrzeni prywatnej bardzo lubi grać i śpiewać. I wzruszyło mnie w opisie twojej płyty Bedford School, z której to pochodzi, to nagranie, że z jednej strony oddajesz hołd tym idolom, a z drugiej przywołujesz wspomnienia chwil, kiedy ty siadasz do fortepianu. Ja nie wiem, gdzie ty to masz poskładowane, jakie te twarde dyski ze sobą nosisz, ale ty potrafisz grać te McCartneye, Joele i tak dalej. A tej piosenki musiałeś się nauczyć, bo ona jest nowa.
2: Stosunkowo nowa, ale to jest piosenka, która myślę zasługuje na trochę szersze rozpoznanie. Podobnie jak cała ta płyta McCartneya, ona jakoś nie była wielkim hitem, a uważam, że jest fantastyczna. Natomiast teraz nie jego wersja, od razu mówię, tylko to będzie wersja moja skromna.
1: Piękny utwór, piękna wersja. My Valentine.

0: My Valentine w nieco innej wersji, ale wspaniale zaśpiewane. Grzegorz Turnał z albumu Bedford School. No ale to nie może być tak, że my tylko mistrza mowy polskiej słuchamy w wydaniu angielskim. Zresztą ty w tej szkole dobrze się nauczyłeś wymawiać, co jest kluczowe też dla wykonywania tych utworów. Ale posłuchajmy cię w twoim naturalnym otoczeniu, a co więcej, może sięgnijmy do twojej ostatniej płyty. Wspaniałej, szósta godzina.
1: Tak, i znowu zostaniemy na chwilę w atmosferze zimy, dlatego że walentynki to jest luty. Moja płyta się rozgrywa, jeśli można tak mówić o płycie, raczej zimą. A ta piosenka, o której teraz, tak mi się wydaje, myślisz, to jeszcze jedna zima. I to jest wiersz Józefa Czechowicza.
0: Tak, dokładnie.
1: I znowu tutaj troszeczkę dlatego wracam, bo ona ma taki moment, w którym oddajemy pole, wiersz oddaje pole słowom, tym takim jakby słowom bez słów, czyli tym melodiom saksofonu i trąbki, które tam są. Czyli troszeczkę jazzowo się robi w pewnym momencie. I nie wiem, czy tej piosenki kiedykolwiek będzie szansa jeszcze ją gdziekolwiek zaprezentować w jakiejś audycji, więc postanowiłem skorzystać z tej okazji.
0: Dobrze, posłuchajmy zatem. Jeszcze jedna zima.

0: zimą.
1: Czy usnąłeś, Marku, na cześć
2: nie, mą? Nie. Przypomniałem sobie, jak chodziliśmy zimą w okolicach Krakowa.
1: O tak.
2: W kopnym śniegu, można by rzec.
1: Ach, oczywiście, że tak. Wspaniała wycieczka. No. Gdzież są niegdysiejsze śniegi?
2: Dokładnie. Można by zapytać. A gdy tam jest ta piosenka, zabiorę podróż daleką, i tam jest takie, że jak się zmęczyli, to się czymś się posilim. My też tam wtedy mieliśmy takie pomysły. Wspaniała piosenka, jazzująca, i teraz, drodzy państwo, nagle się okaże, że w jakichś gazetach typu Jazz Forum zaczną Grześka klasyfikować tutaj i no, po prostu będzie odbierał chleb kolegom. Ale nie, to już bez żartów, to bardzo, bardzo silnie to koresponduje, tak jak mówiłem.
1: Wtrącę się, wiesz co, ostatnio tak, grałem na otwarciu w tym roku Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Sanoku. Na otwarciu, teraz dopiero co, Dni Jazzowych w Łodzi.
2: Aha.
1: I dzień później na otwarciu Festiwalu Fado w Grudziądzu. W związku z tym... ogłaszam, mogę otworzyć każdy festiwal, nie zagrażam jazzowi.
2: Nie, no jazz pięknie dopełniasz swoimi piosenkami, ale nie tylko, ale także bardzo lubię to, że mi, ale także słuchaczom twoich koncertów otworzyłeś w pewnym sensie oczy na twórczość Billy'ego Joela, bo zdarza ci się, od kiedy pamiętam, wplatać te utwory o Nowym Jorku, różne utwory śpiewałeś podczas koncertu. I to jest artysta, który absolutnie zasługuje na większe rozpoznanie w Polsce.
1: Tak mi się znaczy, chyba niespecjalnie się martwi tym średnim rozpoznaniem w Polsce.
2: No tak. No,
1: jest to postać niezwykła, polecam, świetny film biograficzny jest dostępny w streamingu. On miał tych swoich wcieleń mnóstwo. Niektórzy go kojarzą tylko z Uptown Girl. No tak, bo on miał różne płyty w różnych stylach. On się nie chciał powtarzać. On zawsze próbował być trochę inny z płyty na płytę. Fenomenalny kompozytor. Bardzo sprawny też literacko, autor piosenek. Natomiast to wszystko jest podszyte tak dobrym wyczuciem właśnie kompozycji w piosence. To nie są proste akordy zbite gwoździami, żeby się jakoś dało do tego poruszać. To są naprawdę czasem fascynujące kompozycje. Ja go lubię też za to, że on potrafi się tymi swoimi piosenkami posługiwać trochę jak... znaczy, że on traktuje piosenki jak zamknięte całości i opowieści. Jedno z moich ulubionych piosenek, chciałbym ją teraz państwu zagrać w wersji koncertowej, od niej się chyba zaczęła w ogóle moja przygoda z Joelem, jest taki utwór Summer Highland Falls, który jak sobie dobrze się wczytamy i wsłuchamy właściwie w te słowa, jest strasznie smutnym utworem o takim przypadku dwubiegunowości, no choroby afektywnej dwubiegunowej. Ale tak ujęty, z takim wdziękiem, że można to sobie podśpiewywać jako wesołą letnią melodyjkę Summer Highland Falls, Summer Highland Falls. No i właśnie to Summer Highland Falls, czyli albo smutek, albo euforia, tak można powiedzieć, że taki drugi tytuł by mógł być. Posłuchajmy razem tego Joela z lat, to jest nagranie sprzed 50 lat.
2: Dokładnie sprzed 46 i też z lipca, panie Grzegorz. Bomba piosenka, posłuchajmy. This is called Summer Highland Falls.

0: Summer Highland Falls z Waszyngtonu, z rok 80. I oczywiście Billy Joel. No właśnie, ten Billy Joel. Jak to się stało, że on tak próbuje dociec jakiegoś fenomenu tutaj, dotknąć jakby tego artysty, że w Ameryce stał się kimś takim, no, niezwykle popularnym, a zarazem bardzo wyrafinowanym. Czy to świadczy o tym, że tutaj pod tą naszą polską strzechą to jest prościej, zgrzebniej? Jak to widzisz?
1: Nie, wydaje mi się, że on jest po prostu, on jest bardzo taki endemiczny i on bardzo jest zakorzeniony w ogóle w problematyce. On śpiewał te piosenki Allentown o zamykaniu kopalni, śpiewał Goodnight Saigon o kolegach, którzy szli na wojnę i tak dalej. I to wszystko, takie tematy, które poruszał w swoich piosenkach, bardzo, bardzo osadzone też, czy New York State of Mind, to jest wszystko bardzo takie tamtejsze. Myślę, że on się bardziej zresztą identyfikuje ze światem, w którym wyrósł. Chłopiec uczony fortepianu, odkrył później możliwości wokalne, ale do końca nie wierzył w to, chciał po prostu być songwriterem, pisać dla innych. To jest bardzo ciekawa kariera, to takiego człowieka, który w siebie nie za bardzo wierzył, ale cały czas los go prowadził ku temu, żeby jednak był tą gwiazdą. I stał się wielką gwiazdą, ale on nigdy nie był taki eksportowy za bardzo. On jest bardzo, bardzo, bardzo amerykański. A może raczej powiedziałbym, że taki nowojorski. W sensie ścisłym. Jest po prostu nowojorczykiem w sensie ścisłym.
0: No i wisi.
1: Ja zresztą teraz chciałem jeszcze raz to podkreślić. Mnie się zawsze podobali ci kompozytorzy i wykonawcy piosenek, którzy grają na fortepianie. Nie wiem czemu. Dlatego zwróciłem na niego uwagę dość wcześnie i cieszę się, że mogłem wtedy poznać jego twórczość na początku lat 80., kiedy jego kariera była rzeczywiście w rozkwicie.
0: No i właśnie, to jest piękne, bo jakbym miał się tutaj zastanowić teraz jakoś tak muzykologicznie, skąd się biorą te twoje wspaniałe piosenki, to kiedy poznałem twórczość, dzięki tobie po części, właśnie Joela, to pomyślałem, że jest tam jakaś taka nuta inspiracji. Oczywiście kilku jeszcze innych, wiadomo, byśmy tu wymienili, ale jest coś takiego w tym graniu. Nawet na tym fortepianie ty masz wiele piosenek, jak Zanzibar, czy takie, gdzie tak ruchliwie dosyć, niby balladę śpiewa, niby podpiwniczony, jak powiedział mój kolega. I to jest wspaniałe. To jest taki kombojska trochę, rock'n'rollowa zarazem muzyka, ale wyrafinowana, co lubimy.
1: No, nie umiałbym tego inaczej ująć.
0: Kombojska się mówi przede wszystkim. Drodzy Państwo, jeszcze jeden utwór niech zabrzmi, który dowodzi tego, że Billy Joel sympatyzował z jazzem też.
1: No i przede wszystkim, że jest nowojorczykiem. To jest taka satyryczna piosenka Big Man on Mulberry Street z płyty The Bridge.
0: I w pewnym momencie formacja Billego da miejsce zespołowi jazzowemu, w którym będzie grał m.in. Ron Carter i Michael Brecker.

0: No, nie da się odmówić tutaj jazzowania. Jakbym zmierzył zawartość jazzu w jazzie, to by wyszło, że jazzowe. Billy Joel, Big Man on Mulberry Street z albumu The Bridge. I zanim zmienimy temat na kolejny, to chciałem cię, Grzegorzu, zapytać, czy gdzieś melomani będą mogli usłyszeć cię na żywo? Poza tym, że w radiu bardzo fajnie gadasz dzisiaj.
1: Bardzo dziękuję ci, Marku, za to pytanie, ponieważ otwiera to jedyną w swoim rodzaju możliwość zaproszenia państwa na moje występy w lipcu i w sierpniu. A jest rzeczywiście tego sporo i chciałbym zaznaczyć, że w lipcu odbędzie się pierwszy z serii 5 zaplanowanych koncertów, podczas których, przepraszam, zagramy z orkiestrą symfoniczną ponad 50-osobową moje piosenki w opracowaniu pani Moniki Kochanowicz, dyrygentki. I to jest fragment takiego festiwalu Erste Letnie Brzmienia. To będzie w 5 miastach. I chciałbym państwa serdecznie na to zaprosić. Sam jestem ogromnie ciekaw, jak to wyjdzie. Jesteśmy oczywiście po próbach, ale próba to nie to samo. Więc zobaczymy, jak wyjdzie w Krakowie, a potem kolejno w Warszawie, w Gdańsku, we Wrocławiu i w Poznaniu. I mam nadzieję, że ci z państwa, którzy wolą słuchać orkiestry symfonicznej w przeznaczonej do tego sali, takiej jak Filharmonia, nie będą zawiedzeni. To jest jedno. Natomiast oprócz tego zapraszam też miłośników kameralnych występów do klubu Jasmine. Zresztą nie ukrywam, właśnie przyjechałem dzisiaj do Warszawy, bo jutro jest ten pierwszy z serii koncertów letnich w Jasmine. Gram ze swoim zespołem, ale w lipcu jeszcze raz, mianowicie 23 lipca, tym razem z Atomami, czyli z Atom String Quartet. Ja plus Atomy. Taka forma niecodzienna. I potem jeszcze dwukrotnie w sierpniu raz z zespołem i to będzie 6 sierpnia. Oraz 1 sierpnia w duecie z właśnie ze wspominanym wcześniej naszym wspólnym przyjacielem Robertem Kubiszynem, czyli duet fortepian, gitara basowa i mój wokal. Bardzo jestem ciekaw, co państwo powiedzą na to, te występy w klubie Jasmine. No i tak, poza tym jeszcze tu i ówdzie na Kazimiernication w Kazimierzu Dolnym 16 lipca, w Olsztynie na Green Festiwalu 16 sierpnia i jakoś to lato minie.
0: No właśnie, artysta, jesteś artystą nie bez powodu, zresztą rozrywanym, ale ja sobie myślę tak, że jesteś jednym z tych artystów, którzy poza tym, że grywają swoje koncerty, to chadzają także na koncerty innych wykonawców. I tutaj mam, ja już wiem, co teraz zabrzmi, ale jak odkryłeś panią melodię?
1: No właśnie, moja żona byłaby innego zdania, bo ona uważa, że my w ogóle na nic nie chodzimy. Ale jednak, jak tak wspominam, no to parę razy nam się zdarzyło i na przykład na pani melodii byliśmy dwukrotnie, raz w Szczecinie na zamku i raz we Wrocławiu, w pięknej sali obok hali

0: Cała z orkiestrą.
1: Sunset in the Blue, tak, nagrana jest, w pandemii właśnie.
0: Tak, i chciałbym Państwu przedstawić ją właśnie z tego, od tej strony, bo ona ma też bardziej kameralne wcielenia, jest taka płyta z samym fortepianem, ale pani Melody Gardot, urzekająca i uwodzicielska wokalistka w takim utworze, który się nazywa
1: What
0: is this thing called love? Nie What is this sting called love, tylko What is this thing called
1: love? Ale jeżeli wywołałeś Stinga, to może
0: będzie,
1: i też
0: Little dzisiaj. Sam Sting będzie potem.
1: Tak. Standard jazzowy, drodzy Państwo, Cole Portera. Posłuchajmy.

0: Melody Gardot, What is this thing called love, z albumu Sunset in the Blue. I co ciekawe, ta płyta nagrana została w pandemii i to została tak nagrana, że wielu muzyków z całego świata dostało jakby robotę dzięki Melody, że ona chciała zrobić taki gest w stronę poprawienia sytuacji bytowej ludziom, którzy nie pracują, i wielu, wielu muzyków wzięło udział w nagraniu tej płyty. Akurat nie tej kameralnej tutaj części, ale innych utworów. I to się bardzo chwali, a my już wymieniliśmy na daremno imię pana Gordona, czyli Stinga, kilkakrotnie, więc ta strzelba musi wybuchnąć już. Przyniosłeś, Grzesiu, utwór właśnie taki tutaj wspólny.
1: No, masz na myśli wspólny z panią Melodią.
0: Melodią, tak.
1: No tak, bo

0: Na Stingu też udało mi się być. Nie mogę powiedzieć, że jestem jakimś wybitnym stingologiem, bo tutaj...
1: W tej stacji jest taki jeden.
0: Tak, w tym towarzystwie nie wypada, ale rzeczywiście oni nagrali ten utwór razem. Ja nie wiem, czy to jest moja ulubiona piosenka melodii, ale to, że śpiewa ze Stingiem, już jest na tyle atrakcyjne, że postanowiłem ją Państwu przypomnieć. A potem będzie jeszcze jeden akcent stingowy, ale to za chwilę.
1: To za chwilkę. No właśnie, ale ja tak sobie myślę. Dobra, to potem cię zagadam. A teraz posłuchajmy Little Something.

0: Melody Gardot i Sting, kompozycja Little Something z albumu Sunset in Blue. I drodzy Państwo, niebawem, już tak wyprzedzając troszeczkę zdarzenia, będziemy słuchali utworu, który pierwotnie powstał do filmu. I tutaj otwiera nam to temat, o który chciałem Cię zapytać, bo wiem, że od wielu lat i do dużych rzeczy pisałeś muzykę do filmów, piosenki do Pana Tadeusza, czy choćby ten pod rzęsami utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej Zakochanego Anioła, ale czymś, co mnie zawsze bardzo ciekawiło, była twoja praca teatralna. I zanim oddam ci głos, to jeszcze opowiem taką małą anegdotę. Kiedyś tak się zdarzyło, że zjeżdżaliśmy razem na nartach i w pewnym momencie tego zjeżdżania ty powiedziałeś: słuchajcie, ja muszę tutaj na chwilę zejść, bo mam, muszę dwie piosenki napisać dla dzieci. Ja tak, jak to zejść i dwie piosenki? Jak tylko się doszło do jakiejś takiej fazy, kiedy się już na tych nartach nie jeździł, jakieś tam 16, ja pobiegłem do twojego pokoju, lekko poddenerwowany i mówię: pokaż mi te piosenki. Masz? A ty: no mam. Pokaż mi te piosenki. I drodzy Państwo, to były dwie normalne, a la turnał, znakomite piosenki. Panie Grzegorzu, dlaczego panu tak łatwo to przychodzi?
1: Aha, to do tego zmierzało. Myślałem, że coś będzie bardziej o wpływie nart na kondycję twórczą. Tak?
0: Ja byłem w szoku, że od razu dwie i one były naprawdę zgrabne, trzymały się kupy.
1: Marek, po prostu tak było prawie zawsze, że ja na czy to wakacje letnie, czy zimowe zabierałem ze sobą pracę, bo tak się przeważnie składało, że byłem umówiony na jakieś terminy. A że byłem umówiony na terminy, to musiałem ich dotrzymać, w związku z tym musiałem wysyłać, czy to materiały nutowe, czy to jakieś demówki nagrania do teatru. Ponieważ w teatrze pracowałem właściwie od samego początku. Czego początku? No początku mojej jakiejś takiej już świadomej i bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, drogi, w której nie chciałem zamknąć się w jednym sposobie uprawiania muzyki.
0: Zawodu. A kiedy to było? Kiedy pierwsza robota?
1: No. Podejrzewam, że to było w 90 jakimś pewnie, może czwartym, może coś tak, może piątym roku w Poznaniu w Teatrze Animacji dostałem propozycję pierwszej muzyki teatralnej. I potem to się już zagęściło. Do tej pory być może to jest nawet i z 40 spektakli w sumie zrobionych przeze mnie jako autora muzyki i piosenek, bo często też, może nawet przeważnie, byłem też proszony o piosenki. Byłem przez wiele lat tak zwanym kierownikiem muzycznym w Teatrze Lalka w Warszawie. To głównie dlatego, że moim partnerem w teatrze, reżyserem, inscenizatorem był od wielu lat Jarosław Kilian. Więc myśmy się jakoś w takim dobrze rozumiejącym się duecie dobrali i tak powstało wiele piosenek. To, o czym wspominasz, to był prawdopodobnie albo Czarnoksiężnik z Oz, albo Pinokio, albo coś takiego. To była jedna z baśni, do których aktorzy po prostu już tam gdzieś ćwiczyli, już potrzebowali materiał, a ja byłem na nartach, no więc musiałem popołudniami nadrabiać i wysyłać gdzieś. Wtedy już na szczęście istniały łącza internetowe, wysyłać jakieś dema do Krakowa. Nic specjalnego, zawsze tak było, tylko się może te środki właśnie przesyłu się nieco.
0: No i też technologiczne, no bo jak Stanisława Radwana namawiano w takim samym niedoczasie, to wyglądało to trochę inaczej. A ty jednak dosyłałeś, dowoziłeś.
1: Ja to zawsze po prostu bardzo lubiłem i myślę, że gdybym wtedy nie dopilnował tego, żeby robić równocześnie poza koncertami zespołem, poza płytami, żeby robić teatr, żeby robić rzeczy na boku, to jest takie określenie dziwne, ale rzeczywiście ten drugi nurt, żeby nie zaniedbywać tego drugiego nurtu, to być może wielu potem różnych innych rzeczy by nie było. To jest taki bardzo potrzebny i no szalenie cenię sobie tę część mojego, mówiąc obrzydliwie, bo nie lubię tego słowa, dorobku.
0: No tak, my bardzo lubimy twój dorobek. Lubimy też, troszeczkę wyprzedzę wątek, bo tutaj patrzę na taki zegar. I mianowicie ty jesteś być może, no, w moim osobistym rankingu kimś, kto najlepiej potrafi z trudnego wiersza zrobić piosenkę, gdzie wiersz nie traci swojego znaczenia, tak jak robiłeś Herberta, ja tam do dzisiaj mnie wzrusza tam, że na święta raz firanki zdjęto, albo to, co Staszek Sojka, nieodżałowany, pięknie śpiewał. Że jakby to jest niebywałe, że jest ta muzyka jakby teatralna, są te twoje piosenki, które znamy, ale jak to było z tą literaturą, Grzesiu? To wiem, że to jest twoje życie całe, ale jak ta miłość się tak zespoliła w to takie... No bo ty jesteś bardzo dobrym fachowcem od słowa. Takie mam zdanie. Poza tym piszesz mi piosenki z teksty, no więc wiesz co.
1: O, nie zapominaj, że jestem też, to jest twoje z kolei słowo, tytularzem.
0: Tak.
1: Ponieważ wymyśliłem tytuły, nadałem w jakimś sensie tytuły kilku płytom.
0: Tak, a też wymyśliłem
1: zespół.
0: A także
1: nazwę zespołu, którego jesteś kierownikiem.
0: Konkubinap, czyli Konrad... Kubiszyn i napisz.
1: Tak, to jest rzeczywiście moja koncepcja i uważam słuszna. Ta koncepcja jest słuszna.
0: Bardzo żałuję, że nie mógłbym tutaj zaprosić Jarka Mikołajskiego, redaktora, albo Jerzego Sosnowskiego i jeszcze kolejne godziny byśmy rozmawiali o słowie, ale to się nie wydarzy, bo my tutaj słuchamy. Zatem posłuchajmy utworu, który śpiewa Sting w oryginale, utworu napisanego do filmu w wykonaniu Grzegorza Turnała z płyty Bedford School.

0: albumu Bedford School Grzegorz Turnał w kompozycji Stinga Until. Bardzo piękne zresztą.
1: Z filmu zresztą, ale nie, to nie jest film dla dzieci, z całą pewnością. A ja teraz siedzę w filmach dla dzieci.
0: Właśnie, właśnie, opowiedz.
1: No nie, przy okazji chciałem Państwa namówić na to, żeby poszli ze swoimi pociechami na drugą już serię Pucia do kin, bo ja komponuję muzykę do tej serii. To mi sprawia ogromną frajdę. Pierwsza seria już miała bardzo, bardzo fajny wynik, tak zwany box office, a premiera drugiej serii filmowej, kinowej, 23 sierpnia. Więc bardzo, pierwszego, przepraszam, tu słusznie mnie ktoś poprawił, 21 sierpnia premiera kinowej, nowej, drugiej serii Pucia Pucio kocha zwierzaki. No i tyle. Tyle z ogłoszeń.
0: No właśnie, nie wiem kiedy on to wszystko robi, ale robi, daje nam to wielką radość. Już powoli dobiega końca nasze spotkanie. Pożegnamy się utworem, który ja bardzo lubię, który dowodzi nierozwiniętego wątku tego, że Grzegorz potrafi pisać utwory do znaczących pięknych słów. Tu wielki poeta, zresztą ktoś, kogo dobrze znałeś, można chyba powiedzieć.
1: Wspaniały, wielki pan, autor wielu wierszy, tekstów. No nie długo by mówić, osobna audycja, Leszek Aleksander Moczulski.
0: Przewspaniały. Ja pamiętam, jak jeszcze nie było tej piosenki, był tylko tekst. I on jest bardzo dotkliwy, bardzo taki poruszający, zwłaszcza dla ludzi, którzy mają więcej lat niż płcio.
1: No i tutaj, Marka, piękny wkład, gitara Marka Nabiurkowskiego. Też nie ukrywam, dlatego to postanowiliśmy puścić, żeby Państwu pokazać, że znamy się długo i ta współpraca czasem rodzi takie liryczne efekty.
0: Dziękujemy Państwu bardzo. Moim gościem był Grzegorz Turnał. Audycję realizował Kuba Strączyński. Ja się nazywam Marek Nabiurkowski. Słyszymy się za tydzień, a my posłuchamy utworu jeszcze Co za tym pagórkiem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

Co za tym pagórkiem, za tą siwą rzeką? Postać czy złudzenie, ptak w locie czy drzewo? Krajobraz z latem i cień czyjś na brzegu? Czy tylko

lampą wieczoru. Dotknąłem, byłaś, spojrzałaś, przyszedłem.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej została bez pieniędzy w wyniku sporu polskiego rządu z koncernem farmaceutycznym Pfizer. Belgijski sąd wydał nakaz zabezpieczenia wierzytelności na środkach agencji z tytułu opłat trasowych. Decyzję wykonała Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol, która wstrzymała przekazywanie polskiej agencji bieżących i przyszłych funduszy. Dla polskiej instytucji to cios, ponieważ te opłaty stanowią ponad 80% jej przychodów. Blokada to pokłosie nieprawomocnego wyroku z kwietnia tego roku. Belgijski sąd nakazał Polsce zapłatę Pfizerowi ponad 5,5 miliarda złotych za zamówione, a nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Władze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej podkreślają, że nie były stroną w procesie i zapowiadają kroki prawne. Agencja zapewnia, że ruch lotniczy nad Polską jest bezpieczny, a ciągłość pracy kontrolerów została zachowana. Były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian B. stanie przed sądem. Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko niemu oraz dwóm innym osobom. Główny zarzut dotyczy nakłaniania ówczesnego dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, Tadeusza G., do ujawnienia informacji objętych tajemnicą skarbową. Chodziło m.in. o szczegóły kontroli podatkowej oraz działań prowadzonych wobec Mariana B. przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Tadeusz G. przyznał się do winy. Trzecią oskarżoną w tej sprawie jest była dyrektor warszawskiej delegatury NIK Beata O. Wielowątkowe śledztwo w tej sprawie ciągnęło się od 2019 roku. Były szef NIK nie przyznaje się do winy. Polskie przedsiębiorstwa bardzo powoli wdrażają sztuczną inteligencję i zostają w tyle za Europą Zachodnią. Z danych Eurostatu wynika, że w naszym kraju zaledwie co 12 firma korzysta z rozwiązań AI, podczas gdy unijna średnia jest ponad dwukrotnie wyższa. Eksperci podkreślają, że barierą nie jest brak technologii, ale brak wiedzy, zaufania oraz zrozumienia, jak przełożyć algorytmy na realny zysk biznesowy. O szczegółach mówi pytany przez portal Newseria profesor Uniwersytetu Warszawskiego Piotr Sankowski.
1: Rzeczywiście tak jakby to zrozumienie po stronie przemysłu, w jaki sposób używać tej sztucznej inteligencji, no jeszcze mogło być większe. To znaczy powinniśmy rzeczywiście wychodzić od problemów właśnie tego, jakich rozwiązań najlepiej użyć, żeby te problemy zaadresować, bo te problemy są różnorakie, tak? Nie do wszystkich z nich potrzebujemy tych dużych modeli językowych, a większość można zaadresować zupełnie innymi rozwiązaniami, które w szczególności będą bardzo niezależne, tak? Będą, można powiedzieć, suwerenne i tworzone tutaj w Polsce. Ta edukacja musi na pewno postępować.
0: Sytuacji nie ujawnia dominacja amerykańskich gigantów, przez co Europa ma coraz większy problem z dostępem do najnowszych modeli językowych. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napad chwały.
1: Dobry wieczór Państwu. Jest czwartek, 9 dzień lipca, godzina 22.04. Beata Grabarczyk i Kuba Strączyński. Witamy Państwa w napadzie chwały. Właściwie to już wszystko wiadomo, znaczy wszystko. No wiadomo, że dzisiaj będzie Szczecin, bo zapowiedzieliśmy to w zeszłym tygodniu. Będziemy opowiadali o zamierzchłej historii Szczecina. Ja nawet dzisiaj przeczytałam, że to miasto istniało już w 771 roku. To w ogóle jest starożytny Szczecin, mówiąc krótko. I doktor Olaf Kwapis zaraz nam o tym wszystkim opowie. Ja tylko przypomnę Państwu, że można do nas pisać na Facebooku pod... Na fanpage'u Napad Chwały i oddajemy się w ręce doktora Olafa z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas. I co ważne, ze Szczecina. Dobry wieczór, Olafie.
2: Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór, Kubo. Dobry wieczór Państwu. No, przede wszystkim to trzeba się ożywić, drodzy Państwo, bo tydzień temu było plus 40, tak. Teraz jest plus 7, może 8,
1: no
2: nie przesadzaj, może 15, ale jest lato. Lato jest w nas, nie ma złej pogody, tylko są nie najlepiej przygotowani do tego ludzie, ale pozdrawiamy bardzo serdecznie
1: wszystkich
2: odpoczywających nad Bałtykiem, który się przygotowuje, albo trwa wielki sztorm. No wszystkich, którzy mają już kanikułę, moich kochanych studentów, ale dzisiaj bardzo chciałem pozdrowić, ponieważ no, spotkałem też, trudno nie spotkać, jest Państwa na szczęście bardzo wielu, fantastycznych ludzi związanych z naszym radiem, z radiem Nowy Świat. No i pytano, czy będę w Brzezinach. Co prawda ja jestem osobą dość zakręconą, myślałem bardzo o Iwaszkiewiczu i czy
1: i
2: będę,
1: słusznie,
2: czy będę w Wilku, bardzo bym chciał, ale nie, ale jutro, drodzy Państwo, najlepsza światowa, międzygalaktyczna radiostacja Nowy Świat obchodzi aż i tylko 6 lat. No więc idziemy do zerówki, albo już do podstawówki.
1: Nie, do pierwszej klasy.
2: Zresztą nie wiem, jak to teraz wygląda, ale do pierwszej klasy.
1: Chyba.
2: Na pewno do życzymy, dziecku Nowy Świat, by się rozwijało wspaniale, pod opieką wspaniałych dyrektorów, zarządzających, redaktorów, no i przede wszystkim pod opieką Państwa. I dlatego dzisiaj chciałem podziękować za to spotkanie w gościnnych murach Uniwersytetu Civitas. Uczę się tej nazwy, ponieważ bardzo, bardzo lubiłem nazwę Collegium Civitas. No przylgnęła ona do mnie. Mieliśmy bardzo dobre spotkanie, nie ukrywam, które mnie bardzo podbudowało. To wszystko oczywiście zasługa filmu. Mogą go Państwo zobaczyć na YouTubie. Ten odcinek jest bardzo wyrównany, nie mi oceniać, ale jak Państwo wejdą na YouTuba, to rzeczywiście jest taki bardzo, bardzo estetyczny. No przede wszystkim wizyta u hrabiostwa w Krzęczynie Małym, czy Wielkim, przepraszam, bo to wielki pałac z niezwykłą historią, o której opowiada rodzina dzisiaj tam mieszkająca. Rodzina zresztą hrabioska i to są Francuzi. Dokładnie mówiąc, jest Charles de Nicolai, który jest hrabią z hrabiów. Drodzy Państwo, to rzeczywiście rodowód fantastyczny, jego przepiękna i równie utytułowana, ale po stronie niemieckiej małżonka, ale nie tylko. Wioska tkaczy i Krzeszów, no a wszystko rozpoczęło się takim moim wstępem, który miał być krótki, a był oczywiście długi, to znaczy o Lubiążu. I teraz, drodzy Państwo, właśnie bardzo dziękuję, że byliście z nami, bo obiecałem osobom, które były dzisiaj na widowni, które też były z nami online, że bardzo serdecznie Państwa pozdrawiamy z Beatą, z Kubą, z naszym dzieckiem, radiem, no nie naszym, ale współdzieckiem, radiem Nowy Świat, no bo ma już 6 lat, jutro właśnie obchodzi nasz tutaj dostojny jubilat.
1: Jest takim rezolutnym dzieciątkiem.
2: No tak, tak, bardzo dobrze się rozwija, fantastycznie, pewnie skończy kilka szkół podstawowych, ale cóż, niech żyje Radio Nowy Świat, niech żyje w nas, niech żyją w nas wakacje. I cieszcie się Państwo lipcem, jakimkolwiek on nie jest, bo po prostu jest to piękny czas dany nam dziś. I dlatego właśnie z Państwem, z Beatą, z radiem wyruszamy na północ. Bardzo mi blisko to są te przypadki szczecińskie, miasto, którego nie ma, jak niektórzy mówią, no bo cóż, jest oczywiście bardzo ciekawe, ale kiedyś tam się kończyły tory państwowe, mówimy o latach zamierzchłej przeszłości Polski Ludowej. Natomiast nie opowiadając o sobie, to żeby kluczem do zrozumienia Pomorza, dla nas Pomorza Zachodniego, a dla niemieckich badaczy jest to jedno Pomorze, oczywiście dzielące się na Pomorze Przednie, Pomorze Właściwe, jest dynastia, no, która była jedną z najdłużej panujących dynastii w Europie. Prawie 600 lat. Spokojnie można powiedzieć od Warcisława I, a można to jeszcze przesunąć, jak to bywa z takimi rodami, jak to było z Piastami. My jesteśmy wszyscy po lekturze, no, w liceach czy w podstawówce, anonima zwanego Galem. Bardzo mnie tutaj poprawiano, że jest anonim zwany Galem. Mamy też oczywiście Kadłubka, Wincentego Kadłubka, ale nie tylko, ponieważ kluczem właśnie do zrozumienia bardzo ciekawej ziemi, takiej granicznej, dla której wielkim oknem było morze, czyli Bałtyk, są Gryfici. No i oczywiście przygotowując się do spotkania z państwem, tak sobie myślałem, no jak tu państwa zaskoczyć, jak tu państwa zachęcić do wizyty w Szczecinie, ale nie tylko. Bo drodzy państwo, jest tak, że nie ma co porównywać innych losów Śląska, Dolnego Śląska, Górnego Śląska, ziem, które są nasze po 1945 roku, no bo tak chciały państwa, które pokonały III Rzeszę. Ale myślę, że tutaj Szczecin, ale nie tylko, bo Szczecin, Kamień, to Kamień Pomorski oczywiście, Koszalin, Słupsk, aż po ziemię lęborską. Trzeba pamiętać o tym, że to jest właśnie to Pomorze, którego losy są bardzo ciekawe. Nie była to jakaś tam dynastyjka, która sobie tam rządziła, była, ale jak się popatrzy na losy dynastyczne, na to, jak ta dynastia budowała swój prestiż, to było to państwo, które się obawiało dwóch żywiołów. To jest Brandenburgia i Polska. A nawet trzech żywiołów. To jest Dania i oczywiście Wikingowie. Jak to drzewniej bywało? Adrem. No, tak jak powiedziałaś, Beato, no, czy to prawa miejskie Szczecina są dość późne, bo to no 1243 rok. Ale ponieważ Szczecin, no tu musimy odczarować, nie leży nad morzem, jakbyśmy bardzo chcieli, ale do morza ma dość blisko, ponieważ no, blisko i daleko, oczywiście takie 100 kilometrów to nie jest blisko, ale to morze zawsze było czuć właśnie w tym wielkim rozlewisku, w tej delcie, można powiedzieć, Odry. I warto się poprzeglądać właśnie, że ta dzisiaj rzeka graniczna, no dla Słowian tam mieszkających graniczną rzeką nie była. No to jest historia współczesna. I tutaj, drodzy państwo, mamy tę historię, że przez bardzo długi czas nie mamy żadnych zapisów źródłowych o Pomorzu, to znaczy pisanych. Bardzo dużo nam mówi archeologia. I to jest dość podobne do tego, co zdarzyło się w całej Europie po upadku Cesarstwa Rzymskiego. Po prostu powstają państwa plemienne, oczywiście wielkie, o wielkiej, wspaniałej tradycji, z których powstanie Francja, państwo Franków, z których powstaną, czy też będzie szukanie korzeni Hiszpanii u Wizygotów, Portugalia u Swebów, ale mamy ludy północne, ten Norway, czyli właśnie północna droga Norwegia. To są Wikingowie, których zapis też jest wskrzeszony tak naprawdę w XIX wieku, kiedy powstaje przy końcu XIX wieku niepodległa Norwegia, która się rozdziela, ten sojusz szwedzko-norweski. No i wtedy sobie przypominają badacze języka norweskiego, który ma pochodzenie duńskie. To znaczy też będzie, tutaj nie chcę oczywiście wchodzić, nie jestem specjalistą, bo i duńskie, i szwedzkie, ale o tych sagach właśnie wikińskich i o tym, że w tych sagach, bardzo dalekie głosy przeszłości, śpiewanej muzyki, znaczy śpiewanych ballad, niezwykłych ballad w języku norweskim, wtedy też uznawanym zresztą za język, z całym szacunkiem, no po prostu rybaków prowincji, no za chwilę będziemy mieli, już mamy w XIX wieku, to już super odrodzenie języka norweskiego. Dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że trzeba pamiętać, że w tych sagach słychać takie głosy mówiące, że panami Bałtyku są Słowianie. Nie znaczy, że Polacy, drodzy państwo, bo to tu trzeba bardzo, bardzo odróżniać. W ogóle państwa narodowe to jest XVIII, XIX wiek po rewolucji francuskiej. To jest przywiązanie do dynastii i tutaj na pewno wszyscy słyszeliśmy o skarbach wikingów złożonych na takich wyspach jak Rugia, Wolin, Uznam. Zresztą to astuarium rzeki, która się rozlewa w Zalew Szczeciński, przechodzi w Świnę, w Dźwinę, oblewa te wyspy, które nawet często nie czujemy, że są wyspami. To jest 44 wyspy, z czego 3 są zamieszkałe współcześnie. 2 są po stronie tych 44, no to te 2, to znaczy Wolin i Uznam i Karsibur, są po stronie polskiej, a po stronie niemieckiej jest wyspa Uznam i tam kryje się miasteczko takie senne, bardzo przyjemne zresztą, Uzedom, które no w sobie, no w tych początkach archeologicznych wspomina, można powiedzieć, może nie władcę, bo to jest pytanie właśnie o to, kiedy pojawia się zapis o Pomorzu. No, wraz z misją Ottona z Bambergu. Tu trzeba pamiętać, że sagi duńskie to jedno, aczkolwiek zaraz o tej misji sobie tylko przypomnimy, bo kiedyś o tym rozmawialiśmy, drodzy państwo, ja o tym pamiętam dobrze, chociaż tych programów tutaj u Beaty już było bardzo dużo, ale można pamiętam, że rozmawialiśmy na temat Ottona. Natomiast trzeba pamiętać o jednym, że tak jak te państwa plemienne, to są okropne wojny domowe. Takie wojny sołtysów, nie tylko którzy się ganiają na weselu ze sztachetami, z płotowymi sztachetami, ale to widać, jak tworzy się państwo Polan. Bo to, czy państwo, raczej władztwo, można tak powiedzieć, czyli rządził dotychczas wiec, bo to są wiece plemienne, starszyzna. Mamy tutaj no, kulturę opartą też, nie mamy wiele świadectw materialnych, to dopiero nam przebija się to w tych kronikach chrześcijańskich, szczególnie związanych z takim miastem jak Magdeburg czy Brema. W tych rocznikach przebija się taki głos takiego politowania, że w co tam oni wierzyli. No, oni to znaczy kto? No właśnie, Łużyczanie, Obodrzyci. To były plemiona rządzone przez wiec, który określany był jako princeps, majores, a tylko na czas wojny wybierano tego princepsa. Ale to nie wiemy, czy on się nazywa w ogóle princeps, bo to jest nazwa łacińska, to jest oczywiste. Natomiast wiemy o tym, że mieszkańcy Pomorza spotykali się w Gontynach, czyli to są ich świątynie. Że najważniejszym bóstwem, ale to przychodzi do nas dopiero z opisów właśnie trzech dziejopisów związanych z Ottonem z Bambergu, że wierzyli w Trzygława, czyli w takie bóstwo, które spogląda w trzy przestrzenie. Ziemia, niebo i piekło. Że ten Trzygław, no, bóstwo o trzech twarzach, że miał być złocony, że w tej Gontynie, najważniejsza oczywiście Gontyna, Rugia, w Szczecinie też była taka świątynia, no to był biały koń i oczywiście ten koń należał do bóstwa, ale no, zarządzał nim kapłan. No i tutaj mamy, zwróćmy uwagę jedno, że Europa i Polska już jest chrześcijańska, czy też państwo Polan, jak wiemy. Czyli no, to się wszystko kształtuje też w jakiej okolicy. 920, 940, bo ja wiem, że państwo powiedzą, co pan gada, 966, to każde dziecko wie, budzi się, to jest najlepszy pin do telefonu Polaka, lub 1410. Natomiast tutaj mamy te świadectwa przychodzące przez kroniki i między innymi Dagome Judex, czyli testament Mieszka, napisany tak 991, który swój kraj ofiarowuje pod opiekę świętego Piotra, stolicy apostolskiej. To był taki celowy wybieg, no właśnie, żeby jakoś pomóc swoim następcom w przetrwaniu tego państwa gnieźnieńskiego. Tam jest napisane, że w tym Dagome Judex, że władztwo Mieszka sięga aż po Długie Morze. No ale to jest oczywiście pytanie podstawowe, co to jest to Długie Morze? No, Bałtyk. I zwróćmy uwagę, kolejna sytuacja dość ciekawa, mianowicie zjazd gnieźnieński. W Kołobrzegu ustanowiono biskupstwo. Jak wiemy, tutaj mamy też historię, znowu dziejopisów, którzy opisują żywot świętego Wojciecha, no, który oczywiście nie był Polakiem, to państwo doskonale wiedzą, tylko był Czechem, który opuszcza Pragę, ponieważ wyrżnięto całą jego rodzinę, no i przenosi się do Rzymu, tak jak wielu pobożnych biskupów, chce zostać benedyktynem. No to jest oczywiście taka ścieżka dość ryzykowna, ponieważ biskupi podlegali władzy cesarskiej. No i opuszczenie Pragi wiązało się z uchronieniem życia, ale choć jego przyjacielem był cesarz Otton, no to jednak upowiedział, no albo wracasz do Pragi, albo szukamy dla ciebie innej drogi, a ta droga była jedna, to znaczy, że będziesz biskupem misyjnym, czyli mamy tutaj całą tę ścieżkę, 997 rok, że przybywa do tego Świętobora w Gdańsku, to jeszcze wtedy nie leżało, to nie był Gdańsk, bo inaczej jest to określone. Przepraszam, ta wody muszę się napić, wybaczcie.
1: Tak, zdecydowanie.
2: To miasto, to Civitates, ale tutaj mamy o tyle to, przepraszam, ciekawe, że no wiemy, że on bardzo pragnął tego męczeństwa i wszyscy państwo pamiętacie, że już prowokował bardzo Prusów, żeby dostać tym wiosłem w głowę, aż w końcu dostał. No oczywiście później historia wykupienia ciała, fundacji, ale to znana, ale dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, że Otton chce przybyć do grobu tego, którego wysłał, no można powiedzieć, na pewną śmierć. I doskonale zna Bolesława Chrobrego, ponieważ Chrobry był w zastawie rodzinnym, to znaczy był on, wychowywał się na dworze cesarskim, a przy okazji no, pilnowano, żeby jego ojciec jednak no, nie wierzgał przeciwko marchiom, bo to są te kłopoty. Marchie są zawsze najbardziej wredne. Tak to pozostało, jak DDR, prawda? NRD to taka marchia dość wredna dla Polski, bo jest historyczna. Natomiast tutaj mamy właśnie sytuację, że odtąd przybywa i największym takim pokłosiem to nie, że ta korona, tam pamiętają państwo z historii, ze szkoły, jak tam właśnie ta uniwersalna monarchia się miała kształtować, to byłoby arcyciekawe, tylko że niestety odtąd dość młodo umiera. Ale kreacja, która przetrwa nawet zabory, to znaczy ustanowienie metropolii w Gnieźnie i biskupstw sufraganalnych. No jednym z nich, no właśnie między innymi Wrocław, proszę zwrócić uwagę, dopiero w XIX wieku stanie się po Napoleonie, stanie się biskupstwem niezależnym od Gniezna. Hmm. Natomiast właśnie mamy tutaj Gniezno, mamy równy Gnieznu Poznań i pamiętajmy o jednym, że tutaj ustanowienie tego biskupa, nawet znamy jego imię w Kołobrzegu, co prawda on za chwilę zostanie wygnany, ale to Kołobrzeg. Tutaj trudno powiedzieć, że to jest Szczecin. Ponieważ to były bardzo bogate republiki miejskie, które właśnie były rządzone przez wiec, takie jak Wolin, Uznam, Szczecin. Kamień był miejscem wędrującego dworu. Trzeba pamiętać o tym, że te dawne spojrzenia na historię średniowiecza na Pomorzu, że ten książę miał jedną stolicę, no raczej dzisiaj tak nie mówimy. Mówimy o tym, że to był Rex albo Princeps Ambulans. Czyli bardzo łatwo to zapamiętać, ambulans, Rex Ambulans, Princeps Ambulans, to jest książę w objeździe. Żeby podporządkowywać sobie no te wiece, które się oczywiście buntowały. Bardzo przepraszam. Trzeba było jednego, to znaczy właśnie no, być w objeździe, mieć kalendarz książęcy. I tutaj wspominam jeszcze tylko jedno, że zanim się nam pojawi Otton z Bambergu i jego kronikarze z drugiej połowy wieku XII, to mamy bardzo ciekawą historię, która nam mówi o tym, że geograf bawarski, a to są czasy Karola Wielkiego, czyli 800 rok, 9 wiek, wspomina o tym, że oczywiście to jest takie, taka klisza, że są Wolinianie, którzy mieli, no właśnie nie wiadomo, czy wsi, czy miasto, raczej wsi, 70 civitates. Więc tutaj widzimy, że jest to organizacja dość dobrze zorganizowana, mówię o Wolinie. Że właśnie mamy tutaj Pyrzyczan jakoby, plemię oczywiście, bo to są ci Pryzanie. I co jest dość ciekawe, to właśnie to, że Otton przybywa na zaproszenie Bolesława Krzywoustego. I tu się pojawia Pomorze, które nie jest tylko do podbicia. Oczywiście, że i Chrobry, i Mieszko na pewno zdobywa dostęp do Bałtyku, ale nie mówimy, czy to długie morze oznacza, tak jak nasza dzisiejsza granica, bardzo piękne, czy dzisiejsze wybrzeże aż po Odrę, czy też bardziej właśnie po Kołobrzeg. Oczywiście mamy świadectwa archeologiczne. To wszystko jest bardzo ciekawie zaprezentowane w muzeum, bo tutaj już idziemy do Szczecina, że w Szczecinie zawsze się dobrze poznaje placówki w ten sposób, że albo się wjeżdża na wysoką wieżę i się ogląda miasto z góry, i Szczecin ma takie bardzo dobre punkty do oglądania właśnie z wysokości. Dotychczas to był tak zwany termos, czyli piętro numer 22 polskiej żeglugi morskiej, czyli no kawałek Manhattanu, który jest tylko tym kawałkiem Manhattanu i nic więcej. Jest też bardzo ciekawa wieża. Bardzo przepraszam, ale proszę Państwa,
0: coś
2: ja coś połknąłem.
0: Padło, tak, to ugadłam.
2: Proszę wybaczyć.
0: Wiesz co, jak tam naciśniesz ten guziczek, co zawsze cię naciskał sam.
2: Aha, to wtedy
0: tak,
2: jest lepiej.
0: To możesz sobie wykasłać się grzecznie.
2: Bardzo Państwa przepraszam, to jest bardzo nieeleganckie, ale no, po prostu chyba połknąłem jakiś kurz. I drodzy Państwo, jest tak, że Szczecin ma taki drugi punkt, to jest dzisiejsza katedra, a jeden z największych kościołów średniowiecznych w ogóle w tak zwanym basenie Morza Bałtyckiego, gotyku ceglanego, związanego ze strzechą Henryka z Brunsberga. To są dawne przypuszczenia, że to Henryk z Brunsberga, Henryk z Braniewa, ale od 2007 roku na tej wieży jest fantastyczna szpica. Jest tam winda, można wjechać i rzeczywiście wtedy widzimy, jak bardzo ten punkt, jakim był Szczecin, był ważny dla wielu posiadających to miasto od wczesnego średniowiecza, właśnie tej kultury łużyckiej, przez owe wiece kapłańsko-kupiecko-miejskie do panowania dynastii, która nie rządziła ze Szczecina na początku, tylko tutaj mamy tę historię, że pojawia się nam, i to w drugiej połowie, mamy to ten zapis w tych biografiach, biograf Ottona z Bambergu, postać Warcisława. I jak przyjrzymy się imionom tej dynastii, ja bardzo lubię je, zawsze jak od dziecka lubiłem oglądać dynastów w Muzeum Narodowym przy Staromuńskiej, no to mamy Warcisławów, Raciborów, Bogusławów, Barnimów, panów o imieniu Otto, przepraszam, o imieniu Otto.
0: Teraz
2: o imieniu Otto, Kazimierz pojawia się, Joachim, Filipy, Franciszki, etc., etc. Czyli to jest od Warcisława, czyli od 1106 roku, do, oczywiście wiemy, że są też wcześniejsze imiona, ale to są sagi rodzinne, do Bogusława XIV, którego znalazłem bardzo ciekawy przydomek towarzyski. No, to jest bardzo ciekawe.
0: Przyjemny przydomek.
2: Przyjemny przydomek. Towarzyski to bardzo ładne dla księcia i króla, bo gorzej jak są... Jak
0: Bogusław jest, XIV towarzyski.
2: Towarzyski. No gorzej jak jest Joachim I tłusty, no to już trochę, trochę słabo.
0: Gorzej.
2: Ale no może zostawmy to. I tutaj, drodzy państwo, no właśnie... Bolesław Krzywousty, tak samo jak jako książę polski, tak samo jak i Duńczycy, i Brandenburgia, miała wielką chrapkę.
0: Ktoś latało tutaj. Jak mówisz, to musisz dobrze puścić.
2: Dobrze, już teraz
0: guziczek
2: mówię tak.
0: Słuchaj, może potrzebujesz po prostu wykasłać
2: pomocy?
0: Się.
2: Jeszcze nie.
0: Może cię będę reanimować.
2: Jeszcze nie, drodzy państwo. Bardzo przepraszam. I no, historia jest taka, że no właśnie. Bolesław Krzywousty ogniem i mieczem zdobywa ziemię, które uważa za swoje. I cóż. No ale tutaj po drugiej stronie Odry. Tam też są te plemiona. Mamy Marchię Wschodnią. No i ustanowiono biskupstwo dla misji no, tych narodów, czy też, przepraszam, ludów, to nie są narody, ludów do chrystianizacji, to jest Brama albo Brenna, czyli inaczej po prostu jest to dzisiejsze Bremen, gdzie istniało biskupstwo misyjne, ale pamiętajmy o jednej wspaniałej katedrze. Proszę państwa, muszę się wykasłać. Państwo wybaczą, nie wiem, co mi wpadło, ale...
0: No, musisz się wykasłać, bo inaczej nie będziesz mógł mówić, więc i napij się potem z czegoś i może będzie dobrze. Coś latało i zjadłeś. Mam nadzieję, że to nie było białko.
2: Ja
0: czyli komarek.
2: Wracamy. Więc mamy Magdeburg. Jeżeli państwo będziecie jechali do Berlina, no to proszę zwrócić uwagę, to jedna z najciekawszych katedr, zresztą z wielkim wirydarzem. Warto o tym pamiętać przy katedrze kamieńskiej. Wirydarze nie są niczym szczególnym przy katedrach zachodnich, ale na wschodzie, za Odrą, jedyna katedra z wirydarzem, tutaj nadmieniam, to jest Kamień Pomorski. I ponieważ Krzywousty, skąd się wziął Otto z Bambergu?
0: Z Bambergu.
2: A no tak, ale zanim był Otto z Bambergu, jest to jedno z najważniejszych biskupstw cesarstwa niemieckiego, nie ma cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego, czyli Świętej Rzeszy, no to on był kapelanem na dworze ojca Bolesława Krzywoustego. A skąd się wziął? No ów German w Płocku. Otóż z drugą żoną, przybył z drugą żoną no, tego niezbyt zdolnego władcy do Płocka, polskiego władcy niezbyt zdolnego. Była to Judyta Salicka, brzydka jak noc listopadowa, tak mówią o tym kroniki, i wredna. I no cóż zrobić?
0: Biedak.
2: Dlatego no, nasz książę był dość skonfundowany i widokiem, i zachowaniem, a po drugie no, uwielbiała z takich plotek średniowiecznych, no bo państwo na pewno czytać taką gazetę, prawda? Pruszków średniowieczny.
0: Oczywiście.
2: Wszyscy czytają. To ona uwielbiała jednak nie swojego męża, ale owego Siechciecha, czyli wojewodzica krakowskiego, no którego mu załatwiła tę fuchę w Krakowie, a on marzył o tym, żeby zrzucić z tronu prawowitego księcia i oni będą sobie rządzić. Siechciech był nawet tak przekonany, że jest tak wielki, nikt mu nic nie zagraża. No przy Judycie, która była spokrewniona, była córką cesarską, więc no wredna, brzydka,
0: ale
2: ustawiona. No i tutaj właśnie przybywa Otton, który dzisiaj już tak nie mówimy. Jeszcze w XIX wieku mówiono, że znał język polski, że w ten sposób mógł się właśnie porozumieć
0: No to będziesz już do końca programu dzisiaj, niestety. Bardzo mi przykro.
2: Bardzo przepraszam.
0: No to nie twoja wina, proszę
2: cię. Ja po prostu nie wiem, co się dzieje.
0: No to jest... Dobrze, my poczekamy sobie spokojnie, a ty spróbuj sobie poradzić z problemem kaszlącym i jak tylko doktor Olaf się reanimuje, to będziemy dalej opowiadali o Szczecinie, a właściwie o starożytnym życiu Szczecina. Chociaż on już o XIX wieku mówi, więc ja już sama nie wiem, gdzie jesteśmy. No ale generalnie będziemy cały czas w zachodniopomorskim według naszego nazewnictwa. No bo według tego, o którym mówi Olaf, no to się jakoś inaczej nazywało. Nie wiem, jak szczerze mówiąc, ale tutaj na naszym Facebooku jest pan profesor Andreas Makała i na pewno nam zaraz podpowie, jak się kiedyś nazywał ten rejon. No już będzie dobrze teraz. Teraz wytrzyj łezki, napij się wody i będziemy...
2: Proszę państwa, bardzo przepraszam, ale chyba ta wędrówka na Pomorze, no mam nadzieję, że nie będzie okupiona... ofiarą z mojego zdrowia.
0: No, też mam taką
2: ale
0: nadzieję.
2: Już bez oczywiście paceci to hipochondryce, rzeczywiście coś tu latało, to brzmi bardzo dziwnie i mam wrażenie, że zamieszkało we mnie, więc jest to jakiś obcy. Więc za chwilę będziemy sobie opowiadać z brzucha bardziej, bo to wyjdzie ze mnie.
0: Czekaj, to no, ale ja trudno, włączę jakąś kamerę.
2: Więc może to być nawet bardzo ciekawe. Ale wracając do Ottona, no to właśnie nawet na pewno Bolesław, jak wiemy, po śmierci swojego ojca, no, miał dość twardą rękę, ponieważ i wypalił swojemu bratu oczy przyrodniemu, no bo właśnie zagrażał je tronowi, wygnał macochę, również jej się ściecha. Świadectwem po siechcieku i po tym jego takim życiu pewniaka, że teraz on, no jest kościół świętego Andrzeja w Krakowie, przepiękny kościół romański. No a Bolesław Krzywousty postanowił upomnieć się o piastowe dzieje i stąd, no wiedział,

ton. To znaczy, to jest 322 gramy srebra, to jest jedna grzywna. Oczywiście ona ma różną miarę, to jest grzywna krakowska. Wtedy było w srebrze, a nie w złocie. No i oczywiście też instaluje swoją załogę książęcą w twierdzach. Ale tutaj historia jest taka, że nie może tych ziem właśnie włączyć, że podbił aż po Szczecin, który spalił, po Wolin, który oblegał, tylko ma taki nakaz, że no cóż, o tę ziemię upomina się i Brandenburgia, czy też Marchia, przepraszam, czy to nie Brandenburgia, no gdzieś tam Duńczycy, no i stąd taka historia, zawsze się tak tłumaczy, takie podboje w średniowieczu, że to dla Chrystusa i wysyła list, ten list pozostał, kopia tego listu do już wtedy biskupa Bamberskiego, który był Ottona, który był niezwykłym człowiekiem, niezwykłym politykiem, dlatego że biskup Bambergu był kanclerzem Rzeszy. Drodzy Państwo, to jest jedna, to można powiedzieć bez kozery, to jest druga osoba w państwie po cesarzu. I premier, nie pytając cesarza o zgodę, kiedy otrzymał ten list, no to jest taka, no taka hagiografia też, no to on bez zastanawiania się oczywiście zabezpiecza kapitułę, to jest przepiękne miasto Bamberg, zresztą bardzo związane z Pomorzem, i wyrusza w stronę Wielkopolski, spotyka się z Krzywoustym i Krzywousty wyposaża tę misję, no oczywiście w zbrojną straż, ponieważ wie z kim ma do czynienia, bo wcześniejsze próby chrystianizacji no spaliły na panewce, dlatego że no, to jest czas świętych Franciszków, to znaczy oczywiście jest jeden święty Franciszek, ale no Pomorzanie, jak zobaczyli, czy to mnicha Bernarda, no ubożuchny, w jednej koszuli z drewnianym krzyżem, no to mówią, co to za Bóg, daj sobie pan spokój, no i go wysłali, żeby sobie posmakował śledzi w Bałtyku. I tak było z każdą misją chrystianizacyjną. I tutaj dlaczego też? Ano to trochę przypomina relacje jakie? Mianowicie takie, że ci Pomorzanie mówią, ale przecież u was, no właśnie, za wszystko się karze śmiercią. Co to za Bóg, co umarł na krzyżu? Ale to nie chodzi o Bóg, co umarł na krzyżu, tylko że to miłosierdzie, ich religia bardziej im odpowiadała. No i tutaj Otton, który przybywa z, no, z iście cesarskim orszakiem, i tutaj wiemy, że mamy całą tą trasę właśnie opisaną, dlatego że wystarczy wziąć żywot Ottona z Bambergu, no już wtedy świętego Ottona z Bambergu, który powstaje, jak powiedziałem, w drugiej połowie XII wieku, on jest w trzech odpisach i znamy, które miejscowości odwiedza biskup Bamberski. To się wszystko dzieje właśnie od owego Santoka Sanoka, to spotkanie, wyposażenie 300-500 wojów. To jest bardzo dużo, drodzy Państwo, wtedy w średniowieczu przez Krzywoustego. Oczywiście dodają mu też do no, kapelana, to jest Wojciech, który mówi językiem Słowian. No bo tu pamiętajmy tych właśnie Słowian pobrzeża Bałtyku. I nawet Niemcy, protestanccy Niemcy oczywiście, zaznaczają w 1924 roku takie miejsce chrzcielne Pomorza. To są Pyrzyce. Pyrzyce, gdzie studzienka Ottona z Bambergu. I, drodzy Państwo, przez Pyrzyce, Białogard, no, dociera on do Wolina. Oczywiście tutaj, przepraszam, jeszcze po drodze jest kamień, uznam. W kamieniu rezyduje dwór owego Warcisława, dlatego wiemy, że to jest Warcisław. Dlatego wiemy, że to on miał tak na imię. I jest to dwór, który jest bardzo zależny. Za duże słowo dwór. To są dopiero no, wychodzące ku państwowości zręby tego, co będzie państwem pomorskim. I kiedy idzie do Wolina, to Wolinianie, bardzo bogata republika miejska, mówią, jeśli Szczecin się nawróci, no to my się też nawrócimy. No i oczywiście Szczecin, no to wtedy Bolesław Krzywousty obserwuje to ze swojego państwa, ale ma świetnych informatorów i mówi, no jak się nie nawrócicie, no to państwo wiedzą. No i teraz, jak państwo wiedzą, Szczecin się nawraca, też i Wolin, i mamy takie fundacje, takie korzenie związane z tą misją, zresztą z takim dużym kultem Ottona z Bambergu, bo tutaj nawet, oczywiście to dzisiaj jest kopia, na tym kościele zamkowym, zamku

0: pomorskim, na wieży dzwonów umieszczono figurę z XIV wieku w przedstawieniu no właśnie Ottona jako patrona Pomorza, jako też ojca Pomorzan. Oczywiście jest też tak, że za chwilę będzie reakcja pogańska na Pomorzu, no a więc przewracanie krzyży, palenie kościołów. Te kościoły były bardzo... Przepraszam?
1: Bardzo prosimy.
0: Te kościoły były oczywiście drewniane. Wyposażenie było wyposażeniem przywiezionym przez Ottona i kiedy Pomorzanie zrzucają no, jarzmo chrześcijaństwa, no to wtedy Bolesław Krzywoustwy mówi, jak nie po dobroci, to ogniem i mieczem. I rzeczywiście wkracza tutaj z armią, pali, no przede wszystkim też niszczy te gontyny, te miejsca świętych dębów, czczonych bardzo, no w całym pasie, u wszystkich powiedzmy u Germanów i Osłowian w tej religii przedchrześcijańskiej. I nie wiemy kto, ale zapewne sam, no może Wojciech właśnie, który pozostaje, ten kapelan Wojciech zwraca się ponownie do Ottona, żeby przybył, żeby ratował swoje dzieci przed gniewem słusznym, no takim słusznym, no pisze, że słusznym gniewem księcia Polan. I wtedy Otto już pyta cesarza, pamiętajmy, no bo to już jest druga misja, mamy takie dwie misje, ale musi przejść przez Magdeburg. I ponieważ Magdeburg mówi, no ale widzisz, no nie udało się księciu Polan, idziesz od nas, to musi być nam podporządkowany ten naszej metropolii, ten nowo zdobyty teren dla religii chrześcijańskiej. I rzeczywiście jest wyposażony przez, tutaj mamy Norberta, to był biskup Magdeburga, później też święty Norbert, zresztą jak się czyta o tych świętych, to lepiej nie czytać, ale w każdym razie ten Norbert, no, jest takiej kłótni, no bo Otton mówi, że trzeba tak po dobroci, tak serdecznie, trzeba przekonać przykładem. A ten mówi, no jak nie chcą, no to sławny chrzest Saski, czyli wszystkich do jeziora, pokropić jezioro wodą święconą. Jak wypłynie, to jeszcze dobić kamieniem, bo diabeł pomógł, a Bóg swoich rozpozna. No to no były tak. Stare metody, takie są najlepsze zresztą. Ja ich nie popieram, ale stosowane przez tą organizację kilka stuleci do tyłu. I tutaj, drodzy Państwo, stąd już będzie spór, który będzie musiała rozsądzić stolica apostolska, czyli po prostu Rzym. Mianowicie, czy te tereny mają być są zależne od Magdeburga, czy od Gniezna. To są dwie metropolie, które się spierają o tereny Pomorza. I właśnie tutaj włącza się taki moment, że biskup pomorski, czy też biskup misyjny, którym jest Wojciech, on wędruje za dworem, bo tylko tu czuje się bezpieczny. Wiemy, że druga żona Warcisława, wiemy, no, znamy z podania, pierwsza, na początku Warcisław miał 24 nałożnice, no, które musiał przegnać. Tak samo miał i Mieszko, to nic nowego, tylko Mieszko niby przegnął, a później wróciły wszystkie panie. Jak wróciły panie, no to dlatego nie został świętym, no bo tak to ci wszyscy ojcowie, założyciele państw, no to są właśnie świętymi,
1: a nasz nie,
0: no, lubił panie i mimo tego, no dlaczego nie? No nie mówię, że to było dobre. Ale generalnie, drodzy Państwo, jest tak, że wtedy mamy tutaj to władztwo, żeby czytać Pomorze, no to trzeba zobaczyć, że biskup, wielokrotnie biskup jeszcze wtedy misyjny na Pomorzu, będzie takim jedynym mianownikiem, który będzie często... no jedyną siłą, która będzie łączyła całość tego władztwa. Dlaczego? Dlatego, że Warcisław rezydował w Kamieniu i mamy tę historię biskupstwa misyjnego od 1140 roku, to znaczy dokładnie mówiąc tutaj pytanie, uznam Wolin, ale kiedy Wolin pada kolejnym spustoszeniem duńskim, to wtedy jest decyzja, że biskup będzie rezydował w lepiej ufortyfikowanym, bardziej w głębi lądu Kamieniu Pomorskim. I tutaj jest to rok 1176, VI. Dynastia już jest utrwalona i tutaj można powiedzieć, że to średniowiecze dynastyczne, no to mamy Warcisława, Racibora, Bogusława. Ja państwu tego czytać nie będę, bo to jest bardzo ciekawa historia oczywiście tych panów.
1: Ale można obejrzeć drzewo genealogiczne.
0: Można zobaczyć świetne drzewo genealogiczne. Na początku jest to jedno państwo, które rości sobie prawo do zarówno terenów na zachód od Odry i na wschód. Później, jak to bywa w rodzinie, każdy syn ma coś dostać, więc będziemy mieli takie początki rozpadu, dokładnie mówiąc właśnie takiego pokazu, że jest ta część bardzo ważna, to jest Wołogoszcz, czyli po tamtej stronie to jest Wolgast dzisiejszy i po tej stronie Szczecin. I tutaj w XIV wieku, a dokładnie jeszcze chwilę przedtem, w 1243 roku, książęta narzucają swoją wolę Szczecinowi, bo erygują miasto. Trzeba pamiętać o tym, że oczywiście miasto już było, ale to Civitates tworzy się dzięki temu, że daje placet książę szczeciński. No i to znaczy, że nie miasto samo z siebie, tak jak na przykład Wolna Republika Lubeki, tylko to jest jedno, że książę bywa w Szczecinie, a jest właśnie takim księciem w objeździe i ma rezydencję letnią, zimową, ale to jest dopiero średniowiecze. Pamiętajmy o tym, że też bardzo ważna jest kwestia pochówku. I tutaj mówimy o pochówku i w Kamieniu Pomorskim książęcym, i nawet w Kołbaczu, albo przede wszystkim w Kołbaczu, bo to są cystersi. Pamiętajmy, że to książęta sprowadzają cystersów, a więc najbardziej taki agralny zakon, tymi ziemiami książęcymi ma wpływ na te ziemie książęce, a mianowicie tutaj historia właśnie Pomorza jako bogatego państwa, a w XIV wieku wbrew mieszczanom szczecińskim książę buduje swoją rezydencję w Szczecinie. To jest kamienny dom, wysoki dom. Zresztą jak państwo popatrzą na historię niedalekiego Berlina, zanim on się stanie tą wielką metropolią w XVIII-XIX wieku, to zupełnie jest podobnie. To właśnie jest to, że i margrabowie brandenburscy, i książęta szczecińscy są w pewnych konfliktach z bardzo dużymi miastami, które wolą wejść do Hanzy, to jest taka Unia Europejska Morza Północnego, i która daje im poczucie niezależności, ale tutaj ta pamięć o ten średniowieczny Szczecin, jak państwo już pojadą do Szczecina, bo wiem przez mój kaszel trochę nam tego czasu zabrał los, to proszę zobaczyć, mamy fantastyczną, to średniowiecze szczecińskie jest arcyciekawe, to znaczy zamek to jest jedno, pamiętajmy też, że były rezydencje w Darłowie, była rezydencja w Słupsku, była rezydencja w Kamieniu Pomorskim książęca, ale zamek jest dzisiaj też substratem pamięci, dlatego że tutaj, jak wiemy, 45 rok był bardzo, bardzo, bardzo niełaskawy dla Szczecina, tak samo jak i dla Wrocławia, ale te ostatnie naloty marzec, kwiecień 45 roku to były naloty dywanowe wprost, które po prostu zniszczyły całkowicie substancję miejską miasta. Ona była bardzo, bardzo ciekawa do tego momentu, ale została bardzo zaburzona i dopiero losy tego miejsca, zamku książęcego, to jest od domu murowanego do domu gotyckiego, bo tu trzeba pamiętać o tym, że ta dynastia, przede wszystkim jedno, mimo wszystko czuje bardziej więzy dynastyczne z Polską niż z bardzo, bardzo taką napastliwą stroną Marchii Wschodniej, Marchii Brandenburskiej. Dlatego też książęta, którzy nie otrzymywali pomocy od państwa polskiego, składają hołd cesarzowi nie tyle niemieckiemu, drodzy Państwo, nie ma takiej kategorii. To jest Święta Rzesza, to jest pierwsza Rzesza, później będzie druga Rzesza, ale ta pierwsza Rzesza to jest cesarz, który też jest w objeździe, jest daleko. Bo lepiej złożyć hołd komuś, to jest daleko, no ale ponieważ bardzo często i Brandenburgia, i wydawała swoje córki za książąt pomorskich i vice versa, to dochodzi do takiego układu w Myśliborzu w XIV wieku, układ myśliborski, że która z dynastii wymrze, no w tej linii męskiej, czyli po mieczu, no to wtedy dany teren, dane księstwo przejmuje ta dynastia. Ten układ, jak wiemy, no, będzie dość nieszczęśliwy dla Pomorza, ale dopiero w wieku XVII, bo Pomorze wchodzi w taką super fazę pokazu siły i tutaj możemy zobaczyć to gdzie. No właśnie w takim odbiciu tego Pomorza XIV-XV wieku, tu znowu wracam, żeby zrozumieć Szczecin, trzeba pojechać do Kamienia Pomorskiego. Kamień Pomorski, w którym stoi konkatedra, to była katedra. Tam właśnie, w tym miejscu, do upadku konfesji katolickiej, czyli rok 1534, to jest jeden z najciekawszych kościołów, takich w ogóle w Europie, bo nawet bym tak zaryzykował. Świetna praca profesora Szczęsnego Skibińskiego właśnie o tych, to dopiero mój profesor zauważa, jak ważny jest to obiekt i jak wiele w nim jest cytatów i pamięci europejskiej, takiej drogi od katedry francuskiej przez właśnie zauważenie, że wątki tego kościoła, i tutaj gorąco polecam, żeby wejść i nawet poczuć ten zapach, ja uwielbiam zapach tego kościoła, myślę, że on nadal jest, czyli takiej popsutej wody święconej, starej ławki,
1: kadzidła
0: niewymienionej wody w kwiatach, no jest to takie rzeczywiście dość oniryczne, to mianowicie nie wiem, czy te przestrzenie są do zwiedzania, ale dzisiaj ten płaszcz to jest architektura romańsko-gotycka. Mogą Państwo zobaczyć i warto obejść ten kościół od strony prezbiterium. Oczywiście właśnie Bronisz i Ole, to jest takich dwóch świetnych archeologów z lat 30. XX wieku, przeprowadzili świetne prace przy tym obiekcie, że zdają sobie sprawę, że no, ziemia narasta, że po prostu ten obiekt, te podstawy są, nie chodzi o fundament, ale bardziej, żeby trzeba sobie to bardziej wymyślić wręcz w głowie, że jest to obiekt zbudowany z kamienia, no jak właśnie ta struktura romańska, z tym świetnym ambitem, z trzema absydami, przepraszam, z bardzo dużym prezbiterium, właśnie z zamkniętym romańskim opracowaniem, z dwoma pomieszczeniami. Tutaj kryje się fantastyczna zakrystia, która zapewne przy budowie tego kościoła była używana jako kościół. I tam mogą Państwo zobaczyć portale, które są dość charakterystyczne w ogóle dla Pomorza, takie bardzo pedagogiczne. To znaczy jest to strona dla kapłana, któremu pokazuje diabeł język. To znaczy taka przewrotność, że jesteś kapłanem, ale żeby cię przewrotność twojego ducha nie naprowadziła na złe ścieżki. Oczywiście tam też pojawiają się maszkarony, a więc jest gryf, nie chodzi, że gryf pomorski. Natomiast wnętrze tej zakrystii jest fenomenalne, ponieważ tam pozostały też meble, takie bardzo skromne, tak jak było Pomorze, takie zupełnie jak z powieści takiej XIX-wiecznej, mówię o meblach, to znaczy wyposażeniu tego miejsca, już protestanckim, ale na sklepieniu tej zakrystii są świetne właśnie takie maszkarony, gryfy, gryforyby, a więc taki świat, który później będzie bardzo potępiał Bernard Clairvaux, ale przychodzi w takiej pamięci właśnie tych artystów, którzy działają do tego miejsca. A po drugiej stronie jest świetny kapitularz. Ten kapitularz jest XIV-wieczny oparty na sklepieniu palmowym. Tam były w XIX wieku stworzone do tego kapitularza meble, ponieważ to było jedno z, może nie z ostatnich, ale bardzo ważnych miejsc, gdzie zgromadzono całą dokumentację. Dokumenty pisane, równy dla Pomorza zbiór miał tylko Trzebiatów, No i najgorsze są lata powojenne po 45 roku, to znaczy właśnie niestety zniszczenie tych dwóch świetnych księgozbiorów. To nie chodzi tylko o książki, ale bardziej też dokumenty. Dokumenty kościelne, które cały czas podkreślają właśnie historię od Ottona do Wojciecha, od Wojciecha do biskupstwa kamieńskiego, do właśnie tego bardzo możnego biskupstwa, które rozwija się w stronę wschodnią, to znaczy w stronę właśnie Koszalina, który nawet bije własną monetę srebrną równą księciu. Zdaję sobie sprawę, że musimy powoli kończyć, tak, ale w Szczecinie jeszcze będziemy. Państwo tak się nie martwią. Proszę, jak coś Państwo chcą, jeżeli Państwo są, właśnie jest słaba pogoda, to można sięgnąć po internet i po prostu wrzucić Gryfitów i sobie poczytać o owych Barnimach, Filipach, Ottonach, Warcisławach, a ja pozwolę sobie zaprosić Państwa na ostatni nasz odcinek, tak ostatnie jest spotkanie za tydzień w Kolegium Civitas przed wakacjami, czyli w Uniwersytet Civitas.
1: To nie w radiu, proszę Państwa.
0: Nie w radiu, nie. W radiu, a więc Civitas. Mamy spotkanie Uniwersytet na wakacje i to będzie mój wykład o modernistycznym Wrocławiu, czyli Wrocławiu lat 10., 20. i 30., aż po rok 45., a później kolejny film świetnej, niezwykłej redaktor Anny Gańczarek-Rau. Dzisiaj Państwo bardzo dopisaliście, za to już mówiłem i dziękuję. Za tydzień Państwa zapraszam, a więc czwartek, za tydzień, godzina 18, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro. Mam nadzieję, że Państwo dopiszą. Kto nie może, jest też streaming, więc można się zapisać, a wtedy szkoła Państwa podłączy do spotkania w tym bardzo gościnnym miejscu. Ja Państwu obiecuję, że kaszel, mam nadzieję, że odszedł, że jednak nie zostanę z obcym w sobie, albo nie stanę się obcym. I z przyjemnością Państwu opowiem historię miasta, które bardzo lubię i bardzo cenię, które naprawdę jest bardzo ciekawe. To jest miasta Szczecina i nie tylko właśnie Kamienia, Szczecina, Stargardu, ale bardzo chciałbym się zatrzymać w Szczecinie, wokół Szczecina renesansowego, Szczecina barokowego, a więc takiej też wielkiej chwały tych ziem, ponieważ każda ziemia ma swój czas i to był Bogusław X. Pamiętam, jako dziecko wychowywałem się przed tym pomnikiem, taki pomnik z betonu i bardzo myślałem, że tak wygląda, że tak wygląda książę i księżna, że mają na głowie takie ciężkie kamienie. No ale dziecięca wyobraźnia jest zawsze bardzo ciekawa, moja była tym bardziej dość dziwna. I w cieniu zamku i muzeów się wychowałem, za co dziękuję losowi. I rzeczywiście Szczecin ma wiele do opowiedzenia i myślę, że zainspiruje też Państwa do tej podróży na Pomorze Zachodnie, do stolicy Pomorza Zachodniego, jakim jest Szczecin, ale to Państwo pozwolą za tydzień.
1: Szczecin będzie przemawiał głosem doktora Olafa Kwapisa z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i z Uniwersytetu Civitas. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Kubie Stączyńskiemu za zrealizowanie programu. Ja się żegnam z Państwem do soboty. Do usłyszenia.
2: Urodzinową sobotę rozpoczniemy o godzinie 8 rano ze sceny Muzeum Regionalnego w Brzezinach specjalnym wydaniem sobotniego Brzasku, który poprowadzą oczywiście Weronika Wawrzkowicz i Patryk Rabiega. Zaraz później, o godzinie 10, wyjątkowa odsłona koncertu życzeń pod przewodnictwem znakomitego trio profesora Ryszarda Koziołka, Wojciecha Mana i Zbigniewa Zamachowskiego. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6. urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin z udziałem naszych redaktorek i redaktorów, rzecz jasna. Do usłyszenia i do zobaczenia na miejscu.
3: Radio Nowy Świat.
4: Pion i poziom.

0: It really gets down to it.
1: So far. Powidoki.

0: I've been telling you this whole time you look crazy. You thought I was lying?
1: I just ain't thinking you look crazy.
2: Maxo. Nie mylić z Maxo Cream, innym ciekawym raperem o charakterystycznej, monotonnej nawijce. Maxo wydał album Mars is Electric, na którym słyszeliśmy przed chwilą elektryczne piano Fendera. Instrument, który darzy szczególnym uczuciem. Bruno Jasiński, Powidoki w Radio Nowy Świat. Dobry wieczór. Słyszymy się wyjątkowo drugi raz w tym tygodniu po mojej gościnnej wizycie u Mikołaja Tyczyńskiego we wtorkowy wieczór.

0: Debbie, what you doing?
1: Oh, you setting your camera for the freeze and then you get mad?
2: You guys
3: Jesteśmy dalej u Maxo z projektu Lil Big Man, a w tym numerze wspomagali go Pink Sifu i artystka Liv. Przed chwilą został ogłoszony koncert projektu Gina w warszawskim Jasmine jesienią. A Gina to duet Liv i Karima Rigginsa, perkusisty, producenta, Detroitczyka, legendarnej postaci, człowieka, który współpracował z Dillą i aranżował jego pośmiertne wydawnictwa. Ginę grałem w okolicach premiery. Przypomnijmy sobie, co jest.

A na płycie Gina, The Pleasure Is Yours, nie ma sampli. Wszystko wyprodukował i też dużo wyśpiewał i wynucił Kareem Riggins. Jahari Masamba Unit, czyli jego album sprzed 2 lat, z Madlibem wrzucamy na tapet albo na talerz obrotowy.

Kolejne hip-hopowe nowości, za nami Rome Streets, światu przedstawiony przez Gryzeldę, czyli Westside Gunna, który podobno nie chce się z kolegami dzielić udziałami w tej firmie. Mam na myśli Conwaya i Benny'ego, bo Gryzelda Records to oryginalnie właśnie to trio. Conway tymczasem zapowiedział sequel projektu Lulu, który często katuje do dzisiaj, już 6. rok jak się okazuje, a Lulu to Conway i The Alchemist.

płyty Lulu. Wybrałem ten numer nieprzypadkowo, bo raper w refrenie przy okazji dziesięciolecia płyty, od której na poważnie zaczęła się moja przygoda z jego muzyką, zapowiedział również nowe wydawnictwo i to jest bardzo ekscytująca sprawa dla mnie. Schoolboy Q, czyli kluczowy element środowiska Top Dog Entertainment. Mamy 10 lat od wydania Blank Face LP, od którego polecam zacząć przygodę z tym raperem każdemu, kto niesłusznie nie ma o nim najlepszego mniemania.

Schoolboy Q, a z nim Jadakiss i Lance Skywalker gadali w utworach z Blankface LP z wyjątkowo gęstego dla rapu roku 2016. Ostatnia nowość dzisiejszego wieczora i zapowiedź wydawnicza została mi polecona przez jednego z Państwa, słuchacza, bo informacja od samego Richarda Spavena do mnie nie dotarła. Londyn, perkusista, kompozytor, bandleader, producent, a jak Londyn, to pewnie spodziewają się Państwo, że połamany bitowy jazz. I tak jest. I super.

bardzo dziękuję za dziś. To były 279 powidoki w Radio Nowy Świat. Powidoki Małpa Nowy Świat Online. Jeszcze wspomnę przed pożegnaniem, bo może do przyszłego czwartku ktoś z Państwa chciałby coś wyjaśnić. Bruno Jasiński. Spokojnej nocy.